0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Ja tutaj w tym syrenim grodzie urodziłem się, a matka moja ciężko pracowała i miała synów dwóch, to znaczy Felka, no i mnie. Porządnych ludzi z nas wychować chciała. Felek do nauk głowę miał, a ja

źle. Zmarnujesz talent, spryt. Uciekłem z domu z Browningiem, ja ruszyłem w świat, nie pożegnawszy się z matką ni z bratem. Bandytów hersztem potem ja zostałem w kilka lat, a brat mój Felix został adwokatem. Napadam pana w nocy raz, deszcz lał okropny, był to czas. Celuję w czoło, Browning swój, a głos znajomy woła stój. Poznałem brata, zląkłem się, brat upominał w słowa te. Antek, Antek, wstrzymaj się, Jan Felix jest twój brat. Ustatkuj się, dziś jeszcze czas, przed tobą cały świat. Jam odrzekł, precz ruszaj stąd, na darmo nie trać słów. Brat otarł łzy i ruszył w dal, a jam bandytą znów. I od tej chwili upłynęło kilkanaście lat, aż wreszcie z bandą moją mnie złowiono. I wtedy mi się przypomniało, co mi mówił brat, gdy mnie na salę z sądu prowadzono. Między sędziami brat mój stał,

kap, załkałem lecz, otarłem łzy, a w sercu brakło tchu. Brat rzekł, wieszajcie, a sam padł, bo serce pękło mu i nie pomogły matki łzy, ni brata jego głos. Dziś szubienica czeka mnie, bandyty

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Tu Radio Nowy Świat.

0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN, czyli niższej 8% stawki VAT i maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. Za PB95 płacimy maksymalnie 6,64, PB98 7,46 i za olej napędowy 7,31. Od jutra nastąpi przywrócenie 23% stawki podatku VAT, co automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej. Analitycy rynku spodziewają się podwyżek cen benzyn i oleju napędowego w przedziale od 60 do 90 groszy na litrze. Pakiet CPN zaczął ponownie obowiązywać 17 sierpnia. Był odpowiedzią na gwałtownie rosnące ceny ropy w związku z konfliktem USA i Izraela z Iranem. Liczba ofiar śmiertelnych w wypadku pasażerskiego promu u północnych wybrzeży Cypru wzrosła do 8, poinformowały władze Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Jednostka przewróciła się krótko po wypłynięciu z Kireni w kierunku tureckiego portu. Zaczęła nabierać wody i ostatecznie zatonęła. Zatrzymano kapitana jednostki i 7 innych osób. Polskie placówki dyplomatyczne z Turcji i Cypru przekazały, że nie ma informacji, by na liście pasażerów byli Polacy. Wznowienia rozmów nie będzie, tak szefowa rządu Islandii komentuje wynik referendum. Nieco ponad połowa głosujących opowiedziała się przeciwko wznowieniu negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Premier przyznała, że skontaktowała się już z przewodniczącym Rady Europejskiej.
1: Ludzie zdają sobie sprawę z pragnienia utrzymania silnych relacji między Islandią a Unią Europejską. Obywatele są zadowoleni z obecnych stosunków między Unią a Islandią. Uważam to za pozytywny sygnał i jest to przesłanie, które niosę w świat. Premier Islandii dziękowała obywatelom za udział w głosowaniu. Frekwencja wyniosła przeszło 80%. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, ale od czasu do czasu rozpogodzi się. Spodziewane są przelotne opady deszczu, miejscami burze, a na południowym wschodzie kraju opady gradu również. W czasie burz, a także w górach pojawi się porywisty wiatr, na ogół jednak powieje słabo i umiarkowanie. Poza tym zapowiada się całkiem ciepły dzień od 22-4 stopni na północy, miejscami na zachodzie. Około 25 stopni w centrum, do nawet 30 na krańcach południowo-wschodnich.

0: Kajtek Strzelczyk uznał, że dzisiaj nie pójdziemy w oczywistości i nie będziemy grać ostatniego dnia sierpnia naszego redakcyjnego kolegi. Zaczynamy jak zwykle od regałów, co oznacza, że mamy poniedziałek, czy nam się to podoba, czy nie. Nowy tydzień i cztery wspólne godziny przed nami.
1: Nowy świt.
0: Kłaniamy się Państwu porannie, Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Kajdan Strzelczyk, jak to w poniedziałki razy dwa realizuje i oprawia muzycznie nas, Wiktoria Wichrowska, też w kilku rolach dzisiaj, bo nie tylko odbiera telefony, ale też będzie nam opowiadała o katarynkach, kataryniarzach, ale to dopiero po godzinie siódmej. No i Adrianna Celińska-Czenicka w serwisach informacyjnych będzie tu do nas jeszcze wracała. Państwo też niech wracają z wiadomościami. Media społecznościowe, grupa patronów, maile, telefony, proszę korzystać śmiało. I ze slasha też proszę skorzystać, że tu się pojawia.

Widzę, że posypały się komplementy. W kierunku Slasha oczywiście. Chociaż też w kierunku Kajtka, że piękny ten Slash, a to Kajtek wybrał pięknego tego Slasha właśnie, więc Kajtku, dziękujemy bardzo. 13 minut po 6 mamy, 31 sierpnia też mamy, czego nie mamy. No właśnie sierpnia za chwilę mieć nie będziemy. Ostatni dzień tego pięknego miesiąca. Mamy dzisiaj Dzień Solidarności i Wolności, Święto Kawalerii Polskiej i Dzień Blogów mamy też. Dzień Solidarności i Wolności, wiadomo, związane z porozumieniami sierpniowymi, które podpisane zostały 31 sierpnia. 21 postulatów w sali BHP Stoczni Gdańskiej przez Lecha Wałęsę i wicepremiera Mieczysława Jagielskiego, sierpień 1980. To tam dzisiaj myślami będziemy wracać, chociaż jeżeli chodzi o historię, to w pierwszej godzinie towarzyszył nam będzie no również rok 39, okres II wojny światowej, ponieważ wybierzemy się do Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, gdzie wkrótce otwarta zostanie pewna wystawa dla zwiedzających i ja nie zdradzam Państwu za dużo, ale Klaudia Kowalczyk zrobi to jak najbardziej i to całkiem niebawem, za kilkanaście minut.

19 po 6, The Soul Rebels za nami. Jeżeli chodzi o muzykę związaną z 31 sierpnia, w kontekście kalendarium, to dzisiaj mamy wspomnienie pewnego pana, którego państwo kojarzą z zespołu Akcenty, być może, no ale kombi jednak bardziej. W 51 roku, 31 sierpnia urodził się Sławomir Łosowski, klawiszowiec, autor tekstów, kompozytor, założyciel rzeczonego zespołu właśnie. No i też myślę sobie, że jeżeli chodzi o jego obecny profil w mediach społecznościowych, to jakieś takie przedstawienie hasłem specjalista od syntezatorów, myślę, że też pewne skojarzenia bardzo wyraźne może budzić. A propos budzenia, to niech kombi nam zagra z tej okazji właśnie.

Wracaliśmy do roku 80 i do Gdańska z kalendarium dzisiaj. A jeżeli chodzi o kombi, to do roku 76 trzeba by wrócić, kiedy to zespół został założony w tej formie, z tą nazwą, czyli kombi właśnie. Przez Sławomira Łosowskiego, który dzisiaj ma urodziny. Jak to było? Graj trombi, zespół kombi, tak czasami państwo wspominają, jak się pojawia ta część polskiej muzyki na naszej antenie. Jeżeli chodzi o te polskie akcenty, to chyba wyczerpaliśmy naszą formułę, nasz wol. A nie, będzie jeszcze jedna perełka. Dobra, ale to później, nie zdradzam szczegółów. Na razie zerkniemy na scenę zagraniczną, ponieważ w Belfast w roku 45, 31 sierpnia urodził się Van Morrison.

Van Morrison na 27 minut po 6. A propos spraw historycznych, wspominałem, że za chwilę Klaudia Kowalczyk będzie z nami i będzie opowiadała o Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze sprawy, no w sumie historyczne, jeżeli chodzi o muzykę. Może nie jest to tak głęboka historia, ale jednak sprzed paru dekad muzyka. Mianowicie do Mike'a Oldfielda wrócimy dzisiaj, do jego serii płytowej Tubular Bells, ponieważ bardzo silnie z 31 sierpnia seria ta jest powiązana. Nie jedynka, ale dwójka i trójka, jeżeli chodzi o tę serię, miały premierę 31 sierpnia. Druga część wyszła w 92 roku. Słynne dzwony rurowe, a trzecia część wyszła 6 lat później, 31 sierpnia też. Na brzmienie której to wpływ miał fakt, że się wówczas Mike Oldfield przeniósł na Ibizę. Dużo się tam pojawiło chilloutu, trochę jakichś wpływów muzyki tanecznej, rocka, flamenco, tak się zwykło określać to, co się dzieje w obrębie kilkudziesięciu minut. Tubular Bells 3. I my dzisiaj sięgniemy po ten utwór zarytułowany Man in the Rain, zatem z Mike'em Oldfieldem. Myślę, że fani szczególnie ku uciesze wielkiej kilka najbliższych minut spędzą, a później przeniesiemy się do Gdańska.

0: Za 28 minut będzie siódma. Przenosimy się do Gdańska zgodnie z zapowiedzią Muzeum Poczty Polskiej. W Gdańsku właśnie już wkrótce otworzy się dla zwiedzających. Muzealnicy przygotowali nową wystawę stałą poświęconą historii Polaków w wolnym mieście Gdańsku. O ich walkę i losy doktora Andrzeja Gierszewskiego pytała Klaudia Kowalczyk.
1: Nowe Muzeum Poczty Polskiej to nowa wystawa stała i faktycznie od 50 lat nie było tam żadnych takich większych modernizacji, ingerencji, poza jedną. Dla nas tutaj w Gdańsku niezwykle ważną. Znaczy to był moment, w którym odsłoniliśmy i udostępniliśmy pamiątki po obrońcach Poczty Polskiej, które zostały wydobyte wraz z ekshumacją szczątków z gdańskiego cmentarza na Zaspie, gdzie pochowanych jest blisko 17 tysięcy ofiar hitleryzmu. To są Polacy, to są Żydzi, ale to są też Niemcy. Każdy sprzeciw wobec hitleryzmu był karany możliwie w najbardziej surowy sposób. Więc z miejsca symbolicznego te kilkadziesiąt przedmiotów, takie jak na przykład przestrzelony guzik pocztowca, wydobyliśmy i wyeksponowaliśmy na wystawie. Ta nowa wystawa stała będzie nie tylko dwukrotnie większa. Ona przede wszystkim też umożliwi Państwu zwiedzenie tych miejsc, które były wcześniej niedostępne, to znaczy piwnic. To są ostatnie miejsca, w których przez ostatnie godziny tego 1 września bronili się ci nasi bohaterowie, Polacy z Wolnego Miasta Gdańska. I to muzeum też pokaże nie tylko te wątki związane z martyrologią, z tym, o czym my dzisiaj z perspektywy, tak myśląc o II wojnie światowej, jako Polacy lubimy pamiętać, to też będzie ta trudna i nieco bolesna historia. Bo kiedy tak przyglądamy się tej bohaterskości, myślimy o nich jako o ludziach, którzy za ojczyznę oddali wszystko, walczyli bez szans, bez nadziei, z poświęceniem, to jednak ta wystawa też opowie, co działo się z nimi po II wojnie światowej. I tutaj historia jest już troszeczkę nieoczywista, bo jeżeli tak właśnie spojrzymy przez pryzmat tych ludzi, którzy potem po 1945 roku zastali już nową rzeczywistość, już w polskim Gdańsku, to odkryjemy, że nieraz oni byli szykanowani na przykład za to, że mieli niemiecko brzmiące nazwiska. I taką wystawę już kilka lat temu w Ratuszu Głównego Miasta pokazaliśmy. Także to nie jest wbrew pozorom i nie chcemy, żeby to Muzeum Poczty Polskiej było takim miejscem opowiadającym historię Polaków z Wolnego Miasta Gdańska przez pryzmat tylko jednego dnia. Musimy spojrzeć troszeczkę szerzej.
2: A im pozwolono w ogóle tutaj zostać, wrócić niektórym po wojnie do Gdańska, bo te koleje losu byłyby różne po wojnie. Część gdzieś została rzucona na inny front, w wojennej zawieruszce. Czy oni tutaj wracali?
1: Znaczy większość z nich tutaj, i to jest właśnie też ta perspektywa, że takie tereny jak Pomorze, jak Śląsk, jak Wielkopolska, które zresztą szybko, bo w październiku 1939 roku zostały wcielone do III Rzeszy, one mają troszeczkę inną charakterystykę historii, inne koleje losu niż na przykład dawna Kongresówka czy Galicja, tak? Tu na terenach pogranicza ta historia jest troszeczkę inna i Polacy z Wolnego Miasta Gdańska tę wojenną zawieruchę tutaj, o ile nie zostali zesłani do Sztutowa, bo tylko na Pomorzu zdarzyło się coś takiego w trakcie II wojny światowej, co nie zdarzyło się w ogóle na innych ziemiach Polski. To znaczy tutaj Niemcy, rozpoczynając wojnę, wchodzili już z gotowymi listami osób przeznaczonych do fizycznej eksterminacji. To się zadziało tylko na Pomorzu, więc wielu tych członków elit nastawionych bardzo propolsko, tacy też w Gdańsku byli, wystarczy przypomnieć Michała Szucę. Oni już pierwszego dnia są zsyłani do obozu koncentracyjnego w Sztutowie. Wielu z nich ginie, zwłaszcza w styczniu 1940 roku. Ludność przetrwała. Ona miała bardzo różne koleje losu i część z nich faktycznie w toku działań na frontach II wojny światowej została przymusem wcielona do Wehrmachtu. Zostali tutaj ich członkowie rodzin, część z tych, którzy przeżyła wojnę, zdecydowała się pozostać w Gdańsku i odnalazła się właśnie w tej nowej rzeczywistości. Nagle trafiają tutaj ludzie z centralnej Polski, bo przecież Gdańsk w trakcie II RP był polski. W propagandzie, jeżeli spojrzymy, to zawsze to było to królewskie miasto. I oni tu są, spotykają nowych osadników, nowych przybyszy, którzy historii Pomorza zupełnie nie rozumieją. I szybko odkrywają, że poświęcając się dla Polski, oni są Niemcami. Pewien paradoks. I to są bardzo trudne historie. Muzeum Poczty Polskiej będzie je opowiadać. Mamy nadzieję, że czy będziecie Państwo do tego muzeum, bo to jest też pewien paradoks tej instytucji. Jest położone tuż obok Muzeum II Wojny Światowej, niemalże na głównym szlaku turystycznym, a wystawę odwiedza może około 15 tysięcy osób rocznie. Więc ta nowa, mamy nadzieję, wywoła duże zainteresowanie, mamy nadzieję, też wywoła dyskusję i Państwu jako przyszłym zwiedzającym do tego odwiedzenia muzeum serdecznie zapraszamy, też do śledzenia informacji. Mamy nadzieję, że te historie zrozumiecie, że ona się Wam spodoba i że do tego miejsca będziecie wracać.
0: Wstępnie ponowne otwarcie placówki zaplanowano na wrzesień tego roku, ale oficjalnej daty jeszcze nie ma.

Za 19 minut będzie siódma. Państwu przypominam uprzejmie, że można do nas pisać w sprawach wszelakich. Adres Nowe Świt Małpa, Nowy Świat Online i w grupie patronów i dzwonić też można 224-280-280. Zapowiadałem, że będzie akcent polski i trochę polskiej muzyki jeszcze w tej godzinie. To jeszcze nie teraz, ale za sekundę się za to zabierzemy.

Za kwadrans będzie siódma. Dzisiaj mamy jakiś, może nie tyle przegląd, co selekcję kultowych dzieł polskich, bo w związku z rocznicami, jeszcze skoczymy do roku 63, kiedy to urodził się gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, lider, wokalista zespołu Wilki, Robert Gawliński, w związku z czym Wilki gramy.

Myślę sobie właśnie o Quincy Jonesie, co do którego cały czas mam wrażenie, że chwilę temu odszedł, to był 24 rok, listopad. Myślę o nim dlatego, że to Quincy Jones produkował płytę, która dziś ma rocznicę wydania i to jest ostatnia, trzecia z płyt tego artysty, które Quincy produkował, czyli Michaela Jacksona płyty to były. Siódmy studyjny album Bad wyszedł w roku 87, 31 sierpnia. Konkretnie.

siódma za 7 i siódmy album Michaela Jacksona za nami, Bad. A zanim siódma, to jeszcze Woodstock Barbie do nas zawita.

3 minut z hakiem brakuje nam do 7. Ja zdążyłem zajrzeć jeszcze do prasy, w której czytam o prohibicji. Nie tylko warszawskiej, ale też w ogóle planach koncepcji wprowadzenia nocnej na terenie całego kraju, ale też o dalszych krokach w walce, batalii antyalkoholowej, mianowicie, żeby wyeliminować zupełnie małe opakowania wysokoprocentowe, czyli tak zwane małpki. I tutaj politycy są co do tego zgodni dosyć, jak czytam. Jest kilka wypowiedzi zdecydowanych i wszyscy podobnie negatywnie się wypowiadają na temat tychże, i żeby wycofać je z handlu. Czy to się uda, to kwestia raczej czasu, chociaż znak zapytania warto jest zostawić w Rzeczpospolitej, o tym przeczytałem, gdyby ktoś chciał więcej. Natomiast my z wiadomościami z kraju i świata za kilka minut wrócimy w serwisie informacyjnym.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Dzisiaj Dzień Solidarności i Wolności. Święto upamiętnia powstanie Solidarności i podpisanie porozumień sierpniowych z 1980 roku. Główne obchody wokół Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. A w rozmowie z TVP Info tak mówił Jerzy Borowczak, jeden z trzech robotników, którzy wywołali strajk w Stoczni Gdańskiej.
1: No, przygotowywaliśmy go od 7 sierpnia, kiedy zwolniono Annę Walterowicz. Byliśmy młodzi, ja miałem 22 lata z hakiem, moi koledzy o rok trochę starsi. Bogdan Borusewicz, nasz guru, Lech Wałęsa. W piątkę przygotowywaliśmy ten strajk. Drukowaliśmy ulotki, plakaty z żądaniami, bo mieliśmy trzy plakaty, w tym trzy żądania, tym dwa płacowe, bo i 1000 zł podwyżki i jeszcze dodatek drożyźniany, bo wiedzieliśmy, że stocznia bardzo dobrze zarabiała w tamtym okresie, chyba najlepiej na wybrzeżu i że będzie ciężko tych ludzi poderwać do strajku.
0: Centralnym punktem oficjalnych uroczystości jest ceremonia otwarcia historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej, złożenie wieńców przed pomnikiem poległych stoczniowców 1970 roku oraz uroczyste msze. Dzisiaj ostatni dzień obowiązywania rządowego programu CPN – ceny paliw niżej. Minister energii nie będzie już wskazywać maksymalnych cen paliw, stawka VAT za paliwa powróci do 23% z obecnych 8. Kierowcy muszą się spodziewać podwyżek rzędu 70-80 groszy na litrze paliwa, ocenia Grzegorz Maziak z portalu ePetrol.
2: Będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. Hurtowe notowania paliw w Polsce są mniej więcej na poziomach zbliżonych do tego, co widzieliśmy przed wdrożeniem drugiej odsłony pakietu CPN. Benzyna jest nawet trochę droższa niż w połowie sierpnia, a to oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Według ministra energii ostatnie 2 tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa 0,5 miliarda złotych, a cały pakiet około 5 miliardów. Siły zbrojne USA zaatakowały irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus. Była to pierwsza akcja wojskowa od miesiąca. Iran w odwecie za, jak to określił, śmiertelny atak wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Według rzecznika Centralnego Dowództwa USA zaobserwowano, że siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowują się na wyspie Larak do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny. Wojsko amerykańskie w ubiegłym tygodniu zakończyło usuwanie min morskich z międzynarodowych szlaków żeglugowych. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Strefa przelotnych opadów deszczu i burz przemieści się dziś nad Polską od zachodu po wschód, gdzie dotrze pod wieczór. Na południowym wschodzie może pojawić się grad. Spodziewane są także rozpogodzenia początkowo na południowym wschodzie, a w drugiej połowie dnia na zachodzie kraju. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz powieje silnie i porywiście, podobnie w górach. Ostatniego dnia szkolnych wakacji. Kuba dzisiaj nie ma litości. Z przypomnieniem, najcieplejszymi częściami Polski będą Podkarpacie i Lubelszczyzna, gdzie temperatura sięgnie 28, a miejscami nawet 30 stopni. W centrum i na zachodzie termometry wskażą około 25-26, a na południu i północy około 23-4 stopni.

0: widzę, że jeszcze włoskie wakacje u kolegi układającego playlistę Kajetka Strzelczyka, to tym włoskim akcentem rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Jest 8 minut po siódmej.
1: Nowy świt.
0: Moja reakcja jest niezwykle błyskawiczna, bo dopiero zobaczyłem wiadomość jednego z naszych słuchaczy, jak graliśmy Bad Michaela Jacksona przy okazji rocznicy wydania tej płyty. Mianowicie, że warto wspomnieć, że z płyty Bad pochodzi Man in the Mirror, gdzie w teledysku pojawia się Lech Wałęsa podczas wydarzeń 31 sierpnia w Gdańsku. Wspominaliśmy o tym, że dzisiaj rocznica podpisania porozumień sierpniowych i w poprzedniej godzinie ich w serwisie informacyjnym i na pewno będziemy jeszcze do tego wracać. Cieszę się, że Państwo są aktywni, jak widać. Jeżeli ktoś chciałby się zameldować, że jest słucha po drugiej stronie, nie tylko biernie, ale i aktywnie, to zapraszamy mailowo, telefonicznie w grupie patronów. Można się meldować, tak jak i my meldujemy się w składzie Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędreska, Jeden Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska i Adrianna Calińska-Czaniecka. I a propos Wiktorii Wichrowskiej, oprócz tego, że odbiera telefony, to i za chwilę będzie nam jeszcze opowiadała razem z rozmówcami o katarynkach, katarynarzach też.

0: 13 po 7. The Houses on Fire za nami. A my przechodzimy do opowieści o katarynkach. Kataryniarz, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci dawnych ulic, przyciągał uwagę przechodniów swoim repertuarem i no właśnie, niezwykłym instrumentem. Co grano na katarynkach? Kto mógł zostać kataryniarzem i jak wyglądało jego życie? W materiale opowiadamy również o tym, dlaczego ten wyjątkowy zawód niemal całkowicie zniknął z naszych ulic.
1: Tempo melodii mogę przyspieszyć, ale nie mogę cofnąć, więc jedziemy od początku z melodią.
2: Dawniej w wielu europejskich miastach kataryniarze byli nieodłącznym elementem ulicznego krajobrazu. Zaletą tego instrumentu było to, że każdy mógł na nim zagrać. Jan Jastrzębski, kataryniarz.
1: Wystarczy kręcić korbą, więc każdy może być kataryniarzem, nawet osoba nie znająca się zupełnie na muzyce. I tak też było w XIX wieku, że wiele osób, które nie musiały się uczyć grać na jakimś instrumencie, nie musiały kończyć szkoły muzycznej, po prostu grały katarynkę, szły na ulicę i grały na tych katarynkach. Kiedy kręcimy korbą, poruszamy miechem, pompujemy to powietrze wpada sobie do wiatrownicy i tam, w zależności od modelu katarynki, jest rozdzielane do poszczególnych piszczałek, no i grają nam piszczałki fletowe, czyli takie same jak na przykład w organach w kościele.
3: Warszawa da się lubić, tutaj szczęście można znaleźć.
2: Co sprawiło, że popularny niegdyś zawód przestał cieszyć się sympatią? Amudena Rutkowska z Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
4: Najpierw to byli rzeczywiście fachowcy. Śpiewali, to była ich główna, można powiedzieć, domena. Cała reszta, katarynka, była niejako dodatkiem, pewnym właśnie akompaniamentem. Później, ponieważ faktycznie nie trzeba było aż tak mocno się znać no, na obsłudze katarynki jako takiej, bo wystarczyło kręcić, chociaż to nie jest tak do końca, prawda? Znaczy, byli lepsi i gorsi w tym zawodzie. To wiele osób niejako podłapało ten, spojrzało, popatrzyło, pomyślało, no faktycznie, skoro trzeba tylko kręcić i nic więcej, to ja też to mogę robić. Bo jeżeli ktoś się troszkę znał, to wiedział, że katarynkę należy nastroić, bo ona nie może cały czas chodzić tak jak cokolwiek innego, co by było mechanicznym jakimś przedmiotem, który nie wymaga żadnej opieki z punktu widzenia właśnie strojenia instrumentów. To jest też instrument. On wymagał po prostu rzeczywiście od czasu do czasu sprawdzenia, czy dobrze działa i niektórzy tego nie robili. W związku z czym zaczęło się kojarzyć w ogóle, ten dźwięk zaczął się kojarzyć z czymś takim kompletnie, no właściwie nie z muzyką, tylko z hałasem.
1: Często uatrakcyjniali swoje występy zwierzętami. Dlatego ja tak teraz mam tą papugę, trzymam w ręku, bo tak wiatr trochę wieje, więc ona udaje, że żyje, ale to jest sztuczna papuga.
5: Tak, właśnie nam tu ucieka często.
1: Tak, próbuję odfrunąć. No, mam też sztuczną małpkę właśnie na pamiątkę tych zwierzątek, które kataryniarze wykorzystywali do pracy. Zazwyczaj była to świnka morska. Kataryniarze brali to, co było dostępne, a świnka morska była łatwa w utrzymaniu, potrafiła robić jakieś triki, no i po prostu była też takim zwierzątkiem, które zwracało na siebie uwagę i po prostu ludzie podchodzili, mogli taką świnkę pogłaskać i po prostu tak na tym zarabiał. Często też prowadził handel różnymi takimi rzeczami, które no, dziś nazwaliśmy takimi suwenirami albo takimi zabaweczkami dla dzieci, które wiemy, że tam po chwili się je wyrzuci, ale chociaż przez chwilę sprawiają przyjemność. I ten kataryniarz sprzedawał na przykład taki złoty pierścionek, jak z piosenki. No, wcale nie był złoty, on był z jakiegoś taniego metalu, pomalowany na złoty kolor, z jakimś szkiełkiem, które przypominało drogocenny kamień. Chodziło o to, żeby sprawić sobie chociaż na chwilę przyjemność taką drobną rzeczą. I właśnie kataryniarz był takim kramem radości.
4: Oczywiście grali szlagiery, te, które były najbardziej popularne w tej epoce, czyli właśnie XIX wiek, to raczej taka muzyka, powiedzmy, salonowa, która była wygrywana na tych katarynkach. Potem to się troszeczkę zmieniło i na przykład w międzywojniu popularne były te melodie, które po prostu sobie leciały w radiu, czyli nie jakaś taka pradawna, powiedzmy, nazwijmy to w cudzysłowie muzyka, bo teraz się kojarzy kataryniarz nam z kimś, kto będzie wygrywać coś staroświeckiego. Często jakieś melodie, których już w ogóle nie ma. Znaczy były kiedyś popularne, ale właściwie już nie funkcjonują w tym obiegu takim powszechnym. Ale kiedyś tak nie było. W ogóle muzycy podwórkowi, którzy chodzili od do i właśnie zbierali sobie datki od mieszkańców, wygrywali to, co było popularne. Czyli to, co można było usłyszeć na co dzień. To, co było na przykład na potańcówkach, na jakichś dancingach. Wszelkie szlagiery właśnie też radiowe. I to było to. Czyli to było współczesne, to było żywe.
2: Jak na przestrzeni lat zmieniała się katarynka?
1: Pod koniec XIX wieku weszły taśmy perforowane. To już maszyny włókiennicze korzystały z takich taśm. Przemysł już wykorzystywał pneumatykę do sterowania różnymi maszynami. I też katarniarze stwierdzili, że w tej taśmie można zapisać całą melodię. Wszystkie piosenki mogą być na jednej takiej długiej taśmie. I właśnie zaczęto montować katarynki pneumatyczne, ze sterowaniem pneumatycznym. Wtedy już można było łatwo zmieniać rolki, bo miało się taśmę na rolce albo taką książkę złożoną. I przewijało się ją po prostu i potem wymieniało się, kładło się następną, więc to już było prostsze i w latach 80. ktoś wpadł na pomysł, że przecież można by było zamontować elektromagnesy. I tak ta moja katarynka, przez to, że budowałem ją sam, chciałem mieć jak najwięcej piosenek, ma pod każdą piszczałką elektromagnes. Więc jest tutaj sterownik, na sterowniku wybieramy sobie melodię, uruchamiamy zawory, no i zawory ruszyły, czyli coś tam klepie. Jak pani dotnie ręką katarynki, to poczuje pani, że coś tam stuka. Wszystkie elektromagnesy się otwierają, zamykają, jakby dają dostęp powietrza do piszczałki. No i teraz trzeba kręcić.
5: Teraz mamy kolbę, tak.
1: Tak, jest. Kolbą kręcimy, poruszamy miechem. Miech generuje ciśnienie i to powietrze pod ciśnieniem dzięki tym elektromagnesom wie, do której piszczałki ma wpaść. Więc dźwięk jest naturalny, z piszczałek fletowych, a po prostu system sterowania jest nowoczesny, żeby było dużo piosenek.
3: Mówią się nawet podobnież i miasto Paryż równać nie ma prawa, bo faktycznie wiadomo, pardon, lecz nie ma. Nie ma to jak Warszawa.
0: Jeżeli w istocie Katarynki odgrywały to, co wówczas grało się na potańcówkach, na dancingach, to co było popularne, to zacząłem myśleć o utworach, które dziś

No ładny tour po świecie robimy muzyczny z Kajtkiem dzisiaj. 23 minuty po siódmej. Gdyby ktoś z Państwa miał wiedzę, gdzie można i jak znaleźć oszczędności, to wiedza to jest bardzo cenna, szczególnie z perspektywy Ministerstwa Zdrowia, które obecnie, jak czytam na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, szuka oszczędności. Podobno miałoby się udać takowe znaleźć na liście bezpłatnych leków, którą to listę Ministerstwo Zdrowia planuje zmniejszyć. Leki dla osób w wieku 65+, może zostać owa lista skrócona o 1500 pozycji. To dzisiaj na pierwszej stronie, jak wspomniałem, Gazeta Wyborcza. I krótkie przypomnienie, że lista darmowych leków dla seniorów wprowadzona została jesienią 16 roku za rządów PiSu. Leki, mianowicie 68 substancji czynnych, były za darmo dla osób w wieku 75+. Na liście znalazły się wszystkie zawierające daną substancję, niezależnie od ceny, po jakiej sprzedają je producenci. Dlatego zawierała aż 1129 pozycji. Dopłaty do bezpłatnych leków finansowano z budżetu państwa. No i to, jak to się później zmieniało, opisane jest dalej. Natomiast ten punkt, w którym jesteśmy obecnie, to chęć właśnie znalezienia oszczędności, który nie jest jakiś taki super nowatorski, no bo pomysł cięć był rozważany jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy proponowało, no, żeby na liście były tylko te preparaty polskich producentów albo produkowane w Polsce. Potem pojawił się pomysł, żeby na liście zostawić tylko najtańsze leki. No i minister Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała takie rozwiązanie w piśmie do ministra finansów z października zeszłego roku i szacowała, że przyniesie to 1,5 miliarda złotych oszczędności. Jak to się mawia w dziennikarskim żargonie, jak będzie czas pokaże, na razie zapatrywania są takie, że odchudzenie, jak czytam listę 65+, zawierającej prawie 4000 pozycji, będzie długotrwałe i zauważalne efekty przyniesie zapewne w przyszłym roku. No i szacuje się, jak wspominałem, że 1500 pozycji miałoby to być. Gdyby ktoś chciał przeczytać więcej o tym, czego nie będzie, jeżeli chodzi właśnie o kwestie refundowania, pierwsza strona Gazety Wyborczej, a na antenie jakoś tak się ładnie wylosowało, że mamy bardzo adekwatny tytuł Doctor, Doctor to The Radiators na 26 minut po siódmej.

Zerkam do wiadomości a propos Katarynek jeszcze, bo państwo dopisują utwory, które dzisiaj mogłyby zostać skatarynkowane, jeżeli możemy tak to wymówić. Jeden z naszych słuchaczy napisał, że użyłby czegoś z repertuaru Piotra Bukartyka, Serce na patyku na przykład, to się nadaje, bo te melodie się świetnie gwiżdżą. Wierzę na słowo. Zatem, gdyby jeszcze jakieś inne pomysły przychodziły do głowy, to poprosimy. 224-280-280, co się nadawałoby do Katarynki. Nowy Świt, Małpa, Nowy Świat Online. Klaudiusza jeszcze nie mamy, czekamy, ale za chwilę powinien się pojawić. To zagramy jeszcze Gotta Keep the Love.

0: Za 27. Hej, teraz nasza kolej. Za 27 minut będzie 8. Klaudiusz Slezak jest już z nami. Dzień dobry,
1: jestem,
0: mój drogi.
1: Jestem. Dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko.
0: Tak zerkam, co to dzisiaj mamy w tych hasłach, które widzę właśnie przed sobą na naszej playliście.
1: Widzę, ja muszę jakoś inaczej opisywać. Jakieś X, Y, Z będą.
0: Aha, żeby nie było
1: nie podglądał. Okay, no tak. Nie, no żartuję. Tam.
0: Możemy się też umówić, że nie będę podglądał.
1: Żadna tajna tajność.
0: Nie, tylko wtedy musiałbyś mi zaufać, a to wiadomo.
1: Nie, no ja do ciebie mam zaufanie.
0: Byłoby wymagające.
1: Jak mogę nie mieć do ciebie zaufania?
0: Nie, no tak sobie gadam. Mój drogi, widzę, że dzisiaj w sport pójdziemy.
1: Trochę tak, ale też ważne tematy bardzo, bo takie ważne tematy też pojawiły się przez ten weekend, bo to był weekend pełen politycznych wrażeń ze względu na dwie odbywające się duże imprezy polityczne. Jedna to Campus Polska, który odbywał się w Olsztynie, wrócił po roku przerwy, bo w zeszłym roku Rafał Trzaskowski po przegranej kampanii wyborczej, a właściwie po przegranych wyborach, nie zorganizował tegoż kampusu, teraz wraca do tej tradycji. No i druga impreza, na kontrze trochę do tej imprezy kampusowej, czyli impreza zorganizowana przez Karola Nawrockiego w rezydencji prezydenckiej w Juracie. Trochę mniejsza niż Campus Polska, bo ona 800 osób, ale też trzeba powiedzieć, że po raz pierwszy taka impreza w ogóle się odbyła w tym ośrodku. To raczej był ośrodek zamknięty, strzeżony. Tam tylko kancelaria prezydenta miała wstęp, ewentualnie jacyś goście prezydenta typu głowy państw. Do tej pory nie było takiej tradycji, żeby tam zapraszać kogokolwiek. No a tu 800 osób od 18 do 26 roku zaproszone. Odbyło się pytanie i odpowiedzi z prezydentem i odbyła się też konferencja prasowa. Ale zacznę od tego, co działo się w Olsztynie, od wystąpienia Donalda Tuska i pytań, które się pojawiły do Donalda Tuska. I tu pojawiły się ciekawe wątki zadawane też przez młodych ludzi, bo młodzi ludzie wrócili do tematu, co zrobić z mediami społecznościowymi. Zresztą widać we wszystkich pytaniach i do jednych, i do drugich, i do trzecich w polityce, że młodzi często do tego wracają. Do uzależnień od mediów społecznościowych, do problemu z mediami społecznościowymi i do jakichś regulacji, które w tym zakresie być powinny. Tu też było pytanie do Donalda Tuska o to, co można zrobić z Metą, czyli właścicielem Facebooka. Przypominam pewien kontekst, który jest od kilku tygodni, czyli walki jednego z najbogatszych Polaków w tej chwili, czyli Rafała Brzoski, właściciela, no szefa Impostu ciągle jeszcze, bo tam zmiany właścicielskie są, który wypowiedział wojnę właśnie Mecie i jej polskiemu oddziałowi, który zdaniem Brzoski nic nie robi, żeby z internetu czy właśnie z Facebooka usuwać tak zwany scam, czyli takie pseudoreklamy, naciąganie po prostu, które się klika i gdzieś przechodzi się do miejsc, w których ktoś od nas wyciąga pieniądze. No więc pojawiło się pytanie o Metę, o Facebooka, a Donald Tusk w to wszystko jeszcze połączył z sytuacją międzynarodową. Dzisiaj tu też od razu powiem, zrobię taką drobną gwiazdkę. Odrobinę dłuższe te wypowiedzi zostawiam, ale tu kontekst jest ważny, więc kontekst wypowiedzi Donalda Tuska też będzie ważny, bo jak Meta łączy się z wojną i zagrożeniem bronią nuklearną, to bardzo proszę, premier Tusk.
2: Paradoks polega na tym, że ci nieliczni, którzy potrafią siebie lub swoje dzieci chronić i izolować, są też ofiarami tej sytuacji, no bo nie muszę wam tłumaczyć, w jak trudnej sytuacji znajduje się, nie wiem, 16-latka, która nie jest w trendzie, tak? Która nie wie, o co chodzi, bo dba o swoje zdrowie psychiczne i nie siedzi non-stop w internecie, ale ona przegrywa tę pseudokonkurencję z tymi, którzy mają to obcykane tak perfekcyjnie. Więc my będziemy, ja chcę, żeby Polska była krajem liderującym działaniem całej Unii Europejskiej, bo całej Unii będą się trochę bali, samej Polski nie. Kiedy mówiłem, że to jest problem też metapolityczny, to też weźcie pod uwagę, ja mam taki dylemat, ja mam ten dylemat codziennie. Co robić, żeby utrzymać możliwie bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo wojna, i wiecie, no nie chcę mówić o zagrożeniu nuklearnym, ale znowu temat się pojawił. Podobno w Moskwie spekuluje się, czy nie warto użyć w sposób ograniczony broni jądrowej wobec Ukrainy. No i to bardzo wyraźnie pokazuje, jak ważne są dla nas jak najściślejsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. No ale dzisiejsza administracja jest też bardzo twardo po stronie mety w konfrontacji z państwami europejskimi.
1: Czyli mówiąc krótko, nie chcemy zadzierać tak bardzo z Amerykanami, bo są naszą gwarancją, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, a jednocześnie stają za metą. Trudny dylemat, tu trzeba też powiedzieć. Pytań było oczywiście bardzo dużo, ale często pojawiał się wątek też w wypowiedziach i Donalda Tuska, i Włodzimierza Czarzastego. Trzeba powiedzieć, że marszałek Sejmu miał najbardziej płomienne wystąpienie chyba ze wszystkich prelegentów na kampusie Polska. Wątek dotyczący tego, jak sobie radzić ze wszechobecną agresją w polityce i tym, jak wygląda starcie sił. Tych, które niektórzy określają demokratycznymi, z tymi, którzy niektórzy określają jako niedemokratyczne. I Włodzimierz Czarzasty, podobnie zresztą do Donalda Tuska, opisywał ten spór tak.
3: Bo ten problem już został tu na tej sali nazwany. To jest problem, gdzie z jednej strony ludzie siadają do szachów i mają bibliotekę z tyłu. Rafał, pozdrawiam. Bo tak jest. Człowiek świetnie wykształcony, inteligentny, z dużym dystansem do życia, a z drugiej strony jest po prostu kij bejsbolowy. A trzeba wygrać. A trzeba wygrać. Między innymi ja jestem gwarancją tego i ludzie, którzy chcą walczyć, nie dlatego, że ja jestem, nie wiem, ekstra. Nie jestem ekstra, robię masę błędów. Tylko dlatego, że chcę walczyć. Że wiem, do czego dążę. Że wiem, co chcę załatwić. Że wiem, że ten rząd dużo zrobił. I że wiem, że ten rząd wygra w przyszłym roku wybory. Jeżeli jakikolwiek lider przyjedzie do was i powie, że nie wygra, to go wygońcie. Trzeba wierzyć w siebie, wierzyć w ludzi, wierzyć w rozum, wierzyć w rozsądek.
1: I to ma być jeden z argumentów, że dzisiejsza koalicja rządząca w przyszłym roku wygra wybory parlamentarne. Trochę liczą dzisiaj rządzący na to, że to, jak będzie rozwijała się, a wiemy, że będzie rozwijała się afera Zonda Krypto, też pomoże im te wybory wygrać. Wspominałem, że Karol Nawrocki zaprosił do, prezydent Karol Nawrocki do Juraty młodych ludzi. Były pytania i odpowiedzi na różne tematy, ale była też konferencja prasowa. I temat konferencji prasowej kilkukrotnie zresztą. Pytanie o Zonda Krypto, to finansowanie kampanii wyborczej prezydenta Karola Nawrockiego właśnie przez tę giełdę kryptowalut się pojawiało. Prezydent twierdził, że ta słynna konferencja CPAC, właśnie finansowana przez Zondę Krypto, to był zupełny przypadek, ona o niczym nie wiedział, a problemem jest premier Donald Tusk, który pokazał się, no właśnie, zdanie prezydenta w koszulce Zonda Krypto, ale zaraz też to rozwiniemy.
4: Jestem w czasie kampanii wyborczej, jest wydarzenie międzynarodowe, na które zostałem zaproszony na Podkarpaciu. Wśród, tak rozumiem, dowiedziałem się o tym oczywiście po czasie, wśród wielu sponsorów tego wydarzenia, czy jakichś zaangażowanych logo na dużej tablicy pojawia się ten symbol, z którym nic nie mam wspólnego, ani nie jestem organizatorem tego wydarzenia, tylko biorę udział w tym wydarzeniu wspólnie z przedstawicielami administracji amerykańskiej. Myślę, że idąc tym tropem, a nawet szukając pewnej skali w kategorii Zonda Krypto, musielibyście Państwo zadawać podobne pytania, nie wiem, wielu klubom piłkarskim, które nawet miały nazwy Zonda Krypto w swoich stadionach. Wciąż, jakkolwiek by Pan redaktor nie zapytał, jakkolwiek by Pan redaktor nie ułożył tego pytania, wraca Pan, nawet jeśli wróciłby Pan do kwestii Polskiego Komitetu Olimpijskiego i tego wszystkiego, co się dzieje, czego oczywiście w kontekście wielu wątków, które pojawiają się publicznie, nie popieram. Jakkolwiek by Pan zadał to pytanie, to dojdzie Pan do źródła, Panie redaktorze, drodzy Państwo, dlaczego ani kandydat na urząd prezydenta, ani polscy politycy, ani polski premier nie dostał informacji od polskich służb o tym, co się dzieje. I dlaczego polski premier pokazywał się w koszulce z Zondą Krypto gdy afera, jak rozumiem, osiągała swój punkt szczytowy.
1: Tu też dodajmy, że premier nie pokazywał się w koszulce, tylko faktycznie dostał od młodzików Lechii Gdańsk, który jest kibicem, zresztą podobnie jak prezydent Nawrocki, dostał koszulkę, na której faktycznie widniało logo Zonda Krypto. Jest jednak drobna różnica, koszulka, którą ktoś dostaje, a występowanie na gali wprost finansowanej przez Zondę Krypto. Ale jak mówię, pewnie ta sprawa jeszcze będzie nabierała dodatkowych rumieńców, bo w najbliższych dniach mamy poznać taśmy, które i nagrania, które zrobił pan Przemysław Kral. Mają na nich być czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, tak słyszymy z nieoficjalnych informacji. I to wszystko w tym tygodniu.
0: Ciekawy tydzień zapowiada, ja właśnie przeglądam prasę, żeby mieć obrazek do tego, o czym mówisz. Spotkanie w Juracie, 800 młodych osób, prezydent, obok niego Skolim gdzieś tu lawiruje. I akcenty muzyczne różne. Tak?
1: No tak, tak. Znaczy wiem, że była dyskusja na temat tego, czy Skolim powinien u prezydenta, ale jednocześnie wiem, że na Campus Polska, to jest odpowiedź drugiej strony, z ciekawym performancem wystąpiła Mary z Polski, więc te dwie sprawy są porównywane. Nie porównując muzyki, bo to są rzeczy trudne do porównania, to powiem, że no jeżeli chodzi o przekaz i pewne kontrowersje, no to zdaje się, że Mary z Polski też potrafi je wywołać.
0: Biorąc pod uwagę to, co ostatnio się działo gdzieś tam w przestrzeni medialnej, to chyba trochę dużo, dużo mniejsza skala, jakby na pewno nie stawiałbym obok. Nie, natomiast ty mówisz, że dyskusję wywołuje to, czy ten artysta pojawiający się obok prezydenta. Ciekawe jest też spojrzenie w drugą stronę, prezydent obok artysty tego. Ale dobra, może to postawmy kropkę, nie ma co gdybać. Jeszcze mamy cały tydzień na to, będziemy do tego wracać, panie, i do poranka też wrócimy jutro.
1: To na pewno.
0: 6 rano się meldujemy w studiu Radia Nowy Świat. Klaudiusz Slezak będzie, ja będę i państwo też, mam nadzieję, będą. A zanim jutro poranek, to jeszcze dzisiaj popołudniówka.
1: Tak jest, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dzięki.

Dawno nie słyszałem Tuli, pali się, za 11 minut będzie godzina 8. Pan Jack White będzie z nami teraz i to dość powiedzieć nowy Jack White. Wciąż, jeżeli płyta wyszła w lipcu, to cały czas będę się upierał, że nowością pozostaje. Tegoroczny album Frozen Charlotte, siódme studyjne od tego pana Raising the Grain.

Jutro pierwszy dzień września, co oznacza, no wiadomo co oznacza, z pewnym dzwonkiem może nam się kojarzyć. I w Dzienniku Gazecie Prawnej dzisiaj na temat nowego roku szkolnego w kontekście smartfonów słów kilka, mianowicie, że podobno uważamy, że to jest świetny pomysł, ażeby smartfony ze szkół usunąć, to nie jest znowu jakoś tak bardzo zaskakujące, ale są badania na potwierdzenie tego spostrzeżenia, bo od września uczniowie podstawówek będą funkcjonować na nowych zasadach. Razem z pierwszym dzwonkiem zacznie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów. Największość z nas ocenia te zmiany pozytywnie. To wynika z najnowszego sondażu SW Research dla Dziennika Gazety Prawnej. Pełny zakaz popiera 55% badanych, a tylko 4% uważa, że te decyzje należałoby pozostawić w gestii rodziców. No i jak czytam dalej, największe różnice w opiniach na ten temat widać między pokoleniami. Wśród osób 50+ jest 65% zwolenników szkół bez smartfonów. To obce siły próbują nam przejąć radio, tak? Jakieś hałasy, ale szczęśliwie redakcja na posterunku zamyka okna w czas. Wśród osób 50+, 65% zwolenników szkół bez smartfonów, podczas gdy w grupie najmłodszych respondentów do 24 lat odsetek ten wynosi zaledwie 19%. Jak Państwo o tym słyszą, to mają w sobie pełną zgodę, że tak, to jest słuszny kierunek działania i powinniśmy odchodzić. Czy może jednak w tej, jednak jak pokazują badania, mniejszości się Państwo znajdują, że to powinno leżeć w gestii rodziców, czy ze smartfonem, czy bez smartfona. Można na ten temat też napisać. Nowy świt ma opanowy świat online.

0: Rozbudzona konieczność szybkiej reakcji na hałasy z zewnątrz. Beata Grabarczyk jest już w studiu. Dzień dobry, Beato.
1: Dzień.
0: Po ósmej pierwsza rozmowa. I naszą gościnią będzie dr Kinga Wojtas, politolożka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, więc polecamy się Państwa uwadze bardzo, bardzo, bardzo. I po ósmej też spotkanie z redaktorami sportowymi, czyli Jakub Jędras i Mikołaj Tyszyński. Dziś obaj panowie w studiu na temat sportu będą rozprawiać i zdążymy też pewnie zajrzeć do prasy, a już na pewno wypełnić tę godzinę muzyką, więc polecamy się po godzinie ósmej. Do ósmej James Brown i People Get Up and Drive Your Funky Soul. Krótki i chwytliwy tytuł, czyli taki, jak lubimy najbardziej w poranku.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do wewnętrznego listu skierowanego do członków PKOL-u. Przedstawiono w nim trzy możliwe scenariusze. Pierwszym miałaby być samodzielna rezygnacja Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa komitetu. Drugim rozwiązaniem byłoby podjęcie przez organy PKOL-u decyzji o zawieszeniu lub odwołaniu prezesa. Trzeci scenariusz zakłada interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. A o sytuacji prezesa Piesiewicza mówił w TVN24 członek zarządu PKOL-u Krzysztof Wiłkomirski.
1: Ja mam nadzieję, że bardzo szybko dojdzie do zmiany z wielu względów. To nie tylko dlatego, że w tej chwili prezes ciężko kierować Polskim Komitetem Olimpijskim z aresztu, ale nawet patrząc ze względu na to wszystko, co się działo wcześniej, ze względu na wizerunek Polskiego Komitetu Olimpijskiego, my musimy do takiej zmiany doprowadzić.
0: Zarzuty postawione Piesiewiczowi mają związek z aferą Zonda Krypto. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Były premier Jerzy Buzek z odznaką Solidarności i Praw Człowieka. Wyróżnienie przyznało Europejskie Centrum Solidarności.
2: To jest dla mnie niezwykłe, bo proszę Państwa, ja niczego, absolutnie niczego z tego, co się wydarzyło w ostatnich 30-40 latach, nie robiłem przecież sam. To wy byliście ze mną w każdym punkcie działania, przy wszystkich decyzjach. O wszystkim myśleliśmy, obmyślaliśmy razem.
0: Dzisiaj obchodzimy Dzień Solidarności i Wolności. Co najmniej 8 osób zginęło w wypadku promu u północnych wybrzeży Cypru. Na pokładzie znajdowało się blisko 270 osób. Do katastrofy odniósł się prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Wysiłki mające na celu dotarcie do zaginionych trwają nieprzerwanie. Mamy nadzieję, że pozytywne wieści z tych działań przypłyną. Uważnie śledzimy ten proces, w ramach którego zmobilizowaliśmy wszystkie zasoby naszego państwa. MSZ podaje, że wśród pasażerów nie było Polaków. To według dotychczas sprawdzonych informacji. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Ponad 30 stopni wskażą dziś w najcieplejszym momencie dnia termometry w Rzeszowie i w Lublinie. W Warszawie i Szczecinie maksymalna temperatura wyniesie 26, w Bydgoszczy, Białymstoku i Łodzi 25, w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Zakopanem 24, w Krakowie i Koszalinie 23, a w Suwałkach maksymalnie 22 stopnie na plusie. Na niebie dziś przewaga chmur z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Miejscami rozpogodzi się na południowym wschodzie przed, a na zachodzie po południu. Spodziewany jest porywisty wiatr, ale tylko w górach oraz w czasie burz.

0: odpowiadające za muzykę dziś Kajtek Strzelczyk zadbał o to, żeby czego jak czego, ale gitara by na pewno nie zabrakło. Do godziny 10 jest 7 po 8.
1: Nowy świt.
0: Beata Grabarczyk, jak zdążyliśmy już zaanonsować na antenie w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I przed nami pierwsza rozmowa okołopolityczna. Dzisiaj Klaudiusz Ślezak zapowiadał, że ciekawy tydzień pod wieloma względami.
2: O tak, bardzo będzie ciekawy tydzień. W weekend chyba nam się zaczęła kampania wyborcza, no ale zaraz wszystkiego się dowiemy od dr Kingi Wojtas z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cześć Kinga, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć. Jestem też z Fundacji Stan.
2: A, i Fundacja Stan, oczywiście. Zapomniałam o Fundacji Stan, bardzo nieładnie z mojej strony. No dobrze, to porozmawiajmy trochę, może najpierw o tym głosowaniu weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Ma być trzecie podejście po trzecim wecie, tylko no i oczywiście koalicja 15 października liczy na to, że jak rozumiem Morawiecki i jego koledzy zagłosują za odrzuceniem tego weta, tylko mam wrażenie, że nikt ani z Morawieckim, ani z jego kolegami i na ten temat nie rozmawia, tylko stawiają to politycy koalicji 15 października na ostrzu noża, mówiąc, no to będzie test dla PiSu i prawicy, jak oni się zachowają. No to jak kogoś chce się testować, to jakoś wątpię w to, czy ktoś weźmie udział w tym teście.
3: Znaczy to przede wszystkim jest sprawdzenie, czy Morawiecki idzie na ostrze i będzie walczył z PiS-em, tak? No bo to będzie taka pierwsze głosowanie, które powie, sprawdzam, czym wy się właściwie różnicie od Prawa i Sprawiedliwości. Ja wielokrotnie podkreślałam to, że Morawiecki musi zadbać o to, aby potencjalni wyborcy dostrzegli tę odmienność. Natomiast rodzi się tu pytanie, czy ta odmienność właśnie będzie polegać na tym, że właśnie w tej kwestii odpowiedzialności i rozliczenia, no bo tak naprawdę jak to będzie czytane, tak, że stowarzyszenie, czy też teraz już przyszła może partia Morawieckiego, będzie skłonna doprowadzać do wyjaśnienia tejże afery z Zonda Krypto i grać w obozie koalicji. To jest ciekawe, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, bo to jest takie sprawdzam, tak? Mm-hmm. Tutaj nie będzie można mówić o deklaracjach, tylko trzeba będzie w którymś momencie podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
2: Chociaż natomiast można zrobić unik i po prostu nie głosować.
3: Zawsze.
2: Albo wstrzymać się od głosu.
3: Unik i nie głosować będzie z drugiej strony bardzo mocno interpretowany przez potencjalnych wyborców jako brak deklaracji. Mm-hmm. I te głosy, które się pojawiały, że to jest taka para rozgrywka przed wyborami, że udajemy, że coś kombinujemy, że jest to ustawiona gra, mogą wrócić. Jeszcze raz powtórzę, Morawiecki musi pokazać, czym on się różni od PiS-u. Tutaj dostaje pewną okazję, ale no właśnie, czy pójdzie po stronie koalicji, to jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie i druga kwestia, o której mówisz, to jest właśnie, dlaczego nikt z nim o tym nie porozmawiał.
2: No właśnie, bo tak mi się wydaje, że jak się chce uzyskać czyjeś poparcie, to warto by pogadać, no ale może mi się wydaje, może jestem przyzwyczajona do starych standardów.
3: Tak, mi się wydaje, że my jesteśmy bardzo konserwatywne, jeżeli chodzi o takie relacje, kinderstube, odpowiedzialność i dobry styl.
2: Możliwe, że rzeczywiście tak jest, chociaż ten stosunek Morawieckiego do kryptowalut dosyć ładnie, zresztą obu stron, wychodzi w takiej, no, we wzajemnym pouczaniu się przez PiS właśnie i ludzi Morawieckiego. I mam wrażenie, że największa różnica między PiS-em i Morawieckim jest taka, że pewnych ludzi się nie lubi po prostu nawzajem w swoich ugrupowaniach i do tego się sprowadza cała historia. No i straszliwie się ludzie w PiS-ie zdenerwowali, że Morawiecki śmiał pokazać zdjęcie prezesa Kaczyńskiego z Moskalem i napisać, że chyba prezes ma większe problemy w związku z zonda krypto niż to, co mówił i mówi Morawiecki. No i do tego stopnia, że Przemysław Czarnek użył słowa, mnie się wydaje, że on użył wulgaryzmu, ale niektórzy twierdzą, że to było skurczysyństwo, że takiej użył formuły.
3: No, Moskal, tak. Moskal to jest gorący kartofel w obozie PiS. No i faktycznie, no bo to jest prawda, możemy tutaj mówić o takich kolejnych złotych dzieciach Prawa i Sprawiedliwości. Moskal z pewnością zaliczał się do tej grupy i z tego, co pokazują reakcje polityków Prawa i Sprawiedliwości z ubiegłego tygodnia, no to właśnie kuluary, prawda, huczały o tym, że właśnie to złote dziecko trzeba jak najsprawniej i jak najszybciej ukryć i nie przyznawać się do bliskiej relacji i tego, że miał dostęp do ucha prezesa i mógł tutaj dużo i odgrywał dużą rolę, więc z pewnością celnie zadany cios. Więc nie dziwię się tutaj temu oburzeniu, ale tak jak wspominałaś, schodzimy tutaj na poziom relacji personalnych, a nie kwestii rozwiązań systemowych i przyszłego głosowania. Oczywiście obie strony, znaczy przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Nawrocki mogą sobie na to pozwolić, no bo rynek kryptowalut jest dla wyborców przestrzenią dość enigmatyczną. Mało tego, jest przestrzenią nieużywaną. Polacy nie inwestują gremialnie w tym obszarze i na tym rynku. Jeżeli to czynią, to są to małe ruchy, tam no, nie wiem, 2000, 5000 złotych. Ci wielcy gracze typu właśnie pan Mentzen czy jego towarzystwo są marginesem. Zatem to nie jest temat, który tak bardzo istotnie trafia i oburza, czy też elektryzuje wyborców. I to jest też problem taki, że jak rozmawiamy o milionach czy miliardach, to wyborcy są mniej oburzeni i mniej reagują niż jak rozmawiamy na przykład o 200 tysiącach złotych. Bo 200 tysięcy złotych każdy jest sobie w stanie wyobrazić, bo to jest na przykład ileś tam, prawda, ileś jeszcze rat, które musi spłacić za mieszkanie. Albo to są dwa chińskie samochody. Natomiast wielkie kwoty i wielkie sumy są abstrakcyjne po prostu.
2: No
3: i
2: analogicznie,
3: prawda? Rynek kryptowalut przez to, że nie jest używany, te pieniądze nie są materialne, są zapisywane na jakichś rachunkach. To jest tak nieprzejrzyste i tak abstrakcyjne, że po prostu ludzie nie rozumieją, o co chodzi, więc nie przeżywają, o co chodzi.
2: Tylko, że z drugiej strony, wiesz, ja czytam, w tej chwili mam przed sobą raport tej grupy, która zajmuje się badaniem internetu, czyli Res Futury. No i z tego wynika, słuchaj, że afera zonda krypto w ciągu 4 dni, cała ta sprawa dały 2,2 miliarda odsłon w internecie. I w ogóle cała ta historia przejmuje całą dyskusję internetową w tej chwili. Chociaż, no oczywiście najbardziej interesujące jest zatrzymanie pana Piesiewicza, czyli ten wątek polityczny w związku z polityką, związków biznesu z polityką. No i rozumiem, że wszyscy też gdzieś w blokach startowych czekają na nagrania. I pytanie, czy te nagrania to może być coś takiego jak... No jak te słynne... Tak, słynne ośmiorniczki, albo może te wcześniejsze też nagrania i nagranie Michnika i sprawa Rywina. Czy to jest tego rzędu afera?
3: Czy odsłona w internecie nie czyni decyzji wyborczej, prawda?
2: Oczywiście, że tak.
3: Bo równie dobrze, oczywiście można by było monitorować, prawda, na podstawie algorytmów, czy po tej stronie, czy po tej stronie konfliktu politycznego te odsłony są i które dominują. Natomiast my musimy sobie jednak uświadomić to, że czas, kiedy przychodzi Rywin do Michnika, to był czas gazet papierowych i nakład właśnie z tym nagłówkiem sprzedał się tam w przeciągu kilkunastu czy tam kilkudziesięciu minut i ludzie sobie przekazywali papierowy arkusz jako, prawda, najcenniejszy skarb, aby przeczytać, o co to chodzi. Natomiast faktycznie doprowadziło to do powstania komisji sejmowej i zniszczenia, czy też zniknięcia pewnej formacji. Natomiast my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, tak? Ja się obawiam, że to jest kolejne wydarzenie. No owszem, przez tydzień, dwa będziemy tym żyć. Natomiast do fundamentalnej zmiany to nic. Znaczy nie doprowadzi, bo przecież Prawo i Sprawiedliwość przedstawia cały problem Zonda Krypto i z panem Piesiewiczem jako aferę rządu Tuska. Więc tutaj to systematyczne odbijanie pałeczki i tworzenie alternatywnej narracji będzie bardzo mocno widoczne. Jeszcze jest druga kwestia, czy się uda odwołać Piesiewicza, tak?
2: No tak, tak, tak.
3: To jest bardzo, bardzo ciekawe, jak te interesy są na poziomach związków sportowych powiązane. Bo z tego, co się udało tutaj, znaczy co się działo przez weekend, tak, bo to rzecz jasna, trochę polityka, czy też ta dyskusja nie tyle przywiędła, co nie mogła być weryfikowana przez te obszary polskiego życia publicznego, które po prostu w weekend nie pracują.
2: No tak.
3: Natomiast widzimy w sieci, że to może nie być takie proste, żeby odwołać pana Piesiewicza ze stanowiska przewodniczącego czy też prezesa i znowu, prawda, jeżeli by się okazało, że tutaj to postępowanie i postawione zarzuty i ta cała przestrzeń odpowiedzialności prawnej będzie się rozwijać, to nie wiadomo, czy Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie będzie musiał zadziałać, żeby zmienić tutaj na poziomie polskim władzę Komitetu Olimpijskiego. A to z kolei pokazuje, że znowu będzie można grać na to, że, prawda, inni rządzą nami, że tutaj zmuszają nas, że presja międzynarodowa jest wybierana na polski, autonomiczny, narodowy Komitet Olimpijski. Ja przepraszam, że może tutaj bardzo mocno ironizuję, ale jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że
2: w ten sposób reagują.
3: W ten sposób rozgrywane są kwestie odpowiedzialności w polskiej przestrzeni publicznej.
2: No, MKOL już zareagował, Onet o tym pisze, że są możliwe trzy scenariusze w tej chwili, to znaczy jedno to jest zawieszenie Piesiewicza, drugie to jest jego odwołanie, a trzecie to już nie pamiętam, szczerze mówiąc, więc jakieś tam rozwiązania są. Natomiast chcę ci jeszcze na koniec zapytać o te dwa kampusy, które się odbyły, dwa spotkania z młodymi ludźmi, które się odbyły w weekend. Trochę mam wrażenie, że to jest takie, z jednej strony ten kampus Trzaskowskiego, kampus Polska Przyszłości, który ma być taki intelektualny, bardziej jakby merytoryczny, a z drugiej strony mamy przyszłość PL, to się, nie, przyszłość.pl, tak, przyszłość.pl, tak, tak się nazywa. Tak, tak się nazywało to spotkanie u prezydenta, no i tamto to miało być taki trochę, owszem, rozmowy rozmowami, ale generalnie to takie ludowe bardziej spotkanie. No i mamy młodych ludzi, którzy prawdopodobnie no, zdecydują o tej większości, która wygra wybory, bo ma być 1,5 miliona młodych ludzi, którzy pierwszy raz przystępują do wyborów. No i która ta wersja bardziej jest przekonująca dla młodych ludzi?
3: Znaczy, możemy mówić o 1,5 miliona młodych, którzy zagłosują, ale brutalność polskiej demografii wyborczej jest taka, że 10 milionów wyborców to ma prawda. Ponad 60 lat.
2: To prawda, więc że jednak nie młodzi.
3: Że jednak nie młodzi,

0: no raz, że ma większą tradycję i jest, no po prostu, no, po raz kolejny coś się łatwiej robi.
1: No tak.
0: Więc tutaj ta przewaga kampusu. No i zdecydowanie tak, że tutaj trochę inaczej wybrzmiały akcenty. Mnie tutaj, ja oczywiście nie będę tutaj mówić o warstwie tak zwanej kulturalno-festiwalowej, bo to się dzieje w mediach poza nami. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jeden, znaczy, że raz, że to już jest nie początek kampanii wyborczej, ale trwająca już od jakiegoś czasu kampania wyborcza, ale także, że istnieje po stronie koalicji jeszcze jedna przestrzeń, która próbuje dotrzeć w sposób regularny do młodych wyborców, i jest to zgrzyt Radosława Sikorskiego. I jeżeli byśmy patrzyli na jakiś taki, znaczy to, co może rokować najtrwalszymi zmianami postaw i ewentualnemu kreowaniu przyszłego wyborcy, to jak pokazują badania, strategia nie festiwalowa, ale systematycznej pracy, którą wybrał Radosław Sikorski, jest najlepiej oceniona przez młodych. Że owszem, my sobie możemy pojechać na koniec wakacji, spotkać się, podyskutować, potańczyć, pozadawać niewygodne pytania, poczuć się także w grupie. To jest ten istotny element, bo to jednak, że jak się widzimy i dostrzegamy swoją siłę, wspólną tożsamość, ma wielkie znaczenie formacyjne. Natomiast, aby doprowadzić do zmiany albo wykreowania postawy, ale przede wszystkim faktycznie sprawić, aby młodzi poczuli się słyszeni, czy też słyszalni, bo to zarówno w Juracie, jak i w Olsztynie bardzo mocno wybrzmiewało, że chcemy usłyszeć wasz głos. To się dzieje w dłuższej
1: Długofalowej
0: perspektywie,
1: takiej działania.
0: długofalowej i w takim realnej pracy, właśnie nie na zasadzie scena, kilka tysięcy osób na widowni i wędrujący mikrofon, za pomocą którego można zadać pytanie, ale za pomocą właśnie mniejszej grupy spotkań i dyskusji, które odbywają się,
1: Musimy kończyć.
0: tak jest, w dłuższym czasie, ale przede wszystkim w mniejszej grupie.
1: Jasne.
0: Więc, znaczy, trzeba coś robić, natomiast pamiętajmy, że są inne formuły.
1: Bardzo dziękuję, doktor Kinga Wojtas, UKSW i Fundacja Stan. Bardzo ci dziękuję. Miłego dnia.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dzięki. Do usłyszenia.
0: Do
1: Rozmowę
0: usłyszenia.
2: prowadziła Beata Grabarczyk po 9:30. Kolejna.

Co my tu mamy dzisiaj? Zapowiadałem, że będzie wycieczka po świecie muzyczna. Byliśmy we Włoszech, była muzyka francuska, a teraz dotarliśmy do hiszpańskiej. I to nie ostatnia w tym języku, jak śmiem przypuszczać. Po 9:00 może coś jeszcze się pojawi, ale nie uprzedzajmy faktów. 8:30 na zegarze jest teraz. Jane Wigmore jest na antenie, jeżeli chodzi o muzykę. A panowie Kuba Indras i Mikołaj Dyczyński będą za chwilę, jeżeli chodzi o sport i relacje z weekendu.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: 8:33. Jakub Jędras, Mikołaj Tyczyński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czy podobnie jak w polityce, w sporcie, ja tak zaczynam od westchnięcia w ogóle. Super zmotywacja. Czy w sporcie też zapowiada się super ciekawy tydzień jak w polityce?
3: No na pewno ten weekend był super ciekawy. No same sukcesy, jakby nie patrzeć.
2: Nie do końca, ale...
3: No jak
2: ale na plus, na plus.
3: Nie, no gdzie, jak nie sukcesy?
2: Zaraz o tym też powiem.
3: Wiesz, zwycięskie porażki, wygrane, medale, no tego było sporo.
2: Dobra, to ja zacznę od siatkarek.
3: Zacznijmy od siatkarek.
2: Bo co prawda grały w piątek.
3: Ale mecz jest kolejny dzisiaj.
2: Ale mecz kolejny dzisiaj, tak. O awans do czołowej ósemki Mistrzostw Europy. Rywalkami będą Portugalki.
3: Tak jest.
2: Zajęły czwarte miejsce w swojej grupie, wygrały 2 z 5 meczów i to oczywiście z tymi najsłabszymi drużynami w swojej grupie, więc no, wydaje się, że poziom rywalek będzie niższy niż 3 ostatnie rywalki grupowe Polek.
3: Słuchaj, zresztą mecz z Portugalkami pomiędzy polską reprezentacją odbył się w 2019 roku przy okazji Mistrzostw Europy. No i tam nasze reprezentantki nie pozwoliły Portugalkom zdobyć więcej niż 16 punktów w poszczególnym secie. To spotkanie dzisiaj.
2: O 18:00.
3: W teorii ten pierwszy rywal jest łatwiejszy niż w przypadku drugiego miejsca. No ale a propos tego zwycięstwa naszych reprezentantek nad Turczynkami z piątku, które to spotkanie polskie reprezentantki wygrały po tiebreaku, no ja widziałem mnóstwo teorii spiskowych w sieci.
2: Także Turczynki odpuściły.
3: Nie chcę się, nie będę mówił, czy to są one prawdziwe, te teorie spiskowe, czy są fałszywe. No na pewno no, pojawiają się takie głosy, że Turczynki przegrały specjalnie ten tiebreak, no ale że to było takie pozorowane, że im zależało, no ale po prostu to Polki były ostatecznie lepsze tylko po to, żeby w półfinale trafić ewentualnie na Serbki, a nie na Włoszki.
2: No właśnie, ale to jak wiemy takie kalkulowanie nie zawsze popłaca. Żeby zostać mistrzem Europy trzeba po prostu wygrać ze wszystkimi.
3: To prawda, jeżeli chcesz być najlepszy, musisz pokonać najlepszych.
2: Tak jest, no i życzymy naszym siatkarkom dużo szczęścia, no i przede wszystkim potwierdzenia tych umiejętności, które pokazały w meczu z Turczynkami także. Wczoraj pierwsze mecze 1/8 finału rozegrano, Serbki pokonały 3-1 Chorwatki, to oczywiście bez zaskoczenia, ale już w drugim meczu była niespodzianka, bo Greczynki pokonały 3-0 Francuzki.
3: To jest spore zaskoczenie.
2: Natomiast nasi siatkarze rozpoczną swoje mistrzostwa 9 września.
3: No ale jest weekend, sukces.
2: Tak, w weekend mieliśmy przedsmak tych emocji. 23. Memoriał Jerzego Wagnera w Krakowie. Silna obsada turnieju jak zwykle, no ale to nie stanęło na przeszkodzie, żeby wygrać ten turniej. Mówię o reprezentacji Polski oczywiście.
3: Zarówno francuski, jak i Francuzi przegrali, dlatego że Polacy w finale w Tauron Arenie pokonali właśnie Francuzów 3-1. Wcześniej nasi reprezentanci rozpoczęli zmaganie od pokonania Słoweńców 3-2, a później górą byli Polacy w pojedynku z Amerykanami, który zakończył się 3-1. To naprawdę fantastyczny prognoz. Przed mistrzostwami
2: i przedłużenie Europy. Tej formy z Ligi Narodów wygranej.
3: Tak jest, chociaż ta Liga Narodów była chwiejna, ale wygląda na to, że ten już wykrystalizowany skład no, poradzi sobie dobrze. Po raz kolejny Kamil Semeniuk znakomicie się prezentuje. Zresztą ostatnio Nikola Grbić powiedział, że Kamil Semeniuk gra chyba najlepszą siatkówkę w swoim życiu.
2: No by to trwało. Świetnie nasi koszykarze wczoraj zagrali, zwłaszcza w ostatniej kwarcie, chociaż nie udało im się pokonać mistrzów świata, Niemców. Pierwsza porażka w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu nastąpiła dopiero po dogrywce. 94-96 Polacy przegrali, a wcześniej przegrywali już 16 punktami w trakcie meczu nawet. I to mieliśmy problemy, bo tak, kontuzja Aleksandra Balcerowskiego, wykluczenie za faule Jordana Lloyda.
3: No tak, za 2 faule techniczne.
2: Nasi w ostatniej kwarcie naprawdę podgonili wynik, zaczęły wpadać rzuty za 3 punkty i okazało się, że udało się wyrównać stan meczu w końcówce.
3: No tutaj Andrzej Pluta junior jak zwykle był niezawodny, jeżeli chodzi o te trójki, no ale tutaj uprzedzając państwa, no wiadomo, oczywiście jest nam smutno z tego powodu, że reprezentacja Polski przegrała z Niemcami, 94-96. Jednak no tutaj matematyka jest po naszej stronie, bo wygrana z Niemcami wczoraj zapewniłaby nam awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Katarze. Jednak mimo wszystko no, to zwycięstwo, tak, czy to jeszcze jedno zwycięstwo, ono jest wciąż na horyzoncie. Tak, w listopadowym okienku kadry Igora Milicicia czeka pojedynek z Chorwacją 27 listopada w Gliwicach, a także na wyjeździe z Niemcami. No i tak na dobrą sprawę jedno z tych dwóch spotkań da już nam przepustkę na przyszłoroczne mistrzostwa. Podejrzewam, że w meczu z Chorwatami możemy ten awans wywalczyć.
2: Póki co Chorwaci i Niemcy się zrównali z Polską punktami. 3 punkty mniej ma Łotwa, a wchodzą 3 zespoły, więc no rzeczywiście tych punktów trzeba jeszcze troszeczkę poszukać.
3: No ale kurczę, szkoda, no bo to byłby taki piękny doppelpack. W czwartek pokonany Izrael i to w dodatku jeszcze 20 punktami. Teraz jakbyśmy wygrali jeszcze z Niemcami, to Jezu, to idąc za dyskursem publiczno-politycznym, to byśmy mieli naszych wrogów publicznych pokonanych w jeden weekend, tak prawie.
2: Rozpoczął się ostatnio w tym roku tenisowy turniej wielkoszlemowy. Z polskiej szóstki w turniejach singla pierwszego dnia zagrał tylko Kamil Majchrzak. No i zagrał bardzo dobrze, pokonał w 3 setach po 6-3 Serba Hamada Medjedowicza.
3: Tylko 102 minuty grał, to jest naprawdę, jeżeli chodzi o 3 sety, dobry
2: wynik.
3: Jak
2: na taki długi turniej, bardzo dobra wiadomość, więcej czasu na odpoczynek. No ale czeka teraz na rywala w drugiej rundzie, to będzie albo Valentin Vachero z Monako, albo reprezentujący Stany Zjednoczone Aleksander Kovačević.
3: Starcie dzisiaj o 17 bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, jakoś w tych godzinach.
2: Tak, tak, tak. Natomiast dziś wieczorem i w nocy na kortach zobaczymy m.in. Igę Świątek, która zmierzy się z Chinką Xi Wang, Maję Chwalińską w pojedynku z Amerykanką Taylor Townsend i Huberta Hurkacza, który zagra z Damirem Dżumhurem z Bośni. Magdalena Fręch i Magdalinet jeszcze muszą poczekać do jutra. Tymczasem mamy pierwszą sensację na US Open. Nowak Dziokowicz po raz pierwszy w karierze przegrał mecz pierwszej rundy US Open. Wcześniej chyba bodaj 18 albo 19 turniejów US Open z co najmniej pierwszą rundą wygraną. Lepszy okazał się Argentyńczyk Mariano Navone, który wygrał po 5 setach, przy czym 2 ostatnie zakończyły się wynikiem 6-2, 6-1, ale trzeba podkreślić, że w trakcie meczu Dziokowicz brał przerwy medyczne, w końcówce właściwie słaniał się na nogach, wyraźnie nie był w najlepszej dyspozycji zdrowotnej, zresztą już w turnieju w Cincinnati miał ogromne problemy bodaj z zatruciem pokarmowym, więc wycieńczony organizm nie dał rady razem. Ale odnotujmy też, że za burtą jest inna legenda, Venus Williams, która uległa w 2 setach swojej rodaczce Sophie Kenin. Tak to wyglądało.
3: Słuchaj, mamy też brązowy medal Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej Aleksandra Mirosław, która zakończyła wczoraj karierę. Mistrzyni olimpijska z Paryża, była rekordzistka świata, zdobyła brązowy medal i to w dodatku jeszcze w polskim pojedynku, który miał miejsce z Natalią Kałucką, tak, która w półfinale przegrała ze zwycięzczynią całego czempionatu, czyli z Beatrice Coli. Piękna kariera Aleksandry Mirosław.
2: Tak, bo najważniejsza informacja jest taka, że to ostatni występ Aleksandry
3: Mirosław.
2: No
3: i wiesz, jeszcze w dodatku zwieńczony brązowym medalem, aż mi się przypomniał Adam Małysz kończący karierę. Wciąż na szczycie mimo wszystko.
2: No tak, tylko wtedy był Kamil Stoch, który wygrał i przejął pałeczkę. To mam nadzieję, że siostry Kałuckie pociągną to dalej.
3: No słuchaj, no już jest ku temu nadzieja, tak? No w końcu w bezpośrednim pojedynku jedna z sióstr Kałuckich przegrała z Aleksandrą Mirosław, więc słuchaj, zwalnia się jeden slot. No gdyby nie tak Aleksandra Mirosław, to mielibyśmy i tak polski brązowy medal.
2: Jest podium, ale jest też rozczarowanie, bo Polacy tylko z trzecim miejscem w drużynowych mistrzostwach świata na drużynowym pucharze świata na żużlu. Apetyty kibiców, którzy się stawili licznie na Stadionie Narodowym w Warszawie, były oczywiście znacznie większe. Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek, Kacper Woryna. W takim składzie Polacy wystąpili. Przegrali niestety rywalizację o drugie miejsce z Duńczykami, chociaż do ostatniego biegu to się decydowało. Natomiast triumfowali Australijczycy. Najwięcej punktów dla Polaków zdobył Bartosz Zmarzlik. 11. No i także u nas w kraju odbyły się Mistrzostwa Świata w kajakarstwie na torze Malta w Poznaniu. 3 medale tym razem. Złoto Oleksija Koliadycha w sprincie kanadyjek, brązowe krążki Aleksa Boruckiego na 500 metrów kajakiem i Anny Puławskiej na tym samym dystansie. Polska zdobyła tyle samo medali co rok i dwa lata temu, a jeszcze w 2023 z Mistrzostw Świata biało-czerwoni przywieźli 9 krążków na przykład. I w poprzednich latach było to 6-7 zazwyczaj. Więc no jest tu odczuwalny pewien regres.
3: No i jest jeszcze rozczarowanie właśnie w postaci K2 na 500 metrów, gdzie duety Puławska i Klaty zajęły dopiero 7 miejsce i do podium straciły przeszło 2 sekundy. Plus jeszcze jeden medal nam uleciał, ponieważ Paulina Paszek, która reprezentuje Niemcy, była reprezentantka Polski, sięgnęła po brązowy medal w duecie z Paulin Jaksz.
2: No, ale jak narzekamy na regres w kajakarstwie, no to o wioślarstwie powinniśmy pomilczeć, bo z Mistrzostw Świata tym razem Polska wraca bez choćby jednego medalu z Amsterdamu. Pierwsza taka sytuacja od 10 lat. Niestety. Zbliżają się igrzyska za 2 lata, a to jest sport olimpijski i jak wiemy, trochę medali nam wpadało i w kajakarstwie, i w wioślarstwie. Więc
3: no ale są 3 medale w kajakarstwie.
2: Miejmy nadzieję, że się odbudujemy. Więc... Tak, ale nie wszystkie w konkurencjach olimpijskich, niestety.
3: No to jest problem, ale są jeszcze 2 lata. 2 lata w sporcie to dużo, ale wiesz, jak patrzymy sobie na piłkę ręczną, to teraz wchodzimy, wydaje mi się, w bardzo ciekawą erę w polskiej piłce ręcznej, gdzie Orlen Wisła Płocki i Industria Kielce będą po prostu się wymieniać tym prymatem. Dlatego, że tegoroczny Super Puchar Polski dla Orlen Wisły Płock. Nawciarze pokonali Industrię Kielce 27-24. Spotkanie bardzo ciekawe, dlatego, że przez znaczną część czasu to Kielczanie prowadzili, jednak wszystko zmieniło się, kiedy na boisku pojawił się Siergiej Kosorotow po stronie nawciarzy, który okazał się, mówiąc pięknie po polsku, game changerem w tej kielecko-płockiej rywalizacji. Jestem ciekawy, jak ta święta wojna będzie wyglądała, czy to w Pucharze Polski, czy to w czasie sezonu ligowego.
2: W piątek w ostrej grze pominąłem Vuelta Espania, nie było już czasu i powiedziałem, że dzisiaj zdamy relację z tego, co się w weekend stanie. No i działo się rzeczywiście, nieoczekiwany zwrot akcji, kiedy wydawało się, że wszystko jest jasne i Tadej Pogaczar po wypracowaniu sobie dużej przewagi na początku rywalizacji spokojnie dowiezie ją do końca, nastąpiła katastrofa. Słoweniec stał się ofiarą kraksy. Na 8 etapie doznał wstrząśnienia mózgu, złamał obojczyk i jeden z kręgów szyjnych. Z trasy zabrało go pogotowie i najlepszy kolarz świata musiał się oczywiście wycofać. I się wydaje też, że nie będzie w stanie bronić tytułu mistrza świata za kilka tygodni.
3: Chociaż początkowe prognozy były takie, że Tadej Pogaczar będzie w stanie dokończyć
2: Vuelta. Bo on wsiadł jeszcze na rower i próbował dokończyć ten etap, no ale okazało się ostatecznie, że nie jest w stanie.
3: Potem to dyrektor sportowy powiedział, że no, Tadej Pogaczar nie był w stanie podnieść tej swojej kontuzjowanej ręki, dlatego musiał się wycofać. No i tutaj mamy dosyć spore przetasowania.
2: Liderem Enric Mas, Hiszpan.
3: Tak, zresztą, który wygrał wczoraj w efektownym stylu 9. etap Vuelty Espanii. Bardzo trudny, dlatego że obfitujący w podjazd taki spektakularny.
2: No i Enric Mas dołożył wczoraj Primożowi Rogliczowi, swojemu najgroźniejszemu obecnie rywalowi, kolejnych 12 sekund na trasie i 6 za bonifikaty. I przed 10. etapem ma nad Słoweńcem minutę i 18 sekund przewagi. Trzeci Austriak Felix Gall traci do Masa minutę 39, a dzisiaj w Vuelcie dzień odpoczynku, pierwszy od początku wyścigu. Czas na regenerację.
3: Tak jest, a jutro 10. etap z Alcaraz do Elche de la Sierra.
2: Mikołaju, opowiesz jutro o piłce?
3: Opowiem jutro o piłce. Z wielką przyjemnością. Wiesz, jeszcze dzisiaj czekamy na pojedynek Barcelony, więc Real Madryt no, rozkręca się, więc tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało po meczu z Rayo Vallecano.
1: Wiesz co, myślę, że jeszcze bardziej zaskakującym pytaniem byłoby, gdybyś do Mikołaja powiedział, czy opowiedziałbyś może o NBA.
3: No, teraz nie mam o czym opowiadać, bo NBA no, nie
2: poczekaj,
3: gra.
2: Poczekaj, jeszcze chwilkę.
3: Jeszcze 1,5 miesiąca.
1: Mikołaj Tyczyński, Jakub Jędrys, dzięki piękne.
2: Dziękujemy.

Zerkam jeszcze do wiadomości na temat smartfonów, których trochę się pojawiło na naszej skrzynce mailowej. Pani Elżbieta napisała, i to jest ciekawe, bo tu kontekst jest niezupełnie szkolny, mianowicie pracuje w firmie, w której zarządzający nie zezwalają na używanie prywatnych telefonów w godzinach pracy. Telefon, smartfon, jak zwał, tak zwał, ma być wyciszony i schowany, wszyscy się dostosowali. No trochę nie było wyjścia. No ale to znaczy, że zakazy działają. Zobaczymy, jak w szkole rzeczywiście to zadziała, czy będą próby obejścia tychże. A tu państwo jeszcze doświadczenia z innych krajów podrzucają. Jeden z naszych słuchaczy napisał o Norwegii i zobowiązaniu do niekorzystania z telefonów przez dzieciaki. Ja to cytuję w kontekście tego, o czym pisał dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie dziś, przypomnę, z badania SW Research właśnie dla rzeczonego dziennika. Pełny zakaz korzystania z telefonów w szkołach popiera 55% badanych, a tylko 4% uważa, że decyzję należałoby pozostawić w gestii rodziców. W której grupie są państwo słuchający? Jeżeli ktoś chciałby się wypowiedzieć, to zapraszamy. Jeszcze przez godzinę z hakiem tutaj będziemy. 224-280-280, Nowy Świt, małpa, Nowy Świat Online. Napisał do nas pan Jakub. Wiadomość o treści pogoda, to znaczy, że serwis z pogodą będzie po godzinie 9:00.

Jeszcze 4,5 minuty i będzie 9, a co po 9? Państwo wiedzą dobrze przecież, że jak co poniedziałek Cezary Szymanek odwiedzi nas o 9.30, żeby porozmawiać, porozprawiać właściwie o finansach osobistych. Dzisiaj wrócimy do tego cyklu, podobnie jak do cyklu Wojna, Kultura, Ukraina. A to jeszcze przed 10. Kasia Oklińska wspomni o kronikach wojny Aleksandra Mechyda. No i będzie, i od tego zaczniemy kolejną godzinę, kącik latynoamerykański, prowadzony przez redaktora Patryka Rabiegę. Tak sobie zerkam na zajawki tego, co dzisiaj będzie. Na pewno parę słów na temat kanału panamskiego, o którym ostatnio mogliśmy czytać w kontekście pewnej rekordowej sumy, którą południowo-koreańska spółka musiała zapłacić, żeby przez kanał rzeczony panamski się przeprawić. Grube miliony to były, więc o prawdopodobnie grubej kasie wcześniej niż 9.30 też porozmawiamy na antenie Radia Nowy Świat. 3 minuty i będzie 9, bo Moonshakers będą jeszcze wcześniej.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie po raz trzeci zagłosują nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Wnioskował o to premier Donald Tusk w związku z kolejnymi doniesieniami dotyczącymi afery Zonda Krypto. To jest sprawdzam dla obozu Mateusza Morawieckiego, komentowała na naszej antenie dr Kinga Wojtas z UKSW i Fundacji Stan.
1: Czym wy się właściwie różnicie od Prawa i Sprawiedliwości? Ja wielokrotnie podkreślałam to, że Morawiecki musi zadbać o to, aby potencjalni wyborcy dostrzegli tę odmienność. Natomiast rodzi się tu pytanie, czy ta odmienność właśnie będzie polegać na tym, że właśnie w tej kwestii odpowiedzialności i rozliczenia tutaj nie będzie można mówić o deklaracjach, tylko trzeba będzie w którymś momencie podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
0: Tymczasem środowisko polityczne Morawieckiego przygotowało projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej do wyjaśnienia afery Zonda Krypto. Miałaby ona zbadać okres od 2019 roku. Dzisiaj obchodzimy 46. rocznicę porozumień sierpniowych. Centralnym punktem oficjalnych uroczystości jest ceremonia otwarcia historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej, a także złożenie wieńców przed pomnikiem poległych stoczniowców. W rozmowie z TVP Info, tak mówił dzisiaj negocjator i sygnatariusz porozumień Bogdan Lis, obecny w Europejskim Centrum Solidarności.
2: Zebraliśmy wszystkie postulaty tych zakładów, które strajkowały, tego było mnóstwo. Wyselekcjonowaliśmy te, które się powtarzały. Te postulaty zostały po pewnej modyfikacji, jako te 21 zwanych postulatów strajkowych. Powtarzał się jeden, wolne związki zawodowe.
0: Wczoraj odznaką Solidarności i Praw Człowieka uhonorowany został były premier profesor Jerzy Buzek. W serwisie na koniec Ukraina. Minister obrony Jewchenij Chmara poinformował o testowaniu 4 dronów przechwytujących o napędzie odrzutowym, które mają zwalczać rosyjskie szachedy. Dodał, że resort chce maksymalnie szybko przeprowadzić próby i wdrożyć masową produkcję 1000 sztuk tego rodzaju dronów przechwytujących. Zagrożenie ze strony bezzałogowców dynamicznie wzrasta. Według danych strony ukraińskiej w lipcu Rosja zastosowała 1500 dronów z napędem odrzutowym, a w sierpniu już 2,5 tysiąca. Chmara stwierdził również, że Ukraina chciałaby przyspieszyć wypłatę środków z kredytu Unii Europejskiej zaplanowaną na przyszły rok, aby pokryć tegoroczny deficyt budżetowy wynoszący 27 miliardów dolarów. Minister obrony Ukrainy zapowiedział także większą aktywność w obszarze rozwoju sektora przemysłu zbrojeniowego, a także eksportu. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Ostatniego dnia sierpnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, choć od czasu do czasu rozpogodzi się. Spodziewane są przelotne opady deszczu, miejscami burze na południowym wschodzie kraju, także grad. W czasie burz, jak również w górach, pojawia się porywisty wiatr, na ogół jednak powieje słabo i umiarkowanie. Poza tym zapowiada się ciepły dzień od 22-24 stopni na północy i miejscami na zachodzie, około 25 stopni w centrum do nawet 30 na krańcach południowo-wschodnich.

0: Ja mam nadzieję, że Państwo nadążają energetycznie za tym kierunkiem, który wyznaczył Kajtek Strzelczyk, bo bardzo tanecznie wchodzimy w ostatnią godzinę spotkania. Jest 7 po 9.
1: Nowy świt.
0: Bo my w studiu nadążamy, nie, Patryku? Totalnie.
2: Nadążamy, oczywiście, jak najbardziej.
0: Zero chęci tak, spania.
2: Tak, ale tak już uprzedzając fakty, to ja trochę na koniec zepsuję tę taneczną energię, bo dzisiaj piosenka latynoska nie będzie taneczna. Ale będzie bardzo rockowa, myślę, że niektórym się na pewno spodoba.
0: Ja już myślałem, że jakieś zawodzenie przyniosłeś.
2: Nie tym razem. Znaczy, okay. Może dla niektórych pan Lilo Sanchez będzie trochę zawodził, ale... Ale więcej tam gitar niż śpiewu.
0: To dzisiaj trochę na odwrót zrobiliśmy. Najpierw zapowiedź piosenki, a teraz opowieść.
2: Tak, ale wrócimy jeszcze do piosenki. Do piosenki jeszcze wrócimy, a wspomniany Lilo Sanchez jest legendarnym muzykiem z Panamy. I to właśnie do Panamy dzisiaj Państwa zabieram. Na pewno pamiętasz, jak wielokrotnie mówiłem w kontekście zmian klimatu, że Ameryka Łacińska to będzie jedno z tych miejsc na świecie, gdzie skutki tego klimatycznego chaosu będą odczuwalne i widoczne najszybciej i najmocniej.
0: No i chyba najbardziej medialnie, nie wiem, to co się dzieje z Amazonią. Czy...
2: Oczywiście, tak.
0: Jakoś tak do nas dociera mocno.
2: Tak, zdecydowanie tak. No i dziś przynoszę też taką historię, która jest niestety najlepszym dowodem na zawirowania klimatyczne, które coraz mocniej w nas uderzają. Kanał Panamski wysycha. Odnotowano rekordowo niski poziom wody w tym przesmyku i już teraz z powodu tych wodnych niedoborów obowiązują tam pewne ograniczenia, między innymi nakazujące mniejsze zanurzenie, co wyklucza ruch tych największych statków. No ale w związku z niskim poziomem wody od września, czyli od jutra, wprowadzony zostanie także limit liczby statków przepływających przez ten przesmyk. Najpierw będzie to ograniczenie z 36 do 34 statków dziennie, a od połowy września do 32. No, jeśli sytuacja w regionie się nie poprawi, to możliwe będą dalsze restrykcje. Wszystko oczywiście zależy od pogody i od tego, czy w kolejnych tygodniach nastąpią jakieś większe opady. Ja wiem, że te ograniczenia wydają się może niewielkie, no bo to jest zaledwie najpierw 2 statki mniej, później 4 statki mniej dziennie, no ale z perspektywy gospodarczej to jest bardzo duża różnica, do czego za chwilę jeszcze wrócę. Kanał Panamski zasilany jest wodą z pobliskich jezior i już od dłuższego czasu mierzy się z niedoborami wody, choć w Panamie obecnie, uwaga, panuje pora deszczowa. Jednak suma opadów jest zdecydowanie niższa od spodziewanej. No a jako taką bezpośrednią przyczynę podawane jest zjawisko El Niño i susza, którą to zjawisko spowodowało. El Niño to jest taki, jakby to ładnie określić, no zjawisko, fenomen naturalny, który zwykle pojawia się raz na 2 do 7 lat i trwa około roku. Wtedy ogrzewają się wody Oceanu Spokojnego, do atmosfery uwalniane jest ciepło, które spowoduje wzrost temperatury, no a także wzmacnia różne zjawiska pogodowe występujące na świecie. No i skutek tego wszystkiego jest taki, że w jednych rejonach Ziemi prowadzi to wszystko do gwałtownych ulew i burz, no a w innych do pogłębiającej się suszy. No i właśnie z tym drugim przypadkiem mamy do czynienia obecnie w Ameryce Łacińskiej. Na niedobory wody cierpi w związku z tą suszą spowodowaną przez El Niño cierpi nie tylko Panama, ale także na przykład Honduras. I władze tego kraju już wydały ostrzeżenia przed no, katastrofalną suszą, która może dotknąć nawet 80% terytorium tego kraju. No ale wróćmy do Panamy i do tej gospodarki, o której wspomniałem. Kanał Panamski ma znaczenie nie tylko regionalne, ale ma znaczenie dla całego świata. To jest jedna z najważniejszych dróg wodnych na świecie. Łączy Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym i skraca drogę wodną z Europy na Daleki Wschód oraz między zachodnim i wschodnim wybrzeżem obu Ameryk. Dzięki tej nitce Kanału Panamskiego trasa z Nowego Jorku do San Francisco jest o ponad, uważaj, 14 tysięcy kilometrów krótsza niż dookoła Ameryki Południowej, bo wtedy by trzeba było całą Amerykę Południową opłynąć, więc no jest to, umówmy się, bardzo, bardzo potrzebna nitka wodna. No do dziś jest to jeden z najważniejszych szlaków handlowych i komunikacyjnych na świecie. 5% całego światowego handlu morskiego przepływa przez Kanał Panamski, a nawet około 40% wszystkich kontenerów zmierzających do Stanów Zjednoczonych, między innymi z Chin, z Japonii, z Korei Południowej, właśnie przepływa przez Kanał Panamski. Także te kilka statków mniej od jutra, no, może być poważną dziurą w logistyce i w tym skomplikowanym łańcuchu światowych dostaw. To gospodarka, no ale oczywiście nie zapominajmy, że handel handlem, ale niedobory wody stanowią poważny problem nie tylko dla ruchu morskiego. W Panamie te wysychające jeziora są również bardzo ważnym źródłem wody pitnej dla mieszkańców Panamy. Nawet 50% Panamczyków korzysta z tych jezior jako takiego podstawowego swojego źródła wody pitnej, więc no naprawdę nie ma żartów i niestety nie ma też dobrego pomysłu. Poza takimi doraźnymi, oczywiście jak dowożenie wody na prowincję, jakieś beczkowozy i tak dalej, no to nie ma pomysłu, jak długofalowo takiej sytuacji zaradzić. No dopóki nie zostaną drastycznie ograniczone, a najlepiej w ogóle zlikwidowane emisje gazów cieplarnianych, co jak wszyscy wiemy nakręca zmiany klimatu, no myślę, że ta sytuacja będzie się tylko niestety pogarszać. Mało optymistyczne.
0: Tu wchodzi smutna muzyka.
2: Tak. No ta muzyka może nie będzie aż tak smutna, ale myślę, że pod ten brak optymizmu będzie odpowiednia. Tak jak wspomniałem, to będzie Panama na rockowo tym razem. Lilo Sanchez, legendarny muzyk. I piosenka, którą państwo usłyszą, to będzie... Ona będzie brzmiała, jakby była nagrana w latach 70., 80., taki przełom lat 70., 80., ale nic z tych rzeczy, to jest rzecz sprzed kilku lat. No ale pan Lilo Sanchez ma po prostu taki styl retro, tak bym to określił. Także trzymamy kciuki za Panamę, za Kanał Panamski, za to, żeby susza jak najszybciej się skończyła i słuchamy. Lilo Sanchez, proszę bardzo.

Dobra, szybki sprawdzian rzeczywistości. Pytanie do gościa od grubej kasy. Jest kawa? Jest. Muzyka też ewentualnie przygotowana, natomiast gościa nie ma jeszcze. Ale czekamy dopiero 9.20, a niebawem Cezary Szymanek zjawi się w studiu i będziemy rozprawiać na temat finansów osobistych. Ale zanim się za to zabierzemy, to jeszcze będzie Rant Your Mama to Goat.

0: Teoretycznie mogłoby się wydawać, że złoto, ale czas jest bezcenny, więc...
1: Jakby to powiedzieć, wszystko zależy od tego, jaką pełni się funkcję w życiu. A właściwie w życiu zawodowym, o tak to powiem. No właśnie.

0: Finanse osobiste.
1: Beata. Dzień dobry, Beata Grabarczyk, Cezary Szymanek.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Beacie, udało się rozwiązać sprawę z zegarkiem i inwestycją w złoto.
2: Mianowicie?
3: Złoty zegarek, prosto jest.
2: No, ja bym nie szedł może od razu w taką łatwiznę i tak dalej.
1: Bo
2: złoty zegarek złotemu zegarkowi nierówny, to jest po pierwsze. Po drugie, a od kogo ten zegarek? I za co? I pokwitowanie jest? No widzisz, to wtedy inwestujesz w tak zwany darmowy WIKT i opierunek na koszt państwa.
3: To jak rozumiem, o to w pewnym sensie chodzi.
2: Ja osobiście szukam innych inwestycji.
3: To prawda, my raczej w darmowy WIKT i opierunek ze strony państwa niekoniecznie. No dobrze, to porozmawiajmy o cyberataku.
2: Porozmawiajmy, bo warto.
3: No właśnie, odbył się cyberatak, znamy historię na jeden z portali, który zajmuje się usługami dla lekarzy, mówiąc krótko. No i wyciekło stamtąd 19 milionów danych. No i teraz rząd ma zrobić coś, żeby te dane nie wyciekały. To powiedz, co rząd zrobi.
2: No tak. 18 milionów danych z systemów spółki MyDoctor, w skrócie MYDR. No i do dziś tak naprawdę wszyscy sprawdzają, znaczy inaczej. Po pierwsze, no właśnie, nie wiadomo, co jest z tymi danymi, co się dzieje, to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, wszyscy sprawdzają, to też państwu polecam, bezpieczne dane, tam można

0: sprawdzić, czy na przykład numer PESEL wyciekły. Jeżeli wyciekły, no to bardzo proszę ów numer PESEL zastrzec, co by nie było później jakichś niespodzianek, a można to zrobić bardzo łatwo w aplikacji
1: M-Obywatel.
0: No i co teraz? No teraz, jak piszemy dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, dotarliśmy do projektu zmian w prawie, które przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji pod wodzą ministra cyfryzacji, wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego. Roboczo zwana jest to piątka Gawkowskiego, cyfrowa piątka Gawkowskiego, i te zmiany w prawie mają... No, oczywiście, że one nie zniwelują do zera liczby tego typu ataków, bo dość powiedzieć, te liczymy właściwie w tysiącach dziennie. A więc to nie chodzi o to, że one nagle jak za pomocą czarodziejskiej różdżki znikną, ale jest ich zamysłem tych zmian jest to, aby doprowadziły do większego bezpieczeństwa przechowywania naszych danych, czyli wszystkich pacjentów. No i tak, głównym filarem, jak dowiedziała się Rzeczpospolita, reformy jest nowelizacja ustawy o prawach pacjenta. Przepisy mają rozszerzyć warunki, jakie musi spełniać każdy podmiot przetwarzający dokumentację medyczną, a lekiem na luki w zabezpieczeniach ma być certyfikacja firm oraz precyzyjne określenie minimalnych wymagań technologicznych. Rząd nie zamierza oczywiście od podstaw tworzyć całego systemu, no bo tak naprawdę dzieje się już to w ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Kwestia dotyczy tylko i wyłącznie tego, aby zejść po prostu kilka poziomów niżej w hierarchii struktury zarówno państwa, jak i firm współpracujących z państwem, jeżeli chodzi o przechowywanie danych. Nowe obowiązki zostaną również zróżnicowane w zależności od skali działalności. I tak małe gabinety i przychodnie obejmą minimalne wymogi. I tu wystarczy informacja na stronie internetowej lub lista powieszona w poczekalni dotycząca tego, komu dany gabinet lekarski udostępnia dane pacjenta, tak żeby pacjent miał tego pełną świadomość i pełną wiedzę. Ale, no właśnie, jak piszemy dziś w Rzeczpospolitej, prawdziwa rewolucja i surowe rygory dotkną firmy i instytucje, które masowo przetwarzają wszystkie dane, czyli obsługujące ponad 100 administratorów lub operujące na danych łącznie ponad 100 tysięcy osób. I takie podmioty, wedle autorów owych zmian w legislacji, takie podmioty będą musiały przekazywać gabinetom pełen pakiet informacji o audytach, testach bezpieczeństwa i certyfikatach, a także na bieżąco raportować zmiany, na przykład nowego dostawcę chmurowego, i wprowadzona zostanie też obowiązkowa ocena ryzyka, czyli takie okresowe, w bankach to się na przykład nazywa stres testami, czyli sprawdza się, czy dany bank wytrzymałby kryzys. No to tutaj ma być podobnie, czy te systemy przy tych dużych dostawcach wytrzymałyby tego typu ataki. Natomiast pacjenci z kolei zyskają, bo co mają zyskać dzięki temu pacjenci? Pacjenci dzięki temu mają zyskać pełną wiedzę, co się dzieje z ich danymi, do kogo one trafiają, kto nimi zarządza, w jakim zakresie i co z nimi dalej robi i dlaczego, ale również czy powinien o coś w którymś z wypadków zapytać o zgodę, jeżeli chodzi o to, co robi z tymi danymi. Ale oprócz tego trwają również ta piątka, cyberpiątka Gawkowskiego zakłada również wprowadzenie do M-Obywatela, a również do aplikacji Moje IKP, czyli Moje Internetowe Konto Pacjenta, alertów i powiadomień dotyczących każdego zdarzenia związanego z leczeniem, wystawienie recepty, wizyta w jakimkolwiek gabinecie i tak dalej. To ma służyć przede wszystkim po to, że na wypadek, gdyby jednak te dane gdzieś komuś wymskły się, zostały wykradzione i tak dalej, i ktoś na podstawie na przykład pani redaktor, pani danych, poszedł do lekarza, wziął receptę, no to tak, żeby pani od razu miała, pani redaktor, wiedzę, pyk, M-Obywatel wysyła powiadomienie, o, była pani u lekarza.
1: O, pani nie była.
0: Nie była, bo rozmawiała na przykład ze mną.
1: No i w związku z tym co? Na policję?
0: No i wtedy tak, automatyczne zgłoszenie, wchodzi policja do akcji. No i...
1: Ale automatyczne zgłoszenie, czy rzeczywiście ja muszę iść osobiście?
0: To jeszcze podlega konsultacjom tak naprawdę, bo to są Ministerstwo Cyfryzacji wedle naszych informacji, jest już po pierwszych rozmowach zarówno z Ministerstwem Zdrowia, jak i z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wszystko idzie ku dobremu. Natomiast te już takie szczegółowe dane dotyczące, czy to obywatel, czy to moje IKP, co się później dzieje z owym zgłoszeniem i co jeżeli dojdzie do wycieku, no to dowiemy się w ciągu najbliższych tygodni. Oczywiście polecamy Elekturę Rzeczpospolitej, no bo my będziemy na pewno jako pierwsi o tym informować. No i założenie jest takie, że te zmiany mają wejść od początku roku, a właściwie do końca roku ma się zacząć proces legislacyjny, czyli weszłyby w życie od nowego roku. Oczywiście...
1: Pod warunkiem.
0: Pod warunkiem. Wiadomo, jakim warunkiem. Pod warunkiem, co zrobi prezydent Nawrocki.
1: Tak. No dobrze.
0: Także tak.
1: Teraz porozmawiajmy w takim razie o tym, że niewesołe jest życie staruszka. Bo
0: dlaczego?
1: Bo staruszek chciałby iść na emeryturę i mieć wolne, ale nie może, bo pieniędzy brakuje i musi pracować.
0: Po pierwsze zacznijmy od tego, że wiek to tylko liczby, cyfry
1: tak,
0: na papierze.
1: Tak, oczywiście.
0: Tak i to, że nie wiem, no...
1: Strzyka w prawym można, boku, w lewym
0: o
1: boku.
0: Mnie można by było powiedzieć, że już prawie staruszek, a ja w ogóle absolutnie daleko.
1: Spokojnie.
0: Wie pani, panie redaktor, spokojnie, ale ten czas szybko...
1: Mija, to prawda.
0: Jak śpiewał Wagleski, czas pomyka.
1: Dzisiaj ta refleksja rano mnie naszła.
0: No z drugiej strony, panie redaktor, proszę pamiętać, że w tym wieku, jak rano nic nie boli, to znaczy, że...
1: Że nie żyje, no to wiadomo.
0: Więc jest dobrze. Ale do rzeczy. Polki chciałyby przejść na emeryturę przeciętnie w wieku 58 lat, a Polacy niewiele później, bo mając średnio niespełna 59 lat, piszemy dzisiaj w Rzeczpospolitej. Tyle chęci, no bo tak naprawdę przewidywany wiek rozpoczęcia życia emeryta to średnio 63,3, a u kobiet 62 lata. Taki wniosek wychodzi z międzynarodowego badania 2026 HR and Payroll Pulse, które było przeprowadzone w 16 krajach Europy, w tym również w Polsce, a Rzeczpospolita je opisuje oczywiście jako pierwsza. No ale wiadomo, Polacy, jak wynika z tego badania, zarówno w chęciach, jak i w planach dotyczących emerytury jesteśmy poniżej ogólnej średniej, no bo europejscy pracownicy chcieliby przejść na emeryturę w wieku 59,8 lat, ale przewidują, że realnie nastąpi to później, no bo w wieku 65 lat, niewiele ponad nawet 65 lat. No, w Polsce, jak wynika z tego badania, za chęcią wcześniejszego zakończenia pracy zawodowej najczęściej, no właśnie, bo to rodzi się pytanie dlaczego, no to w Polsce wszyscy właściwie, większość wskazuje potrzeba większej ilości czasu dla siebie i rodziny. Ważna dla ponad 54% pracowników, w tym prawie 56% kobiet oraz chęć zadbania o zdrowie. To jest przyczyna istotna dla ponad 49% badanych. Ale to jest tak naprawdę dla mnie najciekawszy wniosek płynący z tego badania, pokazujący tak naprawdę również tę zmianę socjologiczną i zmianę społeczną, o której dosyć często również rozmawiają politolodzy. No bo wiele osób chciałoby też wcześniej zrezygnować z pracy, by móc realizować nowe cele życiowe i aktywności. 44% Polek tak mówi, a mężczyzn tylko 37%. No więc to jest również... ta kwestia, na której politolodzy łamią sobie zęby pod tytułem co siedzi w głowach kobiet.
1: Przyszłych emerytów,
0: siedzi w głowach kobiet, co siedzi w głowach mężczyzn, patrząc również na wyniki wyborów parlamentarnych. No ale jednak oczywiście niezależnie od tego, jakie mielibyśmy chęci, no to ta aktywność nasza zawodowa się wydłuża. Dość powiedzieć, że jeżeli popatrzymy na liczbę pracujących emerytów, no to zbliżamy się do 900 tysięcy. No i z roku na rok ta liczba w Polsce coraz bardziej rośnie. Czyli politycy sobie, a życie sobie. Politycy jak ognia boją się podwyżki wieku emerytalnego, no ale życie pokazuje, że jednak bez pracy powyżej obecnie ustawowo przyjętych limitów, no to bez tej pracy trudno jednak funkcjonować, bądź też wiele osób tak naprawdę można pokusić się o takie założenie, że wiele z tych osób po prostu też chce pracować.
1: No, tak.
0: no bo dlaczego miałoby znikać nagle w wieku już na przykład 60 lat z rynku pracy, jeżeli mają jeszcze ochotę służyć swoim doświadczeniem i coś dobrego i fajnego robić.
1: Wiesz, co mnie uderzyło w tych wynikach?
0: Ale mocno?
1: Tak, ponieważ przewidywana długość pracy u kobiet to jest 62 lata, czyli powyżej tego wieku emerytalnego, który jest ustawowy. Natomiast u mężczyzn 63,9, czyli poniżej 65, czyli kobiety bardziej pracują dłużej i chcą niż mężczyźni.
0: Ale to też może się po części wiązać z tym, że przewidywana długość życia kobiet i mężczyzn również
1: jest różna.
0: Również jest w ten sposób właśnie rozjechana. I tu postawię kropkę, no bo znowuż musiałbym nawiązać do tego pytania, a

Wszystko nam się dzisiaj zgrywa, redaktor powiedział więcej, więcej, dobrze, dobrze, good, good. Zagrało Gentleman's Dub Club, za 16 minut będzie 10, co przed 10, a no wiadomo, spotkanie. No niestety ostatni już w tym cyklu z Katarzyną Oklińską, dzisiaj o kronikach wojny Aleksandra Mycheda, spisywanych z punktu widzenia pisarza, ale też żołnierza. Za moment przeniesiemy się tam do cyklu, że tak raz jeszcze wspomnę nazwę Wojna, Kultura, Ukraina.

0: The Water Boys. Za nami, a my się przenosimy na Ukrainę, zgodnie z zapowiedzią, do Ukrainy, pardon. Badał mitologię, kulturę, historię i miasta wschodniej Ukrainy, przełamując stereotypy o tym regionie. Tłumaczył i opracowywał antologię, zajmował się także kulturoznawstwem, relacjami człowieka z mediami i literaturą światową. Dopiero po 22 roku jego twórczość w pełni skupiła się na kronikach wojny i doświadczeniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z Oleksandrem Mychedem w Kijowie spotkała się Katarzyna Oklińska, aby porozmawiać o kronice wojny, którą twórca spisywał ze swojego punktu widzenia. Pisarza, ale również żołnierza. To zapis osobistych doświadczeń wprowadzających w codzienność zbrojnej agresji Rosji.
1: Wojna, kultura, Ukraina.
2: Do 2022 roku był pisarzem. Teraz jest pisarzem i żołnierzem. Podczas wizyty studyjnej w Kijowie na zaproszenie Centrum Miaroszewskiego i Instytutu Ukraińskiego spotkałam się z Oleksandrem Mychedem. Jego książka Kryptonim dla Hioba – Kroniki inwazji to reporterski zapis doświadczeń z pierwszego roku pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Twórca przygląda się sytuacji w ojczyźnie, ale opisuje też to, co dzieje się w jego bliskim sąsiedztwie.
3: Potrzeba pisania zališila zwyczajno.
4: Pisanie dla mnie to jest jeden ze sposobów takiego przetrwania w tym chaosie, w tym ludobójstwie, które nas otacza, które jest dookoło nas. A i pisanie to jest możliwość kontynuowania normalnego przebiegu życia
3: i думок і тої реальності, яка з нами трапляється. Ale oskilki wtornienia...
4: Inwazja trwa i trwa już dłuższy czas i w związku z tym postępują uchybienia po prostu w człowieku, pewne deformacje. Na przykład dotyczy to pamięci operacyjnej, znaczy kiedy ty musisz zapamiętywać duże zakresy, duże objętości informacji, a pamięć operacyjna przemienia się w pamięć natychmiastową i to, co na przykład z tobą zdarzyło się w tej chwili, raptem staje się czymś, co niby zdarzyło się już bardzo dawno temu.
3: I co było wczoraj, staje mitjewo dawno minulym czasem.
2: Tak Oleksandr Myched tłumaczy potrzebę zapisywania tego, co dzieje się tu i teraz, a nie fikcji.
4: Najgorsze, do czego doszło właśnie w tych naszych okolicznościach i w naszej sytuacji, to właśnie jest ludobójstwo, czego pragnęła Federacja Rosyjska osiągnąć w inwazji na Ukrainę. I to jest nasza codzienność i to jest państwa codzienność, ponieważ na nas spadają te rakiety, na nas spadają te wszystkie pociski, a państwa codzienność polega na tym, że już przyzwyczajacie się do tego, że w Ukrainie są masowe ofiary wśród cywilów i jest ludobójstwo w Ukrainie.
3: Rosja
4: to już normalizuje, to się staje rutyną. W tej rutynie bardzo złożonym zadaniem jest odnalezienie jakiegoś pomysłu, o czym można napisać.
3: Nowe jakieś temy i te, o czym można pisać.
2: Pisarz zwraca uwagę, że niestety nawet spadające na miasto rakiety stają się codziennością.
4: Jest bardzo trudne, kiedy na przykład piąty, siódmy, dziesiąty tekst zaczyna się od tego samego, że my z moją partnerką budzimy się o drugiej w nocy od wybuchów i ostrzeliwania, udajemy się do korytarza, żeby tam się schronić i ty zdajesz sobie sprawę z tego, że te teksty już się powtarzają, a najgorsze jest to, że wiele zbrodni wojennych nie zostały odnotowane przez tą powtarzalność. Zostały po prostu pominięte, ponieważ to jest codzienność.
3: I wychodzi na tym fonie.
4: I to wszystko odbywa się w tym tle, w takiej rutyny, codzienności, powszedności, powtarzalności. I do tego, żeby mieć jakiś bodziec do napisania jakiegoś tekstu literackiego, musi zaistnieć jakieś wydarzenie tragiczne.
2: Oleksandr Myched nie przestaje pisać. Pracuje nad drugą częścią kronik inwazji. Książka ma się ukazać w Ukrainie w przyszłym roku, a na całą rozmowę z pisarzem zapraszam w sobotę po 18:00 w magazynie Mięta do popkultury.

Bikini Trail i Keep on Trippin. I tego to końca dobiega nasze ostatnie sierpniowe poranne spotkanie. Jutro, niestety, 1 września. W związku z czym w trochę innych okolicznościach z Klaudiuszem Tlazakiem będziemy na Państwa czekać od samego rana, ale zanim to nastąpi, to jeszcze kłaniamy się bardzo nisko i dziękujemy za dzisiejsze 4 wspólne godziny. W składzie Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Kajetan Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska i Adrianna Calińska-Czaniecka, która wróci jeszcze w serwisie informacyjnym. Where I Started na zakończenie i słyszymy się jutro po 6. Kuba w blokach startowych z laptopem, żeby... Szkoda mi tej matrycy. A można tak delikatnie, Kuba, zamknąć, nie trzaskać? Cudownie. Jak pięknie zakończyliśmy to poranne spotkanie. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek najnowsze informacje z GUS-u. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu wzrosły o 3,4%. Inflacja CPI w sierpniu w skali miesiąca wyniosła 0,4%. Największy wzrost w ujęciu rocznym dotyczy paliw do prywatnych środków transportu, a także energii elektrycznej, gazu oraz innych paliw. Ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN, czyli niższej 8-procentowej stawki VAT i maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. Za PB95 płacimy maksymalnie 6,64, PB98 7,46 i za olej napędowy 7,31. Od jutra nastąpi przywrócenie 23-procentowej stawki podatku VAT, co automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej. Analitycy rynku spodziewają się podwyżek cen benzyn i oleju napędowego w przedziale od 60 do 90 groszy na litrze. Pakiet CPN zaczął ponownie obowiązywać 17 sierpnia. Program był odpowiedzią na gwałtownie rosnące ceny ropy w związku z konfliktem USA i Izraela z Iranem. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do wewnętrznego listu skierowanego do członków PKOL-u. Przedstawiono w nim trzy możliwe scenariusze. Pierwszym miałaby być samodzielna rezygnacja Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa komitetu. Drugim rozwiązaniem byłoby podjęcie przez organy PKOL-u decyzji o zawieszeniu lub odwołaniu prezesa. I trzeci scenariusz zakłada interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. O sytuacji prezesa Piesiewicza tak mówił minister sportu Jakub Rutnicki.
1: Lekcja zostanie odrobiona, zostaną powołane nowe władze i razem z Ministerstwem Sportu i Turystyki, ale przede wszystkim z całym środowiskiem sportowym będziemy odbudowywać zdruzgotany i zrujnowany wizerunek Polskiego Komitetu Olimpijskiego, za co odpowiedzialny jest Piesiewicz i PiS. Trzeba to jasno powiedzieć.
0: Zarzuty postawione Piesiewiczowi dotyczą afery Zonda Krypto. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Kilkunastu górników zlikwidowanej kopalni Wujek w Katowicach powróciło dziś do protestu przeciw decyzjom Polskiej Grupy Górniczej. PGG informuje, że rozmowy z protestującymi prowadzi wiceprezes spółki. Wczoraj po zakończeniu porannej zmiany 11 górników Wujka przez ponad 2 godziny nie wyjeżdżało na powierzchnię. Przebywali na poziomie 680 metrów. Około godziny 16 po rozmowach z przedstawicielami pracodawcy przerwali protest i udali się do domów. Głównym elementem i powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale kopalni w likwidacji, odwołanie pełniącego obowiązki dyrektora. PGG zastrzegła, że decyzje dotyczące obsady stanowisk kierowniczych należą wyłącznie do kompetencji zarządu. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Cóż innego można powiedzieć? Można powiedzieć dzień dobry grzecznie wszystkim słuchaczom i wszystkim tym, którzy czekali na otwarcie dzisiejszego odcinka. Otwarty on już jest. wojciech.man@nowyświat.online to jest adres mailowy, ten co zawsze. A pierwszy utwór, jeżeli nie będziecie podglądać tam, gdzie możecie na wyświetlaczach zobaczyć wykonawcę, to będziecie zdziwieni. I jeśli ktoś chciałby z zamkniętymi oczami albo nie podglądając zorientować się, kto będzie bohaterem tego wydania Mozoleum, to jestem przekonany, przepraszam, że odpowiedź będzie trudna. No chyba, że ktoś jest absolutną alfą i omegą, jeśli chodzi o historię rocka.

Cóż to było? Co to za muzyka? Czy to byli jacyś maszerujący amerykańscy skauci podczas jednej z ukochanych przez Amerykanów parad? Ta trąbka, to takie bum, bum, bum, te bębny. A proszę państwa, a kto tę trąbkę dzierżył w dłoniach i jeszcze w nią dmuchał? To jest właśnie ta niespodzianka. Ronnie Dio, nastoletni amerykański fanatyk muzyki, młody człowiek, który grał też na klawiszach i próbował śpiewać, ale jeszcze się nie odważył. I wystąpił w tym utworze jako trębacz. Utwór był wykonywany przez grupę Ronnie Dio and the Red Caps i nic nie wskazywało na to, że ten nastolatek, a był to rok 1958, czyli bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, że ten nastolatek stanie się potem idolem miłośników muzyki zupełnie innej niż to, czego słuchaliśmy przed chwilą. Ale w związku z tym, że postanowiłem opowiedzieć o Ronnie Jamesie Dio, to sięgnąłem do początków. A początki to był właśnie on i zespół Red Caps, w którym notabene nie śpiewał tak od razu, bo utwór Lover, tak, był on przy nagraniu tego utworu, ale nie on był wokalistą.

Trudno powiedzieć, aby był to jakiś wstrząsająco wybitny utwór, ale z obowiązku, nazwijmy to, dziennikarskiego sięgnąłem po to nagranie, żeby pokazać Państwu, jak to Ronnie James Dio pomalutku zbliżał się w tym zespole do mikrofonu, bo wszakże potem był słynnym wokalistą, a nie trębaczem jedynie. I po piosence Lover, której nie wykonał, przyszła pora na jego własne popisy wokalne i tutaj będziemy oczywiście znowu zaskoczeni, bo dla wielu nazwisko Dio to jest zupełnie inny gatunek muzyczny, a tymczasem, ale wybaczmy mu, bo wtedy był bardzo młodym człowiekiem, usiłował zafascynować być może zachwycone tego typu repertuarem młode dziewczyny, koleżanki, bo młody wokalista lubi mieć fanki zapatrzone w niego, a do tego jeszcze śpiewające jego piosenkę. A piosenka odpowiednio była romantyczna.

Romantyczna pieśń o aniołach kwalifikowałaby młodego Roniego na jednego z tych tak zwanych teen idols, czyli idoli nastolatek, i oczywiście wyglądało na to, że droga do tego typu stanowiska, nazwijmy to, była otwarta. Ale jednak młody bardzo muzyk był zainteresowany nie tylko tego typu utworami i zapewne miał uszy otwarte i słuchał tego, co działo się wokół niego. Przypomnę, końcówka lat 50., kiedy już istniał rock and roll, taki dość, powiedziałbym, zaawansowany, i nastolatki pomalutku zwracały uwagę nie tylko na takie piękne, liryczne pieśni, ale i na ostrzejsze rytmy. Pojawili się artyści, nazwijmy to dzisiaj afroamerykańscy, ze swoimi bluesami, ze swoim troszkę przybrudzonym charakterem muzyki rozrywkowej, i Roni, jak się okazuje, wiedział o tym, co się dzieje, bo wskazuje na to nagranie absolutnego standardu, który wylansowali inni wielcy gwiazdorzy, ale Roni spróbował swoich sił w takim właśnie charakterze.

Młody i czysty głos młodego Roniego Dio, bo tego Jamesa jeszcze nie było między imieniem a nazwiskiem. Oczywiście nie miał startu do wersji takich jak Raya Charlesa, ale już rzeczywiście był sygnałem jego zainteresowań muzycznych i z pewnością punktem dość istotnym ich występów dla jakichś lokalnych zabaw tanecznych czy innych, no ale również i fonograficznie zostało to utrwalone. Teraz przechodzimy do momentu, w którym Ronnie już przestał być członkiem zespołu Red Caps i przyszła pora na zmianę nazwy. Nazwy, która w nieco odmienionych formach towarzyszyła mu przez dobrych kilka lat. Mianowicie te czerwone czapeczki przekształciły się w elektryczne elfy. I tych elfów w historii Roniego w pierwszym okresie jego kariery jest dużo, ale te najpierwsze elfy były, jak powiedziałem, elektryczne.

Słyszymy tu pewnego typu przepoczwarzenie się brzmienia zespołu Roniego, bo odszedł już od tego słodkiego popu charakterystycznego dla młodych wykonawców lat 50. Zrobił się nie tak bardzo what I say, jak przed chwilą, ale też mamy tu mieszaninę temperamentów, bo piosenka właściwie popowa, ale elektryczny podkład i troszkę jakby zauważyli, że to, co zaczęło napływać z Wysp Brytyjskich, może być modne, czyli takie granie troszkę, nazwijmy to określenie, które w polskim na polskim rynku było bardzo popularne, takie trochę big beatowe. I te elektryczne elfy utrzymywały ten styl, niemniej jeszcze nie było konkretnego kierunku, który mają przybrać i widocznie była to ciągle walka o znalezienie własnego i brzmienia, i własnej publiczności. Elektryczne elfy po raz drugi.

Takich piosenek było w latach 60. na pęczki i trudno się dziwić, że elektrycznym elfom nie udało się przebić do grona bardzo dużego, znakomitych zespołów, które właśnie wtedy podbijały rynek. I nie wiem, czy to było powodem i czy to było receptą na zdobycie większej popularności, ale nastąpiła korekta zmiany zespołu. Elektryczne elfy, przynajmniej jeśli chodzi o nazwę, przestały być elektryczne i nagle stali się oni po prostu The Elves.

She's Not the Same. I tu słychać, że elfy pozbawione tej części elektrycznej trochę się miotały stylistycznie, bo tu znowu usłyszeliśmy orkiestrowy podkład i znowu taka romantyczna, lekko landrynkowa pieśń o miłości, ale tu słychać też, że Ronnie Dio już nie jest

takim nastoletnim naśladowcą innych, ale ma głos mocniejszy, właściwie mocny i widać, że tutaj coś się dzieje, chociaż repertuar wciąż jakże odległy od tego, z czym nam się ten już w pełni rozwinięty wokalista kojarzy. Ale skoro jesteśmy chronologicznie przy elfach, to posłuchajmy teraz utworu Walking in Different Circles.

Jak to wyraźnie słychać, elfy pozbawione elektryczności w nazwie postanowiły być takie bardziej popowe, bardziej sweet, melodyjka taka do zanucenia. W Anglii oczywiście też było sporo takich grup, nie wiem, choćby Tremelos i tak dalej, którzy też przeszli pewnego rodzaju transformacje, ale wciąż brakowało albo odpowiedniego kierunku, albo kontraktu, albo jakiegoś kogoś, producenta, menażera, który by ich pchnął w stronę, która mogłaby im zapewnić zdecydowane wyróżnianie się na rynku. Ale to jeszcze było przed nimi.

Ta partia gitary już coś ewentualnie zwiastowała. Coś tam się w tym zespole jednak rodziło, zainteresowanie może pewnego odejścia od tego chwytliwego, melodyjnego popu. I uwaga, teraz nastąpiła kolejna strategiczna zmiana, zwrot ogromny, mówię to z lekką ironią, ponieważ najpierw byli The Electric Elves, potem byli Elves, których słuchaliśmy i nagle z tych elfów zrobił się elf pojedynczy. Grupa zaczęła się nazywać Elf.

I co tu się porobiło? Słyszycie te zmiany? Słyszycie, że zespół już chyba wie, w którym kierunku będzie podążał? A nie tylko zespół, ale także Ronnie James Dio, bo ten wokal jakże różni się od tych słodkich aniołów i innych piosenek. Ale widocznie potrzebował czasu, dorastał, słuchał i zaczynali się kierować w tę stronę, która wydaje się być naturalna, jeśli znamy jego dalsze poczynania w studiu, o których dzisiaj nie będę mówił, bo się okazało, że tego materiału zabytkowego jest sporo, więc przypuszczam, że Roniego usłyszymy nie w następnym, ale w którymś z przyszłych wydań Muzaleum, bo jest jeszcze parę ciekawych rzeczy, które warto o nim powiedzieć i które warto usłyszeć. Ale w tej chwili jesteśmy na etapie grupy Elf.

nagrania grupy Elf, których słuchamy w dzisiejszym wydaniu Muzoleum i których będziemy słuchali do końca już tej audycji, pochodzą z pierwszego albumu zespołu, bo tych albumów było więcej. Oni nagrali jako Elf 3 płyty, tak zwane długogrające. I teraz informacja, która może wyjaśnić dalsze losy, albo dlaczego dalsze losy Roniego Jamesa Dio potoczyły się tak, jak się potoczyły. Otóż ta informacja brzmi: producentami tej płyty, z której utworów słuchamy, byli członkowie grupy Deep Purple, między innymi z Rogerem Gloverem.

Trochę przekornie się zastanawiam, czy historii Roniego Jamesa Dio nie rozciągnąć na więcej wydań Muzoleum, bo skoro mam jeszcze do dyspozycji dwie pełnowymiarowe płyty Elfa, a potem tyle innych rzeczy, ale nie wiem. Pomyślę. Na razie Elf.

To było monograficzne wydanie Muzoleum poświęcone początkom kariery Roniego Jamesa Dio. Będę się zastanawiał, jak rozłożyć materiał, który jest przed nami. Państwa sugestie oczywiście są mile widziane, ale ja będę decydował ostatecznie, bo jak ostatnio powiedziałem, jestem satrapą radiowym. A na razie dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Ja, Kajtek Strzelczyk i ja, Wojciech Mann, i życzymy Państwu wesołego września, bo to już za chwilkę.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Na terenie fabryki produkującej części do dronów doszło do pożaru. Mowa o przedsiębiorstwie w Skarżysku Kamiennej. Policja nie wyklucza podpalenia. Na miejscu jest ABW, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
1: Koło północy wybuchł pożar. Na miejsce przyjechali strażacy, to oni przede wszystkim gasili i walczyli z tym żywiołem. Następnie przyjechali policjanci jako służby mundurowe, zabezpieczali miejsce tego zdarzenia. Służby specjalne też mocno angażują się w wyjaśnienie tej sytuacji ze względu na charakter produkcji tych zakładów, ze względu na charakter mocno i szczegółowo weryfikują te informacje, analizują te informacje, żeby dokładnie wyjaśnić, czy w tym wypadku możemy mówić o dywersji, o działaniu na przykład obcych służb.
0: Mówił Jacek Dobrzyński dla TVP Info. Służby wskazują, że pożar był niewielki, spaleniu uległo jedno z pomieszczeń, nikt nie ucierpiał. Należy szykować się na ponowne wzrosty cen kawy. Jak podaje Coffee Organization, tylko w lipcu wskaźniki wzrosły o ponad 15%. To w związku z opóźnieniami zbiorów w Brazylii, spadkiem zapasów arabiki w USA oraz rosnącego prawdopodobieństwa wystąpienia bardzo silnego zjawiska El Niño pod koniec tego roku. Sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki pozyskujemy informacje. Jak wskazują eksperci z Wikipedia Foundation, której AI również odbiera czytelników, użytkownicy, którzy kiedyś mogli naraz przeczytać dużo stron tekstu i go zrozumieć, teraz ograniczają się do czytania wyłącznie początków artykułów albo do bardzo skróconych form wideo, mówi Maciej Nadzikiewicz z Rady Powierniczej Wikipedii.
2: Sposób, w jaki użytkownicy korzystają z internetu, zarówno z wyszukiwarek, jak i stron internetowych, znacznie ogranicza ich możliwości samego rozumienia tekstu, zadawania pytań. Ludzie, którzy zadają proste pytania internetowi, oczekują prostych odpowiedzi i są zwykle usatysfakcjonowani tym, co widzą właśnie w sztucznej inteligencji i nie zastanawiają się nad tym, gdzie mogą dowiedzieć się więcej lub zbadać więcej na temat pytania, które zadają.
0: Dziś ostatnie pożegnanie Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego, nauczycielki żołnierza AK. Za 2,5 godziny ma rozpocząć się msza w Bazylice Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu. Wanda Traczyk-Stawska spocznie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na Warszawskiej Woli. O 19:00 przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich mieszkańcy stolicy i przyjaciele pani Wandy spotkają się, by wspólnie oddać jej hołd. Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, odeszła 18 sierpnia w wieku 99 lat. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś ostatni dzień sierpnia i przyniesie on zmienną i miejscami dynamiczną pogodę, cokolwiek to oznacza. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, ale pojawią się też okresowe rozpogodzenia. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu i burze, a na południowym wschodzie lokalnie również grad. Temperatura maksymalna od 22-24 stopni na północy i miejscami na zachodzie, około 25 w centrum, do nawet 30 na krańcach południowo-wschodnich. Podczas burz porywy wiatru do 70 km na godzinę.

0: Formacja Komety i Uczucia na początek programu.
1: W środku dnia.
0: No jak tam samopoczucie w ostatni dzień sierpnia? Kajetan i Agnieszka, my się mamy dobrze.

Zespół Interpol i ich niezatytułowany utwór Untitled z roku 2002, Turn on the Bright Lights, tak się nazywa płyta, na której znalazł się ten utwór, a Interpol, przypominam, w piątek wydał nową płytę, This Mirror Weighs a Ton. Przyznam szczerze, że ja jeszcze tej płyty nie przesłuchałam, w sensie fragmenty już znam między innymi z naszej anteny, ale słuchanie tej płyty jeszcze przede mną, no bo przyjemności warto sobie dawkować. W środku dnia małpanowy świat.online. Polecam ten e-mail tym z Państwa, którzy chcą się podzielić swoimi przyjemnościami. Jakie mieli przyjemność? Bez sensu to zdanie, no ale jakie mieli Państwo okazję, o być może tak, zaznać w ciągu minionego weekendu, a można właściwie i cały miesiąc wspominać, bo sierpień to jest zazwyczaj dobry miesiąc. Takie mam wrażenie. Przynajmniej w moim doświadczeniu tak to jest, że sierpień to jest dobry miesiąc. Więc bardzo proszę, otwieram pocztę internetową w środku dnia małpanowy świat.online. Teraz Jungle i Someday Somewhere, czyli kiedyś i gdzieś, a już niedługo opowiem Państwu, co dzisiaj mamy w programie. I to nie będzie kiedyś i gdzieś, tylko tutaj za 3 minuty. No, może 4.

Jungle i Someday Somewhere to z płyty Sunshine wydanej w tym roku, całkiem niedawno wydanej do tego w tym roku. Obiecałam powiedzieć Państwu, co w programie. No więc już spieszę donieść, że dziś porozmawiamy o festiwalu Era Szefera, to po 13. Będzie też infonauka od Olgi Bobienko, będzie oczywiście Nicola Paladini i z ziemi włoskiej do Polski. Dziś porozmawiamy, no cóż, o szkole. Państwo rozumieją, 1 września za pasem. Będzie oczywiście redakcja muzyczna, ona opowie o nowościach, a już za chwilę gdzieś kiedyś się spotkali, gdzieś kiedyś się w sobie zakochali, no i gdzieś kiedyś, no właśnie, co się wydarzyło w Madison County? County. Dowiedzą się tego Państwo już za kilka minut, a te kilka minut wypełni Państwu Polędpan i Kanopy.

0: Pola and Pani Canopé, czyli rozbujaliśmy się, trochę się uspokoiliśmy, no i to w sumie bardzo pasuje do tego, jak zaczyna się właściwie film, bo wczoraj wieczorem, przyznam się Państwu, skorzystałam z okazji, że dzisiaj miałam rozmawiać właśnie o musicalu, co się wydarzyło w Madison County, i przypomniałam sobie ten wspaniały film z Meryl Streep i z Clintem Eastwoodem, żeby tak sobie odświeżyć nieco tę historię. No i stwierdzam, że ta piosenka właściwie pasowałaby do nastroju, jaki tam na początku jest zbudowany. No ale my nie będziemy rozmawiać o filmie, będziemy rozmawiać o musicalu, czyli o takiej innej odsłonie tej samej historii. W studiu są Anna Federowicz, czyli Franceska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: No i jest Jakub Wocial, sprawca całego zamieszania, tak cię chyba przedstawię.
2: Miło
0: to
2: mi.
0: Chyba najlepsze określenie.
2: Może
0: chociaż.
2: Tak, rzeczywiście.
0: No bo jesteś reżyserem, odpowiadasz też za Broadway w Polsce, no i grasz Roberta Kincaida, czyli drugą główną postać.
2: No to takie moje marzenie było w sumie od dawna, odkąd się ten spektakl pojawił na mapie światowego musicalu, czyli w 2014 roku zakochałem. Ja generalnie jestem wielkim fanem i miłośnikiem twórczości Jasona Roberta Browna, który jest autorem tekstów, piosenek i muzyki, i gdzieś tam wydaje mi się, że moja wrażliwość dojrzała na tyle, żeby no, żeby chcieć się w ten materiał zagłębić, nie tylko muzycznie, ale również właśnie z tymi wszystkimi zjawiskowymi ludźmi na scenie i poza sceną.
0: Także. Są takie historie, które są absolutnie uniwersalne i ponadczasowe. Ja wiem, że to jest straszny frazes, którego właśnie użyłam, ale do tej historii to się nadaje, bo oczywiście jesteśmy w latach 60., mamy do czynienia z imigrantką, która uciekała tak naprawdę przed wojenną rzeczywistością, przedostała się do Stanów Zjednoczonych. No to takie małżeństwo właściwie nie z miłości, tylko bardziej z rozsądku, no ale pojawia się ta wielka miłość, no i rozsądek gdzieś tam jest w tle. Więc jak mówię, historia no niby uniwersalna i może właśnie dlatego tak nas porusza, tak sobie myślę.
2: Ja myślę, że to jest tak, jest to uniwersalna i ponadczasowa historia, ale myślę też, że każdego widza, który nas odwiedzi, każdy z widzów będzie mógł tę historię tak naprawdę odkrywać po swojemu, interpretować ją po swojemu. Wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze w tej historii i chyba najpiękniejsze zarazem, to jest to, że w tym materiale, zarówno w filmie, chociaż w filmie były takie momenty, które pozostały ze mną, nie ma tego oceniactwa sytuacji, historii, czy ona postąpiła dobrze, czy źle. Jakby jest to po prostu historia dwojga dorosłych ludzi, którzy zatracają się w tej czasoprzestrzeni. Tak samo jest w spektaklu. Mhm. Tym bardziej w tej naszej wersji, którą pozwoliłem sobie trochę, jakby to powiedzieć, intymizować? Nie wiem, czy jest takie słowo, nieważne.
0: Już jest.
2: Gdzie rzeczywiście jest to historia pomiędzy dwojgiem ludzi. W spektaklu też mocną stroną jest rodzina Franceski. Richard, Bat, jej małżonek, który wybiera się z dzieciakami na ten festiwal na 3-4 dni. No i chyba to jest coś, co właśnie też świadczy o tym, o tej dojrzałości tego materiału i o tym, że jest to spektakl, który po prostu ma inny, bo chyba z tego też się bardzo cieszę, ma zupełnie inny vibe od tego, co aktualnie mamy też na mapie tych musicali i w Warszawie i w Polsce generalnie, bo jest on, no ma zupełnie inny vibe muzycznie, tekstowo, jest to po prostu dialog wszystkich dorosłych charakterów występujących w tej historii i w bardzo dużej mierze opowiada również za pomocą dojrzałości muzyki, która wydaje mi się no w idealny sposób, my się często sami orientujemy, że ten utwór się nagle zaczął i

0: pięknym, ale właśnie wydaje mi się, że niech sobie każdy z widzów wyrobi sam zdanie, na ile jest to, zwłaszcza w tych czasach, kiedy no wydaje mi się, takie relacje już się nie zdarzają pomiędzy ludźmi. Nie ma możliwości poznania kogoś przejeżdżając, chociaż no mam nadzieję, że nadal są, mam ochotę w to wierzyć, ale gdzieś rzeczywiście no wszystko gna, pędzi, szaleje dookoła. I mam nadzieję, że tym spektaklem pozwolimy się zatrzymać widzom. Jakby też wykorzystujemy, gramy też ciszą, której jest zdecydowanie więcej niż w oryginalnej wersji, którą widziałem, i mam nadzieję, że to będzie bardzo przemawiające do ludzi i w jakiś sposób takie zawieszające trochę ich w tej czasoprzestrzeni, w której się znajdujemy z tymi charakterami.
1: No cisza nie jest czymś, co radio bardzo lubi, natomiast fakt jest faktem, że cisza w teatrze całkiem inaczej się sprawdza, no bo cisza to jest taki moment, kiedy człowiek ma szansę przetworzyć to, co widzi, ma szansę jakoś to przełożyć na swój własny język. I fakt jest faktem, jak się ogląda nawet film, co się wydarzyło w Madison County, no to czy człowiek to przeżył, czy nie przeżył, to jest w stanie się w jakiś sposób utożsamić, czy to z Franceską, czy to z Robertem, ale też z Richardem, z mężem Franceski, z jej dziećmi, z ich rozterkami. Mam nadzieję, że Państwo oglądali film. W każdym razie mówię teraz do Państwa przed radioodbiornikami. Jeżeli nie, no to mają Państwo zadanie na dzisiejszy wieczór przypomnieć sobie ten film, bo to już jest absolutna klasyka.
0: Ale warto sobie dać te 30 minut początku filmu na oddech i na wytrwanie wejście, w tak, tym. Klimat. Bo rzeczywiście to też jest film, który ma inny vibe
1: inny.
0: I trzeba się troszeczkę tutaj zmusić na początku, zwłaszcza w tych czasach, żeby przez niego przebrnąć.
1: No właśnie, bo to jest coś, o co chciałam was spytać, bo ten film ma swoje tempo, ale to tempo jest takie właściwie powolne. On się tak rozwija bardzo powoli, w którymś momencie oczywiście akcja przyspiesza, ale to dopiero w którymś momencie. Te pierwsze 30-45 minut to jest bardzo powolne dzianie się. Jest tam dużo niedopowiedzeń, dużo muzyki w tle z radia, ale to z radia. No i zastanawiam się, na ile wam się to udaje oddać w spektaklu, który jakby nie było, no będzie muzyczny.
2: No tak, to jest musical, więc tutaj mamy, myślę, tę przewagę, że piosenki są dla widza czymś ciekawym. Z mojej obserwacji, z tego co widzę, to sceny są zazwyczaj tak napisane, że na przykład Francesca jakieś swoje wewnętrzne rozterki pokazuje w piosenkach, tak naprawdę emocjonalnie się otwiera, tutaj jest cała rzeka jej emocji, a w scenach to się dzieje wewnątrz niej, więc to jest o tyle dla mnie jako aktorki ciekawe, że tutaj bardzo dużo się dzieje w środku. Więc no, ta muzyka pozwala pięknie wejść w te emocje też widzowi. Więc no faktycznie, no nie wiem, co Kuba na ten temat myślisz.
1: Bo macie jeszcze,
2: jest typowy musical, prawda?
1: Bo macie jeszcze postać namiętności, którą gra tak. Barbara Olech. To jest moim zdaniem bardzo symboliczne też.
0: Tak, no to jest postać, którą pozwoliliśmy sobie stworzyć z Basią w trakcie rozmów na temat właśnie tej inscenizacji, tego jak to widzimy, żeby było w tym dużo umowności, żeby było w tym dużo przestrzeni i takiej też nie narzucającej bliskości między Franceską a Robertem, która wydaje mi się, że w tych czasach im bardziej niedopowiedziana, tym ciekawsza, bo jest tego jakby już zbliżenie między dwojgiem ludzi nie robi w tych czasach na nikim wrażenia, więc wydaje mi się, że trzeba znaleźć też sposób na przedstawienie tego widzom w taki plastyczny, no piękny sposób i wydaje mi się, że to się nam udaje i na nas to oddziałowuje, na ludzi, którzy w danym momencie to kreujemy na scenie. Ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że orkiestracja tego spektaklu jest również bardzo nietypowa, bo cała warstwa jest oparta tylko i wyłącznie na instrumentach strunowych. Od gitar począwszy, kończąc na kwintecie smyczkowym. I to też daje tą płynność tej historii, ten romans,
2: no ten
0: melodramat.
2: Oddech też, nie?
0: Oddech, tak. Także no, ta muzyka żyje swoim rytmem, nawet jak pani, jak powiedziałaś, przepraszam, jak powiedziałaś, że się w tym filmie niedużo dzieje, to tak samo jest w tym spektaklu, nawet w utworach padają

0: wersy, nic się nie wydarzy i to jest taka dwuznaczność, że nic się nie wydarzy, że tak naprawdę żaden z tych charakterów nie chce sobie pozwolić na to, żeby coś się wydarzyło między nimi dwojgiem.
1: Tak, ale emocjonalnie bardzo dużo się dzieje, nie?
0: Ale to jest również właśnie odniesienie do tego, że nie dzieje się dużo w tym spektaklu, jakby on nie jest tą materią, tym materiałem, który przyciąga ze względu na fajerwerki czy na jakieś efekty audiowizualne. To nie o to chodzi w tym i z tego się bardzo cieszę. Niesłychanie fascynuje mnie ten materiał i fascynował od samego początku. I fascynuje jeszcze bardziej w wykonaniu właśnie naszej 10-osobowej obsady, którą zaprosiłem do tego projektu i która jest, uważam, wybitna w kontekście tych wszystkich ról i tych mniejszych zadań, które mają i cieszę się bardzo, że Basia Olech zarówno jako choreografka, jak i właśnie postać namiętności bierze udział, osobiście bierze udział w tym spektaklu, bo to jest coś, co myślę też, że mogę śmiało powiedzieć, bo na to sobie też pozwalamy, każdego wieczoru ma prawo oddychać nieco inaczej. Wiadomo, że plot historii, całe story jest takie, jakie jest, natomiast te oddechy i ten dotyk, bliskość, czy właśnie ten czas pomiędzy scenami, chcielibyśmy też, żeby pozostał trochę w rękach nas samych.
2: Basia Olech, choreografka i właśnie osoba grająca namiętność, powiedziała w filmiku promującym wasz spektakl, że w choreografii zostawiliście przestrzeń, właśnie przestrzeń na to, żeby tancerz w pewnych oczywiście ramach, ale mimo wszystko sam wymyślał swój ruch, sam odczuwał. Ja nie wiem, czy to się często zdarza w musicalach, szczerze mówiąc, że jest aż taka dowolność.
1: Nie wiem, prawdę mówiąc, chyba rzadko, bardzo. Rzadko. Dla mnie to jest coś wyjątkowego. Ale też właśnie to, co wspomniałaś, to taka organiczność ruchu, to tak naprawdę wypływa z nas samych, z danej sceny, z danej emocji. I to jest dla mnie coś niezwykle pięknego i szczerze rzadko doświadczam musicalu właśnie tego typu grania, tego typu emocji, które wypływają z samej sceny, z danej piosenki, z danej emocji, z chwili, która teraz trwa pomiędzy nami.
0: Tak naprawdę ustalone są, wiadomo, że ustalone jest wszystko oczywiście, natomiast głównie zarysowane są w przypadku Basi drogi, ścieżki, ale już jakby warstwa tego, jak bardzo ona się rozsypie bądź zbierze, no to już są rzeczy, które wynikają i mam nadzieję, że będą wynikały każdego wieczoru nieco inaczej. I to jest też chyba moc teatru i na tym wydaje mi się polega ta pasja, którą ja mam wobec tego, czym jest teatr i teatr muzyczny. Ponieważ w całej warstwie muzycznej, za którą odpowiada Ignacy Matuszewski, jest dużo precyzji. Jeżeli, jakby timing w tych utworach jest bardzo precyzyjny i on jest bardzo mocno zaprogramowany, natomiast jest w tej melodyce całego spektaklu i w tych wszystkich dialogach i w muzyce tak zwanej ilustrującej pod dialogami jest dużo przestrzeni na to, żeby ona wybrzmiewała i była dostosowywana też w jakiś sposób rytmem do tego, jak my dzisiaj wypowiemy dane słowo czy daną frazę. I myślę, żeby też w razie czego nie odstraszyć kogoś, w 90% jest to zafiksowane, żeby nie było, że to jakby będzie wielka improwizacja, ale chcemy sobie pozwolić na to, żeby to rzeczywiście żyło i oddawało jak najbardziej prawdę wobec tych losów, tych bohaterów, którzy są. No ja przyznam, że jestem wielkim fanem tego filmu, chociaż nie oglądałem go tak po raz pierwszy tak dawno, dawno temu. I wydaje mi się, że będzie to coś wyjątkowego dla widzów w Warszawie.
2: Ja dodam, że za tłumaczenie libretta odpowiada Daniel Wyszogrodzki. Jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy tłumacz musicali w Polsce. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. No tak. W każdym razie to, co chciałam, bo teraz chciałabym wrócić na chwilę na ziemię, w sensie na scenę teatralną. Na jakim etapie są próby? Jak to wygląda? Czy już przenieśliście się na scenę, czy to wszystko jeszcze jest gdzieś tam w kulisach?
0: Byliśmy na scenie przez kilka dni, żeby sobie
1: sprawdzić
0: to wszystko zarysować, bo rzeczywiście próbujemy już który trzeci tydzień na sali prób w Teatrze Studio, gdzie ta przestrzeń jest nieco inna i nieco pomniejszona, ale byliśmy, zarysowaliśmy, zafiksowaliśmy to na scenie Teatru Studio, która też jest kapitalna, przyznam szczerze, do tego materiału, bo jest duża, czyli daje tą przestrzeń, daje ten oddech, ale nie jest też tak duża, że nie można zbudować tej intymności między bohaterami.
1: No i ma swój klimat też taki specyficzny, który przepięknie z tym Madison, naszym
0: tak.
1: światem.
0: No jest też bardzo taka,
1: współgra.
0: Ja bym to powiedział, organiczna, bo nie jest jak to się mówi teraz, taka odrestaurowana, jak to się często zdarza w tych
1: tam ściany pachną.
0: Tak, ściany pachną. Nasz spektakl też ma swój zapach, który też jest, to też jest istotne, jakby został stworzony specjalny zapach Madison, bo ja jestem osobiście człowiekiem, na którego zapach oddziałuje równie mocno jak muzyka i wszystkie inne rzeczy, na które składają się na teatr, ten na żywo. I tutaj też sobie pozwoliłem na to, żeby ten nasz spektakl pachniał od wejścia widzów na widownię. I zapraszamy też, mówię zupełnie szczerze, widzów na 10 minut przed rozpoczęciem spektaklu, bo tak naprawdę mamy pre-show, które mam nadzieję wprowadzi widzów w tą całą historię. Nie jest to nic obowiązującego, ale zachęcam, bo jest to coś, co myślę właśnie taki filmowy sposób naprowadzi muzyką klasyczną, jakby zapoznać się z postacią Franceski i będzie taką klamrą do naszego prologu i epilogu spektaklu. A co do prób, no to powiem szczerze i to jest bez żadnej takiej zbędnej kokieterii, że po raz pierwszy mi się to zdarza, że my tak naprawdę tydzień temu sobie zamknęliśmy to wszystko. I teraz jesteśmy w takiej komfortowej sytuacji, że będziemy sobie dłubać te rzeczy, żeby być, no żeby dać sobie miejsce i przestrzeń na to właśnie dłubanie i odkrywanie tego, na co sobie możemy pozwolić względem siebie samych. Ale no wszyscy czujemy się fantastycznie, raz, że ze sobą. Dwa, to miejsce też było, to jest Teatr Studio i cała ekipa teatru niesłychanie miło nas przyjęli. I to też było bardzo inspirujące. Jakby ja generalnie lubię, jak właśnie teatr pachnie i nie takim sidingiem, tylko raczej przepalonym murem. Chociaż sam nie palę, ale tak, było to bardzo inspirujące i udało nam się po prostu szybko postawić, zarysować, zbudować to tak, jak chcieliśmy. No i teraz sobie ustalamy pewne rzeczy i za dwa dni mamy spotkanie drugie z orkiestrą całą, gdzie będziemy sobie robili tak zwaną zit prob, żeby przejść całość materiału od początku do końca i potem się spotykamy na scenie i będziemy to
1: grać.
0: Przechadzać sobie, aż tak się spotkamy jest. Z widzami, żeby rozpłynąć się w tej historii. I ja też chciałem taką właśnie powiedzieć rzecz, którą zasypiam ostatnio każdego dnia w temacie tej historii, czy ona generalnie jest, poza tym, że jest wspaniałą historią i wspaniałym materiałem i powieść jest wybitna, polecam, jeżeli nie czytałaś, to książka
2: no właśnie,
0: jest...
2: jeszcze nie.
0: Jeszcze bardziej wzruszająca niż film, bo te słowa i zbitki wyrazów, które są przetłumaczone na język polski, są wyjątkowo filmowe i bardzo oddziałujące na wyobraźnię. Straciłem wątek, co ja chciałem powiedzieć. O czym ja mówiłem?
1: O książce mówiłeś.
0: O książce, a o...
2: Że zasypiasz z myślą.
0: Zasypiam z myślą właśnie... Chyba od tego zaczęliśmy tą rozmowę. Właśnie nad takim indywidualnym podejściem każdego z nas wobec tej historii, wobec Franceski, wobec tego, na ile było to słuszne, na ile było to niesłuszne, na ile było to samolubne. Albo na ile było to samolubne ze strony Roberta, tak jak padają te słowa w jego songach. I jest to bardzo ciekawe. Jestem bardzo ciekawy, jak ludzie to będą odbierać.
2: No i jakie odpowiedzi znajdą na pytanie, co by było gdyby?
0: No właśnie.
1: Co by było gdyby też postawić się w sytuacji Franceski lub Roberta?
0: Nie wiemy. My tak naprawdę na tych wszystkich
1: warto tematach... sobie na to pytanie odpowiedzieć.
0: Ale za każdym razem, jak się spotykamy w grupie naszej obsady czy w większości realizatorów, zadajemy sobie pytanie, czy dzisiaj to właśnie widzimy tak, czy nieco inaczej. I przyznam szczerze, że tych odpowiedzi nie ma jednoznacznych.
2: No bo taki właśnie, taka właśnie jest ta historia, że ona nie daje jednoznacznych odpowiedzi. Więc jeżeli nie szukają Państwo jednoznacznych odpowiedzi, no to zapraszamy do Teatru Studio, tam co się wydarzyło w Madison County. Bilety na te spektakle znajdą Państwo na stronie broadwaywpolsce.org. Premiera już 11 września.
0: 13, od 11 gramy.
2: A, od 11 gracie, tak od, tak, a od 13 jest prapremiera polska tak naprawdę tego musicalu. Francesca Johnson, czyli Anna Federowicz i Robert Kincaid, reżyser i sprawca całego zamieszania Jakub Wocial, byli gośćmi Radia Nowy Świat. Bardzo wam serdecznie dziękuję.
0: My dziękujemy bardzo.
2: No i na koniec przedsmak, co prawda po angielsku, ale jak to powiedziała jedna polska diwa, znacie angielski.

Stephen Pascal i Kelly O'Hara z oryginalnej obsady The Bridges of Madison County, które to zostało przetłumaczone jako Co się wydarzyło w Madison County. To na scenie Teatru Studio już od 11 września. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś z Państwa się wybiera, no to pewnie do zobaczenia, bo no nie pozwolę sobie ominąć takiej gratki. Teraz Sophia Kennedy i Rodeo.

0: Sophia Kennedy i Rodeo na zegarze za 12 minut, godzina 12, a w Lublinie trwają przygotowania do trzeciej edycji Percepcji nowych form sztuki. Wydarzenie łączy teatr z technologią, prezentuje innowacyjne przedstawienia, takie realizacje innowacyjne. Więcej o tym wydarzeniu opowie gościni Klaudii Kowalczyk.
1: Barbara Żarinow, kuratorka festiwalu Percepcje Nowe Formy Sztuki, które Radio Nowy Świat objęło patronatem medialnym, i po raz kolejny razem przyglądamy się z jednej strony w tym wcześniej wspomnianym nowym formom sztuki, no ale także, i co dla mnie jest takim najbardziej, największym wyróżnikiem tego festiwalu, tym nowym technologiom.
2: A może ja odpowiem tak paradoksalnie, że w tym roku przyglądamy się głównie ciału i komunikacji, a ta technologia pojawia się w naszej codziennej rzeczywistości, tak czy inaczej. Coraz więcej osób korzysta na przykład z czata GPT, czy różnego rodzaju nakładkach, ulepszeń, aplikacjach i tak dalej. One nas otaczają, są wszędzie. Ale w tym roku skupiamy się właśnie na tym, jak te technologie nas jako ludzi, nasz sposób patrzenia na nasze ciała, na nas nawzajem. I w tym roku mamy 5 spektakli, 5 może bardziej powinnam powiedzieć działań performatywnych. Pierwszym z nich to jest nasza wspólna premiera razem z Krzysztofem Garbaczewskim, Lumo, Wieża Babel. I tutaj budujemy taką przestrzeń w dawnej fabryce tytoniu. Taką przestrzeń, w której widzowie będą mogli wejść i nie będą usadzeni normalnie, tak jak publiczność w teatrze, tylko będą mogli chodzić i obserwować te działania z różnych perspektyw, ale również założyć okulary VR-owe i wejść do tego wirtualnego świata, bo w tym performansie ten świat rzeczywisty będzie przenikał się z światem wirtualnym. I Krzysztof Garbaczewski specjalnie na potrzeby tego spektaklu stworzył aplikację, a w zasadzie całe oprogramowanie do tego, żeby połączyć to, co widzimy na żywo, z tą wykreowaną przez niego wirtualną przestrzenią. I ostatni spektakl to jest wielki powrót lubelskiego artysty, który od 10 lat już mieszka za granicą. Mowa o Tomaszu Bazanie, który wraca do Lublina ze swoim najnowszym spektaklem Trofeum. I to jest również opowieść o ciele, o tym, jaki nakładamy mu reżim, jak bardzo zależy nam na tym, żeby było idealne, idealnie, świetnie funkcjonowało. I właśnie o tych konsekwencjach tego takiego bardzo restrykcyjnego podejścia do naszego ciała.
1: No właśnie, w jaki sposób te nowe technologie zmieniają, poprawiają, i tu znak zapytania, odbiór sztuki?
2: Nie wiem, to jest trudne pytanie, bo myślę, że bardzo zależy od odbiorców i to, na ile sobie pozwolimy wejść, ale na pewno ta nowa technologia pozwala nam na większą imersję i takie większe, bliższe doświadczanie tej sztuki, ale też ja mam wrażenie, że daje więcej narzędzi, możliwości artystom, kreacyjnych możliwości. Pytanie, jak tą technikę potraktujemy, czy jako partnera, czy jako narzędzie. Wszyscy, mam wrażenie, nasi artyści, którzy biorą w tym roku w tej edycji udział, zdecydowanie traktują jako może nie równorzędnego, ale bardzo ważnego partnera. I myślę, że ta technologia pozwala głębiej wejść, ale też może nawet zwizualizować to, co pozostawało przez dłuższy czas w sferze jakiejś wyobraźni i niedopowiedzeń. Tutaj otwierają się większe po prostu możliwości takie kreacyjne.
1: I może to będzie postawiona przeze mnie zbyt odważna teza, ale przecież czy telefon komórkowy, czy obecnie ta wyszukiwarka, zależnie którego agenta AI sobie wybierzemy, no to jest najbardziej intymny przedmiot, jaki możemy mieć. My boimy się, że stracimy telefon, bo tam jest całe nasze życie. My boimy się, że ktoś zobaczy to, co wyszukujemy, to, o co pytamy. No to w takim razie my wchodzimy jeszcze głębiej w tę intymność.
2: To prawda. Tak, to zdecydowanie prawda, i też podczas tego wydarzenia, ale też pracując w ogóle nad nim, zadajemy sobie to pytanie, bo to jest taki rodzaj takiej konfrontacji, tak? Ile my jesteśmy w stanie poświęcić też tej prywatności w zamian za udogodnienia, w zamian za ułatwienia sobie spraw. No, na przykład Krzysztof Garbaczewski na co dzień korzysta z agentów AI, którzy podczas na przykład prób w Lublinie działają w jego pracowni w Warszawie, i on właśnie tylko dzięki temu jest w stanie pracować tak naprawdę w dwóch miejscach naraz i bardzo efektywnie działać. No właśnie, pytanie, ile jesteśmy w stanie jakby za to poświęcić za tą możliwość tego ułatwienia sobie pracy, ale też z drugiej strony właśnie wchodzimy w te głębsze relacje, bardziej intymne i może bardziej ludzkie z tymi narzędziami, z tymi maszynami, z tymi agentami AI. Zapraszamy na wydarzenie Percepcje Nowe Formy Sztuki. Będzie to trzecia edycja, która odbywa się będzie praktycznie przez cały wrzesień i początek października. Co weekend serdecznie Państwa zapraszamy.
0: A jeżeli ktoś z Państwa chce się wybrać na Lumo Wieża Babel w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego 5 września na godzinę 19 w byłych lubelskich zakładach tytoniowych, to zapraszam w środku dnia ma opanowy świat.online, a w tle już Sam Fender, Arms Length.

Sam Fendery Arms Length na zegarze 3,5 minuty do godziny 12 zostały. Ja przypominam, że mamy dla Państwa wejściówkę na realizację Lumo Wieża Babel w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. Te realizacje będzie można zobaczyć 5 września o godzinie 19 w lubelskich zakładach tytoniowych, a właściwie w byłych lubelskich zakładach tytoniowych. No i to wszystko w ramach percepcji nowych form sztuki. Get Down Services i Lentils to na koniec tej godziny.

0: creaming steroids.
1: Jest południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Na terenie fabryki produkującej części do dronów doszło do pożaru. Mowa o przedsiębiorstwie w Skarżysku Kamiennej. Wiadomo, że ogień wybuchł chwilę po północy i został prędko ugaszony po około 2 godzinach. Policja nie wyklucza podpalenia. Na miejscu jest ABW. Jak podaje Onet, monitoring miał zarejestrować zamaskowanego mężczyznę na terenie fabryki.
2: Spodziewamy się, że może dochodzić do różnego rodzaju aktów dywersji. W tym wypadku funkcjonariusze służb specjalnych bardzo mocno i szczegółowo weryfikują te informacje, analizują te informacje, żeby dokładnie wyjaśnić, czy w tym wypadku możemy mówić o dywersji, o działaniu na przykład obcych służb, czy przyczyną pożaru jest w ogóle podpalenie, czy też przyczyną może być coś innego. To musimy dokładnie wyjaśnić.
1: Mówił dla TVP Info Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Dzisiaj obchodzimy 46. rocznicę porozumień sierpniowych upamiętniającą powstanie Solidarności. Centralnym punktem oficjalnych uroczystości jest ceremonia otwarcia historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej i złożenie wieńców pod pomnikiem poległych stoczniowców. Donald Tusk wspomina wydarzenie w mediach społecznościowych w kontekście swojej pierwszej poważnej pracy.
3: Moja pierwsza poważna praca, musiałem zarobić na obrączki, to praca w stoczniach Trójmiasta, w Gdyni, w Komunie Paryskiej i tu oczywiście w Gdańsku, w stoczni imienia Lenina. No ale to miejsce jest ważniejsze przecież z innego powodu, historycznego. To tutaj zakończył się wielki strajk 46 lat temu. Ze strajku wyciągnęliśmy jedną prostą lekcję, że prawdę nazywać trzeba po imieniu, że kiedy władza kradnie, trzeba jej powiedzieć dość.
1: Dziś ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN, czyli niższego 8% VAT-u i regulacji cen za benzynę 95. Płacimy maksymalnie 6,64 zł za litr, za olej napędowy 7,31 zł, a od jutra nastąpi przywrócenie regularnej stawki VAT na poziomie 23%.
4: No, pozostaną tylko wspomnieniem dla kierowców, którzy muszą liczyć się z podwyżkami rzędu 70-80 groszy na litrze paliwa i będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego.
1: Mówił Grzegorz Maziak ze Petrol, to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Z takim właśnie okresowym rozpogodzeniem mamy w tej chwili do czynienia nad Ostrą w Warszawie. Ale przelotne opady deszczu mogą nas spotkać szczególnie na południowym wschodzie i wschodzie kraju. Tam zresztą też miejscami wystąpią burze z opadami gradu. Temperatura maksymalna od 22-24 stopni na północy i miejscami na zachodzie, około 25 w centrum do nawet 30 na krańcach południowo-wschodnich. W obszarach podgórskich Sudetów nieco chłodniej, tam lokalnie około 21 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany.

0: Roisin Murphy, Overpowered. Pani Olga melduje, że we Wrocławiu pada. No, taki koniec wakacji.
1: W środku dnia.
0: We Wrocławiu pada, nad Ostrą słońce. Tak to bywa czasem. Natomiast nie przejmujemy się tym. Dziś poniedziałek, 31 sierpnia, 9 minut po godzinie 12. Grzegorz i Agnieszka, dzień dobry.

I Feel Hope Coming, Alabama Shakes, czyli czuję, jak nadchodzi nadzieja. Nadzieja dla rodziców trochę już zmęczonych wakacjami nadejdzie jutro, a tak dokładniej to pojutrze, w środę, bo jutro to pewnie w większości szkół tylko jakieś tam krótkie spotkanie i tyle. Ale w środę już się zacznie w miarę normalnie. Nie ukrywam, że ja też jestem jedną z takich osób, które gdzieś tam pod skórą czekają na powrót szkoły. No bo to jest jednak powrót do pewnej rutyny. Oczywiście we wrześniu jest układanka i tej układanki nie zazdroszczę żadnemu rodzicowi. Tak, ja też się będę z tym mierzyła. Ale damy radę, drodzy państwo, damy radę. Skoro już o szkole i tak dalej, to jutro zapowiadam od razu, że w Komitecie Rodzicielskim będzie rozmowa dotycząca edukacji zdrowotnej, która, przypomnę, jest obowiązkowa w tym roku, z wyjątkiem tego takiego elementu edukacji zdrowia seksualnego, z którego można dziecko wypisać, podkreślam, wypisać. Oczywiście odradzam wypisywanie, ale to tylko ja i to już państwa decyzja. Bambara i Shake Up.

Bambara i Shake Up na zegarze 18 minut po godzinie 12, aż spojrzę. W środku dnia małpanowyświat.online to ten adres dla Państwa. Dziękuję za wszystkie maile a propos weekendu, który Państwo minął. Nam wszystkim minął tak naprawdę ten weekend. Dziękuję też Pani Ani za podziękowania. Pani Ania była wczoraj na spektaklu Wstyd w Teatrze Współczesnym i tak się akurat składa, że dziś pani Ania wraz z mężem obchodzą 24. rocznicę ślubu, więc wczorajszy wieczór w Teatrze Współczesnym był wspaniałym prezentem, o czym nie wiedzieliśmy, gdy pani Ania została przez nas obdarowana zaproszeniem do teatru. Gratuluję oczywiście i cieszę się, że wieczór był udany. Swoją drogą przypominam, że mamy dla Państwa zaproszenie do Lublina na 5 września na godzinę 19 na taki specjalny pokaz w ramach festiwalu Percepcje, właściwie to nie pokaz, tylko realizacja Lumo, Wieża Babel w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. 5 września, godzina 19 w byłych lubelskich zakładach tytoniowych. To wydarzenie będzie miało miejsce. Zapraszam bardzo serdecznie. W środku dnia małpanowyświat.online dla tych z Państwa, którzy mają ochotę się na to wydarzenie wybrać. Pamiętają Państwo zapewne, że w pierwszej godzinie zagościł zespół Interpol ze swoją niezatytułowaną piosenką Untitled. No i to jest piosenka z roku 2002 i ja wtedy powiedziałam, że nie przesłuchałam jeszcze nowej płyty zespołu Interpol. No i jak to mówią, mówisz i masz, bo redakcja muzyczna stwierdziła, że... A zresztą Państwo się dowiedzą za chwilę. W każdym razie teraz Interpol z tej nowej płyty Wings on Fire.

0: Interpoli Wings on Fire. Coś mi się zapaliło. W takim razie Kuba Ferlin, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Właśnie miałem taką zagadkę dla ciebie, że gdybyś była poszukiwana czerwoną notą, to kto by cię poszukiwał?
0: No oczywiście, że Interpol.
1: Tak, no i właśnie ta instytucja międzynarodowa jest odpowiedzialna za nasz album tygodnia. Kto by pomyślał,
0: tacy, że oprócz...
1: Tacy zdolni, tak. Mają taki specjalny departament w piwnicy, w garażu może lepiej.
0: No w garażu.
1: Garażowe granie też. No i oni grają piosenki pod szyldem Interpol właśnie. Na początku programu wybrzmieli po raz pierwszy, teraz wybrzmieli po raz drugi. Dwa utwory to wcale nie przypadek. Pomiędzy

0: 24 lata nawet. Świat się zmienił bardzo. Ja tej rzeczywistości sprzed 24 lat, z roku 2002, nie pamiętam, no bo nie mam jak. No ale to, co się nie zmieniło...
1: A ja pamiętam, wiesz? Pamiętasz? I to były bardzo ciekawe czasy, bardzo kolorowe czasy. Bardzo ciekawie się ubieraliśmy, bardzo ciekawie się malowały panie. Ja jeszcze nie, no bo nie. Zresztą tak mi zostało. Natomiast to były bardzo ciekawe również muzycznie czasy, bo to były czasy, kiedy jeszcze pobrzmiewały echa Spice Girls, jeszcze były boys bandy na szczytach. Tak już schodziły ze szczyt list przebojów, ale jeszcze co jakiś czas się tam zdarzały. No i generalnie był taki podział, że jedni woleli cięższe granie w stylu Offspring, w stylu Nirvana, w stylu Metallica, a inni woleli właśnie takie popowe jak Britney Spears, jak Christina Aguilera. No, powiem ci, bardzo ciekawe czasy. Żałuj, że ich nie pamiętasz.
0: Żałuję, no. Ale też mówisz o tym takim podziale dosyć spolaryzowanym. No i jak to zwykle bywa, ktoś wchodził w tę lukę. No i Interpol to był jeden z takich zespołów, który połączył cięższe gitarowe brzmienia z popowymi melodiami tak naprawdę, bo te piosenki są dosyć chwytliwe, dużo jest w nich nostalgii i wręcz tak filmowo, dramaturgicznie, tak chyba można powiedzieć, przenoszą mnie przynajmniej myślami do Nowego Jorku w jakiś deszczowy wieczór i ja za to bardzo doceniam.

0: dim sum and then some, pełną takich spożywczych, gastronomicznych nawiązań. I teraz jako deser jeszcze jeden singiel, Dance, Dance, Dance. To też swoją drogą tytuł jednej z moich ulubionych książek Harukiego Murakamiego, Tańcz, Tańcz, Tańcz. Także same dobre skojarzenia. A na koniec propozycja polska, singlowa, i to ona za moment wybrzmi, duet Szama, czyli Basia Tomaszewska i Jimmy Bachniak, nieśpieszny, funkowy singiel Pelagia i zapowiedź albumu, o którym jeszcze nic nie wiemy, ale myślę, że to jest godna zapowiedź i warto czekać na cokolwiek to będzie. Koncertowo Queen i też jazz po polsku w sobotę to będzie Tłusty Majonez. Same dobre rzeczy.
1: No, smacznego w takim razie. Kuba Ferlin, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

Szama i Pelagia. Dziękuję za pozdrowienia z Rzymu. Przekażę je oczywiście Nicoli Paladiniemu, który już za chwilę tutaj w tym studiu zabrzmi na antenie Radia Nowy Świat, ale najpierw Alphamist i Brian.

0: ziemi włoskiej do polskiej.
1: Nicola Paladini, dzień dobry.
2: Buongiorno tutti.
1: Dzisiaj 31 sierpnia, jutro 1 września. W Polsce to jest dzień powrotu do szkoły, a we Włoszech?
2: No jeszcze nie, bo trzeba też powiedzieć, że we Włoszech jest troszeczkę inaczej niż w Polsce i dużo jest różnic, które mogą być bardzo ciekawe. Powracając do szkoły, to za chwilę będę tam mówić całą listę, bo nie jest to taki jedyny dla wszystkich. No, jak już wiecie, to lubimy w każdym regionie troszeczkę inaczej te wszystkie rzeczy sobie tam poukładać, więc każdy potem decyduje w zależności od tego, może nawet od pogody. Czasami się zastanawiałem, dlaczego na przykład mamy aż 3 miesiące wakacji.
1: Ale macie
2: co
1: fajnie.
2: Się dowiedziałem, że tutaj macie 2 miesiące wakacji.
1: Ale 10 tygodni dokładniej rzecz ujmując.
2: No, tylko że my mamy 3 miesiące, ale są pewne też różnice, które trzeba powiedzieć. Kiedy się idzie do szkoły we Włoszech, to się chodzi do szkoły przez 6 dni w tygodniu. Wy,
1: No,
2: sobotę i niedzielę.
1: To już rozumiem, dlaczego macie 3 miesiące wakacji, jakoś trzeba to odrobić, ale ja się zastanawiam, jak to jest, że we Włoszech wszędzie macie takie różnice między regionami. Przecież wy macie też władzę centralną, prawda?
2: Tak, władza centralna jest, ale potem też każdy region może sobie pewne rzeczy, no, że tak powiem, ma prawo do tego, żeby zmieniać. Tak jak mówiłem, trochę ze względów klimatycznych, trochę ze względów też samorządów, które istnieją i które mogą decydować właśnie. To nie są takie różnice, że na przykład, nie wiem, niektóre dzieci to idą w październiku na wakacjach, to się idzie mniej więcej w połowie czerwca i się wraca w połowie września. Niektórzy troszeczkę wcześniej, ale też zaczęli może wakacje troszeczkę wcześniej niż inne regiony.
1: A wiesz w ogóle, że w Polsce jest teraz pomysł właśnie rozdzielenia wakacji i podzielenia, tak jak ferie zimowe są podzielone, tak i wakacje chcą podzielić. Tyle, że czy to przejdzie, to jest całkiem inna sprawa. Natomiast pierwsze podstawowe pytanie, ile lat ma się we Włoszech, kiedy się idzie do szkoły? W Polsce to jest 7, no chyba, że 6, ale głównie 7, a we Włoszech?
2: 6. W wieku 6 lat kończy się oczywiście tam okres, kiedy się chodzi do przedszkola, no i się zaczyna. Tutaj, żeby też zakończyć to, co mówiłem przedtem, to chodzimy 6 dni w tygodniu, więc też w sobotę, ale wychodzimy ze szkoły około 13-14, więc troszeczkę wcześniej, bo słyszę często, że ktoś ma lekcje nawet do późna. Też pod tym kątem, jeśli chcemy takie różnice duże, no to podczas tych 3 miesięcy wakacji to nie ma tak, że nic nie robimy i niczym się nie zajmujemy, bo są compiti per le vacanze, więc mamy też zadania domowe, czytanie książek, odrobienie kilku właśnie części jakiejś tam książki, może czegoś nie dokończyliśmy, więc też warto sobie powtórzyć, zanim potem się zacznie kolejny rok w szkolnym. Ale żeby tam rozdzielić, przedszkole 3-6 lat i uwaga, to nie jest obowiązkowe.
1: A,
2: Może
1: czyli
2: nawet
1: nie
2: dziecko nie
1: jest.
2: chodzić. Nie,
1: Okej,
2: nie
1: okay,
2: jest
1: bo w Polsce
2: obowiązkowe.
1: jest obowiązkowa zerówka. Pięciolatki chyba już też, o ile dobrze pamiętam, natomiast zerówka na pewno, w sensie sześciolatki są obowiązkowe.
2: No właśnie, w tym roku, kiedy właśnie potem kończy dziecko 6 lat, no to właśnie zaczyna chodzić do szkoły. Teraz tak, trochę też system edukacyjny jest trochę inny niż tutaj w Polsce, z tego co mogę się dowiedzieć, ponieważ do szkoły podstawowej chodzimy w wieku 6-11 i chodzimy przez 5 lat. Więc 5 lat, no często jest tak, że w każdej dzielnicy jest jedna szkoła podstawowa, więc tam się chodzi. Ja miałem akurat bardzo wygodnie, bo miałem przed domem, co było wygodne, ale z jednej strony to tam się patrzyłem cały czas do szkoły i nie było to takie super przyjemne, ale się wychodziło parę kroków i do domu. Później kolejne 3 lata to jest szkoła średnia pierwszego stopnia, która się nazywa Scuola Media. I tutaj już nie jest tylko jeden nauczyciel, bo w podstawówce mamy jednego nauczyciela na całą klasę i każda klasa ma swojego, który tak naprawdę się zajmuje wszystkimi przedmiotami. Oprócz tam, jeśli dobrze pamiętam, to wychowanie fizyczne jest z jednym nauczycielem, który się zajmuje tylko tym. Ale ogólnie potem skończąc 3 lata, więc tak naprawdę mamy rozdzielone to, co wy macie w 8 latach podstawówki. To się idzie do szkoły średniej drugiego stopnia i tutaj mówimy o liceum. Może być to liceo classico, liceo scientifico, liceo artistico, więc same słowa nam podpowiadają, że taki klasyczny, nazwijmy go w cudzysłowiu, no to będzie skupiony na historii, literaturę, języki jak starożytny grecki, łacina, a do liceo scientifico bardziej idziemy w stronę matematyki, chemii, biologii i tak dalej. Liceo artistico to jest akurat dla tych, co kochają rysować, ale też historię sztuki. Ogólnie tam w każdym liceum są też podstawowe rzeczy jak literatura włoska i tak dalej, historia, geografia, tylko że troszeczkę w innych poziomach też to rozplanowane. Więc pod tym kątem to się różnimy tak. A w Polsce to chyba nie musisz tutaj precyzować, jak jest i jakie są różnice.
1: Znaczy, ale więc... w Polsce to jest tak, że albo się idzie do liceum, albo do technikum, albo do szkoły zawodowej. W sensie po 8 latach podstawówki były gimnazja, natomiast one zostały zlikwidowane kilka lat temu. No w każdym razie, więc teraz jest wybór, że jest liceum albo technikum, albo szkoła zawodowa. No ale w liceum są jeszcze profile, bo to nie jest tak, że idziesz sobie do liceum ogólnokształcącego i tyle, tylko też sobie wybierasz profil. Oczywiście jest profil ogólny, ale są klasy o profilach przeróżnych, na przykład dziennikarskich. Dlaczego nie?
2: No tak, ale tutaj też technikum istnieje też we Włoszech i też są szkoły zawodowe. Obowiązek jest do szkoły średniej, a potem namawiają do tego, żeby chodzić właśnie do liceum. I każdy też okres, o którym mówiłem przedtem, więc szkoła elementary, więc tą podstawówkę, szkoła media i oczywiście liceum, no to oczywiście są egzaminy na końcu. Już w szkole takiej średniej, pierwszego stopnia, no to już jest za medistato, więc taki no, państwowy egzamin, który musimy tam zdać. Tutaj trzeba też podkreślić, że na przykład jest inna zupełnie skala ocen. Co ja tutaj właśnie, kiedy ktoś mówił mi, że no super, no najlepsza tutaj ocena, którą możesz dostać, to jest 6. Dla nas 6, bo nasza skala ocen idzie od 0 do 10, no to ta 6 to jest suficjente, więc jest dostateczne, że można się tutaj zadowolić tym i przejść dalej, na przykład jak jakieś rozpracowanie i tak dalej, żeby zdać. Więc dla nas no, tak brzmieć, że super, no dostałeś 6, no to nie jest to odpowiednie do tego. 10 i nawet diecie lody, więc nawet z taką pochwałą, no to jest najwyższa ocena, którą możemy tutaj dostać.
1: Co ciekawe, podobno we Włoszech, ale popraw mnie, jeśli się mylę, bo teraz w Polsce przetacza się dyskusja wokół stołówek szkolnych, ale podobno we Włoszech w ogóle nie istnieją praktycznie stołówki szkolne, prawda czy nieprawda?
2: Nie, jest taki moment, kiedy oczywiście jest dłuższa przerwa i wtedy się idzie ewentualnie, jeśli w szkole jest taki bar i się idzie tam i najczęściej było też, mogę to powiedzieć tutaj śmieszną rzecz, bo się idzie kupić jakiś, no najgorzej to w wypadkach, kiedy idziemy po chipsy, ale najczęściej to właśnie jakieś tramezzino albo pizzetta i wszyscy sobie kupowali te pizzette, więc wyobraźcie sobie takie okrągłe, malutkie pizze z dużą ilością sosu pomidorowego, a ja dostawałem za każdym razem jakieś wykwintne drugie śniadanko do szkoły. Głupota w dziecku jest to, żeby marzyć o tym, co mają inni. Nie myśląc o tym, że mamy taką piękne panino, więc mamy tutaj kanapkę i mamy tutaj piękną, świeżą bułeczkę, tam jakieś wędlinkę, jakieś serki, jakąś sałatkę. Ja się czułem po prostu niewyjątkowy, tylko że dostałem jakąś karę, że nie mogę dostać te 1000 lirów, żeby pójść i kupić sobie taką pizzetę w barze i się właśnie tym cieszyć, tak jak wszyscy inni koledzy. Ale potem teraz no, rozumiem to i raczej nie powinienem tak robić wtedy, ale wiadomo, że kiedy jesteśmy dziećmi, to też jakieś różne głupotki nam chodzą po głowie.
1: No oczywiście, najlepsze były drożdżówki ze sklepiku szkolnego, ale sklepik szkolny to nie jest to samo co stołówka. Natomiast wy, skoro kończycie szkołę o 13, 13:30, no to w ogóle jakoś inaczej ten dzień szkolny wygląda. No bo u nas jest tak, że przychodzisz na 8, masz 45 minut lekcji, potem 10 minut przerwy, potem znowu 45 minut lekcji i tak dalej, a potem jest długa przerwa, mniej więcej w okolicach południa i to jest tak zwana przerwa obiadowa. No i wtedy się idzie właśnie jeść obiad w szkolnej stołówce. Zupę i drugie danie, ewentualnie jeszcze kompot. No a jak to jest we Włoszech?
2: No we Włoszech jest, że te lekcje trwają godzinę, ewentualnie teraz sądzę, że może coś zmienili, dali 55 minut na taką 5-minutową przerwę, żeby przejść z jednego przedmiotu do drugiego, ale ogólnie kiedy ja chodziłem, to były takie no, godziny pełne, 60 minut i potem się zmieniały ewentualnie przedmiot, była ta dłuższa przerwa, ale tak jak też tylko w wypadkach, kiedy ktoś, na przykład rodzice, no, siedzieli w pracy o wiele dłużej, no to ktoś zostawał na takie tempo pieno, więc na pełny czas i miał jakieś tam dodatkowe zajęcia, ale to bardziej chodziło właśnie o sportowe i miał zagwarantowane też jedzenie tam w szkole. Ale takiej stołówki, gdzie chodzimy i tam jest pseudo-restauracja, że tak powiem, bistro lub też sala, gdzie się konsumuje ten posiłek, to raczej nie. Tego nie ma. Może w jakichś prywatnych szkołach to jest zorganizowane, zwłaszcza kiedy rodzice są zajęci, ale fakt to, że właśnie kończymy tą 13-14, wchodzimy o 8, pełne godziny, jedna przerwa, która jest mniej więcej 15-minutowa, no to tak, no to w taki sposób jest to skonstruowane u nas.
1: To powiedz mi jeszcze, jak wyglądają lekcje we Włoszech, bo ja oczywiście czytałam sporo przed naszym spotkaniem i wygląda na to, że ja we włoskiej szkole bym się straszliwie nudziła i straszliwie bym się bała, bo podobno odpytywanie na lekcjach to jest no, taka klasyka włoskiej szkoły.
2: Dobrze czytałaś i zawsze to, że każdy się bał interrogazione, więc jak było wyciągane oczywiście listę obecnych i wtedy właśnie wołane przez nazwiska, no to były oczywiście tam przepytywania a propos danej lekcji, która była poprzednio, czy zadanie domowe. I się tam podchodziło do tablicy i trzeba było tam odpowiadać na pewne różne pytania. Albo lub też takie pytania, tylko żeby sprawdzić, były plusiki i minusiki, które były tam dawane do dzienniczka. Ale ogólnie no tak, lekcje są długie, bo tak jak powiedziałem, 60 minut. Jeśli sobie tam wyobrazicie, że młody człowiek tam będzie słuchał przez 60 minut albo nawet przez 120 a propos filozofii, historii i tak dalej, to można się oczywiście trochę zanudzić. Jest dużo odpowiedzi ustnych, mało testów i przede wszystkim właśnie być przygotowanym też do tego, żeby wytłumaczyć coś albo coś opowiedzieć i odpowiedzieć na te pytania od profesora lub nauczyciela.
1: Interrogacjone to brzmi jak przesłuchanie swoją drogą,
2: dokładnie.
1: Więc.
2: Ja po prostu mam, nie wiem, czy ty coś takiego masz, ale ja do dzisiaj mam pewne takie sytuacje, gdzie sobie coś nie i kiedy, zwłaszcza kiedy jestem trochę zestresowany ostatnio, no to tam mam takie sny przypominające mi właśnie interrogacjone albo nawet i egzaminy, na których oczywiście w śnie nie jestem absolutnie przygotowany. Nie wiem jak nasi słuchacze albo ty, ale ja właśnie mam coś takiego i po prostu ten sen staje się koszmarem. Jeśli chcemy też powiedzieć trochę to, co właśnie zapowiadałem na początku, no to żeby też regionalnie sobie zobaczyć, kiedy jest ten powrót do szkoły.
1: No właśnie.
2: Żeby sobie zdecydować, w którym regionie, na przykład jak chcemy się przeprowadzić do Włoch i wiedzieć, do którego momentu możemy sobie być na wakacjach, no to 7 września wracają prowincja Bolzano, więc Trident, Górna Adyga. 10 w czwartek Trento, Dolina Osty oraz Wenecja Euganejska, więc jesteśmy cały czas tam na górze. 14 września, no to jak tak powiedziałem, do połowy września większość, no to mamy tam Lombardię, Piemont, Liguria, Friuli, Wenecja Julijska, Marche, Molise oraz Umbria. Zdecydowane, że 15 we wtorek, może bo nie lubią poniedziałku, tak jak my, to Latium, w tym Rzym, Toskania, Emilia-Romagna, Kampania, Kalabria oraz Sycylia. A najpóźniej, to właśnie w tym roku, no to będzie 16 Abruzja, Basilicata oraz Sardynia i 17 września wygrywa Apulia. Więc kiedy sobie pojedziemy do Apulii i tam zamieszkamy, no to wiemy, że najpóźniej będziemy chodzić do szkoły. Nie wiem, czy w przyszłym roku będzie inaczej, ale tak to wygląda w 2026 roku.
1: Tak jest, także jeżeli chcą Państwo na wakacje do Włoch z dziećmi, no to już wiedzą Państwo, do których regionów najlepiej. Ciekawa jestem swoją drogą, czy Ty kończyłeś liceum o profilu gastronomiczno-artystycznym, ale to by był taki profil dla Ciebie, takie mam wrażenie, tyle że to pewnie dwie szkoły byś musiał kończyć jednocześnie.
2: No tak, i tak naprawdę to chodziłem do liceum scientifico, więc bardziej taki matematyczny, które potem okazało się zupełnie mi to się nie podoba, ale żeby zmienić, to potem trzeba jakieś egzaminy wewnętrzne zrobić, więc zakończyłem to, po prostu żeby go zakończyć. Potem poszedłem na studia, bo też jedna rzecz, która mnie dużo interesuje i też pracowałem przez dłuższy czas, no to była turystyka. Więc hotelarstwo, wyjazdy, organizowanie rezerwacji, biuro turystyczne i tak dalej, i tak dalej. Skończyłem te studia, które są dość krótkie, bo mamy takie dwuletnie. I potem Akademia Musicalowa. Więc o gastronomii, to wszystko to, co wiem, to się nauczyłem już od dziecka, od mojej mamy, od mojej babci. I do dziś się tym chwalę i zacząłem tą część gastronomiczną tutaj w Polsce, bo bardzo, bardzo chcieliście. Osoby, które przychodziły do mnie na kolację na przykład, gdzie ja też kochałem opowiadać, co będą jedli, jakie tam produkty i o co chodzi, to mnie namówili, żebym 12 lat temu zaczął te warsztaty. I to też jest cały czas uczenie się też, jak prowadzić, jak uczyć. I sądzę, że to jest bardzo fajna rzecz, bo za każdym razem się też ludzie mogą dowiadywać o pewnych nowych, ciekawych rzeczach, ale też ja cały czas się uczę.
1: Żadna szkoła nie nauczy cię tego, czego nauczy cię dom rodzinny. Tak jest. Nicola Paladini z ziemi włoskiej do Polski. Bardzo ci dziękuję. Co dzisiaj jemy muzycznie?
2: Jemy muzycznie coś, co każdy Włoch zna i któremu się kojarzy oczywiście z zakończeniem tym okresem szkolnym, egzaminy. Więc Notte prima degli esami to jest noc przed egzaminami. I tutaj Antonello Venditti nam śpiewa o wszystkich emocjach w tej piosence, którym człowiek młody może czuć właśnie, jak kończy się pewien okres swojego życia. Więc Antonello Venditti, Notte prima degli esami, rok 1984, można się wsłuchać bardzo przyjemnie, bo to potem nam przypomina naszą młodość.
1: Do usłyszenia za tydzień.
2: Ciao!

Antonello Venditti, notte prima degli esami, czyli noc przed egzaminami, no to zazwyczaj jest noc nie przez pana. Pani Elżbieta przyznaje, że ona też miewa takie koszmary, że śni się jej, że nie zdaje matury i się budzi ze strachem i sobie uświadamia, że przecież i studia zdążyła skończyć i od tylu lat pracuje. Skunk and Enzi, an artist is an artist is an artist is an artist. Do usłyszenia po 13.00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Po wczorajszym zamieszaniu z alertami RCB na Lubelszczyźnie minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zapewnia, że ostrzeżenia będą działały lepiej. Jak mówił, do końca roku będziemy mieli wszystko przygotowane i uruchomione. Przypomnę, wczoraj na całej Lubelszczyźnie został wydany alarm w sprawie zmasowanego ataku w zachodniej Ukrainie. Po zaledwie kilku minutach poszedł kolejny alert o odwołaniu ataku. Niektórzy nie otrzymali jednak tego pierwszego SMS-a. A teraz wracamy do sprawy wycieku danych z systemu MyDR. Wyciek objął 19 milionów osób. Czy jesteśmy w tym gronie? Można to sprawdzić na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Teraz rząd chce wzmocnić ochronę danych medycznych. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało zmiany, tak zwaną cyfrową piątkę Gawkowskiego.
2: Te zmiany w prawie, oczywiście, że one nie zniwelują do zera liczby tego typu ataków, bo dość powiedzieć, te liczymy właściwie w tysiącach dziennie. A więc to nie chodzi o to, że one nagle jak za pomocą czarodziejskiej różdżki znikną, ale zamysłem tych zmian jest to, aby doprowadziły do większego bezpieczeństwa przechowywania naszych danych, czyli wszystkich pacjentów.
1: Mówił nam Cezary Szymanek z Rzeczpospolitej. Największe firmy przetwarzające dane medyczne mają przechodzić certyfikacje, audyty i ocenę ryzyka. Pacjenci zyskają większą kontrolę nad swoimi danymi, a w mObywatelu i internetowym koncie pacjenta pojawią się alerty o receptach i wizytach. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 15 jest uważanych za zaginione wskutek gwałtownej powodzi, która nawiedziła Park Narodowy Wielkiego Kanionu w USA. Woda zerwała kładki i wywołała osunięcia ziemi. Dziś zapowiadane są dalsze opady. W związku z trudną sytuacją z ruchu wyłączono rzekę Colorado. Wstrzymano też możliwość nocowania w hotelach w tym obszarze. Na Placu Solidarności w Gdańsku trwają główne obchody 46. rocznicy podpisania porozumienia gdańskiego. Było jednym z czterech porozumień sierpniowych, które po zakończeniu strajków otworzyły drogę do powstania Solidarności. W Gdańsku jest Bogdan Borusewicz.
3: My i stoczniowcy tutaj strajkowali dla innych, bo ten strajk zakończył się dość szybko w stoczni, a potem był strajk solidarnościowy. Więc trzeba pamiętać, że nikt nam tej wolności na darmo nie dał.
1: Mówił Bogdan Borusewicz, a to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Dziś na niebie sporo chmur, ale też miejscami okresowe rozpogodzenia. Niestety wszędzie może przelotnie popadać deszcz, a miejscami mogą nawet wystąpić burze, w tym burze z opadami gradu. Na termometrach od 21-22 stopni do 30, to 30 na krańcach południowo-wschodnich. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a w pierwszej połowie nocy miejscami burze. Temperatura minimalna od 13 do 17 stopni w obszarach podgórskich, miejscami od 10 do 12, a wiatr słaby i umiarkowany.

0: To Blackalicious na początek trzeciej, no i ostatniej godziny programu.
1: W środku dnia.
0: Tak jest, na zegarze 8 minut po godzinie 13, my jesteśmy z Państwem do 14, my, czyli Grzegorz i Agnieszka, no i Freako, still around.

Freako is still around i wczesno-popołudniowa gimnastyka już zaliczona, bo nóżka sama chodziła 12 minut po godzinie 13. W środku dnia małpanowyświat.online. Polecam ten e-mail wszystkim, którzy nas słuchają. Chciałam powiedzieć, że zaproszenia do Lublina już zostały rozdane. Bardzo dziękujemy, no i miłej zabawy życzymy. I co jeszcze? I że Soundgarden i Pretty News to już teraz, a za chwilę powiem Państwu, co dalej z naszym programem.

Soundgarden i Pretty News na zegarze prawie 17 minut po godzinie 13. My już za chwilę przeniesiemy się w czasie i przestrzeni, przeniesiemy się też muzycznie, po prostu przeniesiemy się do innej ery, do ery Szefera.

0: Everyday Dreamer, czyli codzienny marzyciel, to Franz Ferdinand. Ja się zastanawiam, czy takie określenie pasuje albo pasowałoby do Bogusława Szefera, bo właśnie o festiwalu Era Szefera będziemy teraz rozmawiać. W studiu są Krystyna Gierłowska, prezeska Fundacji Sztuk Aurea Porta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Michał Kwieciński, reżyser tegorocznego festiwalu Era Szefera. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
0: Tak jest. No więc co, Everyday Dreamer, taki codzienny marzyciel, pasowałby do Bogusława Szefera?
1: Ja uważam, że tak, bo Bogusław Szefer to był Leonardo da Vinci XXI wieku. Był wizjonerem, który wyprzedził o epokę. Ja sobie ostatnio też tak myślałam, że zanim ta technologia, w ogóle zanim nadążyła, bo dekady temu kreślił na papierze swoje rewolucyjne partytury graficzne, rysował tak naprawdę dźwięki, które no dzisiaj jesteśmy w stanie wygenerować albo przez sztuczną inteligencję, albo w jakiejś zaawansowanej technice komputerowej.
0: Czyli jednak był marzycielem.
1: Ale tak, to dobrze, bo to żyje.
0: No właśnie o to chodzi. I to jest ciekawe, że był taki człowiek, który... Znów, po raz kolejny, bo zdarza się taki, raz na jakiś czas zdarza się taki człowiek, który absolutnie wyprzedza swoim myśleniem to, co jest wówczas możliwe. Znaczy on wie, że to jest możliwe, tylko jeszcze nie do końca wie, jak to zrobić. Ale on wie, że coś takiego jest możliwe.
1: Jeszcze mogę powiedzieć, jest taki jego kosmiczny podręcznik, wstęp do kompozycji, który do tej pory jest kanonem na wyższych uczelniach muzycznych. Uczyli się z tego podręcznika Michał Urbaniak, Tomek Stańko, nawet teraz obecnie Marcin Wyrostek, Luk, Włodek Pawlik. I w latach 60. jeszcze na festiwalu na Warszawskiej Jesieni Muzycznej, to właśnie Michał mi opowiadał i Tomek Stańko, bo brali udział w Erze Szefera, że właśnie grali z profesorem Szeferem na Warszawskiej Jesieni Muzycznej jego awangardowe kompozycje.
0: No a Michał Urbaniak w tym roku jest, no nie powiedziałabym, że cichym, ale jest bohaterem właśnie Ery Szefera.
1: Tak, Era Szefera w tym roku jest dla Michała Urbaniaka, który był z nami 11 lat w Erze. Reżyser Michał Kwieciński, wizjoner.
0: Czyli pasuje do Ery Szefera.
1: Pasuje do Ery Szefera.
2: Jest naprawdę, jednak za miła, bo ja uważam, że wizjonerem właśnie ja się nie zgodziłem z tym marzycielem. Mnie się wydaje, jak ja obserwuję twórczość Szefera, to wydaje mi się, że on był właśnie wizjonerem i jakimś futurystą w ogóle i to był, ale wydaje mi się, że z drugiej strony w tej mocy jest taka precyzja, że marzyciel mi się nie kojarzy z precyzją.

0: też te partytury.
1: No więc właśnie, te partytury, jakim sposobem udaje się panu te takie no, plastyczne zapisy muzyczne przełożyć na, no, na język teatru, na scenografię, na widowisko?
0: No w tym roku stawiamy może mniej na teatr, a właśnie bardziej na takie święto muzyki, bo jednak Urbaniak i wydaje mi się, że to będzie po prostu święto takiej wyzwolonej muzyki. Będzie bardzo dużo improwizacji, będzie dużo pogody ducha. Mnie się wydaje, że przede wszystkim Szefer był osobą bardzo pogodną, miał bardzo duże poczucie humoru i był bardzo empatyczny. Ja to czuję również w jego utworach, tę empatię wobec słuchaczy ewentualnych. Więc to będzie święto muzyki, ale święto też zestaw muzyków, którzy uczestniczy w tym święcie jest tak niezwykły, to Krysia precyzyjnie to opisze. I wydaje mi się, że dla samego zestawu tych muzyków warto przyjść na to wydarzenie.
1: A to wydarzenie już 7 września. Ja się zastanawiam, na ile to będzie taki sztywny plan, będą sztywne ramy, a na ile będzie jednak w tym improwizacji, no bo jazz to jednak bardziej improwizacja.
0: No właśnie w tym roku nastawiamy się i ja cały nacisk będę kładł na to, żeby wyzwolić ducha improwizacji w muzykach, a mniej się będziemy trzymać ram, czyli no moja reżyseria w ogóle takiego koncertu jest bardzo taka dwuznaczna w gruncie rzeczy, ale chodzi o to, żeby po prostu wejść w takim dobrym nastroju na tę scenę, wyzwolić się i właśnie nie trzymać się specjalnie żadnych ram. Muzyka sama w sobie i tak jest precyzyjna, więc wydaje mi się, że ta muzyka sama się będzie się trzymać po prostu.
1: Reżyser po prostu będzie przesuwał te ramy, tak żeby wszystko pasowało.
0: Ja będę przesuwał ramy, tak żeby nie przez chwilę nawet nie widz się po prostu nie znudził, nie znużył, żeby cały czas był zaskakiwany, ale właśnie muzyką.
1: Ciekawa jest właśnie obsada muzyczna tegorocznej Ery Szefera.
2: W tym roku aranżacje muzyczne Paweł Tomaszewski, wokal Wojtek Myrczek, Mateusz Smoczyński skrzypce. Następny kto, Michał?
0: Hindusi.
2: Nie, Hindusi na końcu, bo to jest w ogóle kwintesencja. Paweł Tomaszewski, Wojciech Myrczek, Mateusz Smoczyński skrzypce, Michał Barański kontrabas, młode pokolenie Zuza Baum i Jasiek Piwowarczyk. Tutaj informacja, bo Jasiek Piwowarczyk śpiewał kiedyś jako młodzieniec mszę elektroniczną Szefera w chórze w Krakowie, w Filharmonii. No i goście specjalni, Warysia Shri z Indii, niesamowita wokalistka. Ona nominowana była do Grammy 2 lata temu z Anuszką Shankar. Warto, proszę Państwa, naprawdę przyjść, bo zobaczycie no, zjawisko. Dziewczyna, jak miała 4 lata, już potrafiła śpiewać 40 rag indyjskich, bo też będzie to połączenie jazzu i muzyki konakol. I Giritar Udupa, bardzo świetny tablista, reżyseria Michał Kwieciński. No i kostiumy, tutaj będzie niespodzianka, pani Dorota Rokpo. Mm-hmm. Będą bardzo ciekawe kostiumy, ale nie zdradzam tajemnicy.
1: Naprawdę filmowe właściwie będą te kostiumy, takie bardzo wizualne.
0: Tak, to na pewno. A jeszcze muszę powiedzieć, że ty byłeś tablista. Nie wiem, czy słuchacze wiedzą, kto to jest tablista. Mnie się wydaje, że ja słyszałem 2 razy koncert tego genialnego artysty i on gra na takiej specjalnej, to jest taka misa, z której on wydobywa tak nieprawdopodobne dźwięki, że naprawdę warto dla samych tych dźwięków wydobytych z tej misy przyjść i doznać czegoś totalnie mistycznego.
1: To już jest 18. edycja festiwalu, a Państwu co roku udaje się w jakiś sposób redefiniować ten koncept artystyczny, tworzyć coś absolutnie unikalnego. No i właściwie pozostaje mi tylko pogratulować. I zastanawiam się, jak to się robi.
0: To wszystko zasługa Krysi, która jest...
2: Nie, to nie jest moja zasługa, szalono, to jest magia.
1: Właśnie nie wiem, na kogo szalono, z patrzeć.
0: Na mnie w ogóle nie patrzeć, bo ja tu jestem gościnnie, tutaj... ale z największą przyjemnością. Natomiast no, spiritus movens to jest Krysia, która rzeczywiście
2: walczy o pamięć. Ale Michał też jest kreatorem.
1: No dlatego będzie przesuwał ramy.
2: To nie jest przypadek...
0: Nie, no przyjaźnimy się w tym sensie z tym kreatorem.
2: Ale to nie jest przypadek, że zaproponowałam to Michałowi, bo... Dla mnie naprawdę jest wizjonerem i każdy rok jest inny. W tym roku głównie muzyka, Więc będzie to piękna opowieść.

0: opowieść też o miłości, o życiu, o tym, żeby się zatrzymać na chwilę. Będzie to opowiedziane przez muzykę. Więc ja zapraszam słuchaczy Radia Nowy Świat, bo zobaczycie coś wyjątkowego. Zawsze jest mi przykro, że tylko raz w roku jest ta era prezentowana. No ale mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie inaczej. Zresztą myśmy z festiwalem byli w Edynburgu, w Los Angeles, online, bo była pandemia. Szefer był w MoMA pokazywany, w Muzeum Metropolitan, Madryt, Paryż, Londyn. Wspaniali artyści z nami w ciągu tych 25 lat występowali, bo była kilka razy orkiestra Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Właśnie był Michał Urbaniak, był Luk, był Marcin Wyrostek, Włodek Pawlik, Ula Dudziak.
1: Elita.
0: I artyści zagraniczni też bardzo znani.
1: To jeszcze muszę powiedzieć, Krzysiu, jedną rzecz, że ja byłem kilka razy na poprzednich erach i jest jedna bardzo rzadka rzecz, która się zdarza za każdym razem, nie tylko mnie, bo też rozmawiałem ten temat z przyjaciółmi. Słuchacze wychodzą i widzowie z tego koncertu z absolutnym poczuciem niedosytu. Że to jest taka opowieść, która się ciągnie i nagle jest przerwana. No, może za rok będziemy kontynuować, więc wydaje mi się, że to jest siła tego pomysłu Krysi, że on pozostawia niedosyt. To nie jest rzecz skończona, to jest właśnie rzecz nieskończona i to wydaje mi się, w tym jest siła tego pomysłu.
0: Bo powiem wam, że są luki w ogóle w kosmosie tak naprawdę, bo dla mnie muzyka, my też jesteśmy muzyką, to jest energia, to jest wszędzie i uważam, że to jest taki zasób niewykorzystany, dlatego udaje mi się zapraszać zawsze tak wspaniałych artystów, muzyków. Jeszcze powiem tak dla informacji, że uczniem profesora Bogusława Szefera był Andrzej Trzaskowski i ta awangarda Szefera zawsze romansowała z jazzem, naprawdę. Zresztą, profesor Szefer jak żył, był na kilku erach, to zawsze, powiem w cudzysłowie, rajcował się, że zostawiał część na improwizację dla muzyków. Też pisał muzykę jazzową, nawet mamy w archiwum, bo fundacja też archiwizuje rzeczy profesora Szefera, w archiwum mamy taką płytę koncert jazzowy, która w 72 roku na festiwalu jazzowym w Bostonie dostała pierwsze miejsce, była porównana do Gershwina. Szefer bardziej w świecie znany niż w Polsce. Marek Frąckowiak, założyciel fundacji, zawsze mówił, że są ludzie, którzy wypromowali się na Szeferze, my promujemy Szefera, albo jeszcze cytat Frąckowiaka, że Szefer nie miał takiej żony.
1: Mnie się wydaje, to co jest dzisiaj bardzo ważne, bo co roku ta rezina, ale w tym roku, jak wczoraj szedłem przechadzałem się po Warszawie, słyszałem właściwie tylko obce języki, bo widocznie warszawiacy wyjechali gdzieś na trawkę i pomyślałem sobie, że nareszcie jest jakaś taka kultura multikulti, nareszcie będziemy mieszać i indyjską muzykę z jazzem, z klasyką, bo też Szefer w tej swojej muzyce ma masę takich klasycznych elementów. Także to jest wydarzenie, wydaje mi się, absolutnie na najwyższym takim poziomie europejskim.
0: To jest jeszcze piękne też, że no, on wciąż żyje i łączy młode pokolenia, bo bardzo inspiruje też młodych ludzi. My zresztą mamy kontakt z całym światem. Ostatnio miałam wizytę studyjną w tamtym roku z Los Angeles, z UCLA. Studentka muzykologii, także nawet w UCLA też w Los Angeles mówią o Szeferze.
2: Tak jest. No i teraz już wszystko jasne, dlaczego 18. edycja wydarzenia zatytułowana została Kot Szefera poza czasem. Otóż to 7 września o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie era Szefera, reżyser tegorocznego widowiska Michał Kwieciński, a także pani Krystyna Gierłowska, prezeska Fundacji Sztuk Aurea Porta. Byli gośćmi Radia Nowy Świat. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy, zapraszamy.
1: Naprawdę warto.
0: Pa. Rising up in Warsaw, running from rain. Rising up in Warsaw, feeling the pain. Rising up in Warsaw, everything's changed. Everything's changed.

Everything's Changed to Michał Urbaniak i jego goście. Wszystko się zmieniło, a jakby nic się nie zmieniło, no bo muzyka to faktycznie jest energia. No i u nas teraz Selassie i The Gallants.

Selassie i The Gallants, czyli ojciec i syn. Stefan i Elvin Gallon to są Belgowie, jakby nie było. No ale nazywają się The Gallants i takich trzeba czytać już za chwilę na tej antenie. Info nauka przygotowana, jak zwykle oczywiście, przez Olgę Bobienko, a w tym odcinku usłyszą Państwo m.in. o największej fotografii wszechświata, czy o nowym rekordzie temperatury oceanów.

0: Powstała największa w historii fotografia wszechświata. Ma ponad 5,5 biliona pikseli, obejmuje prawie 3/4 nieba i zawiera niemal 4 miliardy gwiazd, galaktyk i innych obiektów. Obraz powstawał przez 13 lat z ponad 263 tysięcy obserwacji, wykonanych przez kilka teleskopów. To jednak nie tylko rekordowa fotografia, bo na jej podstawie astronomowie tworzą trójwymiarową mapę kosmosu, która ma pomóc wyjaśnić jedną z największych zagadek współczesnej fizyki. Chodzi o naturę ciemnej energii odpowiedzialnej za rozszerzanie się wszechświata. Pierwsze wyniki sugerują, że jej wpływ może z czasem słabnąć. Aplikacje randkowe zmieniły sposób randkowania, ale nie sposób tworzenia związków. Analiza obejmująca ponad 1 000 000 amerykańskich studentów pokazała, że pojawienie się aplikacji zwiększyło liczbę partnerów seksualnych i częstotliwość kontaktów seksualnych, ale nie przełożyło się na większą liczbę trwałych związków. Badacze wykorzystali nietypowy naturalny eksperyment, analizując uczelnie, na których aplikacje randkowe były początkowo intensywnie promowane. Naukowcy odnotowali też wzrost liczby chorób przenoszonych drogą płciową, choć jednocześnie poprawił się deklarowany dobrostan psychiczny. Padł nowy rekord temperatury oceanów. Według unijnego programu Copernicus 21 sierpnia średnia temperatura powierzchni oceanów osiągnęła ponad 21 stopni Celsjusza. To najwyższa wartość w historii pomiarów. Poprzedni rekord pochodził z marca 2024 roku. Naukowcy wskazują, że za rekord odpowiadają dwa czynniki: postępujące globalne ocieplenie oraz silne zjawisko El Niño, które dodatkowo podgrzewa wody Pacyfiku i wpływa na pogodę na całym świecie. Oceany pochłaniają ponad 90% nadmiaru ciepła zatrzymywanego przez gazy cieplarniane, dlatego ich temperatura stale rośnie. Polscy naukowcy dołączyli do projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej. Badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego współtworzą kwantowy magnetometr, który od 2027 roku ma wykonywać z orbity wyjątkowo precyzyjne pomiary ziemskiego pola magnetycznego. Urządzenie wykorzysta innowacyjne diamentowe czujniki kwantowe, dzięki którym będzie mniejsze, bardziej energooszczędne i odporniejsze na promieniowanie niż obecne rozwiązania. Nowy instrument ma pomóc w dokładniejszym badaniu Ziemi oraz monitorowaniu sytuacji w przestrzeni kosmicznej.
1: A ja dziękuję Oldze Bobienko, która monitoruje dla Państwa doniesienia ze świata nauki.

Carla Thomas i B.A.B.Y, czyli Baby. Na zegarze za 9 minut, godzina 14. Teraz zaśpiewa dla Państwa Basia Małecka i jej utwór Stack. To jest nowość. Jeżeli chcą Państwo posłuchać wywiadu z Basią Małecką, to 11 sierpnia rozmawiała z nią Zuzanna Iłęda. To było Igranie z graniem numer 108, a podcasty dostępne tylko dla naszych patronów.

Basia Małecka i Stak. Przypominam, że wywiadu z nią można wysłuchać w naszych podcastach. Podcasty dostępne tylko dla patronów, a patronem można zostać bardzo łatwo. patronite.pl/radio-nowy-świat. Jordan, Rakej i Promise.

0: day.
1: Jordan Rakey i Promise, czyli obietnica. Ja obiecuję Państwu, że wrócę do Państwa za tydzień w programie w środku dnia, chociaż jutro z Komitetem Rodzicielskim też będę w środku dnia i w środę też będę w środku dnia i w piątek też będę w środku dnia. Say Shishi na koniec i Disco Life to od nas. Grzegorz Kajetan i Agnieszka, kłaniamy się nisko, miłego dnia i do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. W Bazylice Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu rozpoczęło się uroczyste pożegnanie bohaterki Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej.
2: Tę wspaniałą kobietę, żołnierza Powstania Warszawskiego, nie chciała być żołnierką. Sanitariuszkę, strzelca i łączniczkę, jeńca niemieckiego obozu, a potem psychologa, opiekuna ludzi zgnębionych, zwłaszcza ludzi z niepełnosprawnościami, opiekuna zmarłych, zwłaszcza na cmentarzu na Woli, aktywistkę, autorytet moralny. Tę osobę kochała nie tylko najbliższa rodzina. Kochała ją Warszawa i Polska.
1: Jej ciało spocznie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na Warszawskiej Woli. O 19:00 przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich mieszkańcy stolicy i przyjaciele pani Wandy spotkają się, by wspólnie oddać jej hołd. Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, odeszła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w związku z aferą Zonda Krypto wewnątrz partii PiS odbędzie się specjalne spotkanie. Sytuacja w naszej partii zostanie wyjaśniona do końca. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto tak naprawdę to tolerował i jakie miał z tego powodu profity, to też trzeba wyjaśnić. Na te słowa powołuje się Onet. Za miesiąc do kin trafi Lalka Macieja Kawalskiego. W roli Izabeli Łęckiej zobaczymy Kamilę Urzędowską. Aktorka przyznaje, że zależało jej, by nie oceniać bohaterki przez pryzmat współczesnych wyobrażeń.
3: Starałam się podejść do Izabeli jak do kobiety, która żyje w określonych czasach. Przypominam, że w tamtych czasach kobiety nawet nie mogły głosować, nie mogły posiadać majątku, nie mogły stosować antykoncepcji. Ten temat jest bardzo aktualny, jak i rosnący antysemityzm związany z dzisiejszą polityką. I myślę, że starałam się zrozumieć, dlaczego Izabela w pewien sposób reaguje, dlaczego ona tak się zachowuje, jakie są jej motywacje. Co sprawiło, że ta Izabela czasem jest zimna, czasem jest niewrażliwa, a czasami się zamyka w sobie i przeżywa mnóstwo emocji.
1: Kinowa Lalka będzie miała premierę 30 września. Całej rozmowy z aktorami można posłuchać w podcaście Mięta do popkultury. A na koniec przypomnę tylko krótko, że dziś w Asheville w Stanach Zjednoczonych trwa spotkanie grupy G20. W pracach gościnnie udział bierze Polska. W USA są minister finansów Andrzej Domański i szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. To był serwis Radia Nowy Świat.
0: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak w coponiedziałkowej audycji. Dziękuję za wypowiedź. 31 dnia sierpnia 2026 roku witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie przed urządzeniami emitującymi fale eter Radia Nowy Świat. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online, dziękując za korespondencję i pozdrawiając Państwa wszystkich patronki i patronów zgromadzonych na fanpage'u radia oraz na fanpage'u mojej audycji. Rozpoczęliśmy od Margo i utworu Historia Ognia, a za chwilę posłuchamy utworu zatytułowanego Spektakularna Maszyna, a wykona go Zuta. Jak się Państwo mają, jak ostatni dzień wakacji? Tu kieruję moje słowa do wszystkich tych, którzy właśnie wybierają się do szkół i przedszkoli, albo do przedszkoli, szkół i szkół średnich. Studenci mają jeszcze labę, jak to się dawniej mówiło, i mogą sobie albo pójść do pracy we wrześniu, albo przedłużyć wakacje. Dawniej bywało dość często tak, że młodzi ludzie będący na studiach jeździli najczęściej w góry, bo wtedy trochę nasze góry nie były aż tak zaludnione. One często bywały zaludnione w trakcie ferii, wakacji i wolnego czasu, ale teraz jest to oczywiście niewspółmiernie większe zaludnienie niż to było przed laty. No cóż, to przed nami Spektakularna Maszyna i Zuta.

Z kolejnym utworem kojarzy mi się taka anegdota z mojego życia rodzinnego, a mianowicie wybrałem się kiedyś z dostępną trójką moich dzieci nad morze. Wzięliśmy z sobą różne narzędzia do spędzania wolnego czasu, w tym między innymi trzy monocykle, czyli jednokołowe rowery, na których moje pociechy jeździły dość sprawnie w jakimś czasie, w jakimś okresie swojego życia. Postanowiliśmy od gospodarzy wyruszyć kilka kilometrów, to dla monocyklisty nie jest prosta sprawa. Ja jechałem na rowerze, mnie się nie udało w końcu nauczyć na monocyklu, ale moje pociechy jak najbardziej. I przejeżdżaliśmy przez osiedle nadmorskie i wyszli nagle ludzie, skądś pojawiła się jakaś większa grupa osób i spostrzegli moje pociechy wzbudzające zainteresowanie, bo jednak trzy osoby na monocyklach to nie było wtedy codzienne zdarzenie. No i padły komentarze pod tytułem ze strony młodych ludzi, ale nie tylko. Najpierw pojechał mój najmłodszy syn, wzbudził sensację i komentarze były bardzo pozytywne. Zobacz, chłopak taki w sumie nieduży, a jeździ na tym dziwnym rowerku. Potem za nim pojechał mój starszy syn, który również zyskał aplauz słowny, a na końcu jechała młodsza córka, która jeździła najlepiej z nich. Miała do tego jakiś taki niezwykły dryk. I mijając grupę komentującą przejazd tych moich monocyklistów, ja jechałem na rowerze i usłyszałem: zobacz, dziewczynka, a też potrafi. Uśmiechnęliśmy się wszyscy do siebie ze względu na ten komentarz, bo akurat skomentowano najlepiej jeżdżącą w tym gronie. Skąd mi się wzięła ta anegdota, a mianowicie stąd, że za chwilę Sienia zaśpiewa, właściwie wyrecytuje albo wyrapuje utwór zatytułowany Jak na kobietę. Stąd wzięła się moja tutaj zapowiedź dotycząca tego utworu.

0: Dobrze rapujesz, super kierujesz, nie zagrasz w pingla, dziękuję. Dobrze rapujesz, super kierujesz, nie zagrasz w pingla, dziękuję.
1: Zdecydowanie można powiedzieć, że młodzi ludzie są bardzo płodni. Często sami opanowali narzędzia do rejestrowania swoich zapędów twórczych i często robią to z o wiele mniejszymi kosztami niż to zazwyczaj bywa w studiu czy w studio, a w dawniejszych czasach, żeby móc wejść do studia i nagrać piosenkę, trzeba się było do tego po prostu solidnie przygotować i nawet profesjonaliści, którzy na co dzień posługiwali się nutami i tak spotykali się, żeby przegrać utwór wcześniej trochę, a potem go zarejestrować. Dzisiaj można to robić zupełnie inaczej, można po kawałku rejestrować po słowie, po pół słowa, często po sylabie, które nie najlepiej brzmi i można to robić samemu we własnym zakresie. Co z tego wynika i czy ta dostępność służy jakości ujawnianych talentów, to jest chyba zupełnie osobna kwestia. Kto utalentowany, pracowity i komu te narzędzia pozwalają na rejestrację skutków ujawnionych talentów, być może ma szansę, aby poruszyć Państwa umysły, dusze i serca. No dobrze, przed nami nieprawda, Podwin domagała.

można mieć nieuregulowany stosunek do własnego sumienia z powodu niewykonania jakiejś czynności, na której nam zależało, wyobrażaliśmy sobie albo inaczej mieliśmy złudzenia, że ta czynność jest do wykonania, a okazuje się, że ona może zupełnie być niewykonywalna. A jednak porusza ta niewykonywalność czyjeś sumienie, bo tak sobie postanowił, że coś w życiu zrobi i wtedy się okaże, że jest więcej wart od tych, którzy niczego nie zrobili. A wiadomo, że kto niczego nie robi, ten się nie myli, a ten, kto coś robi, zawsze jest narażony na pomyłkę. No ale tutaj mamy sytuację inną, bo aby uratować świat, trzeba byłoby się pozbyć złudzeń, że świat jest do uratowania. Nie wiem, czy to może być marzenie, czy to jest tylko złudzenie, ale można mieć taki imperatyw, żeby ratować świat i ja wspieram, trzymam kciuki oraz emituję wraz z naszą osobą realizującą program utwór zatytułowany Znowu nie uratowałam świata. Mor i Sofinka.

Wydawało mi się, że nie miałam czasu. Mnóstwo hałasu, mnóstwo majdanu. Znowu nie zrobiłam czegoś ważnego. Znowu nie uratowałam się. Śniło mi się, że stado owieczek miałam, kochałam. Śniłam, że uciekły do innej, odeszły spokojnym krokiem, bez zapachu. Czemu one do niej, a nie mnie? Śniło mi się, że ciebie nie było.

Obyśmy wszyscy mieli taki imperatyw, żeby móc uratować nasz wspólny świat. Tak, przed nami trotuary. Nie wpadłbym na taki pomysł, żeby nazwać tak zespół, ale każdy ma prawo do nazwy, jaką sobie wymyślił i jaka oznacza i co oznacza dla twórczości, dla danego podmiotu wykonawczego. A trotuary dzisiaj wykonają dla nas utwór zatytułowany Obcasy.

0: Taka piosenka, taka ballada.
1: Tak, jesteśmy już przy twórczości Wojciecha Młynarskiego. Cały czas jest jeszcze materiał, który można Państwu zaprezentować. To nic, że niektóre piosenki rzadko były prezentowane w różnych wykonaniach, chociaż to były te same utwory, bo mieliśmy możliwość przyjrzenia się, jak kto widzi dany i odczuwa historię danego utworu. Dzisiaj w wykonaniu Mariana Opani z tekstem Wojciecha Młynarskiego utwór zatytułowany Siedzę w oknie, patrzę w dal.

inteligencie, do dedukcji miałeś dryk, i gdym rzecz przedstawił swoją, możeś mnie nie pojął w mig.

0: inteligencie, bo się strasznie plenią mi, łypiąc znad herbaty plujki, ćwiartki i szesnastki i... Czy ja wiem? Trzydziestki dwójki?
1: Rozum, wiedza, talent, praca u nas, bratku, nie popłaca. Postęp i cywilizacja w kąt, gdy wchodzi do gry nacja. Możesz kpem być i cymbałem, możesz dureń być siarczysty. Byleś z mocą i zapałem kraj miłował macierzysty. Chucha, hopsa, każdą nową myśl witamy krzyżem pańskim, precz z geniuszem Europy farmazońskim i szatańskim. My o jedno tylko modły szlemy k niebu z naszej chaty, by nam buty śmierdzieć mogły, jak śmierdziały przed 100 laty.

Wysłuchali Państwo przed chwilą utworu zatytułowanego Miłosierdzie w wykonaniu Andrzeja Święsa, Krzysztofa Szmańdy. Tak, już tu szukam nazwisk Janusza, Tomasza Dąbrowskiego, przepraszam najmocniej, Piotra Chęcki i Kuby Więcka oraz Kamila Piotrowicza. A przedtem recytacji wiersza Kazimierza Przerwy Tettmajera zatytułowanego Patriota. Za chwilę zaś oddamy się słuchaniu Błogo, bo tak jest zatytułowany utwór, czyli Błogo, będziemy słuchać Błogo w wykonaniu Magdy Ślęzak.

błogo, zrobiło się błogo i będzie jeszcze przez chwilę błogo, dlatego że utwór zatytułowany Jestem rzeką z sesji u Romka wykona dla nas ugrupowanie znane Państwu Micro Music.

A co do wiersza patriota Kazimierza Przerwy Detmajera, no to właściwie niewiele się zmieniło, a były wielkie umysły w historii polskiej literatury i nie tylko, które potrafiły zdefiniować zjawisko w sposób uniwersalny. Nie wszyscy biorą sobie te definicje do serca i nadal działają w sposób, który został określony w wierszu Patriota. Przed nami niebo i szaptaki.

muzyce instrumentalnej młodzi ludzie też nieustająco szukają swojego miejsca, szukają swojego języka i swojego brzmienia. I tak będzie też w przypadku, jest w przypadku Dobrawy Czocher, która zagra na swojej wiolonczeli, ale w aranżacji ciekawej bardzo, bo tak również może oddziaływać muzyka instrumentalna, słyszana i odczuwana przez twórczynię w tym wypadku, jak i przez państwa, czyli przez odbiorców. Monolog i Dobrawa Czocher.

Jak co tydzień, jak co poniedziałek na zakończenie pierwszej godziny audycji dawna polska piosenka, przedwojenna, międzywojenna, z okresu świetności polskiej kultury, już wtedy popularnej, bo przecież były płyty, było radio, a już prawie nie aż tak późno pojawiła się również telewizja, ale radio święciło wtedy jak najbardziej triumfy. Przed nami Eugeniusz Bodo w wielkim przeboju, który przetrwał próbę czasu, czyli Ja mam czas, ja poczekam. A mam nadzieję, że Państwo też poczekają do końca pierwszej godziny audycji i spotkamy się w drugiej godzinie. Zapraszam serdecznie.

Może ktoś da ci więcej, będzie kochał goręcej. Proszę spróbuj, przekonaj się, ja mam czas, ja poczekam. Może znajdziesz milszego, z lepszym sercem od mego. Proszę spróbuj, przekonaj się, ja mam czas, ja poczekam.

czy ktoś ciebie tak rozumie, przy ubóstwie tak jak ja. Bądź spokojna, że wrócisz, wszystkich rzucisz i wrócisz, ale idź i przekonaj się, ja mam czasy, ja poprzeczę.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. W Bazylice Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu trwa uroczyste pożegnanie bohaterki Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej. List prezydenta Karola Nawrockiego odczytał w jego imieniu minister Wojciech Kolarski.
2: Oddaję cześć pamięci mężnej harcerki Szarych Szeregów, żołnierza Armii Krajowej, w której szeregach walczyła pod pseudonimami Atma i Pączek. Wanda Traczyk-Stawska pozostawała osobą aktywnie obecną w życiu publicznym. Zabierała głos w sprawach, które uważała za ważne. Jej poglądy i oceny niejednokrotnie wywołały spory i różnice zdań. Nie zmienia to jednak należnego jej miejsca w pamięci Rzeczpospolitej.
1: Głos zabrała również marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
3: W ostatnim czasie przygotowywałaś nas do tego momentu, że nie będziemy się już mogli spotykać. I cały czas martwiłaś się, czy wszystko to, na czym ci zależało, przekazałaś nam w sposób precyzyjny. I czy będziemy potrafili dalej to wszystko kontynuować. Tak, mówiłaś o godności człowieka, o wolności, o solidarności. Mówiłaś zawsze, że lepiej szukać przyjaciół niż wrogów. To była twoja misja.
1: Wanda Traczyk-Stawska odeszła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Spocznie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na warszawskiej Woli. Rośnie bilans ofiar powodzi, do której doszło w zeszłym tygodniu na pograniczu Nepalu i Tybetu. Zginęło ponad 900 osób, a ponad 4 tysiące uznaje się za zaginione. Do akcji poszukiwawczo-ratunkowej zaangażowano ponad 20 tysięcy osób. Warto wspomnieć w tym momencie o decyzji dyrektora jednej z miejscowych szkół średnich. Jego decyzja o ewakuacji zaważyła o losie blisko 1000 uczniów. W związku z powodzią sytuacja na linii Nepal-Chiny stała się napięta. Nepal utrzymuje, że Pekin cenzuruje relacje dokumentujące klęskę żywiołową. Szef tamtejszego MSZ tego nie potwierdza. W rejonie trwają akcje poszukiwawcze i ratownicze oraz działania pomocowe prowadzone w sposób uporządkowany i skuteczny. Strona chińska przekazuje informacje otwarcie, przejrzyście i na bieżąco. Złośliwe oczernianie i sensacyjne wykorzystywanie tej sytuacji nie spotka się z poparciem. A na koniec Gdańsk. Na Placu Solidarności trwają główne obchody 46. rocznicy podpisania porozumienia gdańskiego. Było jednym z czterech porozumień sierpniowych, które po zakończeniu strajków otworzyły drogę do powstania Solidarności. Przywódca Lech Wałęsa upamiętnił te wydarzenia, składając wieniec przed pomnikiem poległych stoczniowców.
4: Przynieśliście mnie na ramionach, a przyjdzie czas, że będą we mnie i was rzucać kamieniami. Dlatego, że odnieśliśmy naprawdę wielkie, piękne, mądre zwycięstwo, ale byliśmy do tego zwycięstwa w ogóle nie przygotowani. Przewidywałem to, co się dzieje dzisiaj, to, że będą wrogowie i głupcy podważać te wielkie zwycięstwa.
1: Ale mądrość, tak czy siak, można powiedzieć, zwycięży. To nie był dokładny cytat Lecha Wałęsy. To był serwis Radia Nowy Świat.
0: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat, przed mikrofonem Adam Nowak. W poniedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 15:31 dnia sierpnia 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Żebym nie zapomniał, od razu podam adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online. Dziękując Państwu za korespondencję, stałym korespondentom zwłaszcza, ale wszystkim tym, którzy postanowili coś do mnie napisać. Jestem za to wdzięczny. Pozdrawiam wszystkie patronki i patronków zgromadzonych na fanpage'u radia oraz tych z Państwa, którzy komentują moją audycję na żywo. Rozpoczęliśmy od Jezabel w wersji akustycznej Erika Krasno, a za chwilę Lazy Lady Charles Passy. Co do Lazy Lady, mam taki cytat z piosenki Trybuniów Tutków, w którym kilka wersów mówi o tym, że pozamiata wszystkie kurze w korytarzu i na górze, spodnie, buty nosi modne, Suzuki jest wygodne. O pani z miasta, zdaje się, była to piosenka. Pozdrawiam serdecznie całe ugrupowanie, a przed nami Lazy Lady, Charles Passy.

Dzisiaj gęsta playlista, sporo utworów, więc mało czasu pewnie na zapowiedzi. Oczywiście, że będę sprawdzał skrzynkę mailową, kto do mnie napisał i dziękował za to, że po prostu napisał. W związku z tym, no już tutaj widzę, że jakaś korespondencja przyszła, niezbyt liczna, ale jednak, to dobrze, zapowiem. Favorite Shade of Blue i

Obserwując różne wydarzenia kulturalne, a koncerty zwłaszcza, uczestnicząc w nich oraz niekiedy zerkając okiem nie na całe w trakcie sezonu letniego muzycznego, można dojść do pewnego wniosku, iż powtarzalność tak zwanego line-upu zaczyna być od kilku lat bardzo zauważalna i że wykonawcy festiwalowi, z drobnymi wyjątkami osób, które są zaproszone na przykład po raz pierwszy, ale proponuje się tych, którzy są zaproszeni rzadko lub po raz pierwszy, proponuje się umieszczanie ich pomiędzy tymi, którzy są na każdym prawie koncercie festiwalowym lub wielkich koncertach organizowanych w całej Polsce na wielkich scenach. Nie wiem, czy to jest dobrze. Wydaje mi się, że jest sporo ciekawych wykonawców i nie trzeba używać powtarzalności, aby nieustająco osiągać ten sam efekt. No to ponarzekałem trochę. Przed nami The Beau Dimanche, Marion Rampal i Bertrand Belin.

Tak, zrobię to i sięgnę do skrzynki mailowej, bo tutaj czeka od pana Tomasza, też stałego korespondenta, korespondencja. Słyszę Macondo, myślę 100 lat. Wszystkich obrazów, które wyczarował on w tej cudownej książce, nie sposób przytoczyć, wszak było ich mnóstwo. Stróżka krwi, która wróciła do domu, oznajmując śmierć jednego z błędiów, zawiniątko z kośćmi rodziców, cygański tabor znikający o świcie wraz z niektórymi z mieszkańców Macondo. Serdeczności, Adamie Tomek. Pan Tomek, bardzo dziękuję. To była książka, która robiła ogromne wrażenie na czytelnikach w czasie, w którym została w Polsce wydana, a myślę, że każdy, kto do niej sięgnie, odkryje świat pełen magii, a zwłaszcza magii realnej. Wake up and be gone. Shake Stew i Ada Olisa. Wake up.

dobrze, że nie muszę tłumaczyć tytułów z francuskiego ani innego języka, gdyż nie jestem biegły w tych językach, a zapewne państwo, część z państwa na pewno dobrze orientuje się w języku francuskim, więc tylko przeczytam z akcentem, który zaledwie może być poprawny, ale jednak nie dostałem ostatnio żadnej bury za artykulację oraz brzmienie i wymowę.

Nie wiem, czy ten tytuł po francusku był przeze mnie odpowiednio językowo i artykulacyjnie wyśpiewany, ale mam nadzieję, że nie ukrzywdziłem zanadto języka. Przed nami, co my tutaj mamy, bo tutaj się dzieje na playliście i widzę już czujne oko na sobie, właściwie czujny wzrok, nie, oko nie, bo przecież osoba realizująca nie wyciągnęła oka i nie przyłożyła go do mojej twarzy, tylko wzrokiem omiata i zastanawia się, czy zdążę ze wszystkim, a ja będę się starał zdążyć. Sandok i Edward Ferlet.

tylko nieznacznie wspomnę o wydarzeniu, które się odbyło w Lidzbarku Warmińskim, które zgromadziło całą plejadę znanych i lubianych postaci ze sceny kabaretowej i nie tylko, bo została również zaproszona i Grażynka Łobaszewska, i mnie się przytrafiło zaproszenie na tenże koncert, a była wspominana na tym koncercie Joasia Kołaczkowska oczywiście, której bardzo, bardzo brakuje wśród tych wszystkich miłych osób, które brały udział w tym koncercie. Lidzbark przepiękny, Państwo bardzo łaskawi, serdecznie pozdrawiam i jednocześnie zapowiadam utwór Don't Stop the Flow G. Drew.

Wśród wielu ciekawych utworów znajdują się również odna wynalezione i napotkane rodzynki. I takim rodzynkiem, myślę, i również dla Państwa może być utwór zatytułowany Elegy w wykonaniu Ezechiela Paillet. Posłuchajmy.

divins éclairés. Mes beaux jours languissants.

I chociaż inwersja w tłumaczeniu następnej piosenki mogłaby spowodować, że być może inaczej można podejść do tego zdania po polsku. Po angielsku brzmi Save a little love for me. A można byłoby to oczywiście przetłumaczyć jako zachowaj dla mnie trochę miłości lub trochę miłości zachowaj dla mnie. W zależności od tego, kto pisałby po polsku tłumaczenie i jak musiałby sobie poradzić z rymami. No to dobrze, ale Klub de Bielugas i Maja Fadiejewa, Save a little love for me.

Nie dość, że czas podobno uczy pogody, tego nie wiem, bo chyba chodzi o pogodę ducha, to na pewno audycje umieszczone między jedną godziną a upływającą kolejną, czy rozpoczynającą się kolejną, mają swoje twarde prawa, a ja już widzę, że pomału próbuję naciągać te prawa na swoją korzyść, a tego się niestety zrobić nie da. You shake me. Albo inaczej, You Shake Me, Roll Mega, Son Little i Eric Krasno.

Oby nam się zawsze pięknie komponowały w całej playliście utwory, które być może Państwa zaciekawiają, a które nie są aż tak dostępne we wszystkich playlistach na co dzień w różnych radiach, a u nas są dostępne, bo w Radiu Nowy Świat proponujemy muzykę, która chadza swoimi drogami. Przed nami Anna Ash i Rytosley.

W ostatniej sierpniowej piosence dzisiaj Willie Nelson, którego ja poszedłem ścieżkami prowadząc tę audycję, bo Willie Nelson na zakończenie piosenką, która dotyczy albo pory roku, albo miesiąca, dzisiaj wyśpiewa nam utwór zatytułowany The 33rd of August. I ja też mógłbym powiedzieć, że moja godzina audycji nie ma 60 minut, tylko 65, ale skoro Willie Nelson może opowiadać o 33 sierpnia, to może i ja mogę trochę przedłużyć audycję, a osoba realizująca na pewno sobie z tym poradzi. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam, życząc wszystkiego dobrego do przyszłego poniedziałku, do usłyszenia i wszelkie serdeczności na cały tydzień. Willie Nelson, The 33rd of August.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski Ił-20. Doszło do tego około 30 kilometrów na północ od Łeby. Jak przekazał na X-ie szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej. Pożar wybuchł dziś w nocy na terenie fabryki produkującej części do dronów w Skarżysku Kamiennej. Ogień wybuchł chwilę po północy i został ugaszony po około 2 godzinach. Kielecka policja twierdzi, że mogło dojść do włamania i podpalenia. O pożarze i alarmie włamaniowym poinformował jeden z pracowników ochrony.
2: Błyskawicznie zareagował, zaczął środkami doraźnymi likwidować ten pożar. Następnie oczywiście, no bo to jest jednak zakład, zostały wezwane zastępy, które pomagały ugasić go.
1: Mówił w TVP Info Remigiusz Wilk z grupy WB. Kamery miały zarejestrować zamaskowanego mężczyznę na terenie fabryki. Sprawę bada policja, prokuratura i ABW. Dziś ostatnie pożegnanie bohaterki Powstania Warszawskiego, pani Wandy Traczyk-Stawskiej. Podczas mszy głos zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Ksiądz arcybiskup mówił o jednotwarzowości. Integralność, spójność, harmonia, prawda. W różny sposób można tę cechę charakteru nazwać, ale ona jest dzisiaj bardzo, bardzo rzadka i myślę, że tym przede wszystkim pani Wanda nas ujmowała. Właśnie tym, że robiła dokładnie to, co mówiła. Bo mówić, drodzy Państwo, jest łatwo. Słowa, słowa, słowa. Mówić o bohaterstwie jest łatwo, być bohaterem znacznie trudniej.
1: O 19:00 przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich Polacy spotkają się, by wspólnie oddać hołd pani Wandzie Traczyk-Stawskiej, która odeszła 18 sierpnia, miała 99 lat. Na koniec kultura w Warszawie. Już za tydzień rozpocznie się festiwal poświęcony twórczości kompozytora i wizjonera Bogusława Szefera. Na scenie wystąpią m.in. Wojciech Myrczek, Mateusz Smoczyński, Paweł Tomaszewski oraz artyści z Indii.
4: W tym roku nastawiamy się i ja cały nacisk będę kładł na to, żeby wyzwolić ducha improwizacji w muzykach, a mniej się będziemy trzymać ram, czyli chodzi o to, żeby po prostu wejść w takim dobrym nastroju na tę scenę, wyzwolić się i właśnie nie trzymać się specjalnie żadnych ram. Muzyka sama w sobie i tak jest precyzyjna, więc wydaje mi się, że ta muzyka sama się będzie się trzymać po prostu.
1: Mówił reżyser Michał Kwieciński, start festiwalu 7 września. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: A to 2 minuty po godzinie 16:00.
6: Nowy Świat po południu.
5: No tak, słońce powoli chyli się ku zachodowi, a w kalendarzu ostatnia kartka z napisem wakacje. Ale zanim spakujemy plecaki i wrócimy do rzeczywistości, to postaramy się wycisnąć z tego popołudnia tyle słońca i dobrej energii, ile się tylko da. Przynajmniej taki mamy plan do godziny 19:00.

0: Ale my nie będziemy wskakiwać do cudzego pociągu, my wskakujemy do swojego, ale The Cure na początek. Oczywiście popołudniowego, poniedziałkowego spotkania. Proszę nie straszyć, pani redaktor, 1 września. Ależ absolutnie, że my straszymy? Nie. Jutrzejszy wtorek to tylko taki luźny rozruch. Odebranie planu lekcji, plotki z ekipą po 2 miesiącach rozrywki. Prawdziwa rzeczywistość to się zacznie nieco później. No może w środę, ale to też przecież przyjemność, no bo któż z państwa nie lubił powrotu do szkoły po wakacjach? Czyż nie? Ten niepowtarzalny klimat, nowe jeszcze pachnące drukarską farbą zeszyty, no mogliśmy pisać, albo przynajmniej obiecać sobie, że będziemy w nich pisać najpiękniejszym charakterem pisma przez cały rok. To jak wychodziło w praktyce, to tam już zostawmy. Nowe piórniki, ostro zastrugane ołówki, błyszczące plecaki, no i te legendarne białe podeszwy butów na zmianę, które po tygodniu i tak były szare, ale początek zawsze był piękny i ja przynajmniej z tego powodu początek roku szkolnego lubiłam. No i to jest ten moment, w którym możemy, proszę Państwa, troszkę powspominać, odczarować fakt, że wakacje po prostu się kończą, choć w polityce mam wrażenie, jakby w ogóle ich nie było. Ale a propos 1 września, to zaczniemy od tego, że ministra edukacji Barbara Nowacka zamierza zwrócić się do służb o zbadanie kulis prezydenckiego weta wobec ustawy o e-dzienniku.
1: Budowa systemu ma kosztować ponad 200 milionów złotych. To ogromne publiczne pieniądze. Państwo musi potrafić jasno wykazać, że taki wydatek jest konieczny i racjonalny.
2: Pan prezydent, wetując e-dziennik, naraził rodziców na koszty, ponieważ rodzice płacą nawet rzędu 100 milionów rocznie w sumie za aplikacje, które daje wszystkie funkcjonalności.
0: Tymczasem prezydent w piątek odmówił podpisu pod nowelizacją prawa oświatowego oraz ustawy o systemie informacji oświatowej. Zdaniem Barbary Nowackiej argumentacja użyta przez głowę państwa pokrywa się z tezami przedstawianymi przez komercyjnych operatorów dzienników elektronicznych. Ale o szczegółach, jak zawsze, za chwilę będzie Państwu opowiadał Klaudiusz Slezak. Po 16.40 dlaczego lubimy komplikować sobie życie?
3: To ja bym jednak obstawiała taką bezmyślność, która się nam przydarza coraz częściej i myślę, że ona bierze się stąd, że jesteśmy skoncentrowani na tym, że wszelką odpowiedź możemy znaleźć.
0: Mamy problem, który wydawałoby się możemy rozwiązać w 5 minut. Tymczasem co my najczęściej robimy? Tworzymy plan, potem grupę roboczą, później 3 warianty awaryjne, a na końcu nie pamiętamy już, o co właściwie w tej sprawie chodziło. Dlaczego tak często wybieramy rozwiązania trudniejsze, skoro prostsze leży przed nami? Czy komplikowanie rzeczywistości daje nam poczucie kontroli, a może lubimy sobie utrudniać życie? Olga Bobienko postanowiła sprawdzić, dlaczego człowiek tak bardzo nie ufa prostym rozwiązaniom. No i co ciekawe, ta skłonność do komplikacji idzie w parze z inną barierą, analfabetyzmem funkcjonalnym, bo owszem, czytamy książki, instrukcje, umowy czy pisma urzędowe, ale jak pokazują badania PIAC, wiele tak naprawdę z tego wszystkiego nie rozumiemy.
4: Mówimy o takim zjawisku, które oznacza, że człowiek widzi litery. Są to litery, które zna, ponieważ nauczył się ich, zakładamy, w 1. i 2. klasie. Potrafi je złożyć w zdanie, natomiast nie jest w stanie zrozumieć znaczenia zdania.
0: A przez to rodzi się całkiem naturalne pytanie, czy polska szkoła uczy nas samodzielnego myślenia, a może bezmyślnego odtwarzania schematów? To oczywiście na razie tylko pytanie, ale wątpliwości w tej kwestii rozwieje nasza gościni po 17.30, a będzie nią dr Iga Kazimierczyk, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji. A po godzinie 18.00 pożegnania, zdjęcia i wezwanie do zapłaty.
5: Internet nie jest bankiem darmowych fotografii i takie zdjęcie, które jest w internecie, cały czas może być chronione prawem autorskim.
6: Czasem, jeśli nawet mamy przepisy takie, które z takiego czysto literalnego punktu widzenia wskazują nam na to, że do naruszenia doszło albo że po prostu ktoś ma rację, natomiast cały kontekst tej sytuacji i tak dalej, no zmienia nam w istocie tę ocenę tych przepisów.
0: Najpierw były pożegnania, wpisy i zdjęcia, na przykład zmarłego posła Łukasza Litewki 4 miesiące później część organizacji, która je publikowała, dostała wezwania do zapłaty. Za co? Za wykorzystanie jego fotografii. Czy dobre intencje chronią przed prawem autorskim i gdzie kończy się ochrona własnej twórczości, a zaczyna przyzwoitość. O tym po 18.15 opowie Kacper Badura, a po 18.30 zapraszam Państwa na rozmowę Anny Rokicińskiej z radczynią prawną Anitą Piekutin z kancelarii GKR Legal, a pomówimy o tym, jakich niebezpiecznych odruchów nauczył nas przez lata internet. Bo to, że dziś łatwo można coś wyszukać w sieci, nie oznacza, że możemy tego użyć w przestrzeni publicznej. No to przy okazji pomówimy też o zdjęciach osób publicznych. Na jakich zasadach możemy ich używać w sieci? 224-280-280. Dziś Franek Wójcicki przy naszym telefonie czuwa, a ja do 19 będę czuwać przy naszej skrzynce Popołudnie Małpa Nowy Świat online i w mediach społecznościowych. Także nas Państwo znajdą.

0: No a my w poniedziałek, w dodatku w ostatnim dniu wakacji, spotykamy się w popołudniowym programie. To oczywiście Kora na wypadek, gdyby Państwo nie poznali. 14 minut po godzinie, przepraszam, 16. Ale jeszcze oczywiście pojawiają się pytania, komu dziękować za Kiurów na początku naszego spotkania. Oczywiście Patrykowi Rabiece. No tak, bo oczywiście z tego wszystkiego zapomniałam przedstawić nasz cały popołudniowy zespół. A jesteśmy dzisiaj w składzie Olga Mobienko, Anna Rogiecińska, Kacper Badura, Patryk Rabiega, Franek Wójcicki, Grzegorz Muranowicz, no i moja skromna osoba. Do 19:00 ten skład chyba się nie zmieni, chyba że za sprawą realizatora, ale ja jeszcze nic na ten temat nie wiem. No i Klaudiusz Slezak oczywiście. O, no to coś z tym ostatnim dniem wakacji jednak jest. Coś wisi w powietrzu. Mam nadzieję, że nad Warszawą przynajmniej w tym momencie nie burza, ale trochę chmur się pojawiło, bo taki ten poniedziałek troszkę pogodowo też w kratkę. 15 minut po godzinie 16:00. Widzę, że już Państwo wspominają 1 września ze swoich czasów szkolnych. No i oczywiście będzie moment, będzie czas na to, żeby troszkę powspominać. Czy to był taki wyczekiwany moment, czy też wręcz przeciwnie, czy nie lubili Państwo tego 1 września. Ja już się Państwu pochwaliłam, że lubiłam, powiedziałam nawet za co i mogą Państwo słać nam własne wspomnienia po południe Małpanowy Świat online, albo nagrywać nam głosowe wspomnienia, bo oczywiście Franek cały czas przy naszym telefonie czuwa 224-280-280. No a skoro sporo dzisiaj o nowym roku szkolnym, choć naprawdę w ostatnim dniu wakacji, to popołudnie zaczniemy od ostrej reakcji Ministerstwa Edukacji na decyzję Pałacu Prezydenckiego. Barbara Nowacka żąda interwencji służb specjalnych w sprawie weta do ustawy o e-dzienniku. Zdaniem szefowej resortu argumenty prezydenta Karola Nawrockiego brzmią jak spisane z notatek prywatnych, komercyjnych firm, które zarabiają miliony na dostępie do szkolnych systemów, a przypomnijmy, w miniony piątek prezydent zablokował nowelizację prawa oświatowego. Przepisy zakładały, że już od tego roku szkolnego ruszy darmowa państwowa alternatywa dla płatnych aplikacji. No więc pani minister mówi wprost, to weto uderza w kieszenie rodziców. A jak jest naprawdę? To oczywiście pytanie do Klaudiusza Slezaka, który wie, co w trawie pisze, nie tylko oficjalnie. Klaudiuszu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Czy tornistry już sprawdzone, czy tam jakaś kanapka z zeszłego roku jeszcze nie została?
0: Ale wiesz co, ja mówiłam oczywiście o tych pięknych butach, o tych wszystkich zakupach, tak? O pachnących zeszytach, nowych piórnikach, a tutaj pan Marek oczywiście, no jeszcze tekturowe tornistry. Tekturowych przyznam szczerze, ja nie pamiętam, ale faktycznie tornister, ważna sprawa. No musiał być nowy.
1: No nie zawsze.
0: No tak. Nie zawsze, ale jak był, to myślę, że wielu z nas bardzo się cieszyło z tego powodu.
1: To prawda, takie świeżo naostrzone kredki też zawsze tak dobrze wyglądały. To niewątpliwie, no ale rodzice też przy okazji mają trochę różnego rodzaju zamieszania. No i życie ułatwiają właśnie e-dzienniki już od kilku ładnych lat wszystkim rodzicom, bo można mieć dostęp i przez komputer, ale też można mieć aplikację w telefonie. No ale te aplikacje w telefonie prowadzą głównie dwie duże firmy w Polsce. Są takie dwa systemy. Szkoły z nich korzystają, z tym, że jak chcesz się mieć funkcje w tych telefonach właśnie, no to zazwyczaj trzeba płacić jakiś abonament. Kilkadziesiąt złotych. Mhm. No ale jednak jest to kilkadziesiąt złotych. Jak jeden i drugi rodzic chcą mieć na przykład jakieś powiadomienia w telefonie, no to już się robią jakieś z tego pieniądze. Plus jeszcze oczywiście czasem same dzieci, jak już trochę podrosną, też chcą mieć w telefonie dostęp do swojego e-dziennika. Swoją drogą, Kseniu, za naszych czasów to rodzice dowiadywali się jednak co jakiś czas o tym, co w tym dzienniku tam piszczy na wywiadówkach, a teraz nie mają łatwo te dzieciaki, bo rodzicowi od razu piszczy w telefonie, że coś się
0: nowego pojawiło. Ja jeszcze pamiętam, Klaudiuszu, że nawet na wywiadówce, jak oceny były dalekie od marzeń rodziców, to nauczyciele potrafili przyjść jeszcze na tą wywiadówkę i jeszcze tam coś dołożyć.
1: No ale wiesz, to było tylko raz na kilka miesięcy, a teraz masz codziennie. Ja przyznaję, że wyłączyłem pikanie tych systemów w jakimś momencie. Mówię, nie, no przecież codziennie nie będę sprawdzał. No ale to tak.
0: A przyznaj się, co ile sprawdzasz?
1: Teraz już w ogóle. Dzieci są duże, więc, tak, no wiesz, są w liceum.
0: Niech się same dyscyplinują. Radzą.
1: Oczywiście. Ja im powiedziałem już dawno, że to jest ich sprawa. Jaką sobie przyszłość ułożą. Ale to proszę nie brać ze mnie przykładu. To jest absolutnie zły przykład. No więc tak. No i te dwie platformy dzisiaj mają się całkiem dobrze, bo no, miliony rodziców oczywiście z tego w całej Polsce korzystając, chcąc mieć dostęp do tego, jakie wyniki w nauce mają ich dzieci. Rząd pomyślał, że no, to nie tylko powinno być w rękach prywatnych, ale też właśnie trochę na zasadzie M-obywatela, czy innych usług, czy na przykład internetowego konta pacjenta, powinno też być taki właśnie dostęp do e-dziennika oferowany przez państwo. I taka ustawa została napisana, przeszła przez parlament, przy czym dodajmy, Kseniu, jedną ważną rzecz. Pełna funkcjonalność tego systemu była przewidziana na przyszły rok. Na 1 września przyszłego roku, w tym miał ruszyć program pilotażowy dla kilkudziesięciu szkół w całym kraju, żeby właśnie sprawdzić, jak ten system sprawdzić, jak się sprawdza. No ale dobrze, niech pozostańmy przy tym maśle maślanym. W moim e-dzienniczku właśnie pojawia się minusik za masło maślane. No ale pan prezydent uznał, że tę ustawę zawetuje. Ogłosił to w zeszły piątek. Tak brzmiał fragment jego argumentacji.
2: Krytycznym uchybieniem jest fakt, że ustawa nie określa szczegółowych standardów dotyczących szyfrowania danych, obowiązkowych audytów bezpieczeństwa czy procedur reagowania na awarie i zagrożenia. Jak bardzo jest to niebezpieczne, widzimy w kontekście wycieku danych ponad 19 milionów polskich pacjentów z systemu informatycznego odpowiadającego za obsługę gabinetów lekarskich. Dane polskich pacjentów, informacje o ich chorobach, receptach, wizytach trafiły w niepowołane ręce. Brak zabezpieczeń w ustawie o e-dzienniku zagraża tym samym polskim uczniom, którzy będą narażeni na dostęp do ich wrażliwych danych osób niepożądanych. Sama centralizacja danych nie stanowi gwarancji ich bezpieczeństwa. Po drugie, koszty. Budowa systemu ma kosztować ponad 200 milionów złotych. To ogromne publiczne pieniądze. Państwo musi potrafić jasno wykazać, że taki wydatek jest konieczny i racjonalny. W ostatnich tygodniach widzimy wiele przykładów nieracjonalnego i skandalicznego wydatkowania publicznych pieniędzy. Konstrukcja tej ustawy sprawia, że państwowy e-dziennik stałby się kolejnym przykładem niegospodarności w dysponowaniu publicznymi środkami.
1: No to właśnie przyjrzyjmy się tym dwóm argumentom pana prezydenta. Po pierwsze, bezpieczeństwo danych.
0: No właśnie, na ile to realne obawy, tak? A na ile być może sprytny jakiś taki parawan?
1: Problem polega na tym, że sam prezydent odwołuje się do ostatniego wycieku danych 19 milionów Polaków z systemu medycznego. Jednego, tylko że ten system nastąpił właśnie z firmy prywatnej. I o tym też rządzący wtedy mówili. Tak, to jest poważny wyciek, tak, to jest problem, to się wszystko zgadza. Tylko to jest firma prywatna, której były przekazywane dane medyczne. My, mówił rząd, właściwie nie mamy nad tym żadnej kontroli, skoro jest to przekazywane, takie dane są przekazywane do firmy prywatnej. No, możemy oczywiście pomagać, możemy teraz szukać źródeł przecieku, bo faktycznie Ministerstwo Cyfryzacji też w to się, czy źródeł tych, którzy się tam włamali, tym zajmuje. No ale to już trochę po fakcie. Teraz państwo mówiło, no chcemy to wziąć na siebie. To po pierwsze. No i argument drugi, który się pojawił, czyli te koszty. 200 milionów złotych. No więc rozmawiałem dzisiaj z wiceministrą edukacji Katarzyną Lubnauer i ona do tych argumentów prezydenta odnosi się tak.
3: Chcieliśmy narzędzia, które byłoby bezpłatne i chcieliśmy narzędzia, które byłoby bezpieczne. Ponieważ argumenty pana prezydenta są właściwie dwa. Jeden, wysokie koszty. 200 milionów na 10 lat. A przychody tych dwóch firm to jest 250 milionów rocznie. I to są przecież też pieniądze pochodzące z kieszeni Polaków. Drugi argument to było bezpieczeństwo danych. Już w tej chwili dane dzieciaków są w systemie informacji oświatowej. Stamtąd jakoś nie wyciekają. Te słynne zdjęcia, o których była mowa, już są na potrzeby M-legitymacji junior. W związku z tym też już są w systemie. A te dane, które byśmy zbierali, byłyby dużo bezpieczniejsze niż na prywatnych serwerach, gdzie obecnie już są, bo pokazał nam to przykład tego wielkiego wycieku na 19 milionów obywateli z prywatnych serwerów.
1: To przy okazji, Kseniu, dostaję trochę wiadomości, że jednak Trochę rodziców się ze mną zgadza, że dzieciaki powinny same myśleć, że nauka jest ważna. Ale pewnie są też inne głosy, także to tak na marginesie. No więc jak widzisz, wracając do argumentacji rządu w sprawie e-dziennika, no w tej chwili koszty są przerzucone wprost na rodziców. Oczywiście, też dodajmy, to nie jest tak, że rząd ma swoje pieniądze. Ale nawet wydając te nasze wspólne pieniądze i tworząc ten e-dziennik, ten, nazwijmy go w uproszczeniu rządowym, no to te pieniądze wydawane przez nas wszystkich byłyby mniejsze niż to, co wydajemy wspólnie, znaczy pojedynczo, ale wspólnie jednak, jakie kwoty są wydawane przez rodziców na te właśnie dzienniki. No i stąd właśnie pojawiło się też pytania w rządzie, o których wspomniałaś, minister edukacji, bo oczywiście, kiedy ustawa tutaj przechodziła przez parlament, no jak to każda ustawa, musiały być komisje, były różne poprawki składane, uwagi składane. No i przedstawiciele ministerstwa zauważyli, że to, co pojawiało się w trakcie prac parlamentarnych, że przedstawiciele albo osoby powiązane z firmami, które dzisiaj odpowiadają za ten rynek, składały tutaj swoje właśnie uwagi do ustawy. I te uwagi do ustawy są bardzo podobne do tych uwag, które miał prezydent, ogłaszając swoje weto. No i tu pojawiło się podejrzenie, czy przypadkiem nie doszło do jakichś działań lobbingowych w tej sprawie. Czy przypadkiem przedstawiciele tych firm jakoś do prezydenta nie dotarli. Tu oczywiście stawiamy wielki znak zapytania, bo rząd też by chciał sprawdzić, czy to nie poszło właśnie tą drogą. Paulina Piechna-Więckiewicz, też wiceminister edukacji.
4: Nie ma się co oszukiwać, że naturalną konsekwencją, ale też konstytucji, jeżeli chodzi o prywatne firmy, jest to, że działają dla zysków. No, na tym polega ta gospodarcza strona życia społecznego każdego kraju, każdej organizacji, w tym państwa. Więc nie ma jakby zarzutu co do tego, że te organizacje, te podmioty gospodarcze chcą zarabiać pieniądze. Pytanie jest raczej o to, jaka powinna być filozofia gromadzenia wrażliwych danych osobowych, przetwarzania wrażliwych danych osobowych, celów, jakim są przetwarzane, to wszystko łącznie. Jeżeli chodzi o uczniów, uczennice, dzieci, młodzież, nasz najcenniejszy skarb. Filozofia powinna być taka, że te najbardziej wrażliwe obszary, a niewątpliwie oświata, wychowanie jest takim obszarem, jednak powinny być bezpośrednio nadzorowane, wypracowywane w ramach rozwiązań państwowych.

0: Morawieckiego mówili, że będą mieli nowe pomysły, które być może to będzie jakiś kompromis pomiędzy tym, co chciał rząd, a tym, na co zwracał uwagę prezydent. No zobaczymy, jak te propozycje będą wyglądały w sprawie.
1: Chociaż ja mam takie wrażenie, dziennika. Biorąc pod uwagę, co wetuje pan prezydent, że czasem ten kompromis polega na tym, że ja bym chciał, żeby tą moją ustawę przepchnięto legislacyjnie i wtedy ją podpiszę, nawet jeżeli ona jest identyczna z tym, co przygotował rząd.
0: No coś ci mam powiedzieć. To jeszcze o jednym temacie, jeżeli zdążę, bo widzę, która godzina, postaram się bardzo streszczać. Rozwój Plus właśnie, ale Prawo i Sprawiedliwość też ma złożyć swój wniosek w tej sprawie dzisiaj, ponieważ oni nie mają wystarczającej liczby posłów, więc tutaj udali się z taką obchodem, pielgrzymką po klubach parlamentarnych, żeby zebrać jeszcze dodatkowe 6 podpisów, bo potrzeba 46 podpisów, żeby złożyć wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie Zonda Krypto. Twierdzą, że organy ścigania sobie nie radzą, prokuratura. No więc potrzebna jest komisja śledcza, żeby prześwietlić wszystko. No i tu Waldemar Buda w tej sprawie.
2: My chcemy do spodu tę sprawę wyjaśnić, bo pod przykrywką wielkiej afery medialnej są ludzie, miliardy, miliony złotych poszkodowanych pieniędzy wpłaconych w giełdę Zonda Krypto, ludzi, którzy stracili oszczędności swojego życia i co im się należy? Prawda polegająca na tym, żeby powiedzieć, kiedy kto wiedział i miał sygnały ze służb o tym, co działo się w Zonda Krypto. Kiedy mogli poinformować o tym obywateli? Co z tą wiedzą zrobiono? Dlaczego nie wyszły komunikaty ostrzegające Polaków? W jaki sposób będą finansowane również zwroty, bo Roman Giertych z Kralem obiecali, że zwrócą pieniądze. Ja przypomnę, że strat jest na poziomie nawet 700 milionów euro. Zabezpieczono niecałe 100 milionów złotych, a Giertych i Kral cały czas twierdzą, że oddadzą pieniądze ludziom. Więc szanowni państwo, albo chcemy wyjaśnić tę sprawę, albo rozmawiać o Piesiewiczu i jego zegarku. Realna afera jest taka, czy ktoś kogoś ostrzegł, czy miał wiedzę i ostrzegł obywateli przed finansowaniem, przed wkładaniem pieniędzy, inwestowaniem w Zonda Krypto?
0: Na razie organy państwa świetnie sobie radzą, nie należy im przeszkadzać. I ta sprawa jest rozwojowa, odpowiada Paweł Ślis z Polski 2050 i szef Komisji Sprawiedliwości Sejmowej oczywiście.
3: Widzimy, gdzie trafiały pieniądze, do Zbigniewa Ziobry, również do Wiplera, a jeden z posłów lata sobie na Ibizę, żeby odwiedzić i spotkać się z Przemysławem Kralem. Inny poseł załatwia sobie przez Krala ucieczkę do Emiratu, więc myślę, że to takie tylko przykrycie i robienie zabawy z komisji śledczej. Natomiast nie uważam, że w tym wypadku jest potrzebna komisja śledcza. Jest świadek koronny, mały świadek koronny, który postanowił współpracować z organami ścigania, który najwidoczniej przekazał im bardzo dużo ciekawej wiedzy. Widzimy to po pierwszych czynnościach procesowych związanych z panem Piesiewiczem.
0: To tylko mydlenie oczu ze strony prawej strony, bo widać, że to jest ich afera. To z kolei głos Andrzeja Szejny z Lewicy.
4: Na pewno cel jest jasny, to znaczy taka komisja śledcza miałaby służyć Prawu i Sprawiedliwości i ugrupowaniu pana Morawieckiego za pewien teatr, w którym można by było rzucić każde kłamstwo najbardziej nieprawdopodobne, próbować zamieniać czarne na białe, białe na czarne, jak to robi pan prezes Kaczyński umiejętnie, oskarżać rząd Donalda Tuska, a wybielać panów Piesiewicza, Ziobrę, Wiplera czy wielu innych polityków, że o panu Moskalu nie wspomnę, Wycieczkowiczu na Ibizę i człowieku, który jednak minął się wielokrotnie z prawdą, a składał poprawki, które przecież nigdy, ale to nigdy lobbyści nie przeforsowują za darmo.
0: Więc czy ta komisja śledcza ma jakieś szanse powodzenia być tu powołana w Sejmie? Raczej nie. Ale oczywiście stanie się to też paliwem do pewnej politycznej narracji. Aha, co mają do ukrycia, jeżeli nie chcą powołania komisji śledczej? No, tego należy się spodziewać i tak właśnie będzie.
1: No dobrze, Klaudiuszu, ale ja może włożę kij w mrowisko na koniec. A co dały nam komisje śledcze poprzednie, powołane w poprzednich latach przy sprawach różnych, czy oprócz medialnych? Jakby to głośno, ładnie...
0: Głośno wzdycham.
1: No ja też westchnęłam, dlatego jak zacząłeś mówić o komisji śledczej. No bo mam wrażenie, że właśnie oprócz medialnych spektakli, o których przecież często rozmawialiśmy, setka godzin, transmisji, z których wiesz doskonale, że często nic nie wynikało, ale memy w sieci się za to pojawiały. Zobaczyliśmy coś spektakularnego. No dobrze, no może nie jesteśmy prokuratorami. Może niektóre ustalenia faktycznie wydały się

0: prokuratorom bardzo ważne, ale...
1: Problem polega na tym, że z tych wielkich spraw, które miały być, chociażby afera wizowa, to właśnie komisja śledcza też pokazała, że tak wielkiej afery, jak chcieliby tego dzisiaj rządzący, wtedy opozycja,
0: nie ma,
1: bo komisja tego nie wykazała. No i druga rzecz, komisja do spraw Pegasusa. No wydawałoby się to też taką sprawą, którą komisja powinna wyświetlić, a raport powinien być sprawą oczywistą. No i postawię pytanie, gdzie jest raport tej komisji śledczej, który obiecuje nam przewodnicząca Sroka już od kilkunastu miesięcy, że ten raport już zaraz natychmiast będzie gotowy.
0: Ale jak znam, że cię zajęła stanowisko w sprawie kolejnej komisji śledczej, nie?
1: Jeżeli tak, to ja tego stanowiska nie znam.
0: No tak, bo w polskiej polityce prawda rzadko leży tam, gdzie jej szukamy. Najczęściej kończy się właśnie na raporcie, którego i tak nikt nie przeczyta. No i właśnie wniosku o powołanie następnej komisji, z czym teraz niewątpliwie też mamy do czynienia. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Dzień dalszy nastąpi niewątpliwie. A jeżeli chodzi o państwa wspomnienia wakacyjne jeszcze, to pan Hubert do nas napisał, że po wakacjach zawsze szedł zadowolony, no bo spotkanie z kolegami, nauczycielami, człowiek był o rok starszy, a w tych niższych klasach to same małe dzieci. Ale bardziej zadowolony byłem w ostatnim dniu szkoły przed wakacjami. I niech ktoś spróbuje teraz zamienić stopień zadowolenia w tych dwóch dniach. No to mogą państwo próbować. Który dzień pamiętają państwo lepiej? Ostatni przed wakacjami, czy ostatni przed nowym rokiem szkolnym? 224-280-280 popołudnie małpanowy świat online, a Klaudiusza usłyszą państwo w porannej audycji, a później oczywiście w popołudniówce. Dzięki, dobrego dnia.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.

0: Pogoda.
1: W sprawie e-dzienników widzę, że Państwo mocno podzieleni. Kiedyś e-dzienników nie było, a rodzice i tak wszystko wiedzieli. A nawet jak nie wiedzieli, to się dowiedzieli na wywiadówce. Tutaj się z Państwem zgodzę. No dobrze, ale wracając do prognozy pogody, to pewnie sami Państwo widzą, że poniedziałek pogodowo mamy bardzo zróżnicowany. Trochę słońca, trochę chmur i trochę przelotnego deszczu. Najbardziej niespokojnie jest na południowym wschodzie kraju, tam możliwe burze, miejscami także grad. Dla tego właśnie obszaru zostały wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, a burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 30 litrów wody na metr kwadratowy. No i w trakcie burz oczywiście silne porywy wiatru do 85 km na godzinę. Lokalnie może także spaść grad. Jeśli chodzi o temperaturę, to dziś od około 22 stopni na północy przez 25-26 w centrum do nawet 30 stopni w rejonie Rzeszowa. Także końcówka wakacji bardzo ciepła. No ale od jutra, proszę Państwa, będzie chłodniej. No i w dodatku deszcz będzie wędrował przez sporą część kraju. Gdyby się Państwo zastanawiali, co oznacza chłodniej, to takie 4-5 stopni w dół.

Chinese American Bear i 16:42 już na naszym zegarze, to jeszcze pani Zuzanna dzieli się wspomnieniami związanymi z 1 września. Oprócz rozpoczęcia roku szkolnego, to także dzień moich urodzin, więc zawsze żartowałam, że dostaję w prezencie nowy plan lekcji. Do tego jeszcze do niedawna pracowałam w edukacji, co dodaje dacie urodzin smaczku i trochę ironii. Dlatego wszystkim osobom obchodzącym jutro urodziny, szczególnie uczennicom i uczniom, składam najlepsze życzenia. Niech to święto osłodzi powrót do szkoły. Pani Zuzanno, to proszę przyjąć najlepsze życzenia od naszego popołudniowego zespołu i być może panią rozczaruję, ale nikt tutaj nie narzeka z państwa na rozpoczęcie roku szkolnego. Przynajmniej nikt nie napisał, że nie lubi 1 września. Wprost przeciwnie, więc może nie taki straszny diabeł, jak go malują. No dobrze, ale nie tylko oczywiście będziemy rozmawiać o rozpoczęciu roku szkolnego. Za chwilę opowiemy o tym, dlaczego, skoro można prościej, to często wybieramy drogę naokoło i nie chodzi o drogę do szkoły. No bo mamy banalny problem, który pewnie dałoby się rozwiązać w 5 minut, a jednak zaczynamy często analizować, konsultować, tworzyć plan B, C i D, aż w końcu już nie pamiętamy, od czego zaczęliśmy. Czy lubimy komplikować sobie życie, bo prostota wydaje nam się zbyt banalna, a może im bardziej skomplikowane rozwiązanie, tym większe mamy poczucie, że naprawdę nad czymś panujemy? O tym za chwilę będzie państwu opowiadać Olga Bobienko. O naszej niezwykłej zdolności, chyba tak mogę powiedzieć, do budowania wielkich konstrukcji wokół całkiem małych problemów.

0: 16:47. No tak, telefon jako linijka, dłoń jako miarka, a internet jako instrukcja do rzeczy, które mamy dosłownie pod ręką. Czasem potrafimy przejść bardzo długą drogę, żeby rozwiązać problem, który właściwie wymagałby jednego prostego ruchu. Brzmi absurdalnie, ale takich sytuacji mamy na co dzień znacznie więcej, bo ludzki umysł potrafi przywiązać się do raz wybranego sposobu działania, nawet jeśli przestaje mieć on sens. To dlaczego tak często sami dokładamy sobie pracy? Dlaczego zamiast zapytać, sprawdzić albo zrobić coś najprostszego, bo budujemy wokół banalnej sprawy całą konstrukcję kombinowania? O tym już teraz będzie Państwu opowiadać Olga Bobienko, która razem ze mną w studiu. Cześć Olu, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Sama się nad tym trochę zastanawiałam.
1: Masz swoje takie rzeczy? Bo ja mam.
0: Wiesz co, pewnie troszkę by się znalazło, ale faktycznie ten nasz mózg to się przyzwyczaja do różnych rzeczy.
1: Oczywiście, że tak. A jeszcze, jeżeli możemy sobie pewne rzeczy ułatwić albo skrócić tę drogę do osiągnięcia celu, no to już w ogóle, tylko problem polega głównie na tym, czy to, co będziemy robić i ten sposób rozwiązania ewentualnego problemu, czy będzie tym, który nam skróci tę drogę, czy przysporzy dodatkowych problemów?
0: Ja bardzo podziwiam, wczoraj przyznam szczerze, byłam w sklepie meblowym i bardzo podziwiam ludzi, którzy zamiast, wiesz co, chyba telefon, dzisiaj mam wrażenie, że każdy ma miarkę, prawda?
1: W telefonie? Mm-hmm. Jest miarka?
0: Mm-hmm, tak mi się wydaje.
1: A widzisz, a ja nie wiedziałam o tym. Na przykład za to wiem, jaką długość ma mój telefon w związku z tym.
0: Dobre,
1: i szerokość jestem w stanie...
0: Dobra, to przyznaję, ja nie pomyślałam. Ale ponieważ wiem, że ten telefon ma miarkę i właściwie coś, co bym chciała zmierzyć, to zawsze ją wyciągam i już z głowy, no to ja patrzę, że ludzie próbują rękoma odmierzać metr. Mówiąc krótko, metr to tyle. Mm-hmm. No i teraz mierzymy, tak, kanapę i wszystko inne i już wiemy, że ta kanapa mniej więcej będzie tam miała 2 albo 2,5 metra.
1: No, się śmiejesz, się śmiejesz.
0: I myślę sobie, no dobra, ale ten telefon tam z kieszeni wystaje. I myślę sobie, no może podpowiem. Ale w sumie, no jeżeli pan myśli, że ma tę miarę i wie, że ten metr to na pewno jest tyle, no to w sumie co będę przeszkadzać?
1: No i właśnie nie chciałam od razu na samym początku podawać swojego przykładu, który ze swojego życia i tego, co ja praktykuję na co dzień, więc pozwolę sobie do tego przejść za chwilę, ale bardzo jest mi blisko do tego pana, który sobie dokładał coś. Mój sposób, moim zdaniem, jest fantastyczny. Ale to, że zaczęłyśmy w ogóle myśleć o tym temacie, to najpierw Państwu jeszcze przytoczę wpis z mediów społecznościowych, który mnie nadzwyczaj rozbawił, bo jedna z pań napisała, i tutaj cytuję, i dlatego też pomyślałam sobie, że w takim razie to sprawdzimy, z czego to się może brać, że rzeczywiście szukamy jakichś takiej drogi na skróty, albo ewentualnie nie szukamy drogi na skróty, tylko nie myślimy, bo może nie myślimy. No pytanie, na czym to może polegać? I tu jest też pytanie do Państwa. Ja bardzo chętnie wczytam się też w komentarze, bo ten wpis brzmiał dokładnie tak. Jeśli odnosicie wrażenie, że wasz chłopak, narzeczony, mąż, partner jest, delikatnie ujmując, i tu jest cytat, ograniczone, to nadmienię tylko, że mój mąż chciał mi kupić szpilki w prezencie i wygooglował, jaki rozmiar buta najczęściej noszą kobiety. I kupił właśnie takie buty. I teraz właśnie, zamiast pójść do przedpokoju, jak dodaje autorka tego postu, zamiast pójść do przedpokoju, podnieść moje buty i sprawdzić, jaki noszę rozmiar. I w związku z tym ja zapytałam też psycholożkę, doktorkę Anettę Pereświet-Sołtan, z czego to może wynikać?
2: To ja bym jednak obstawiała taką bezmyślność, która się nam przydarza coraz częściej i myślę, że ona... Bierze się stąd, że jesteśmy skoncentrowani na tym, że wszelką odpowiedź możemy znaleźć właśnie w internecie, właśnie od czatu GPT. I już przestajemy chcieć funkcjonować w realnym świecie i tam szukać odpowiedzi, i tam szukać wskazówek. Mamy nawyk, odruch, że tam idziemy po wszelkie rozwiązania. Czyli można powiedzieć, że w tym momencie zwalniamy się z myślenia. I w przypadku tego postu uważam, że to dokładnie widać.
1: No i właśnie, bo to jest kwestia tego, że po co sobie ułatwiać, skoro można sobie skomplikować. Moim zdaniem akurat. Telefon, owszem, może być tym aparatem, może być mapą, kalendarzem, latarką i kalkulatorem.
0: Ale ja coś na usprawiedliwienie tego mężczyznę. No może pomyślał, że najprościej byłoby faktycznie zabrać but i byłoby po kłopocie. No ale Wiesz, że diabeł zawsze tkwi w szczegółach, a nuż akurat kobieta zechce tego dnia założyć te buty i nie będzie ich już w domu. No i wtedy, gdzie są buty?
1: Nie, no Kseniu, no, nie tłumacz. Nie, no wystarczy spojrzeć po prostu, jaki rozmiar buta nosi partnerka, partner. Wystarczy podnieść ten jeden, drugi albo trzeci but i sprawdzić
0: naprawdę. A ty naprawdę nigdy nie miałaś tak, że w jednym sklepie kupiłaś but 38 i był dobry, a w drugim musiałaś kupić 39 albo 40?
1: No, oczywiście, że tak, ale nie wpisałabym, jakie średnio mogę buty nosić i nie kupiłabym dokładnie tego rozmiaru.
0: No dobrze, że ale tak, teraz to są z rytmu.
1: To są oczywiście żarty, natomiast jeżeli chodzi o takie sytuacje, kiedy właśnie chcemy na przykład powiesić obraz i zamiast przyłożyć go do ściany, to przez pół godziny analizujemy wysokość sufitu, odległość od kanapy i proporcje ściany i symetrię wobec lampy. I na dodatek ile razy? I niech pierwszy rzuci kamieniem, który nigdy nie chciał ugotować jajka na miękko i zamiast po prostu włożyć je do garnka, to najpierw oglądał poradniki, sprawdzał temperaturę wody, czytał opinie ludzi, którzy mają na ten temat bardzo zdecydowane poglądy, czy to będą 4 minuty, 5 czy 6. No a potem jajko i tak wychodzi na twardo, więc to jest już kolejna kwestia. No i gdzieś jest... Gdzieś jest też ten mój przykład polegający właśnie na tym, że ja wiem, ile centymetrów dokładnie długości i szerokości ma mój telefon i dzięki temu mogę czasami na szybko coś sprawdzić. Nie przyszło mi to do głowy, że mam miarkę.
0: Ale nie martw się, panu Tomaszowi też nie przyszło, bo nie przyszło. Nawet zapytał teraz w liście, czy jest taka funkcja w telefonie umożliwiająca mierzenie metryczne. Nie wiedziałem, że to standard, chyba jakaś aplikacja jest potrzebna. W moim telefonie nie, Olu, w twoim też nie i nawet żeby ci udowodnić.
1: Kompasy, różne tego typu rzeczy, tak,
0: tam,
1: jak najbardziej.
0: Kompasy, ale... Dokładnie, obok jest miarka, moja droga, proszę bardzo, widzisz?
1: No i jest miarka. Potwierdzam.
0: I teraz zobacz.
1: Ale
0: teraz,
1: można również.
0: Teraz powiem państwu, w jakiej odległości ode mnie dokładnie siedzi Olga. 1,08 m.
1: No to ja dokładnie w tym momencie, już od tego momentu nie będę musiała wyciągać rąk na boki i dokładnie sprawdzać, jaką coś ma długość, bo ja wiem, że jak rozciągnę swoje dłonie na boki, to jest dokładnie 171 cm i w związku
0: Dobre.
1: Z tym... Sprawdzam.
0: Zmierzysz mnie?
1: Ja mierzę kanapę w taki sposób. Właśnie o to
0: Czyli
1: chodzi.
0: Coś w tym jest jednak.
1: Tak, to jest, bo też oczywiście warto przypomnieć sobie o tym, że jest również kwestia tego, jak długie są nasze dłonie do całego tułowia, ale oczywiście nie polecam tego. Doktorka Pereświet-Sołtan mówi akurat, że no może to jest spryt.
2: Pewnie można szukać różnych odpowiedzi, ale często jesteśmy zabiegani, jesteśmy w pędzie i chcielibyśmy sobie to życie zwyczajnie ułatwić. I myślę, że to są tego przykłady, że to są właśnie takie sposoby ułatwienia sobie życia. No po co iść gdzieś, przynieść, schylać się, zmierzyć, jak ja wiem, albo przynajmniej będę wiedziała prawie dobrze. No jeżeli to chodzi o zakres firanki, to myślę, że 5 cm w tą albo w tą nie zrobi wielkiej różnicy, no chyba, że mierzymy jakąś precyzyjną kwestię, to wtedy możemy się narazić na niewygodę pewnego rodzaju.
1: No i właśnie. Takie historie mogą bawić, ale psychologicznie są całkiem poważnym przykładem tego, jak działa nasze myślenie, bo to komplikowanie prostych rzeczy wcale nie musi oznaczać braku inteligencji. Oczywiście ja tu się nie tłumaczę w żaden sposób. Tylko często chodzi o to, że umysł lubi korzystać ze znanych schematów. Jeżeli nauczyliśmy się rozwiązywać jakieś problemy wcześniej w taki, a nie inny sposób, no to tę metodę powtarzamy. A czy jest to metoda dobra i słuszna? Bywa różnie.
0: Właśnie. Z tego, co widzę, między innymi pan Tomasz przysłał nam nawet zdjęcie. Odległość między palcami, między kciukiem a środkowym palcem u niego to 25 cm. I takim oto sposobem pan Tomasz dokonuje miary ręką.
1: To ja przybijam piątkę panu Tomaszowi.
0: Coś w takim razie jest na rzeczy. No dobrze, to w takim razie... Aha, coś o butach jest jeszcze. pan Marek, że to w takim razie przez rodziców kiepsko wychowany pan, który szukał rozmiaru w internecie. No może akurat mu nie przyszło do głowy, no może. No dobrze, no może możemy go jakoś usprawiedliwić. Przynajmniej tej wersji się trzymajmy, ale mogą państwo podsyłać własne pomysły na to. Na przykład jak coś zmierzyć. Proszę bardzo, bo widzę, że ten wątek się rozwija. 224-280-280 popołudnie Małpanowy Świat Online. Z Olgą się nie żegnam, bo oczywiście Olga ze mną zostaje. Po 17 wybrzmi kolejny temat.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęło się spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych G20 z udziałem Polski. W spotkaniu uczestniczą m.in. minister finansów Andrzej Domański i prezes NBP Adam Glapiński. Obaj zasiedli między delegacją Chin i Francji. Domański zapowiedział, że USA poprosiły go o poprowadzenie dyskusji na temat wzrostu gospodarczego i przedstawienie sukcesu ekonomicznego Polski. Podczas dwudniowego szczytu odbędzie się szereg dyskusji plenarnych m.in. na temat wzrostu gospodarczego, energetyki, sztucznej inteligencji i kryzysu zadłużenia. Od jutra Polacy znowu więcej zapłacą za paliwo. Wszystko za sprawą tego, że nie tylko wygasa program CPN 2.0, ale również ponownie eskaluje konflikt na linii Iran-USA, mówi Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB.
3: Ryzyko dalszego zaminowania dróg wodnych i ataki na infrastrukturę rafineryjną w regionie wprowadzają na rynek jeszcze wyższą, tak zwaną premię za ryzyko geopolityczne, dodatkowo windując ceny surowca oraz gotowych paliw, takich jak kluczowy olej napędowy. Koniec państwowych obniżek w połączeniu z globalnym kryzysem naftowym oznacza, że wrzesień przywita zmotoryzowanych stawkami, których na stacjach nie obserwowaliśmy już od dawna. To może również oznaczać, że inflacja za wrzesień przyspieszy z obecnych 3,4% rok do roku.
2: Wszystko wskazuje na to, że ceny paliw od jutra znacznie wzrosną, więcej niż pierwotnie się spodziewano. Szacuje się, że za litr benzyny 95 możemy zapłacić jutro 7,60, za litr 98 8,40, a za litr diesla 8,30. Za to PKP Intercity informuje, że od 1 do 3 września bilety jednorazowe na połączenia tego przewoźnika będą tańsze o minimum 35%. Promocja jest związana z 25-leciem PKP Intercity. Obejmuje podróże realizowane do października i tylko na terenie Polski. W przedsprzedaży od 1 do 3 września będzie można kupić bilety na podróże do 3 października w przypadku pociągów kategorii Intercity i TLK oraz do 24 października do składów Pendolino. Z promocji wyłączone są przejazdy w wagonach sypialnych i kuszetkach oraz historyczny skład nieśpieszny. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który kilka dni temu został zatrzymany w Kielcach. Po pierwsze, kierując Audi doprowadził do kolizji z dwoma innymi samochodami. Kiedy policjanci przebadali go alkomatem, okazało się, że ma blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Na dodatek miał orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Miesiąc temu wyszedł z więzienia, gdzie odbywał karę za nieprzestrzeganie tego zakazu. Mało tego, w aucie znajdowało się 4 małoletnich dzieci w wieku od 15 miesięcy do 8 lat. Prokurator przedstawił mu zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, wbrew sądowemu zakazowi i w warunkach recydywy. No i odpowie również za narażenie 4 dzieci, nad którymi sprawował opiekę, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 5 lat więzienia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Trzy minuty po godzinie 17:00, no to jeszcze wracając na chwilę do kwestii rozstawu między palcami, to tak jak zmierzyliśmy z Robertem przed chwilą, to Robert między kciukiem a palcem środkowym ma 18 centymetrów. Ja zmierzyłam...
2: Z naprężeniem.
4: Z naprężeniem, tak. Ja mam 15. Olga, zdążyłaś już?
5: Nie, ja nie sprawdzałam swoich, no więc to musimy sprawdzić.
4: To
5: jeszcze
4: sprawdź, bo tutaj coś nasz słuchacz wprowadza nas w błąd i policzymy sobie po 25 centymetrów. No i jak policzymy w konsekwencji?
5: Ale to tak samo z rękoma, jeżeli rozciągniesz ręce na boki, to też ja mam 171, ale ty będziesz miała całkowicie inny rozstaw.
4: Mhm. Czyli teraz będziemy się obejmować, tak? I sprawdzać, która z nas ma większy obwód.
5: Tak będziemy robić.
4: Ramion.
0: Nowy Świat po południu.
4: No dobrze, to już wiedzą Państwo, czym się będziemy zajmować, między innymi w drugiej godzinie popołudniowego programu, którą to godzinę rozpoczynamy, oczywiście w składzie niezmienionym. Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega, Franek Wójcicki, Grzegorz Moranowicz i Ksenia Maciczak.
0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
4: No to The Cranberries na początek drugiej godziny.

9 minut po godzinie 17, no to my z Olgą się zmierzyłyśmy i okazuje się, że 4 centymetry różnicy między naszymi ramionami, ale państwo z tego co widzę też się mierzą. Pan Marek napisał, że moja mama miała 15 centymetrów między kciukiem a wskazującym. Zawsze jak kupowała lóżko, czyli stół, to zawsze miała przy sobie łóżko? Stół zawsze miała przy sobie miarkę i mierzyła ręką. Natomiast pan Tomek chyba jeszcze napisał, że twoja miara bardzo mu się podoba i to zdecydowanie bardziej niż miarka w telefonie. A wiesz dlaczego? Bo telefony wymieniamy, a jeżeli chodzi o dłonie, ramiona i nogi, zdecydowanie mniej często. Żeby nie powiedzieć nigdy.

0: Jay Bernardi, 13 minut po godzinie 17. No tak, rozmawialiśmy o tym, że uwielbiamy na własne życzenie komplikować sobie proste sytuacje. Budujemy skomplikowane strategie zamiast po prostu działać, ale paradoks polega na tym, że gdy życie podsuwa nam naprawdę coś zawiłego, na przykład urzędowe pismo, jakąś umowę, czy naszpikowany manipulacją artykuł, to nagle wielu z nas kapituluje, rezygnuje z jakiejkolwiek analizy i bezwiednie klika akceptuje.
1: Mówimy o takim zjawisku, które oznacza, że człowiek widzi litery. Są to litery, które zna, ponieważ nauczył się ich, zakładamy, w pierwszej, drugiej klasie. Potrafi je złożyć w zdanie, natomiast nie jest w stanie zrozumieć znaczenia zdania.
0: Jak to możliwe, że wykształceni ludzie z dyplomami w kieszeni coraz częściej czytają tekst, ale nie rozumieją z niego ani słowa? O analfabetyzmie funkcjonalnym, roli smartfonów i o tym, czego nie uczy nas dzisiejsza szkoła. Będziemy rozmawiać w tej godzinie. Najpierw raport Olgi Bobienko, a później zapraszam Państwa na rozmowę z dr Igą Kazimierczyk, prezeską Fundacji Przestrzeń dla Edukacji.

0: Stray Cats i 17 minut po 17. Czytamy, ale nie zawsze rozumiemy. Z badania OECD wynika, że 39% dorosłych Polaków ma niski poziom kompetencji w rozumieniu tekstu. To nie znaczy, że nie znamy liter. Problem zaczyna się wtedy, gdy trzeba z przeczytanych słów wyciągnąć wnioski, ocenić ich wiarygodność albo połączyć fakty. Skąd się w takim razie bierze analfabetyzm funkcjonalny i dlaczego tak łatwo poddajemy się przekazom, których nie potrafimy właściwie ocenić? No i czy czytanie książek nas przed tym chroni? O tym też Olga Bobienko będzie Państwu opowiadać.
1: Dzień dobry, ponownie.
0: To na wszelki wypadek,
1: wszystkim tym, którzy nie słyszeli.
0: Słuchali Państwo naszych miar, które już zakończyliśmy i Państwo chyba też, a doszliśmy do jednego wniosku, że jednak warto wiedzieć, jaki się ma rozstaw ramion albo rozstaw.
1: I jakie aplikacje mamy w telefonie? To też aplikacje, jest dosyć istotne.
0: Niektórzy z Państwa piszą, że właśnie nie mają tej miary, ale dziękuję, że się dowiedzieli, bo warto sobie ściągnąć, mieć na wszelki wypadek.
1: Rzeczywiście, to jest kwestia, która może ułatwić życie, jak taki kompas, kiedy zastanawiamy się, za ile metrów dojdziemy na ten szczyt. To ja na przykład w tym celu właśnie z kompasu korzystam. Ale my o tym nie do końca chodzeniu na skróty, a trochę nie o chodzeniu na skróty, a nie do końca myśleniu, chyba w trakcie tego naszego funkcjonowania
0: codziennego. No i tutaj właśnie bym powiedziała raczej, że być może właśnie idziemy na skróty i przez to niestety czytamy. Ale jakbyśmy mieli coś streścić, to już mamy problem, a przynajmniej 40% badanych ma.
1: Tak jest. I to, żeby lepiej. To są badania sprzed 3 lat, więc oczywiście one są powtarzane i za jakiś czas dowiemy się, jak to wygląda w ostatnich latach, w sensie, no, jak to obecnie wygląda, bo niewykluczone, że ta liczba, ten odsetek będzie wyższy. Rzeczywiście 40% dorosłych Polaków ma niski poziom kompetencji w zakresie rozumienia tekstu i chodzi tutaj o poziom pierwszy lub niższy w 5-stopniowym skali, co warto wyjaśnić, bo to nie jest informacja o tym, że 4 na 10 Polaków nie potrafi czytać, tylko 4 na 10 Polaków potrafi, ale z tego tekstu nie wyłapuje najważniejszych informacji, nie łączy faktów, nie wyciąga wniosku albo też nie jest w stanie ocenić, czy to, co właśnie przeczytał, jest wiarygodne. To jest kwestia także między innymi tego, czy natrafiamy na nagłówki, na wiadomości, komentarze, instrukcje. Oczywiście takich żartów dotyczących na przykład tego, że kto jest w stanie zrozumieć instrukcję w trakcie jej czytania i akurat składania tej szafy z jednego albo drugiego sklepu. To jest oczywiście inna kwestia. Czy inną kwestią jest też to, czy potrafimy skupić się na tym, gdy ktoś nam tłumaczy zasady gry, jakiejś planszówki, bo większość na przykład takich filmików w social mediach pokazuje, że nie, że dosyć uniwersalnie albo nie słuchamy, albo nie wyłapujemy, albo się nie potrafimy na tyle skupić. Ale tu mówimy o zjawisku, które się nazywa analfabetyzmem funkcjonalnym. I to czymże takie zjawisko jest, tłumaczy pedagogzka Zofia Grudzińska.
2: Mówimy o takim zjawisku, które oznacza, że człowiek widzi litery. Są to litery, które zna, ponieważ nauczył się ich, zakładamy, w pierwszej, drugiej klasie. Potrafi je złożyć, w zdanie, natomiast nie jest w stanie zrozumieć znaczenia zdania. Nie jest w stanie w związku z tym na przykład zrozumieć znaczenia instrukcji. I ja wiem, że to brzmi jak coś zupełnie niezrozumiałego i chyba to jest właśnie kwintesencja analfabetyzmu funkcjonalnego.
1: Ja właśnie się nad tym też zastanawiałam, czy to jest również kwestia tego, że czytamy, ale właśnie nie skupiamy się, nie myślimy o tym, co czytamy, a tak naprawdę to nie jesteśmy już przyzwyczajeni przez to, że na co dzień głównie obcujemy z obrazem, obrazkami, z krótkimi formami i cokolwiek, co wymaga od nas dłuższego zastanowienia się i też skupienia się nad tym, już nas wybija z rytmu. No, bo można by było mówić nawet o tym, że jesteśmy w stanie po prostu pisać coś prostego, czyli na przykład wyjaśniać. Wyjaśniać instrukcję, którą już napisaliśmy i jeszcze pod spodem w 3 zdaniach na przykład podsumować, czyli tak jak często się robi przy kwestiach na przykład zawodowych, gdzie dostajesz jakiś krótki tak zwany briefing o tym, o czym ten tekst jest. No i właśnie, chodzimy na skróty. Owszem, tylko się zastanowiłam jeszcze nad tym, czy to możemy to nazwać, czy to może wynikać z dysfunkcji, czy może wynikać z tego rozleniwienia naszego mózgu.
2: Czasami rzeczywiście może się to wiązać z dysfunkcjami neurologicznymi, z dysfunkcjami w mózgu. Natomiast bywa, że jest to związane z nieużywaniem samej umiejętności czytania. Jeżeli większość życia posługuje się obrazkami i z nich czerpie sens, to analizowanie szczególnie takich dłuższych ciągów zdań może przerastać moje umiejętności tego, co tylko zawsze nazywają parsing, czyli właśnie analizę struktury.
1: No i oczywiście uważne czytanie wymaga wysiłku, więc to też jest tego kwestia. Trzeba pamiętać informacje, które pojawiły się wcześniej, trzeba zauważać związki między nimi, rozpoznawać jakieś sprzeczności, czy odróżnić nawet opinię od faktu, no, co też nie jest oczywiste. I rzeczywiście media społecznościowe są świetnym przykładem tego, jak czytamy, co czytamy i czy słuchamy także tych treści, które nam się pojawiają.
0: Szybciej, co mamy mało czasu, w związku z tym mam wrażenie, że właśnie z tego też wynika to chodzenie na skróty. Tylko to nam zwyczajnie nie służy.
1: No właśnie, bo teraz ten mechanizm widać również w kulturze, tak jak w ostatnim czasie sporo było między innymi informacji o tym, że jedna z platform produkcyjnych no, przekazuje już scenarzystom takie instrukcje.
0: Świetne to jest, też to czytałam.
1: Żeby się, no żeby kilkukrotnie w trakcie filmu przypomnieć czym, że to jest.
0: Dokładnie, bo
1: scrollujemy
0: widz, odbiorca,
1: w trakcie.
0: Tak, dokładnie, jest rozproszony. Nie mm-hmm. jest uważny i może się nie skoncentrować, więc na wszelki wypadek mu przypomnijmy. To jest genialne.
1: To jest genialne i to też można zauważyć nie tylko w tych filmach, które mają, które są, nie wiem, trwają półtorej godziny. Bo to, że mówimy o filmach Nolana, Odyseja, 3 godziny z hakiem, no to może ktoś nie pamięta, co tam się wydarzyło. Ale no, również w serialach i to widać. 20-minutowe odcinki, w których 2 razy jest jakiś wątek powtórzony tylko po to, żeby przypomnieć, o czym w ogóle dzisiaj rozmawiamy. No i oczywiście podobnie jest też z tym wszystkim na całym świecie, no bo my oczywiście odnosimy się do tego, że 40% Polaków, ale ta sytuacja na świecie jest bardzo podobna i dlatego też te dane powinny być dla nas sygnałem ostrzegawczym, bo w sumie nie chodzi o to, żeby wyprowadzić ten prosty wniosek, że nie rozumiemy tekstu, bo to jest uproszczenie, tylko tym wnioskiem powinno być to, że z jednej strony czytajmy więcej książek, skupiajmy się na tekście, który mamy, ale też pracujmy ze swoimi dziećmi. Bo to już od najmłodszych lat, jeżeli zastępujemy obrazki, jeżeli obrazkami zastępujemy tekst i obrazkami zastępujemy te litery, które mamy ze sobą połączyć i jakoś złożyć w całość, no to nasz mózg przestaje się właśnie na tym skupiać i o tym mówi socjolożka doktorka Justyna Kopczyńska.
3: Z jednej strony szkoła i ten wczesny proces socjalizacji ma dzieci nauczyć systematyczności, ma im wypracować czy pozwolić wypracować takie nawyki związane z regularną pracą nad jakimś tematem, poszerzaniem swoich kompetencji, poszerzaniem wiedzy, ciekawością świata. No i ta nauka, która odbywała się często po lekcjach szkolnych w domu, miała właśnie służyć do tego, by dzieciaki nauczyły się tego, że trzeba systematycznie pracować, systematycznie odrabiać lekcje, by jednak ten porządek pozyskiwania wiedzy był zachowany.
1: No i oczywiście to jest właśnie kwestia tego, że wtedy przyzwyczajamy dzieci i do tekstu, i przyzwyczajamy do tego skupienia się, i do tego, że to oczywiście mogą być jakieś drobne rzeczy, bo na przykład takie też eksperci polecają, że niech to będzie 10-15 minut w ciągu dnia, tylko to musi być 10-15 minut jakiegoś pełnego skupienia.
0: Żeby dziecko wiedziało, co przeczytało i o czym to było, więc najlepiej z nim porozmawiać.
1: No właśnie, a sami doskonale wiemy, ja wielokrotnie mi się to też przytrafia, że muszę cofnąć się o tą stronę, bo nagle się sama rozproszyłam i nie wiem, co przeczytałam, więc się cofam.
0: Zdarza się.
1: I to jest też normalne, tylko że jest kwestia jeszcze tego, że książki i to czytanie z dziećmi

0: umiejętności czytania samodzielnego. Czytanie tradycyjne, czy przez osobę dorosłą, czy samodzielne, niesamowicie wpływa na rozwój wyobraźni. Wspaniale kształtuje umiejętności komunikacyjne. Dzieci uczą się szybciej zapamiętywania zasad pisowni, nie tylko języka polskiego, ale także po angielsku, po francusku, po niemiecku. Tutaj już język jest rzeczą wtórną, więc także jakby słowo pisane później zdecydowanie jest i łatwiejsze w tworzeniu i przyjemniejsze w odbiorze.
1: Bo to też jest kolejna kwestia. Bardzo często przymykamy oko, jeżeli mówimy o tym analfabetyzmie funkcjonalnym, przymykamy na to nauce języków obcych. Dlatego, że mamy pełne prawo też nie znać tego znaczenia na przykład zdania, pomimo tego, że znamy znaczenie konkretnych wyrazów. I dopiero sobie to spokojnie składamy. No ale w swoim języku ojczystym, no to już takim podsumowaniem tego, powiedziałabym, że jest to, że najbardziej nie chodzi o jakiś literacki snobizm albo dzielenie ludzi na tych, którzy czytają dobre i złe książki, ale po prostu o taki zwyczaj samodzielnego myślenia, czyli bycia ciekawym, nieoceniającym, czyli czytania różnych rzeczy, ale nie przyjmowania ich automatycznie. I oczywiście też nie w żaden sposób nie negujemy tutaj audiobooków czy e-booków, czy jakiejś tam innej formy, znaczy audiobooków, tak, czyli podawanych do ucha.
2: Głosowo, treści.
1: Ale to ciągle jest rzecz, że wtedy sprawdzamy, pytamy, podważamy, szukamy drugiego dna.
2: No i temu też powinna służyć szkoła, ale w międzyczasie oczywiście spoglądam, co państwo piszą w kwestii czytania. Zauważają państwo, że nie czytamy, czyli czytamy za mało. A ja tak sobie pomyślałam, słuchając ciebie, Olu, że może czytamy też właśnie za szybko. Nagłówek, dwa zdania, przesunięcie palcem. No i już mamy poczucie, że wiemy, o co chodzi. A do tego szkoła, która przez lata każe nam szukać właściwej odpowiedzi.
1: Klucza.
2: Klucza, dokładnie. Internet mamy pełen skrótów. Sztuczna inteligencja, która coraz częściej czyta za nas i streszcza nam różne rzeczy. No to za moment zapytamy dr Igę Kaźmierczyk, czy w takim świecie umiejętność czytania ze zrozumieniem staje się jedną z najważniejszych kompetencji dorosłego człowieka i czy da się jeszcze wyćwiczyć ją, jeżeli gdzieś ją po drodze zagubiliśmy. A państwo, kiedy ostatnio przeczytali coś od początku do końca i naprawdę byli pewni, że zrozumieli, co autor miał na myśli? Chociaż z drugiej strony pamiętam polonistkę w liceum, która mówiła, co autor miał na myśli, wie tylko autor.
1: I to czasami mam wrażenie, czytając te książki, że autor również nie wiedział, co miał na myśli.
2: Ale możemy interpretować, albo przynajmniej próbować. I to nam na pewno będzie służyć. Olga Bubienko, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: I zapraszam oczywiście na jutro. Na naszym zegarze 17:31, a to oznacza, że za chwilę spotkanie z dr Igą Kaźmierczyk, prezeską Fundacji Przestrzeń dla Edukacji. Ale zanim pani doktor pojawi się na naszych łączach, pamiętam o prognozie pogody.

0: Pogoda.
1: Wieczorem i w nocy pogoda jeszcze nie wszędzie się uspokoi. Nadal możliwe będą przelotne opady deszczu, a w pierwszej części nocy miejscami także burze. Przede wszystkim na północy i na południowym wschodzie. Temperatura spadnie od 13 do 17 stopni. W rejonach podgórskich lokalnie ma być około 10-12. Wiatr tej nocy słaby i umiarkowany, ale okresami porywisty, a w czasie burz może osiągać nawet do 80 km na godzinę. Jutrzejszy poranek zacznie się już wyraźnie chłodniej, czyli 4-5 stopni w dół od tego, co dziś pokazują termometry w całym kraju.

0: nie da rady.
1: Badania OECD pokazują, że ze zrozumieniem bardziej złożonych tekstów ma problem duża część dorosłych Polaków. I nie chodzi o to, że nie potrafimy czytać. Potrafimy. Tylko czasem gubimy sens tego, co przeczytaliśmy. Skąd się bierze ten problem i co wspólnego ma z nim szkoła, internet i nasze bardziej rozproszone skupienie? Chyba tak mogę powiedzieć. O tym już teraz porozmawiam z naszą gościnią, dr Iga Kaźmierczyk, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, Uczelnia Korczaka. Jest razem z nami w popołudniowym programie. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Bardzo się cieszę, pani doktor, że jest pani dzisiaj z nami, bo od razu mogę zacząć od takiego pewnego paradoksu, no bo jedną z pierwszych rzeczy, których uczy nas szkoła, jest czytanie. Potem przez kilkanaście lat pracujemy z tekstami, z podręcznikami, z lekturami, z zadaniami. A później się okazuje, że dorosły człowiek potrafi przeczytać każde słowo, tylko niekoniecznie rozumie, co z tych słów wynika. To co się, pani doktor, dzieje po drodze, kiedy człowiek umiejący czytać staje się nagle, a może wcale nie nagle, analfabetą funkcjonalnym?
2: No to jest trochę tak jak z naszymi umiejętnościami, które ćwiczymy sobie w szkole na lekcji WF-u. Kiedy mamy 10 lat, jesteśmy w 5, w 6 klasie, część ćwiczeń potrafimy wykonać, na przykład taki skłon, że głową dotykamy kolan albo rękami dotykamy podłogi, a potem mamy lat 40 albo 50, i przy próbie wykonania takiego ćwiczenia trzeszczy nam wszystko, no to samo dzieje się z naszymi umiejętnościami dotyczącymi czytania i rozumienia. Tak jak zresztą państwo mówiliście wcześniej, przed naszą rozmową, umiejętność czytania jest taką samą kompetencją jak każda inna. Mhm. Ją można ćwiczyć, ale ją także można zatracić, jeśli tej kompetencji się po prostu nie używa. W szkole ćwiczymy na tekstach dosyć często i dużo i czasem mamy nawet poczucie, że tego jest za dużo i te lektury są strasznie nudne i to jakby już jest wystarczająco duży wysiłek, żeby przetrwać do końca. Jeśli cierpi autor, cierpi nauczyciel, cierpi uczeń, to na pewno jest to lektura szkolna przy czytaniu. Ale rzeczywiście potem odchodzimy od tego nawyku czytania. No i efekt jest taki, że dorosłe osoby, OECD bada osoby 16-65 lat, no mają dosyć mocne problemy z tym, żeby tekst tak naprawdę zrozumieć.
1: Pan Marek pyta, czy ktoś zrozumiał kiedyś pismo z sądu, albo z gminy, albo z innego urzędu, jak te dokumenty są pisane. To nieraz państwo rozmawiali na naszej antenie. I trochę się tutaj z panem Markiem zgodzę, pani doktor, i może też samo określenie analfabetyzm funkcjonalny brzmi obraźliwie, no bo ktoś powie, przecież ja czytam, skończyłem szkołę, może nawet studia. Gdzie więc przebiega granica między zwykłym niezrozumieniem trudnego tekstu, a właśnie realnym problemem z podstawowymi kompetencjami?
2: Chyba nie ma takiej sztywnej granicy, bo nasze umiejętności czy nasze kompetencje czy talenty to nie jest taki system, który jest zero-jedynkowy. Zawsze możemy coś bardziej albo coś mniej i jest to jednak jakiś regres lub progres. Ale to, co rzeczywiście dzieje się teraz i co wydaje się, że może też te kłopoty z rozumieniem tekstu niestety napędzać, to jest środowisko, w którym funkcjonujemy, czyli środowisko cyfrowe i od paru lat no jednak środowisko przesycone korzystaniem z narzędzi sztucznej inteligencji, czyli tych wielkich modeli językowych. Na tym się można straszliwie przejechać, o czym przekonaliśmy się kilkanaście dni temu. Ale nie tylko chodzi o to, że można się na tym przejechać, ale na tym się można też przejechać właśnie poznawczo. To znaczy wielkie modele językowe po prostu zabierają nam całą przyjemność pracy z tekstem i z materiałem, bo tam możemy outsourcować myślenie i jesteśmy zgubieni.
1: Ale nigdy w historii nie mieliśmy tak łatwego dostępu do wiedzy. Przecież w kieszeni mamy bibliotekę większą niż ta, do której dostęp miały całe pokolenia przed nami. Możemy w kilka sekund znaleźć artykuł, analizę, instrukcję, raport. Czy internet nie miał przypadkiem uczynić nas społeczeństwem lepiej poinformowanym? Dlaczego ogrom informacji nie przełożył się na równie wielką umiejętność ich rozumienia?
2: Dlatego, że ten eksperyment nie wyszedł. To znaczy ideą stworzenia sieci WWW, czyli World Wide Web, było to, żebyśmy wszyscy byli, była nawet taka wizja tego, że będziemy wielką połączoną wioską, że będziemy mieć kontakt ze sobą i wreszcie dostęp do informacji będzie powszechny za kliknięciem jednego klawisza komputera. I być może tak by było, gdyby w to wszystko nie weszły koncerny, reklamy, algorytmy, czyli pieniądz. I pieniądz niestety nam bardzo mocno to, co dzieje się w internecie, psuje, dlatego że wszystko to, co się tam dzieje, jest podporządkowane bezwzględnemu zyskowi. Gdyby nie bezwzględny zysk, nie mielibyśmy presji algorytmów. Gdyby nie bezwzględne zyski, budowanie kapitału politycznego, nie mielibyśmy propagandy czy dezinformacji. I my w tym wszystkim funkcjonujemy. Nasze mózgi, które działają dokładnie tak samo jak 5000 lat temu i 50 tysięcy lat temu, po prostu topimy się w nadmiarze bodźców informacyjnych, z których spora część w tej chwili już nie jest informacją, tylko jest jakimś tworem wykreowanym cyfrowo albo wprost dezinformacją. To naprawdę jest trudne.
1: No właśnie, bo mamy tak dużo informacji, że coraz częściej je tylko właściwie naszym okiem skanujemy. Nagłówek, pierwsze trzy zdania, rolka, post, komentarz, idziemy dalej. Zamiast traktować tekst bardziej jako obraz, rzucamy tylko okiem i właściwie już... I co z tego zapamiętaliśmy? Nic, ale nikt się nad tym nie zastanawia.
2: To prawda i trochę z czytaniem tekstów zrobiło nam się podobnie jak z odżywianiem. To znaczy łatwo jest zakleić sobie oczy i mózg tekstami o niskiej jakości, ale żeby wykonać pracę taką intelektualną, no to trzeba się wziąć za bary ze sobą. Żeby być w zdrowej kondycji fizycznej, trzeba jeść zdrowo i się ruszać. Żeby być w zdrowej kondycji intelektualnej, trzeba jeść i przyjmować zdrowe teksty, czyli umieć po pierwsze oddzielić to, co nam służy od tego, co nam nie służy, zatrzymać się w scrollowaniu, powstrzymać swoją dziką chęć do zobaczenia 15 kotka albo do przeczytania tego, kto komu dołożył w weekend z polityków albo w innych rejonach. Musimy po drugie zrozumieć ten tekst, musimy po trzecie ustalić autora, zobaczyć, czy to jest jakaś wiarygodna informacja, czy niewiarygodna informacja, porównać te informacje ze sobą. No świat z encyklopedią był po prostu o niebo łatwiejszym światem niż ta wielość, mnogość, w której dzisiaj funkcjonujemy. I spora część ludzi po prostu mówi dziękuję za dużo, nasze mózgi się wyłączają i po prostu przyjmujemy to, co pokazuje nam główna ścianka naszych mediów społecznościowych.
1: No dobrze, ale tutaj mamy kolejny paradoks, pani doktor, no bo mamy problem z wyciąganiem wniosków, tak, czy korzystaniem z informacji, mamy problemy z rozumieniem tekstu, o czym rozmawiamy, ale z drugiej strony mamy społeczeństwo coraz lepiej formalnie wykształcone. To może trochę prowokacyjnie, ale jednak zadam to pytanie. Czy można mieć dyplom wyższej uczelni i jednocześnie być analfabetą funkcjonalnym?
2: Obawiam się niestety, że można. To znaczy, to jest przykra sprawa, ale można, dlatego że wraz z masowością kształcenia również niestety postępuje masowość sprawdzania opanowania informacji. I łatwo zalicza się testy. Teraz to już się zalicza naprawdę błyskawicznie łatwo, zwłaszcza jeśli mamy jakąś pomoc pod stołem i na kolanach, to AI jest tam w stanie wszystkie testy rozwiązać w sekundę. Oczywiście nie twierdzę, że każdy, kto to robi, oszukuje, ale testy co do zasady są po prostu bardzo proste, żeby się nauczyć ich na pamięć albo nawet na chybił trafił. Dużo trudniejsze są na przykład eseje, projekty, ale przy masowym kształceniu mało która uczelnia ma czas i przestrzeń na to, żeby robić godzinne egzaminy ustne dla każdej osoby.
1: Ale wie no pani co, to kto tak naprawdę, pani doktor, to kto tak naprawdę potwierdza dziś dyplom? Wiedzę, umiejętność myślenia, czy przede wszystkim właśnie zdolność przejścia przez określony system?
2: No, jeśli system szkolnictwa wchodzi też w ten zakres i w tą mechanikę wolnego rynku, no to tak to się w którymś momencie robi. Ja nie mogę powiedzieć, że to jest złe, bo to jest rzeczywiście ogromne osiągnięcie, że mamy możliwość, że mamy pieniądze, zasoby, mamy aspiracje, żeby się kształcić. No ale nie zwalnia to nas z takiej odpowiedzialnej dyskusji o tym, jakiej jakości jest to kształcenie. I zresztą ta historia z jedną z uczelni, która wydawała dyplomy warte tyle, co papier, na którym te dyplomy wydrukowano, świadczy o tym, że trochę jednak się troszczymy o to, żeby jakość tego wykształcenia jednak była lepsza niż gorsza, więc tutaj powiedziałabym, że duch w narodzie jeszcze nie zginął, to znaczy my wiemy, że musimy zadbać o swoje zasoby poznawcze i o swoją wiedzę, czy o dobre informacje, które do nas trafiają, ale po prostu obiektywnie jest nam coraz trudniej.
1: No dobrze, to wiemy, co uczelnie wyższe, a szkoły? No bo szkoła ma nauczyć dziecko rozumienia tekstu, tylko czy rzeczywiście uczy, czy przede wszystkim nie odbywa się to dzisiaj tak, że uczy odgadywania odpowiedzi, której oczekuje albo nauczyciel, albo egzaminator.
2: Do pewnego momentu w szkole podstawowej nauczyciele i nauczycielki mają przestrzeń na to, żeby tym tekstem nasiąkać, czy nawet bawić się nim na zajęciach, bez takich konsekwencji w postaci zbliżającego się testu. No ale na koniec dnia, czyli na koniec ósmej klasy, przychodzi egzamin ósmoklasisty, który jest dość specyficzny i ponieważ uczniowie, rodzice i nauczyciele funkcjonują w świecie takim, jaki jest, no to wtedy kończą się marzenia i zaczyna się ciężka praca, która jest uczeniem się do egzaminu, więc te rzeczywiście ostatnie momenty nauki są już uczeniem się bardzo konkretny klucz i algorytm.
1: No właśnie, bo jeżeli dziecko przez lata dostaje komunikat, że to jest poprawna odpowiedź, a tamta nie, to może po prostu przestaje ufać własnemu rozumowaniu.
2: Tak, ale ja bym się nie obawiała samej roli szkoły w tym, dlatego że jak patrzymy na wyniki PISA, to jeśli chodzi o to literacy, czyli tą umiejętność czytania tekstów, my mamy te wyniki większe, ta średnia jest u nas lepsza, to znaczy mamy większą wydolność systemu edukacji niż kraje OECD, więc nie byłabym taką pesymistką, jeśli chodzi o szkołę. Natomiast jestem ogromną pesymistką o to, w jakim środowisku teraz jest szkoła, to znaczy w środowisku zanurzonym w modelach językowych, w generowaniu odpowiedzi, prac pisemnych w czatach. I to jest chyba moment dla szkoły, w którym dobrze, żeby szkoła znowu była oldschoolowa, taka jak kiedyś, czyli że piszemy na zajęciach, na kartce, ręcznie, długopisem albo ołówkiem, kiedy rzeczywiście staramy się używać swojego rozumu, swojej pamięci, swojej umiejętności konceptualizowania różnych zebranych w głowie informacji, bo przy łatwości, jaką daje AI, naprawdę możemy tracić rozum i umiejętności rozumienia tekstu tak hurtowo.
1: Bo jest jeszcze, tak sobie myślę, jeden problem z tekstami, na których na przykład pracują młodzi ludzie. To wyszło tak naprawdę przy okazji lektur szkolnych, to chyba pani doktor nawet rozmawiałyśmy na naszej antenie, bo my często słyszymy, to jest dla nich zbyt zatrudne, hermetyczne, odległe od ich doświadczenia, dlatego na przykład nie chcą czytać lektur szkolnych. I oczywiście szkoła nie może czytać, zachęcać do czytania wyłącznie tego, co łatwe i co przyjemne, ale to też jest pytanie, gdzie jest taka granica. Czy można nauczyć człowieka kochać czytanie, dając mu przez kilka lat głównie teksty, których być może nie rozumie, które kojarzą mu się ze sprawdzianem?
2: Generalnie nauka czytania i pisania jest trudna. Nie jest przyjemna, to ci, którzy pracują w klasach 1-3 widzą, jak dzieci się z tym czasem potwornie męczą, nawet te, którym to idzie łatwo, to nie jest miłe, znaczy uczenie się nowych rzeczy nigdy nie jest usłane różami zawsze. To jest jednak taka sytuacja, w której czasem musimy pokonać jakiś opór, trud, to bywa dla nas trudne. Jeśli chodzi o kanon lektur, no, powiedziałam, że takim tekstem, który chyba nigdy nie przestanie drażnić, jest w Pustyni i w Puszczy, bo dzieci tego po prostu nie lubią czytać, ale ten kanon lektur dla uczniów młodszych, on już naprawdę jest jakby bliższy takiej wrażliwości dziecka. I to, jak pracują nauczyciele i nauczycielki w klasach młodszych, naprawdę powinno napawać nas optymizmem. Kłopotem jest to, co się dzieje później, czyli egzamin ósmoklasisty czy matura, które wymagają naprawdę opanowania materiału tak pod klucz. Tam już nie ma przestrzeni na dowolną interpretację i zabawę z tekstem, a o to przecież chodzi, żebyśmy się, jeśli czytamy prozę czy poezję, żebyśmy się tym tekstem pobawili. I tam jest klucz tylko.
1: To zastanawiam się, czy dzisiaj ktoś może powiedzieć, mnie ten problem nie dotyczy, bo ja czytam książki i to grube książki, trudne książki, tylko czy liczba przeczytanych stron rzeczywiście świadczy o kompetencji czytelniczej? Czy można przeczytać 500 stron powieści, świetnie znać fabułę, jednocześnie mieć problem z przeczytaniem, nie wiem, dwustronicowej umowy, instrukcji, pisma urzędowego albo informacji medycznej?
2: Można. To znaczy to, że 41% Polaków czyta książki, a dzieci i młodzież 15-18 lat to jest ponad 50%. To jest bardzo, to bardzo dobrze o nas świadczy, że jednak te chęci są, ale z tym niepełnym rozumieniem to nie jest, to też nie jest zero-jedynkowe, że człowiek czyta i mu to przelatuje przez głowę, jak woda przez palce. Tylko to jest właśnie tak, jak Państwo rozmawialiście wcześniej przed naszą rozmową, że to jest niedostateczna możliwość skupienia się. To jest też nie czytanie z tekstu wszystkich informacji, czy pełnej treści tego tekstu. To jest trochę tak, jak posłużę się przykładem, jak mamy nalepki promocyjne. 30% poza towarami, poza niektórymi towarami plus objętymi programem, tak? Więc część z nas przeczyta, a promocja 30%, tak? A nie weźmie pod uwagę tego, że dotyczy to określonych towarów i uczestników programu. Więc,
1: szczególnie, że ta reszta już drobnym drukiem jest też zapisana, w związku z tym, że tam nie będziemy doczytywać, o co chodzi.
2: Bardzo często, tak, ale my żyjemy w tej chwili naprawdę w niesprzyjającym środowisku, w którym fragmentaryzacja uwagi i takie raczej premiowanie odpowiedzi, a nie szukanie głębi w tekstu, czy rozumienia tego tekstu, jest serio wyzwaniem, z którym musimy się mierzyć już od szkoły podstawowej i dorośli też się z tym mierzą, więc czytajmy, bo to tylko może nas uchronić. Trochę tak jak trening. Najpierw biegamy 5 minut, a potem biegamy 50. Nikomu książki nie zaszkodzą.
1: A jeśli człowiek ma trudność ze zrozumieniem bardziej złożonego tekstu, to łatwiej działa na niego taki krótki komunikat. Oni ci zabiorą, oni cię oszukują, tylko my cię obronimy. Czy analfabetyzm funkcjonalny czyni nas bardziej podatnymi na manipulacje?
2: Analfabetyzm funkcjonalny, ale również analfabetyzm funkcjonalny czy wtórny, bo to też są trochę różne pojęcia, ale też zmęczenie. Nie trzeba mieć deficytów związanych z rozumieniem tekstu, żeby być podatnym na mechanizmy manipulacji, propagandy i na to, że sterują nami algorytmy. Wystarczy, że jesteśmy po prostu przebodźcowani i przemęczeni. Wystarczy, że mamy emocje na wysokim poziomie i już nie chcemy, żeby nikt do nas mówił i nas o czymkolwiek przekonywał. Bo dlatego dezinformacja i presje algorytmów są tak szkodliwe i tak totalnie toksyczne, bo one działają także na ludzi rozumnych. No przecież też przez ostatnich wielu miesięcy widzieliśmy też ludzi rozumnych, którzy podają pewne informacje niebędące prawdą w swoich mediach społecznościowych. No to jest niestety okrutnie infekcyjne.
1: No tylko jak z tym walczyć i jak odzyskać tę umiejętność w tym życiu dorosłym, w świecie algorytmów, w świecie pędu tego, że szybciej biegniemy do przodu, czasem jesteśmy zmęczeni, tak jak pani doktor mówi.
2: No na pewno są dwie drogi dojścia, to znaczy jedna to jest ta oficjalna i tutaj kibicujemy politykom i polskim i tym, którzy pracują w instytucjach europejskich, żeby może te algorytmy trochę jednak okiełznać. No, skoro jesteśmy w stanie okiełznać przemysł alkoholowy z tytoniowym, już idzie trochę gorzej, bo też sobie znajduje jakieś drogi wejścia, no to chyba też powinniśmy trochę zacząć walczyć o nasze prawa w świecie cyfrowym. A naszą prywatną obroną i szczepionką na to, żebyśmy jednak nie tracili rozumu powszechnie i hurtowo, jest chyba powrót do starodawnych metod, naprawdę, do obcowania z papierem, bo papier też daje przyjemność, nie czytania książek z ekranu, tylko właśnie czytania z papieru, z kubkiem herbaty, żebyśmy też mieli pozytywne skojarzenia czytania z relaksem, z przyjemnymi momentami, czytania książki w przyjemnych i ładnych miejscach. I wtedy w tym pędzie, w zagonieniu, w takim poczuciu no, ciągle bycia gdzieś nie na czas i gubienia pewnych rzeczy, czytanie może stać się nową formą relaksu, no właśnie też pewnego treningu, który potem nas jakoś przywróci do racjonalności.
1: No i wzbogacania naszych umiejętności. O czym opowiadała Państwu dr Iga Kaźmierczyk, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, także Uczelnia Korczaka. Pani doktor, pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Chociaż musimy też przyznać pani doktor, że żeby nie było, że te dane dotyczące OECD to są dane, które jakoś drastycznie wzrastają z roku na rok, bo wręcz przeciwnie. No tylko jak popatrzymy sobie na możliwości korzystania z wiedzy w latach 90., a dziś, to właściwie ta liczba powinna się zmniejszać, a właśnie nie bardzo się zmniejsza i dlatego ten temat pojawił się w naszym popołudniowym programie. Pani doktor, dziękuję pięknie. Do usłyszenia następnym razem.
2: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prezydent USA Donald Trump w krótkim wywiadzie dla Fox News zapowiedział kolejną odpowiedź na ataki balistyczne Iranu. Uderzymy ich mocno, powiedział, cytowany przez korespondenta stacji. Do nowej eskalacji doszło wczoraj, po tym jak Iran ponownie uderzył w statki przepływające przez ciśninę Ormus. Zaś siły USA uderzyły na wyrzutnie rakiet na wyspie Larak. Wznowienie walk spowodowało wzrost cen ropy naftowej o około 3%. Mimo pierwszej od tygodni bezpośredniej wymiany ciosów z Iranem, Trump przekonywał, że reżim w Teheranie chce wznowić negocjacje, bo sankcje działają. Aresztowany prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz powierzył pełnienie swoich obowiązków wiceprezesowi tej organizacji Mieczysławowi Nowickiemu. Ten z kolei wystosował zaproszenie na spotkanie prezydium. Zaplanowano je na 8 września. Jego celem ma być omówienie bieżącej sytuacji w PKOL. Przypomnijmy, że szef Radosław Piesiewicz został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące w związku z głośnym śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Szybko na wolność nie wyjdzie, bo sąd odroczył sporządzenie uzasadnienia decyzji o 7 dni. Oznacza to, że na razie pełnomocnicy Piesiewicza nie mogą złożyć zażalenia na tymczasowe aresztowanie swojego klienta. Leo Messi zakończył karierę w reprezentacji Argentyny. Opublikował dziś komunikat, w którym poinformował, że tegoroczne Mistrzostwa Świata były jego ostatnim turniejem w narodowych barwach. Po tym wszystkim, od finału i po długim namyśle, chcę powiedzieć wszystkim, że odchodzę z reprezentacji. To decyzja, która bolała i nadal boli w głębi duszy, ale rozumiem, że to właściwy moment, przekazał Leo Messi w komunikacie. Piłkarz zmagał się w ostatnim czasie z życiowymi problemami. Tuż po Mistrzostwach Świata zmarł jego tata, któremu, jak sam mówił, wszystko zawdzięcza. W sobotę 5 września w warszawskim Wilanowie bieg po nowe życie. To inicjatywa, która liczy sobie już 15 lat. Jak przekonują organizatorzy, przez ten czas udało się przekonać wielu Polaków, że dzielenie się sobą ma moc. Aktor Krystian Pesta w biegu po nowe życie brał udział już parokrotnie i za każdym razem jest pełen podziwu dla uczestników tego wydarzenia.
3: Im dłużej jestem w tym świecie, który mi się bardzo podoba i który bardzo wspieram, to z roku na rok, z edycji na edycję coraz bardziej widzę to, jak wzrasta świadomość ludzi, jak opowiadam każdej osobie kolejnej, no, że właśnie wybieram się na bieg albo że byłem dopiero co. Bardzo cieszy mnie ten fakt, jak to się rozprzestrzenia i jak ludzie zyskują coraz większą wiedzę na ten temat, jak jest coraz większa świadomość i chyba to z naszej perspektywy powinno być najważniejsze.
2: W biegu po nowe życie sport ma przede wszystkim wymiar symboliczny. Uczestnicy pokonują trasę w sztafetach, w których łączą się osoby po przeszczepieniach, dawców rodzinnych, lekarzy, ale też przedstawicieli świata kultury, sportów i mediów oraz młodzież. Warszawski bieg odbędzie się 5 września. Uczestnicy spotkają się tradycyjnie w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a Radio Nowy Świat jest patronem medialnym tego wydarzenia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
1: A my już w trzeciej godzinie poniedziałkowego popołudniowego spotkania.
4: Nowy Świat po południu,
1: którą rozpoczynamy oczywiście jeszcze w składzie niezmienionym: Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Kacper Madura, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega, Franek Wójcicki, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak. I jeszcze pan Tomasz pozdrawia nas z okolic Krosna i potwierdza, że na południowym wschodzie już leje.

0: A to YouTube i 7 minut po godzinie 18. No to chyba najważniejszy wniosek jest taki, że dziś sama umiejętność czytania nie wystarczy. Trzeba jeszcze umieć się zatrzymać, umieć zrozumieć, sprawdzić, wyciągnąć własne wnioski, bo w świecie, który codziennie podsuwa nam tysiące gotowych odpowiedzi, prawdziwym luksusem może być, a właściwie może się okazać, nawet umiejętność samodzielnego myślenia. 224-280-280 to Państwa jeszcze głos w dyskusji.
1: Mam do czynienia z grupką dzieciaków, młodzieży. Wszyscy są rozgarnięci, inteligentni i tak dalej. Natomiast ci, którzy czytają, i to już nawet nie chodzi o to, czy to będą tylko książki, czy to nawet będą gry, ale gry fabularne, które mają sporą ilość dobrze napisanego tekstu, piszą w całkiem inny sposób i rozumieją w całkiem inny sposób to, co czytają. Oczywiście dużo lepszy. Natomiast ci, którzy posługują się tylko jakby wiadomościami i czytają tylko słabe literacko teksty, mają właśnie te problemy, o których Państwo mówią na antenie. Tylko, że jedną z najgorszych rzeczy, moim zdaniem, przeciwko czytaniu książek, którą można zrobić młodzieży, to jest sprawienie, że czytamy coś ze świadomością, ze stresem, że ktoś nas będzie za to oceniał.
0: No i trudno się tutaj z słuchaczem nie zgodzić. Świadomość, że ktoś zaraz wystawi nam stopień za to, jak zrozumieliśmy cudze myśli, zabija całą magię lektury. I jeszcze pani chciała coś dodać?
2: Czasami dostaję pisma z ZUS-u i ostatnio, no, moi ostatni pracodawcy źle się zachowywali, w końcu poszło do sądu. Dostałam jedno pismo, ja wyciągnęłam jedne wnioski, ale koleżanka mówi, wiesz co, mamy znajomą prawniczkę, idź. Poszłam do tej prawniczki, ona mówi, nie, nie, tutaj musi pani zainterweniować, bo inaczej to będzie pani potraktowana jako oszustka. No to zamówiłam sobie wizytę u innej prawniczki. Jej wniosek był zupełnie inny. Więc bardzo proszę, żebyście podjęli państwo temat, jak urząd, taki jak ZUS, różne inne, komunikuje się z nami.
0: No tak, skoro ludzie z wykształceniem prawniczym potrzebują tłumacza z urzędowego na nasz, no to jak się ma w tym wszystkim odnaleźć zwykły obywatel? Bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji i obiecuję, że do tematu urzędu i języka, jakim się z nami komunikuje, w popołudniowym programie jeszcze powrócimy.

0: The Redactors i policzę do trzech. 13 minut po godzinie 18. No tak, przed chwilą mówiliśmy o tym, jak łatwo przeczytać coś pobieżnie i w tym wszystkim jeszcze zgubić sens, a czasem równie łatwo jest coś zobaczyć, udostępnić, być może podpisać dobrymi intencjami i nie zauważyć, że za tym obrazem stoi jeszcze prawo.
1: Internet nie jest bankiem darmowych fotografii i takie zdjęcie, które jest w internecie, cały czas może być chronione prawem autorskim.
2: Czasem, jeśli nawet mamy przepisy takie, które z takiego czysto literalnego punktu widzenia wskazują nam na to, że do naruszenia doszło albo że po prostu ktoś ma rację, natomiast cały kontekst tej sytuacji i tak dalej, no zmienia nam w istocie tę ocenę tych przepisów.
0: Dlatego już za chwilę Kacper Badura opowie o sprawie, która zaczęła się od pożegnalnych wpisów po śmierci posła Łukasza Litewki, a kilka miesięcy później skończyła się wezwaniami do zapłaty kierowanymi do organizacji pozarządowych. A chodzi o wykorzystanie zdjęcia polityka. Czy fundacje, które chciały uczcić jego pamięć, rzeczywiście naruszyły prawa autorskie i gdzie kończy się zwykłe udostępnianie fotografii, a zaczyna odpowiedzialność prawna? O tym za chwilę Kacper Badura, a chwilę później Anna Rokicińska porozmawia z radczynią prawną Anitą Piekutien z kancelarii GKR Legal o tym, czy w mediach społecznościowych naprawdę możemy ze zdjęciami robić wszystko. I czy prawo autorskie potrafi zmienić nawet gest pamięci w rachunek do zapłacenia.

0: No to Paul McCartney, jejku, ale mi się język zaplątał. Mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą. 18 minut po 18. Wszyscy pamiętamy, jak 23 kwietnia dotarła do nas informacja o śmierci posła Łukasza Litewki. Wtedy media społecznościowe zostały zalane czarno-białymi zdjęciami polityka, który jako jeden z niewielu potrafił łączyć ludzi o najróżniejszych poglądach, by nieść pomoc. Najczęściej udostępniano zdjęcie profilowe z facebookowego profilu posła, takie na szarym tle w białej koszuli i szerokim uśmiechu. A 4 miesiące później kilkadziesiąt fundacji zajmujących się zwierzętami otrzymało wezwanie do zapłaty. 2000 zł od fotografki, autorki udostępnianego wszędzie zdjęcia portretowego posła. Przedstawiciele fundacji są w szoku, ponieważ zdjęcie Łukasza Litewki publikowane było jako upamiętnienie postaci znanej z dobroczynności. Nikt nie chciał na tym zarobić, ani zyskać rozgłosu. Autorka zdjęcia chce jednak w ten sposób zawalczyć o swoje prawo autorskie. No i okazuje się, proszę Państwa, że sprawa nie jest tak oczywista, jakby mogło się na pozór wydawać. A więcej o tym już teraz w relacji Kacpra Badury.
1: Wezwanie do zapłaty 2000 zł za bezprawne wykorzystanie zdjęcia zmarłego posła Łukasza Litewki. Takie żądania fotografka przedstawiła kilkudziesięciu organizacjom pomagającym zwierzętom. Z prawnego punktu widzenia to trudny przypadek, bo nie wiadomo, czy zdjęcie portretowe jest już utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Zdaniem adwokat i rzecznika patentowego dr Klaudii Błach-Morysińskiej zdjęcie jest chronione.
2: Z prawa autorskiego wynika, że utworem jest każda działalność człowieka, który ma jakiś indywidualny charakter i widać w tym utworze piętno tego twórcy. No i nawet jak mamy taką portretową fotografię, to fotograf, który nas ustawia do tej fotografii, używa jakiegoś światła, jakiegoś filtra, jakiejś przesłony, myśli nad ustawieniem głowy, nad tłem. Często jak idziemy do fotografa, to sami mówimy, idę do fotografa X, bo ten fotograf Y to zrobił mi ostatnio takie beznadziejne zdjęcie. Także moim zdaniem nawet taka fotografia portretowa zrobiona może być utworem i ja bym tutaj tego przymiotu, tego utworu nie wyłączała.
1: To oceniałby sąd, wskazuje adwokat Jakub Michta z AFR i Wspólnicy.
3: Ja uważam, że mimo wszystko to zdjęcie można w takim minimalnym aspekcie wskazywać, że korzystałoby z tej ochrony prawnoautorskiej. Natomiast no, nie da się tego wykluczyć, że sąd stwierdziłby inaczej. Sąd też później by rozpatrywał właśnie te wszystkie okoliczności, czyli śmierć osoby pana Łukasza Litewki, no też fundację, która ciężko stwierdzić, że na tym udostępnieniu posta w jakiś sposób miała swoje jakieś zarobkowanie. To było z czystej woli, można powiedzieć, spontaniczne poinformowanie swoich obserwatorów o śmierci dla nich kogoś istotnego. Te fundacje mogłyby powoływać się na po prostu nadużycie ze strony pani fotograf swojego prawa podmiotowego. Tak w mojej ocenie sądy raczej by nie uwzględniły tutaj powództwa. Czasem, jeśli nawet mamy przepisy takie, które z takiego czysto literalnego punktu widzenia wskazują nam na to, że do naruszenia doszło albo że po prostu ktoś ma rację, natomiast cały kontekst tej sytuacji i tak dalej zmienia nam w istocie tę ocenę tych przepisów.
1: Brak celu zarobkowego nie oznacza, że wykorzystanie zdjęcia jest automatycznie zgodne z prawem. To, że fundacje umieściły zdjęcie nie w celu komercyjnym, sąd wziąłby pod uwagę. Kto w tym sporze ma rację? Ciężko powiedzieć, o czym dr Błach-Morysińska.
2: Fotografia nie przestaje być chroniona tylko dlatego, na przykład, że przedstawia osobę publiczną, tylko dlatego, że została opublikowana w mediach społecznościowych albo była szeroko udostępniana, albo ktoś mówi, że to jest tylko portret i to nie jest utwór. Tutaj trzeba oddzielić tak jakby dwie kwestie. Pierwsza to pytanie, czy formalnie mogło dojść do naruszenia prawa autorskiego, a druga to pytanie, jakie konkretne roszczenia przysługują autorce, w jakiej wysokości może dochodzić swoich roszczeń, czy sposób ich dochodzenia jest adekwatny. Ja bym tutaj nie wydawała żadnych kategorycznych wyroków bez analizy umowy dotyczącej wykonania tej fotografii, praw, które przysługują autorce oraz sposobu wykorzystania tego zdjęcia.
1: Niezależnie od wyniku tego sporu i od naszej własnej, prywatnej oceny, z tej sytuacji płynie ważna lekcja.
2: Internet nie jest bankiem darmowych fotografii. krwi i takie zdjęcie, które jest w internecie, cały czas może być chronione prawem autorskim, a jego autorowi albo innej uprawnionej osobie mogą przysługiwać cały czas prawa do tego zdjęcia. Dlatego tak ważne jest przed wykorzystaniem każdej fotografii to, żeby mieć taką podstawę prawną do użycia tej fotografii. To jest albo zgoda autora, albo jakaś licencja, albo może właśnie konkretny przepis prawa, który pozwala na wykorzystanie zdjęcia bez zgody. I taki powtarzany mit znalazłam w Google'ach, było na Facebooku, albo wszyscy to udostępniali. To nie wyłącza bezprawności, nie jest żadną licencją. Media społecznościowe to jest tylko miejsce publikacji, ale nie jest to domena publiczna i sam fakt, że to zdjęcie zostało opublikowane na przykład na Instagramie, nie oznacza, że ktoś automatycznie może bez dalszej zgody kopiować.
1: Sprawę skomentował też w swoim nagraniu radca prawny Karol Hojda, autor kanału Ponad Prawem.
4: Ja doskonale rozumiem i popieram szerzenie świadomości społecznej w zakresie problemów, z jakimi borykają się twórcy. Zresztą sam nie tak dawno piętnowałem osobę, która z naruszania praw autorskich, w tym moich praw autorskich, zrobiła sobie karierę. Jednak forma działania, jaką przybrała sobie autorka, jest w moim odczuciu kompletnie chybiona. To można było zrobić lepiej na 1000 sposobów. Nawet bym rzekł, że ciężko byłoby to zrobić gorzej.
1: Autorka fotografii wydała oświadczenie. Jak pisze, chciała w ten sposób zwrócić uwagę na problem wykorzystywania prac twórców bez ich zgody, a nie chciała zarabiać na śmierci posła Litewki ani na żałobie. Pisze, że spotkała się z ogromną falą hejtu, a nawet otrzymuje groźby karalne. Przedstawiciele Fundacji imienia Łukasza Litewki apelują o powstrzymanie się od hejtu, skontaktowali się z fotografką, poprosili o przeprosiny i o wycofanie się z żądań. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Czy w mediach społecznościowych możemy dowolnie używać zdjęć? Czy polskie prawo autorskie pozwala traktować śmierć człowieka jako czasem idealny moment na biznes? Co my możemy bezpłatnie udostępnić i opublikować? I co może zrobić autor, gdy znajdzie własne zdjęcie na cudzej stronie? O tym już za chwilę porozmawiamy także z radczynią prawną Anitą Piekutien z kancelarii GKR Legal.

Daniel Ponder i 18.29. No tak, sami Państwo zwracają uwagę, że w internecie przyzwyczailiśmy się troszkę, że zdjęcie jest na wyciągnięcie ręki. Widzimy je, zapisujemy, udostępniamy, wrzucamy dalej. Tylko czy jest w sieci może taki zapis albo coś, co nam powinno podpowiedzieć? Uwaga, z tego zdjęcia lepiej nie korzystać. Za moment zapytamy oczywiście o to mecenas Anitę Piekutien, gdzie kończy się zwykłe udostępnianie, a zaczyna naruszenie prawa autorskiego, albo czy dobry cel może nas w ogóle przed taką odpowiedzialnością ochronić. Ale to jest też pytanie do Państwa. Czy kiedyś zdarzyło się Państwu, że zapaliła się taka pomarańczowa lampka na zasadzie udostępniam, ale właściwie nie wiem, czy ja mogę, czy mam do tego prawo i czy mogą mnie spotkać jakieś konsekwencje. I to wcale nie musi dotyczyć fotografii, to może dotyczyć artykułów, linków, czegokolwiek innego. A przecież tego tak dużo w sieci mamy. 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat Online i media społecznościowe. Właśnie zapraszam, zachęcam do dyskusji.

0: Pogoda.
1: Za chwilę nasza gościnie pojawi się na naszych łączach, a w studiu Anna Rogiecińska, ale zanim to oczywiście zaglądam po raz ostatni dziś do prognozy pogody. No i pewnie są Państwo ciekawi, co przyniosą nam najbliższe dni, a przyniosą z pewnością ochłodzenie. Jutro przeważnie od 18 do 23 stopni, jedynie na południowym wschodzie ma być 25, a do tego przelotny deszcz, a na północy i wschodzie także burze. W środę spokojniej od 19 do 24 popada głównie na Pomorzu i Suwalszczyźnie, w pozostałej części kraju ma być więcej słońca. Pod koniec tygodnia zrobi się jeszcze chłodniej. Na północy miejscami tylko 16-17 stopni, a na południu ma być około 21-22. Ale lato się nie poddaje. Na początku przyszłego tygodnia możliwy jest krótki powrót cieplejszego powietrza i temperatury, uwaga, nawet w okolicy 27 stopni.

0: 18:38. Sami się Państwo zastanawiają, czy wezwanie do zapłaty oznacza, że od razu trzeba zapłacić, czy jednak warto najpierw sprawdzić, czy roszczenie rzeczywiście ma podstawę prawną. No i szerzej, jakie błędy najczęściej popełniamy w internecie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, a przecież udostępniamy i cudze zdjęcia, i kopiujemy grafiki, i publikujemy screeny, wrzucamy fragmenty artykułów. No to o tym wszystkim już teraz w rozmowie z panią mecenas.
1: Przepytanie.
0: A w studiu Anna Rokicińska. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry, gościmy Anitę Piekutien, radczynię prawną kancelarii GKR Legal. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry, witam.
2: A rozmawiać będziemy o prawach autorskich i o tym, kiedy i na jakich warunkach można wykorzystywać jakieś zdjęcie w internecie. Punktem wyjścia do naszej rozmowy jest to, co się dzieje wokół fotografii zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Autorka zdjęcia, które było wykorzystywane przez wiele firm i prywatnych ludzi, domaga się pieniędzy za jego wykorzystanie. Ma do tego prawo czy nie?
3: Generalnie trzeba powiedzieć, że w tej sytuacji ogromne znaczenie ma kontekst użycia zdjęcia i szczególna wrażliwość sytuacji, stąd emocje, które teraz nam towarzyszą w opinii publicznej. Wypowiadając się z czysto prawnego punktu widzenia, autor zdjęcia jak najbardziej ma prawo dochodzić roszczeń za jego nieuprawnione wykorzystanie zgodnie z przepisami o ochronie praw autorskich. I sam fakt, że fotografia jest publicznie udostępniona już w internecie i była wielokrotnie wykorzystywana przez inne podmioty, nie oznacza, że można ją dalej dowolnie wykorzystywać. Twórcy przysługują i powinny oczywiście przysługiwać prawa autorskie do zdjęć. Ma on prawo egzekwować swoje prawa, ale też należy uwzględnić sposób i zakres ich egzekwowania, uwzględnić szczególne okoliczności sprawy, zasady współżycia społecznego, wrażliwość sytuacji. Egzekwowanie praw nie przerodziło się w nadużycie praw i w tej sytuacji fundacje i inne osoby, które publikowały zdjęcie, nie wykorzystywały zdjęcia w złej wierze, nie wykorzystywały zdjęcia w celach zarobkowych czy komercyjnych, co też ma bardzo istotne znaczenie dla tej konkretnej sprawy.
2: No dobrze, ale jak wiemy, tragicznie zmarły zapłacił autorce za wykonanie tej fotografii, czyli zapłacił za jej pracę. Można więc pomyśleć, że prawa do zdjęcia są po jego stronie?
3: Nie, możliwe, że nie znam niestety słów umowy między zmarłym posłem a panią fotograf, jednak to on miał prawa do wykorzystania zdjęcia, nie daje to jednak prawa do wykorzystywania tego zdjęcia przez inne osoby trzecie i fundacje, mimo publikacji zdjęcia w internecie.
2: Sama fundacja imienia zmarłego pisze... Tak, i tu cytat, będzie dość długo. Chcielibyśmy odnieść się do spływających do Państwa wezwań do zapłaty za udostępnienie zdjęcia profilowego Łukasza. Autorką tej fotografii jest pani Jagoda, a sama sesja została zlecona przez Łukasza za jego życia. Wykorzystanie tego zdjęcia w mediach i w sieci nastąpiło w związku z nagłą, tragiczną śmiercią Łukasza, w momencie, na który nikt z nas nie był i nie mógł być przygotowany. Jest nam niezmiernie przykro, że w obliczu takiej wielkiej tragedii mierzymy się razem z Państwem z tą sytuacją. Uważamy, że w tych okolicznościach takie roszczenia po prostu nie powinny mieć miejsca, zwłaszcza wobec organizacji prozwierzęcych tak bliskich Łukaszowi i nam. Co też w dzisiejszej rozmowie przekazaliśmy autorce zdjęcia, starając się polubownie wyjaśnić sprawę. Poprosiliśmy o przeprosiny i wycofanie się z żądań. Można było tę sprawę załatwić polubownie, bez wielkiej awantury wokół?
3: Oczywiście zawsze warto i zawsze da się rozwiązać sprawę polubownie, jeśli jest taka wola po obu stronach sporu. I z uwagi tutaj na właśnie tą wrażliwość sytuacji, myślę, że to byłoby najlepsze rozwiązanie. Być może tak też sprawa się zakończy, bo z tego co rozumiem jeszcze nie jest na razie na etapie wezwania. Uważam, że z uwagi na wrażliwość sytuacji wysłanie wezwań do fundacji mogło być zbyt pochopnym ruchem ze strony fotografki.
2: Zdjęcie w internecie udostępnił zmarły Łukasz Litewka jeszcze za swojego życia jako zdjęcie profilowe. I nie było ono opatrzone napisem, kto je zrobił. Czy to jakoś usprawiedliwia innych, którzy udostępniali?
3: Z prawnego punktu widzenia nie usprawiedliwia, ponieważ zawsze zdjęcia, które znajdują się w internecie, mają swoich autorów i przed ponowną dalszą publikacją należy się upewnić, kto jest takim autorem zdjęcia, czy jest ona objęta licencją nieodpłatną, czy odpłatną. Jeśli jest to licencja odpłatna, należy też uiścić wynagrodzenie odpowiedniemu podmiotowi, ustalić, co to jest za podmiot. Może być to sam fotograf, autor zdjęcia, może być to agencja fotograficzna, która prowadzi bank zdjęć danych twórców, czy też inny licencjodawca. I to, co jest istotne, to należy odróżnić autorskie prawa majątkowe, czyli właśnie prawo do korzystania, zarabiania na zdjęciu i uzyskiwania za to wynagrodzenia przez autora, od autorskich praw osobistych, które dotyczą więzi autora z utworem. I zgodnie z prawem autorskim autor zawsze ma przy sobie autorskie prawa osobiste, one są niezbywalne. Jest uprawniony do tego, aby jego imię i nazwisko, czy też pseudonim były wskazane pod zdjęciem, niezależnie od tego, czy udzielił on licencji, czy nie. Także autorstwo zdjęcia powinno być zawsze oznaczone pod zdjęciem. Chyba że coś innego wynika z warunków umowy, tak, między autorem a licencjobiorcą.
2: A ma znaczenie, że fundacje się tłumaczą, że nie czerpały z tytułu udostępnienia tej fotografii żadnych korzyści? Tutaj sam podmiot udostępnił bez podpisu, kto zrobił tę fotografię. Tak można?
3: Musiało to wynikać z faktu, że fotograf wyraziła zgodę, tak, na zrzeczenie się tego prawa do oznaczenia jej imieniem i nazwiskiem pod zdjęciem. Jest taka możliwość, jeśli strony zawierają umowę, to mogą dowolnie sobie te warunki umowy między sobą ustalać, więc jest taka możliwość, aczkolwiek zgodnie z przepisami, jeśli umowa nie stanowi inaczej, autorstwo autora zdjęcia powinno być zawsze wskazane.
2: To samo zdjęcie pojawiło się podczas pogrzebu tragicznie zmarłego, a pogrzeb był transmitowany. Czy tu istnieje jakieś ryzyko, jeśli chodzi o prawa autorskie?
3: Z uwagi na to, że pogrzeb miał charakter publiczny i, tak jak pani powiedziała, był transmitowany w telewizji, ma to znaczenie, ponieważ wszelkie użycie zdjęć w celu publicznym powinno być w odpowiedni sposób wcześniej uregulowane z autorem. Zawsze musimy uzyskiwać zgodę autora, poza kilkoma wyjątkami uregulowanymi w prawie autorskim. Jednym z takich wyjątków jest na przykład dozwolone użycie zdjęcia czy innego utworu w celach osobistych. No, z uwagi na to, że pogrzeb miał charakter publiczny, no tutaj nie możemy mówić, że sytuacja nosi znamiona użytku osobistego.
2: Załóżmy, że idę do fotografa zrobić sobie elegancką sesję zdjęciową po to, by wykorzystywać to w moich mediach społecznościowych i być może czerpać z tego dodatkowe korzyści, bo na przykład rozkręcam biznes. Mogę tak zrobione zdjęcie wykorzystywać dowolnie, czy muszę o coś wcześniej zadbać, na przykład w rozmowie z fotografem?
3: Należy zadbać o odpowiednie uregulowanie właśnie kwestii praw autorskich, czy też przeniesienie autorskich praw majątkowych z autora na panią, czy też właśnie udzielenie przez autora odpowiedniej licencji. Wtedy powinno się też ustalić zakres wykorzystania tego zdjęcia, sposoby jego wykorzystania, kanały jego wykorzystania, tak zwane pola eksploatacji. Tak, żeby wszystko było zgodnie z prawem, żeby nie narażać się na ewentualne roszczenia ze strony autora.
2: A czy ja muszę przy podpisywaniu umowy określić, w jakich konkretnie kanałach to będzie wykorzystywane? Czy można inaczej?
3: Tak, powinno być. Można to oczywiście w miarę szeroko określić, tak żeby te pole eksploatacji tego zdjęcia potem nie były ograniczające. Jednak no, to powinno być takie zakres rzeczywistego użycia, jakie pani planuje dla zdjęcia. Tak? Nie można też wskazywać jakichś przyszłych pól, które jeszcze na ten moment nie istnieją. Także tak powinien być ten zakres uregulowany, żeby nie blokował pani w jakimś tam, nie ograniczał pani w użyciu zdjęcia i żeby wyczerpywał wszystkie możliwe warianty jego użycia.
2: To teraz odwróćmy nieco sytuację. Czy jeśli fotograf udostępnia zdjęcie z moim wizerunkiem jako przykład swojego fachowego oka i w ten sposób zwiększa swoje przychody, ale jednak to jest mój wizerunek, czy on musi poprosić o moją zgodę?
3: Tak, fotograf w takiej sytuacji powinien poprosić o zgodę na rozpowszechnienie pani wizerunku. Są od tego też wyjątki w ustawie o prawie autorskim, ale w sytuacji, jeśli pani pójdzie do fotografa zrobić sesję zdjęciową, on chciałby te zdjęcia umieścić w swoim portfolio, to powinien uzyskać taką zgodę na rozpowszechnianie wizerunku.
2: A jakie są wyjątki?
3: Jednym z takich wyjątków jest na przykład, jeśli mamy zdjęcie danej osoby, które stanowi element większej całości, czyli na przykład z jakichś wieców publicznych, wydarzeń, imprez publicznych, to wtedy jeśli jesteśmy na zdjęciu, ale nie jesteśmy głównym elementem zdjęcia, no to w takiej sytuacji zgody każdej osoby, która występuje na zdjęciu, nie trzeba uzyskiwać. Wyjątkiem kolejnym jest też kwestia zdjęć osób powszechnie znanych.
2: Co to znaczy być elementem zdjęcia?
3: To jest oczywiście bardzo ocenne. Trzeba każdorazowo w każdej sytuacji ocenić, czy dana osoba jest głównym elementem zdjęcia, czy tylko elementem większej całości. Ale jeśli zdjęcie skupia się na przykład na danej osobie, a w tle widać kawiarnię, w której siedzi kilka innych osób, no to tutaj byśmy powiedzieli, że jednak nie mamy do czynienia z elementem większej całości, ale że zdjęcie dotyczy tej konkretnej osoby i zgodę na jej rozpowszechnianie wizerunku należy uzyskać. Ale tak jak mówię, jeśli mamy na przykład zdjęcie z koncertu, z imprezy publicznej, gdzie stoimy w tłumie innych ludzi, no to tutaj możemy mówić, że jesteśmy elementem większej całości.
2: Ludzie też często udostępniają w internecie zdjęcia czy filmy, które sami wykonali, ale na nich widnieją twarze innych ludzi. Czy tak można bez pytania, czy jednak trzeba zapytać o zgodę?
3: Rzeczywiście, jeśli publikujemy zdjęcie, które wykonaliśmy, sami jesteśmy na tym zdjęciu, ale czy też po prostu jesteśmy autorem zdjęcia, ale inne osoby są wyraźnie przedstawione, są rozpoznawalne i są mocno widoczne, to należy zawsze jednak mieć to na uwadze i przed publikacją zdjęcia uzyskać zgodę na jej rozpowszechnienie.
2: Tutaj też podaję przykład pary, która była na meczu i została zidentyfikowana przez zdjęcie, czy też przez film, który wykonał ktoś inny. I potem się okazało, że ta para ma romans i ma też małżonków.
3: Sam fakt, że my jesteśmy autorem zdjęcia, no nie daje nam dowolnego prawa do jego rozpowszechniania, jeśli widnieje na nim wizerunek innej osoby, która jest rozpoznawalna na tym zdjęciu w znaczący sposób i tak jak mówiłam, nie stanowi tego elementu większej całości.
2: Teraz to chyba każdego można zidentyfikować, patrząc na narzędzia.
3: To prawda.
2: A jeśli jest to zdjęcie, które coś dokumentuje, jakiś proces społeczny albo przestępstwo, jakie zasady nas wtedy obowiązują? Mówię też o osobach, które są na tym zdjęciu.
3: Jeśli, tak jak mówiłam, jeśli zdjęcie dokumentuje proces społeczny, mamy na myśli jakieś większe wydarzenie społeczne, to ponownie te same zasady mają zastosowanie. Czyli tutaj jest istotne, czy ta osoba jest głównym bohaterem danego zdjęcia, czy elementem większej całości, czy jest rozpoznawalna, czy nie. Odnosząc się do pytania, czy jeśli na przykład dokumentuje przestępstwo, no to ewentualnie takie zdjęcie może być wykorzystane do wypełnienia obowiązku zawiadomienia o przestępstwie. Nie daje to jednak prawa do jego publicznego rozpowszechniania. Są to dwie odrębne kwestie.
2: A są takie zdjęcia, które możemy publikować bez zastanawiania się, kto je wykonał i bez zastanawiania się, czy muszę dodatkowo o coś zadbać?
3: Tutaj byłabym z tym ostrożna, ponieważ tak jak wspomniałam na początku, każde zdjęcie ma jakiegoś właściciela i zawsze przed publikacją warto rozważyć, zastanowić się i sprawdzić, czy tym zdjęciem nie naruszymy czyichś praw autorskich, czy też właśnie czyjegoś wizerunku.
2: Czyli wychodzi na to, że najlepiej robić zdjęcia przyrodzie i zadbać, by w kadrze nie było człowieka.
3: To prawda, aczkolwiek tutaj też dochodzi kolejna kwestia, bo czasami budynki, niektóre budowle też mogą być objęte prawem autorskim. Ale tak, rzeczywiście trzeba mieć to na uwadze i mieć świadomość, że to, co znajduje się w internecie, nie znaczy, że jest dla nas dostępne do dowolnego korzystania i że każda twórczość ma jakiegoś autora, którego prawa powinny być uwzględniane.
2: A czy z Wikipedii mogę tak bez żadnej refleksji udostępnić?
3: Bez refleksji na pewno nie. Tutaj też niezależnie od tego, czy zdjęcie jest udostępnione w Wikipedii, czy na przykład na Facebooku, zawsze trzeba sprawdzić źródło, z którego pochodzi, autora oraz warunki ewentualnego rozpowszechnienia tego zdjęcia.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościliśmy Anitę Piekutien, radczynię prawną Kancelaria GKR Legal. Do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję pani mecenas, tobie Aniu, za przygotowanie tej rozmowy. To jeszcze pojawiło się pytanie pana Sobiesława. Ja je oczywiście skrócę, ale można je znaleźć w naszych mediach społecznościowych, na naszej grupie patronackiej. Czy portal internetowy może bez zgody fotografa i bezpłatnie powielić autorskie zdjęcia z koncertu, powołując się na prawo cytatu, w sytuacji, gdy były one publikowane już jako ilustracja relacji w innym tytule prasowym? Tu też odpowiedź jest bardzo krótka, panie Sobiesławie. Nie, to całkowicie nielegalne. Zdjęcie można zacytować tylko wtedy, gdy się je omawia, na przykład ocenia technikę, a użycie go jako darmowej, jakbyśmy tego nie nazwali, ozdoby relacji, to po prostu zwykła kradzież i inaczej się tego nazwać nie da.

18.57, czyli podsumowując, w internecie jak zwykle wszystko dzieje się szybko, a konsekwencje potrafią przyjść dużo później. Warto o tym pamiętać, zanim klikniemy udostępnij. I jeszcze pytanie szybciutko pana Tomasza, czy publikowanie fragmentów czyjejś pracy, lustrzane odbicie, czy zmiana kolorów zabezpieczy nas przed ewentualnymi roszczeniami? Panie Tomaszu, niestety lub stety, nie samo opublikowanie fragmentu czyjejś pracy, zastosowanie właśnie lustrzanego odbicia, zmiany kolorów, nałożenia filtrów, czy czego byśmy tam nie wymyślili, przed roszczeniami prawnymi nas nie zabezpieczy, bo w świetle prawa europejskiego, autorskiego, takie działania są uznawane za opracowanie cudzego utworu albo po prostu za nieuprawnioną modyfikację. Także tutaj innej odpowiedzi od nas pan nie usłyszy. I kończymy popołudniowy program. Pięknie państwu dziękuję za 3 wspólnie spędzone godziny. Dziękuję w imieniu całego zespołu, a popołudniówka powróci jutro, punkt godzina 16. Do usłyszenia!

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prokuratura wszczęła śledztwo w związku z pożarem w zakładach produkujących drony w Skarżysku Kamiennej. Dotyczy ono sprawy brania udziału w działalności obcego wywiadu i dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Do podpalenia doszło dzisiejszej nocy. O pożarze i alarmie włamaniowym poinformował jeden z pracowników ochrony. Mówił w TVP Info Remigiusz Wilk z grupy WB.
1: Błyskawicznie zareagował, zaczął środkami doraźnymi likwidować ten pożar. Następnie oczywiście, bo to jest jednak zakład, zostały wyzwane zastępy, które pomagały ugasić go.
0: Ogień nie wyrządził wielkich szkód, nikt nie został też poszkodowany. Wewnętrzny system w firmie zarejestrował sprawcę w kominiarce z plecakiem, który miał podłożyć ogień w jednym z pomieszczeń. Wcześniej intruz uruchomił alarm antywłamaniowy. Sprawdzane są teraz filmy z ulicznych kamer. Sprawy bada policja, prokuratura i ABW, mówił w TVP Info Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
2: Spodziewamy się, że może dochodzić do różnego rodzaju aktów dywersji. W tym wypadku funkcjonariusze służb specjalnych bardzo mocno i szczegółowo weryfikują te informacje, analizują te informacje, żeby dokładnie wyjaśnić, czy w tym wypadku możemy mówić o dywersji, o działaniu na przykład obcych służb, czy przyczyną pożaru jest w ogóle podpalenie, czy też przyczyną może być coś innego. To musimy dokładnie wyjaśnić.
0: Biegli badają, jakiej substancji użyto do podpalenia. Służby analizują też, czy są podstawy, by łączyć ostatnie pożary w zakładach produkujących systemy wykorzystywane w armii. W zeszłym tygodniu udaremniono próbę podpalenia fabryki dronów na Słowacji. Wczoraj w Lublinie spłonęła hala zakładów produkujących kompozytowe części do samolotów. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że wciąż liczy na dyplomatyczne zakończenie wojny z USA. W nocy doszło bowiem do nowej, pierwszej od ponad miesiąca, rundy ostrzałów między USA a Iranem. Mimo deklaracji obu stron konfliktu o możliwości porozumienia, to padają również i groźby. Teheran stanowczo odpowie na każdy kolejny atak, straszą Irańczycy. Z kolei prezydent Donald Trump zapowiedział kolejne bardzo mocne uderzenie na Iran w odpowiedzi na wcześniejsze ataki. Lalka Bolesława Prusa wraca na ekrany. Za miesiąc do kin trafi nowa adaptacja powieści w reżyserii Macieja Kawalskiego. W rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, który podkreśla, że jego bohater to postać pełna sprzeczności, silna i zaradna, ale bezradna wobec własnych uczuć.
3: To jest po prostu facet. Dla mnie to, co mi się najbardziej podobało, jak czytałem znowu tę książkę i słuchałem sobie audiobooka też, to, że to jest taki człowiek, który się strasznie zakochał, jest bardzo pracowity, potrafi wszystko zrobić swoimi rękami, jest bardzo odpowiedzialny, jest bardzo honorowy, jest bardzo wrażliwy, a jednocześnie twardy, no tylko się źle zakochał. I wszystko, co się wiąże z tego konsekwencjami, ale no, jak to się mówi, miłość jest ślepa. Czasami w życiu i tak było, jest i będzie. Ta książka jest niezwykle aktualna i emocje są po prostu aktualne, choćby świat się zmieniał w koło.
0: Film Macieja Kawalskiego zobaczymy w kinach od 30 września. Całej rozmowy z aktorami w nim występującymi, Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem, można posłuchać w podcaście Mięta do Popkultury. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

ważna. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w ten smutny i ponury dzień. Ostatni dzień wakacji dzisiaj, dlatego jest smutny i ponury. Chociaż nie dla wszystkich, ale jednak dla dużej części. Nie wiem, czy Państwo jesteście w wieku szkolnym, czy może Państwo macie pociechy w wieku szkolnym, albo wspominacie swój czas szkoły. No i to zawsze jakoś tak ten 1 września, który nadchodzi, wzbudza pewien niepokój. Ale cieszmy się dzisiaj, jest jeszcze sierpień, możemy spokojnie sobie posłuchać radosnej muzyki. Bad Wars przed sekundą. To jest taki zespół z Karoliny Północnej. Pan wokalista Forrest Ingling miał 15 lat, kiedy jego ojciec, znaczy ojciec jego przyjaciela zabrał go wraz z czwórką innych nastolatków na koncert Green Day'a w Pensylwanii. No i od tego czasu pan Forrest ma taki do Green Day'a sentyment, że postanowił w tym roku wraz z zespołem Bad to Worse nagrać cover Jaded, który przed chwilą usłyszeliśmy. No i jak można było się zorientować, to nie była taka wersja wesoła rock'n'rollowa kalifornijska, tylko taka bardziej utwardzona, hardkorowa. Powiem szczerze, że jak dla mnie o wiele sympatyczniejsza. Natomiast rozpoczął audycję dzisiaj pan Franz Schubert, austriacki kompozytor, prekursor romantyzmu. I tutaj ciekawa historia jest taka, że on rozpoczął swoją muzyczną karierę jako chórzysta w wiedeńskim chórze, ale niestety w wieku lat 13 zaczął przechodzić mutacje. No i musiał zrezygnować z chóru. Dzięki temu wziął się za naukę grania na fortepianie i w związku z tym mogliśmy posłuchać jego muzyki fortepianowej. Jeszcze się doczytałem, że pan Franz, co jest mi akurat bardzo bliskie, bardzo, bardzo nie chciał iść do wojska. W związku z tym podjął pracę w szkole muzycznej. No i dzięki temu udało mu się. Skomponował około 600 pieśni solowych z fortepianem, które wyniosły ten gatunek do rangi sztuki wysokiej, okazuje się. Ale też napisał mnóstwo innych pieśni, innych utworów, symfonie, dzieła sceniczne, no i muzyka fortepianowa. W sumie 145 pieśni do tekstów poetów romantycznych. No trzeba przyznać, że żył dość krótko, a napisał bardzo, bardzo, bardzo dużo piosenek. Utworów, przepraszam, pieśni. Czytam, jak sobie to nazwiemy. W każdym razie, gdyby żył dzisiaj, to by chyba co miesiąc płytę wydawał. No ale tak nie jest. No dobrze, to tytułem wstępu. Dzisiaj będzie sporo polskości w audycji, gdyż zebrało się kilka premier, kilka ciekawostek. Myślę, że kilka utworów, kilku wykonawców to będą dla Państwa zupełne nowości nieznanych artystów, a być może tylko dla niektórych znanych choćby trochę. Ale myślę, że to będą ciekawostki warte zostania z nami i posłuchania. A póki co mam dla Państwa zespół Grub. Witamy w świecie złośliwej, bezkompromisowej liryki zespołu Grub, możemy przeczytać. Zespół ma w sobie coś, co sprawia, że czujesz się boleśnie nieswojo, a jednocześnie chcesz szaleć, spocić się i ślinić. Zainspirowany życiem pełnym niesamowitych chwil, głębokich tragedii i nieustannego, paraliżującego kryzysu egzystencjalnego, zespół Grub przekazuje nie tylko gniew, ale także przerażającą ciszę, w której mieszają się przejmujące piękno i lęki związane z byciem człowiekiem. Nic mądrzejszego już Państwu nie powiem na temat zespołu Grub. Jeszcze tylko dodam, że to jest Australia. Australia, czyli kraina doskonałej muzyki. 9 października ukazuje się debiutancki album zespołu Grub i z tego albumu singielek Shake It. 1, 2, 3.

Miałem taki pomysł, żeby dzisiaj zostawić dla Państwa utwory, które będą wesołe, optymistyczne, radosne, taneczne, skoczne, chwytliwe. No ale chyba mi nie wyszło. To znaczy niektóre z tych cech oczywiście będą reprezentowane, ale nie także wszystkie naraz. A póki co pozdrowienia dla wszystkich rehabilitantów, wszystkich chorych i wszystkich, którzy się aktualnie szpitalizują. Szczególnie dla pani Agnieszki, naszej słuchaczki, która właśnie przysłała zdjęcie ze szpitala, więc jakby miejmy tam dobrą myśl taką i wyślijmy do tych, którzy słuchają nas, mimo że zmagają się z jakimiś problemami. To w takim razie, żeby nam było trochę milej na sercu, to przenieśmy się do Oslo. Wiadomo, że Norwegia to musi być fajnie. Oczywiście niekoniecznie czarno-metalowo, bo tam nie tylko taka muzyka jest. Norwegia stoi generalnie muzyką bardzo, bardzo dobrze i mocno. Zespół Hammock, który kiedyś Państwu już prezentowałem, a który 5 czerwca wydał swoją płytę Does This Place Become Our Scene? Przepraszam, When Does This Place Become Our Scene? To pomyślałem, że wrócimy do tej płyty, bo aż szkoda, tak jak już to mówiłem wielokrotnie, szkoda po jednym utworze grać z dobrych płyt zespołów, których nie znamy i na co dzień nigdzie ich nie możemy usłyszeć, więc jak usłyszymy dwa, no to już w ogóle będzie super. 12 kawałków, 38 minut na tej płycie. Album nagrany podczas trasy po Europie. Drugi utwór, który za chwilę usłyszymy, Semi-Automatic Machines, jest wskazywany przez recenzentów m.in. magazynu Spin i Kerrang jako jeden z najmocniejszych momentów tej płyty. Łączy chaotyczną, gwałtowną energię z zaskakująco melodyjnymi partiami wokalnymi. No, to by się zgadzało. Muzycznie to jeden z bardziej nieoczywistych albumów w kręgu muzyki hardkorowej. Pełen energii, noise rocka, math rocka. Są także instrumentalne faktury. Natomiast utwór ten, który Państwo usłyszycie, no to możemy sobie tutaj te puzzle samemu ułożyć, co tam będzie akurat z tych wymienionych. A cała lista jest jeszcze, nie przeczytałem wszystkiego, co można na tej płycie odnaleźć. To już nie będziemy tego Państwu podpowiadać, tylko proszę sobie samemu odgadnąć. Hammock Semi-Automatic Machines.

To był Hamok. Teraz taka odrobina autolansiku. Bardzo Państwa przepraszam, ale tutaj zostałem poproszony przez koleżankę, żeby Państwu zakomunikować, że jest minimalna koszulka z logiem, z obrazkiem, z nadrukiem muzyki bardzo poważnej, która jest w magazynie. Okazało się, że jeszcze gdzieś tam była zakamuflowana jedna paczka. Jest troszeczkę esek, jest ich najwięcej, więc dla młodzieży czy też mniejszych osób polecam. Naprawdę śladowa ilość emek, 3 sztuki, L-ki 5 sztuk, XL-ek 9 sztuk, no to już dla tych większych. I dla takich największych są 2 sztuki XXL. Spełniam prośbę szanownej koleżanki i Państwu to mówię. Gdybyście Państwo chcieli taką koszulkę i zobaczyć, jak ona wygląda, to oczywiście na stronie radia można sobie obrazek zobaczyć z tym motywem. Także polecam. Jeszcze może się przydać, bo przypuszczam, że jeszcze we wrześniu, mimo że to już wrzesień, plecień, trochę zimy, trochę lata, to jednak będzie trochę lata i będzie można pochodzić w krótkim rękawie. No dobrze, wracamy do muzyki. Kolejny zespół i kolejna płyta, która bardzo, bardzo mi się podobała i żałowałbym, gdyby została zapomniana tak szybko. Zespół Delaware Wires 26 czerwca po 20 latach wydał swój nowy album. Ten album nazywa się Vessel. Zespół jest z Bostonu. Płyta, którą Państwu już prezentowałem, to był tylko jeden utwór. To jest ciężka, ponura, mroczna i właściwie wszystko, co tam możemy sobie dopowiedzieć, to ona taka jest. Motywy strachu, żalu, wyczerpania pojawiają się na tej płycie, ale jest też jedna fajna ballada. Jeszcze nie grałem ballady, chociaż nie, kołysanki to są właściwie takie ballady. No to teraz będzie taka hardkorowa ballada. Z przyjemnością Państwu ją zaprezentuję. There were wires, I'd look at you a dream.

Już widzę, że jest odzew na moją akcję koszulkową, więc ja tylko krótką instrukcję dla osób niewtajemniczonych.

do Brazylii i no, znalazłem kopalnię z brazylijską muzyką i znalazłem zespół Abracadabra. Gra muzykę hardkorową pomieszaną z muzyką ska, co w zasadzie nie jest niczym nowym, ale zwykle to ska jest połączone z taką muzyką bardziej melodyjną albo z taką miększą, takim rock and rollem punkowym i tak dalej. Tutaj natomiast zespół Abracadabra gra nieco ciężej. Te fragmenty hardkorowe są naprawdę hardkorowe i to zwróciło moją uwagę. No a potem się okazało, że z tego hardkoru ładnie wchodzą w rytmy ska. Zespół powstał w 2003 roku i chcieli grać coś innego niż zespoły punkowe robiły dotychczas. No i właśnie stąd to połączenie z hardkorem, ale nie tylko to, ponieważ oni pochodzą z zespołu Curitiba, o którym piszą, że to jest zimne miasto, w którym jest o wiele więcej betonu niż terenów zielonych. I to właśnie sprawia, że brzmienie zespołu jest mniej plażowe niż tych innych zespołów ska-punkowych. No i to mi się spodobało. W ubiegłym roku wydali płytę Pack Your Bags i z tej płyty mam dla Państwa utwór Better as a Team.

To właśnie miał być jeden z tych wakacyjnych zespołów na pożegnanie wakacji, żebyście państwo tak się nie smucili, że jutro trzeba iść do szkoły. No to jeszcze jeden taki z tych może troszkę bardziej wesołych. Może nie tyle wesołych, co skoczniejszych. Trouble Bound. Zespół z Nowego Jorku. Tworzą go Johnny No Keys na wokalu i gitarze, Dan Shelley na basie i wokalu oraz Brian Labuda na perkusji i chórkach. 27 lat już przemierzają sale koncertowe, różne piwnice, zakamarki, skłoty i tak dalej. Nowy album ukazał się w tym roku, w maju, Step to the Line, i brzmi ta płyta tak, jakby oni zupełnie tych 27 lat za sobą nie mieli, ale tu akurat

Mówię to jako komplement, bo wciąż są tacy właśnie witalni i radośni. Klimat Rancid czy Social Distortion jest im bardzo bliski. Płyta jest nieskomplikowana, napisana przez ludzi, jak to mówią, którzy lata spędzili grając w małych salach i pracując jednocześnie na etacie, obserwując, jak te same frustracje powracają w nieco innej formie. Johnny, wokalista, mówi: ten zespół zawsze składał się z ludzi z klasy robotniczej, robotników, którzy pochodzili z rodzin o podobnym pochodzeniu. No, przepraszam za te masło maślane. Zawsze byliśmy tam, w samym sercu biedy, walcząc o przetrwanie i godziwą pensję. Często właśnie stamtąd pochodzą nasze piosenki. Rząd, niezależnie od tego, czy jest czerwony, czy niebieski, to te amerykańskie barwy, nigdy nie próbował troszczyć się o klasę robotniczą. Okradają nas i nakładają na nas coraz większy ciężar. Wywierają na nas presję, bo wiedzą, że znajdziemy sposób, żeby przetrwać. A jeśli nam się nie uda, to i tak nic ich to nie będzie obchodzić. Coś w tym jest, prawda? Trouble Bound, Cup Full of Cyanide.

No to chyba się skończyło na razie, jeśli chodzi o wesołe rzeczy, ponieważ wjeżdżają utwory polskie, a polskie utwory wiadomo, że są ponure, smutne, tak jak Polacy są ponurzy i smutni, chociaż nie wszyscy, bo niektórzy bardzo dobrze się bawią na różnych spotkaniach z władzami tego kraju, z najwyższym organem na przykład też, czy też z mniejszym organem również w innej części kraju, i tam oprócz przemów, ważnych spotkań i nasiadówek są również imprezy muzyczne. Bardzo, zdaje się, radosne tym razem były. Ale my tutaj nie będziemy tych radosnych Państwu prezentować, tylko takie ponure bardziej. Zespół Hedone z Łodzi wrócił z nowym singlem. Zespół założony bardzo dawno temu, w 1993 roku, przez Maćka Werka. Zespół postanowił wydać cykl czterech stylistycznie odmiennych epek, które będą się cyklicznie, no tak, cykl to będzie się cyklicznie ukazywał oczywiście. Nie jadłem dzisiaj masła, od razu Państwu mówię, zbyt wiele, więc to chyba nie jest sprawa tego, że z masłem maślanym się powtarza drugi raz. W każdym razie zespół Hedone wypuścił pierwszy z serii tych singli w ramach obchodów 50-lecia narodzin punk rocka, jak przeczytałem. Utwór z gościnnym udziałem Pawła Gumy, Ziemka Kosmowskiego, Marcina Pryta i Moniki Rakiety. Zespół Moskwa, zespół Brak, 19 Wiosen i Maszynowa. Taki mam zestaw artystów, dość poważny. A utwór, który za chwilę usłyszymy, ma tytuł, no właśnie, mało radosny. Nie mogę ci nic powiedzieć. Hedone.

Teraz zwiększymy obroty i to tak dość sporo. Zespół, w którym grają muzycy ze Śląska, z Krakowa, z Białegostoku. Duży rozrzut. To będzie hardkorowo-krastowy zespół, który się nazywa Raus. No, istnieją od niedawna, od 2024 roku, no ale już wokół siebie zdążyli sporo namieszać. Teraz, zdaje się, grali jakieś fajne koncerty za granicą kraju ojczyzna z dużym powodzeniem. I tutaj taka mała niespodzianka, bo koledzy bardzo prosili, żebym wspomniał, no to wspominam, że od sierpnia tego roku w składzie zespołu pojawił się nowy perkusista. Pozdrowienia dla kolegi Kondiego, który teraz gra w zespole. Natomiast przypuszczam, że na tej epce, która ukazała się całkiem niedawno, chyba jeszcze Kondi nie gra, no ale jak nie gra, to zaraz będzie grał. Raus z nowej epki wydanej chwilę temu. Utwór pod tytułem Zwierz.

Reality, Care Better Than Words. To jest taki hardcore, ale jak mówi zespół Well, trochę inny niż zespoły wymienione. To znaczy panowie się spotkali po to, żeby grać trochę inaczej niż grali w swoich pierwotnych zespołach, co wydaje mi się dość oczywiste. Dalej prosto z serca. Ta epka to ścieżka dźwiękowa naszych wewnętrznych bitew i iskra nadziei na lepsze jutro. 12-calowa epka to będzie. Pain is a Mirror wychodzi jakoś niebawem. Właśnie nie zapisałem sobie daty. Proszę sprawdzić, jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, i to będzie wydawnictwo międzynarodowe, z tego co widzę. A zatem Well, Desperation.

Nie wiem, czy u Państwa deszcze niespokojne potargały sad, bo u nas deszcze były dzisiaj spokojne i niczego nie targały, ale różnie w lecie się w tym roku to wiodło. Raz, zresztą zmienność tej pogody to chyba wszyscy zauważyli. Od upałów czerwcowych po 40 stopni, po bardzo zimne noce na początku sierpnia, czy też na przełomie lipca i sierpnia. No taka huśtawka. I taka huśtawka również w naszych utworach polskich teraz, bo przeniesiemy się do Białegostoku, choć już byliśmy tam jedną nogą w Białymstoku przy okazji zespołu Raus. To wracamy na chwilę, ale będzie tak bardziej nowofalowo, gotycko, postpunkowo. Być może niektórzy pamiętają o zespole Dorian's Steaming Shadow, który na 25 września, czyli już niebawem, zapowiedział swój drugi album Spring Anxiety.

I teraz panowie wypuścili swojego drugiego singielka ku radości i uciesze. Phantom Fears, Dorian Steaming Shadow.

Kolejna dobra wiadomość jest taka, że częstochowski zespół Regres po reaktywacji, reanimacji, czy też po prostu po chwilowym zawieszeniu powrócił do grania i też szykuje nową płytę. Ja tej płyty niestety nie mogę dziś dla Państwa zagrać, gdyż wydawca mi jeszcze nie pozwolił, ale za tydzień już będę mógł. Proszę mnie nie pytać, dlaczego takie są wymogi wydawcy. To są trudne, skomplikowane ścieżki, którymi nie będziemy teraz podążać, ale w zamian mam zespół, w którym gra gitarzysta i perkusista Regresu i nazywa się Social Act i nagrali właśnie swoją demówkę, kilka utworów, z których mogę Państwu zaprezentować jeden. No i myślę sobie, że to jest taki trochę kierunek, chociaż nie zupełnie, bo ta płyta Regresu jednak jest w języku ojczystym. Ta demówka Social Act jest po angielsku, więc różnica jest dość widoczna. No ale gitarzysta riffy potrafi robić i w tym zespole, i w tym. A zatem z demówki Social Act, Plastic Veins and Paper Souls.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Pięcioro polityków może mieć uchylone immunitety w związku z aferą Collegium Humanum, donosi nieoficjalnie Rzeczpospolita. Chodzi m.in. o posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka, o posłankę Prawa i Sprawiedliwości Ewę Leniart i jeszcze inną, znaną polityk PiS, niewymienioną z nazwiska. Wcześniej TVN24 doniósł, że immunitety mogą stracić jeszcze dwaj politycy Polski 2050, Szymon Hołownia oraz Michał Kobosko. Tarnobrzeska policja poszukuje pilota śmigłowca, który podczas przelotu w rejonie jednej z tamtejszych firm zerwał linię energetyczną. Jak się okazało, zerwana linia nie była pod napięciem. Ze zgłoszenia wynikało również, że pilot po zdarzeniu wylądował, a chwilę potem ponownie wystartował i odleciał. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził dziś rozmowę telefoniczną ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa. Omówił z nimi potencjalną datę ich wizyty w Kijowie, sytuację na froncie oraz rosyjskie ataki na Ukrainę. Rozmowa miała charakter szczegółowy i konstruktywny, przekazał Zełenski w komunikatorze Telegram. W piątek Zełenski powiadomił z kolei, że administracja USA przekazała stronie ukraińskiej informacje na temat spotkań, które odbył niedawno w Moskwie dyrektor CIA John Ratcliffe. Według dziennika New York Times spotkania szefa CIA z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych miały na celu skłonienie Kremla do zakończenia wojny z Ukrainą. Ratcliffe miał przekonywać Rosjan do podpisania porozumienia z Ukrainą, zanim sytuacja militarna i gospodarcza Rosji ulegnie pogorszeniu. Jak podkreślił New York Times, w ocenie strony ukraińskiej, Ratcliffe jest potencjalnie bardziej neutralnym mediatorem niż wysłannicy Trumpa, Witkoff i Kushner, negocjujący dotychczas zawieszenie broni z Ukrainą. Mają być oni uznawani przez władze w Kijowie za osoby zbyt bliskie Rosjanom. Polacy coraz dłużej pozostają aktywni zawodowo. Liczba pracujących emerytów zbliża się już do 900 tysięcy i z roku na rok rośnie. Jednocześnie większość, jak wynika z badań, z nas chciałaby zakończyć pracę wcześniej, o czym mówił na naszej antenie Cezary Szymanek z Rzeczpospolitej.
1: Polki chciały przejść na emeryturę przeciętnie w wieku 58 lat, a Polacy niewiele później, bo mając średnio niespełna 59 lat, piszemy dzisiaj w Rzeczpospolitej. Tyle chęci, no bo tak naprawdę przewidywany wiek rozpoczęcia życia emeryta to średnio 63,3, a u kobiet 62 lata. Taki wniosek wychodzi z międzynarodowego badania 2026 HR and Payroll Pulse, które było przeprowadzone w 16 krajach Europy, w tym również w Polsce.
0: Wśród powodów wcześniejszego zakończenia pracy najczęściej pojawia się potrzeba większej ilości czasu dla rodziny i dla siebie oraz chęć zadbania o zdrowie. Co ciekawe, 44% Polek chciałoby poświęcić po zakończeniu pracy więcej czasu na nowe cele i aktywności. Wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 37%. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: ważna. Pierwsza godzina audycji minęła, jak mi się bardzo miło z Państwem spędza ten ostatni dzień wakacji dzisiaj. Za oknem już jest ciemno, więc teraz mogę powiedzieć dobry wieczór tym, którzy dotarli do radioodbiorników i chcą z nami pozostać. A być może ten utwór, który za chwilę usłyszymy, kogoś zatrzyma przy odbiornikach. Choć nie ukrywam, że może też kogoś przegonić, więc na dwoje babka wróżyła. Pamiętacie Państwo te filmy Człowiek z marmuru, Człowiek z żelaza i tak dalej. To będzie piosenka o człowieku z czegoś zupełnie innego, o czym to, z czego to nie mogę powiedzieć, ale za chwilę Państwo sobie sami to przeczytacie, czy też usłyszycie. Zespół Zdrajca wydał swoją nową epkę w ubiegły piątek. Jestem zły. Płyta jest dostępna w streamingach, a we wrześniu, właściwie pod koniec września, będzie na winylu oraz w wersji kasetowej. Dla tych, którzy lubią zbierać, to będą mieli co zebrać. No dobrze, to zanim Państwu zaprezentujemy utwór zespołu Zdrajca, to tylko musimy tutaj spełnić pełną formalność.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
0: No właśnie, wszystkie dzieci powinny zatkać uszy. Zespół Zdrajca. Człowiek z takiej brązowej masy.

Tego w innych radiach Państwo nie usłyszycie. Mam nadzieję, że nikt nie jest urażony tym, że poleciały wyrazy, ale te wyrazy były w słusznej sprawie. Literatura jest pełna wyrazów w słusznej sprawie, więc myślę, że jesteśmy tutaj usprawiedliwieni. Jeszcze tylko na sekundę, bo czytam, że Państwo w mailach wciąż dopytujecie o te koszulki. Rzeczywiście zostało jeszcze odrobinę koszulek z nadrukiem, takich audycyjnych koszulek, muzyka bardzo poważna, z ładnym nadrukiem, polecam. Można je znaleźć na stronie radia nowyświat.online, zakładka sklep. I tam proszę sobie wpisać muzyka bardzo poważna i wyskoczą Państwu koszulki męskie, damskie i będzie sobie można dobrać odpowiedni rozmiar. Końcówka serii. Przenosimy się do nowej siedziby, w związku z tym musimy sprzątać magazyny, tak się domyślam. A więc zapraszam, jeśli ktoś jeszcze z Państwa chciałby, to jest parę sztuk w różnych rozmiarach. Wracamy do muzykowania, żeby już poprzestać z tym handlem. Zespół Evil Island. Prezentowałem niedawno ich płytę Terraform The Afterlife i ta płyta tak bardzo mi się podoba, że postanowiłem do niej wrócić. Zresztą odgrażałem się, że wrócę, ponieważ płyta jest dość mocno zróżnicowana, jeśli chodzi o zawartość muzyczną. Całe jest super, a są bardzo różne utwory. Bardziej dynamiczne, mniej dynamiczne, agresywne, mniej agresywne. Zespół powstał w roku ubiegłym po zakończeniu trasy The Blood Brothers. To była poprzednia formacja części muzyków Island Evil Island, ponieważ zespół The Blood Brothers zjednoczył się na 20-lecie swojej płyty, której tytułów oczywiście nie pamiętam w tej chwili. Zagrał trasę, ale część z muzyków miała ochotę grać dalej, mówi Johnny Whitney. Mój umysł płonął, ogarnęła mnie swego rodzaju mania. W głowie kłębiło mi się tyle pomysłów, że gdybym nie stworzył czegoś nowego wraz z przyjaciółmi, to psychiczne wyczerpanie prawdopodobnie przełożyłoby się na jakąś egzotyczną postać raka. Wiedziałem, że nasza historia się nie skończyła. Co ważniejsze, wiedziałem, że nasz specyficzny rodzaj dzikiego pop-hardcore'u wydawał się bardziej potrzebny niż kiedykolwiek, biorąc pod uwagę, że świat wrze. I znowu pada to słowo, które opisuje taką brunatną strukturę. Napisaliśmy więc 11 piosenek, zaprosiliśmy do współpracy Rosa Robinsona. Potem dołączyliśmy kolejnych muzyków i tak powstał zespół. Stworzyliśmy muzyczny świat, który jest olśniewający, gwałtowny, radosny, brzydki, melodyjny, brutalny i w jakiś sposób wciąż spójny. Włożyliśmy w tę płytę każdą kroplę siebie. Evil Island Grow Spikes.

To na moment chciałbym Państwa zaprosić do posłuchania tej formacji, z której wywodzi się Evil Island, czyli The Blood Brothers. Przeniesiemy się do roku 2023, kiedy to zespół wydał bardzo dobrą płytę Burn, Piano Island Burn. Jeszcze tylko powiem, że zespół powstał w Seattle w 1997 roku. Wydali 5 albumów przed rozpadem. Rozpadli się w 2007. Potem w 2014 zagrali serię koncertów, potem znowu się rozpadli i w 2024 ponownie się zjednoczyli, żeby uczcić 20. rocznicę wydania albumu Crimes. No i właśnie zanotowałem sobie jednak ten tytuł. Posłuchajmy, jak bardzo to się różni od Evil Island. Moim zdaniem niedaleko leży jabłko od jabłoni. The Blood Brothers USA Nails.

place. To teraz w opozycji do tych wrzasków i hałasów, no muszę przyznać, że taki trochę hardcore, a nawet trochę jazz, gdyby nie te okrutne wrzaski hardkorowe. Można by powiedzieć, że rzeczywiście taka muzyka mocno progresywno-jazzowa, jazzująca. To teraz dla odmiany będzie muzyka znowu radosna, taneczna, skoczna. Międzynarodowy projekt, w dodatku dwupokoleniowy, nazywa się The Family Business Limited. Za tym szyldem stoi Jordan Cardy, znany zespół Red Boy. Niedawno Państwu prezentowałem ten zespół. Preston's The Ordinary Boys, Anthony First Class z English Beat, ale do tworzenia materiału dołączyli się, czy też dorzucili swoje trzy grosze Tim Armstrong i Jesse Michaels, znani z legendarnej grupy Operation Ivy. No to już jak dwóch tych panów jest, to wiadomo, czego się spodziewać. Jeśli chodzi o jakby genezę zespołu, to pan Jordan Cardy i Preston poznali się w Anglii w 2014 roku, ale ponownie spotkali się po wielu latach w 2023 roku w Los Angeles. No i tutaj z kolei spotkali Tima Armstronga i zaczęli wspólnie pisać materiał na swój debiutancki album. Podobno praca trwała 2 tygodnie. Płyta jest przewidziana na 25 września nakładem Hellcat Records. No to jest bardzo zacna wytwórnia, która tego typu muzykę prezentuje. Płytę będzie otwierał utwór Floor Burner. Sam zespół mówi o tym utworze. Chodzi o to, żeby wyjść na parkiet i tańczyć, czego i Państwu życzę. The Family Business Limited, Floor Burner.

Tak się pięknie zakończyło. To teraz metaluchy spod poduchy. No, oczywiście mieszam, bo jeżeli jest za wesoło, to trzeba ten nastrój oczywiście szybko zepsuć. Nie wiem, czy państwo macie takie wrażenie, że to jest taki trochę obraz naszego kraju. Jak jest za dobrze, to od razu ktoś chce to zepsuć. Jak jest za spokojnie, to od razu musi wprowadzić chaos. Jak są... jest za miło, no to trzeba zrobić tak, żeby było niemiło. No i tak ja, podążając za tą polską duszą, postanowiłem w tej audycji też tak, jak jest za miło, to teraz będzie niemiło. Zespół Down, nie wiem, czy państwo pamiętacie zespół Down, być może nie wszyscy pamiętają, bo ten zespół 19 lat milczał, ale wraca z nową płytą, Volume 5. Ta płyta ukaże się 20 listopada, natomiast zespół wypuścił swój pierwszy singiel Blood Oath. Jest to utwór hołd dla rodzinnego Nowego Orleanu. I podobno pełen smaku, lokalnych smaczków, nawiązań do dzielnic miasta, które doceni każdy, kto stamtąd pochodzi. No, my stamtąd nie pochodzimy, ale być może docenimy sam utwór muzyczny. Przypomnę jeszcze, że tutaj Filip Anselmo z Pantery się w tym zespole prezentuje. Pepper Kane, przepraszam, z Corrosion of Conformity, Kirk Weinstein z Crowbar i Pat Brothers z Goathawk. No to mamy taki zestaw dość poważny. Metaluchy spod poduchy. Down, Blood Oath.

No i tak zrobili. 3 września ma się ukazać ich płyta No Cure. To zespół Tense gra. Zespół gra taką minimalistyczną, trochę postpunkową, trochę może nowofalową muzykę. Momentami nawet punkową. Bardzo dobra płyta. Ja otrzymałem tę płytę. Tutaj pozdrowienia dla doktora z Sopotu. W całości posłuchałem, ta płyta jest świetna i dostałem też możliwość grania przedpremierowo utworów, ale i tak wybrałem utwór, który już był wyznaczony do prezentacji, ponieważ on jest bardzo dobry i nie chciałem już zmieniać, po prostu wrócimy do tej płyty w przyszłym tygodniu, bo tam jest tak dużo dobra, że można naprawdę przebierać. Utwór Barbed Wire kojarzy mi się trochę z Gang of Four, ale to może w kwestii gitar, bo sekcja gra ciut inaczej, ale to brzmienie, szczególnie gitary, bardzo, bardzo jest fajne. No i generalnie zespół Tense jest świetny. Barbed Wire.

Nad naszym czwartym albumem pracowaliśmy ciężko przez 3 lata. Każdy aspekt utworów jest dokładnie przemyślany. Wszyscy kochamy muzykę i mamy zdecydowane poglądy na temat tego, pod czym podpisujemy się własnym nazwiskiem oraz tego, co jest wystarczająco dobre, by pokazać to światu. Właśnie dlatego tworzenie płyt zajmuje nam tak dużo czasu. Zawsze staramy się stworzyć coś, czego sami chcielibyśmy posłuchać i co jest warte poświęcenia czasu przez słuchaczy. Większość naszych utworów dotyczy ponadczasowych problemów, szacunku dla innych, nierówności majątkowych, niebezpieczeństw związanych z kapitalizmem, historycznych przegranych, depresji, marnotrawstwa żywności, osób

pozbawionych odpowiedniej opieki i tak dalej. Zdecydowanie znajdujemy się w momencie typu niech jedzą ciastka i nie znosimy tego. Wszystkie te tematy są przedstawiane poprzez postacie i kontekst. Na przykład przygnębieni kowboje, obrazy, fotografie. Tym razem jest nieco więcej melodii, krótsze utwory, większa bezpośredniość, a nawet wrzuciliśmy piosenkę country do naszego riffowego młynka, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie. Zespół Western Addiction powstał w połowie lat 2000 i właśnie wydał pierwszy od 6 lat nowy album Psychedelic Munitions. Jesteśmy naprawdę dumni z tej płyty, mówią. Western Addiction, The First Witch.

No i tak się zakończyła ta wesoła muzyka i teraz przejdziemy do czegoś bardziej brutalnego. Połączenie ekstremalnego death metalu, hardcora i black metalu, czyli znowu metaluchy spod poduchy mogą wyjść. 25 września ukaże się nowa płyta zespołu Burner, No One Is Coming To Save Us. No i z tej płyty mam drugiego singla, bo już jednego Państwu prezentowałem, Accelerationists, a zatem proszę się chwytać czegoś, żeby nie spaść z fotela, bo będzie naprawdę grubiutko. Burner.

A teraz szybka podróż do Rzymu. Hardcore z odrobiną szaleństwa. Zespół Shireem. Nowy projekt założony przez muzyków znanych z Locked In oraz The Harvest Season. Wokalista Luca śpiewał wcześniej właśnie w tym drugim zespole. Natomiast nazwa zespołu nawiązuje do japońskiego Yokai Shirime, bezgłowego ducha z okiem w miejscu odbytu. Chyba można słowo odbyt powiedzieć na antenie. No to już powiedziane, to już za późno. Duch, który w mitologii straszy ludzi. Dla wokalisty jest to metafora obojętności i braku empatii we współczesnym świecie. Debiutancka epka bez tytułu ukazała się 15 maja. Są to 3 utwory, niecałe 7 minut starego, dobrego hardcora, okraszonego sporą ilością melodii, ale także syntezatorami i latynoskimi rytmami. Utwór Poison, który za chwilę usłyszymy, jest najdłuższym i najbardziej rozbudowanym utworem z tej płyty, w którym zespół najdalej odchodzi od klasycznej, hardkorowej struktury. Natomiast tekst mierzy się z nowymi ruchami faszystowskimi, przemocą i polityką chroniącą bogatych. To właśnie stąd wzięło się późniejsze hasło zespołu Starve the Rich. Muzyka Shireem jest świadomym wyborem. Epka jest dostępna oczywiście na Bandcampie, ale nie jest dostępna ani w Spotify, ani w Amazonie, ani nigdzie indziej. Shireem w utworze Poison.

Odrobinę turnstyle'owo to brzmiało, ale tylko odrobinę. Nie to, żebym się czepiał, tylko miałem takie skojarzenie z tym głównym riffem. Bardzo fajne granie, nie powiem, że nie. Teraz będzie, będzie muzyka z dalekiego kraju, czyli z Malezji, z Dżakarty dokładnie. Concrete Youth. Nie planowali z góry założenia kolejnego zespołu hardkorowego, ponieważ przez większość swojego artystycznego życia spędzili w różnych zakątkach sceny hardkorowej, chcieli pisać utwory inne niż grali na co dzień. No i to ich połączyło, więc założyli zespół Concrete Youth. A to, co się wyróżnia w tym zespole, to jest odrobina pop-punka, więcej melodii i tego wszystkiego, czego tak naprawdę nie ma w malezyjskich zespołach, bo tam jest generalnie bezlitośnie. Natomiast w zespole Concrete Youth jest sporo litości. Zespół wydał swoją promo epkę 3-utworową 27 lipca, więc świeżutka sprawa. No i jestem ciekaw, co Państwo powiecie na ten rodzaj hardkora z Malezji. Concrete Youth, I won't let you down.

Do tej pory Meksyk nie kojarzył mi się absolutnie z muzyką kołysankową, a tymczasem w mieście Puebla jest zespół Acrobata. I ten zespół 10 lipca tego roku wydał swój debiutancki long play Telesma. I muszę przyznać, że to jest płyta piękna. Polecam całość tej płyty. Ja wybrałem oczywiście najdłuższy, najładniejszy utwór dla Państwa na zakończenie audycji i za chwilę go zaprezentuję. Tymczasem bardzo dziękuję za obecność i uwagę. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu, w przyszły poniedziałek o 19:00. Zapraszam przed głośniki. Wojtek Ratasiewicz naciskał te swoje magiczne guziczki i różne przesuwał tam suwaczki. Ja dla Państwa wybierałem Krzysztof Grabowski i opowiadałem o tej muzyce, którą słuchaliśmy i za chwilę wysłuchamy ostatniego utworu. Acrobata w utworze Gdzieś na szlaku, czyli En algún lugar del sendero. Na końcu fragment wywiadu z chilijską artystką Violettą Parą, która pytana o formę wyrazu artystycznego, jaką formę wyrazu artystycznego zachowałaby, gdyby mogła wybrać tylko jedną, odpowiedziała: ludzi. Dziękuję Państwu za uwagę. Dobranoc, do usłyszenia. Acrobata en algún lugar del sendero.

0: Vous êtes poète, vous êtes musicienne, vous faites de la tapisserie, vous faites de la peinture. Si on vous donnait à choisir entre un seul de ces moyens d'expression, lequel choisiriez-vous? S'il n'y avait qu'un seul moyen de vous exprimer.
1: Je choisirais de rester avec les gens.
0: Et vous ne feriez plus rien?
1: C'est les gens qui m'ont fait faire toutes ces choses.
2: Minęła 21:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Polskie siatkarki w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Awans wywalczyły, wygrywając z Portugalkami 3-0 w setach do 18, 17 i 23. W ćwierćfinale Polki zagrają z Holenderkami, które wygrały dziś ze Słowenkami 3-2. Przypomnijmy, że Holenderki to brązowe medalistki ostatnich Mistrzostw Europy. Jeśli drużyna Lavariniego wywalczy awans do półfinału, to w nim potencjalnymi przeciwniczkami są aktualne mistrzyni olimpijskie i mistrzynie świata Włoszki. W Częstochowie zebrano ponad 16 tysięcy ważnych podpisów poparcia pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta, przekraczając wymagany próg 10% uprawnionych do głosowania. Wynika z opublikowanego raportu delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie. Komisarz wyborczy nie wydał jeszcze postanowienia o przeprowadzeniu referendum. Jego inicjatorzy zarzucają prezydentowi miasta korupcję i wypominają zakaz pełnienia funkcji i brak realizacji ważnych inwestycji. Natomiast Rada Miasta jest krytykowana za nieprzegłosowywanie uchwały o referendum. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk konsekwentnie twierdzi, że jest niewinny. Referendum będzie ważne, jeśli frekwencja przekroczy 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w ostatnich wyborach samorządowych, co oznacza konieczność udziału około 47 tysięcy osób. Dziś ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN, czyli niższego paliwa, 8% VAT-u i regulacji cen. Od jutra nastąpi przywrócenie regularnej stawki VAT na poziomie 23%. Czas niskich cen się skończył, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
3: Pozostaną tylko wspomnieniem dla kierowców, którzy muszą liczyć się z podwyżkami rzędu 70-80 groszy na litrze paliwa i będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego.
2: Wszystko wskazuje na to, że ceny paliw wzrosną więcej niż pierwotnie się spodziewano. Szacuje się, że za litr benzyny 95 możemy zapłacić jutro 7,60, za litr 98 8,40, a za litr diesla 8,30. Media podają, że w Zakopanem zabrakło paliwa na stacjach. Na Litwie i w Czechach niemal w tym samym czasie przed siedzibami firm zbrojeniowych pozostawiono wieńce pogrzebowe oraz zdjęcia przedstawicieli przedsiębiorstw z czarnymi wstążkami. Władze obu firm podejrzewają, że incydenty mogą być elementem prowokacji powiązanej z rosyjskimi służbami wywiadowczymi. Sprawdzają to już czeskie i litewskie służby. Litewska policja zatrzymała w związku ze sprawą jedną osobę i wszczęła postępowanie. Według lokalnych źródeł zatrzymany jest obywatelem Ukrainy. Śledczy sprawdzają informacje, według których mógł on zostać wynajęty przez obywatela Białorusi do pozostawienia wieńców. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Jeżobrzmienia.

Dobry wieczór, witają Państwa Jerzy Sosnowski z Jerzem przy mikrofonie oraz Wojtek Ratasiewicz za konsoletą. Jakiś czas temu popełniłem błąd i obejrzałem film pod tytułem Gierek. Ten film składa się moim zdaniem właściwie z samych wad, a pierwsza, skądinąd nie najważniejsza, uderzyła mnie na samym początku. Otóż rzecz zaczyna się od tego, że towarzysz Gierek siedzi z żoną w mieszkaniu i słucha radia. Jest grudzień 1970 roku, a z radia słychać piosenkę Katarzyny Sobczyk O mnie się nie martw. Nie jest oczywiście zupełnie niemożliwe, żeby radio w grudniu 70 nadawało tę piosenkę, a Gierek jej słuchał. Tylko że to jest przebój z 1964 roku. 6 lat niby niedużo, ale w historii polskiej muzyki rozrywkowej to było akurat całą epokę wcześniej. Więc jako dźwiękowa informacja, kiedy to się dzieje, anachroniczna zmyłka. Z traumatycznych doświadczeń należy wyciągać wnioski, więc ja, skoro już obejrzałem film Gierek, zainspirowałem się nim i postanowiłem dzisiaj zrobić muzyczną ściągę dla filmowców, którzy by chcieli nakręcić inny film, film o roku 1980. A może wręcz przygotowałem dla Państwa ścieżkę dźwiękową do nieistniejącego być może jeszcze filmu. Właśnie dzisiaj, bo jest 31 sierpnia, rocznica jednego z najradośniejszych dni w dziejach PRL-u, podpisania porozumień gdańskich, kiedy to wyjąwszy już zupełnych zakapiorów ustroju, przez chwilę wydawaliśmy się zjednoczeni. Zacząłem od piosenki z The Wall, albumu wydanego w listopadzie poprzedniego roku, z którego We Don't Need No Education, czyli Another Brick in the Wall Part 2, był w pierwszej połowie 80 roku wielkim przebojem. Natomiast teraz będzie pozorny anachronizm, ale mam dla niego gruntowne uzasadnienie historyczne. Mianowicie, chyba w grudniu 1979 roku wytwórnia Vifon wydała podwójną kasetę pod tytułem Czy nas jeszcze pamiętacie? Zawierała ona nagrania big beatowe sprzed ponad 10 lat, podczas których to 10 lat tamtej muzyki właściwie nie grano. I te właśnie kasety obudziły w wielu ówczesnych nastolatkach marzenie, żeby mieć własną muzykę, tak jak znacznie starsze rodzeństwo. No i oto jedna ze znajdujących się na tych kasetach piosenek, Helena Majdaniec.

No i to marzenie o własnej muzyce miało się wyjątkowo szybko spełnić. 18 kwietnia 1980 roku, w piątek, telewizja nadała audycję pod tytułem Nie tato inna. To była chyba próba wskrzeszenia telewizyjnej giełdy piosenki. Prezentowano utwory, na które głosowała publiczność zgromadzona w studiu. I choć w tym głosowaniu wygrał Krzysztof Krawczyk, ale ważniejszy okazał się wkrótce występ nieznanego szerzej zespołu z bardzo dziwną wokalistką. Tak w Polsce nie grał i nie śpiewał jeszcze nikt, może poza Majdaniec, bo to dziwne frazowanie jakby od niej się wywodziło, ale kto to wtedy skojarzył?

0: W zasadzie, stwierdził Edward Gierek, nie powinno być kłopotów z zaopatrzeniem rynku w żywność, poza mięsem i jego przetworami. Inne ważne zagadnienia to zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Stworzona poważnym wysiłkiem baza budownictwa pozwala na rozważenie przyspieszenia realizacji uchwalonego na 5. plenum Komitetu Centralnego programu mieszkaniowego.
1: Dorzuciłem to nagranie z drugiej połowy 1979 roku, bo może w imaginacyjnym filmie, do którego ścieżkę dźwiękową dzisiaj przedstawiam, warto będzie przypomnieć, jak mniej więcej brzmiały wtedy wiadomości. Tymczasem po kwietniu nadszedł maj, a po nim czerwiec, a w czerwcu oglądało się powszechnie festiwal w Opolu. Ja przypomnę, że były tylko dwa kanały w telewizji, więc jeśli coś było w miarę atrakcyjnego, to oglądali to wszyscy. No i znów jak w tamtym programie telewizyjnym. Największym przebojem stała się na tym festiwalu piosenka Andrzeja Rosiewicza Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Ja przesłuchałem ją niedawno w całości, no i nie pasuje mi do Jerza Brzmień, wyrażając się najoględniej, ale z owego 18. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu posłuchamy trzech utworów bardzo chyba symptomatycznych. Najpierw tekst Magdy Czapińskiej z muzyką Sewerna Krajewskiego, być może bezwiedny zapis ówczesnego klimatu społecznego. Bo to się miało zmienić w ciągu następnych tygodni, ale na przełomie wiosny i lata to było przede wszystkim zmęczenie. Kolejkami w sklepach, drożyzną, bełkotem przemówień i brakiem perspektyw. Naprawdę marzeniem był wtedy święty spokój. Kiedy

Na tymże festiwalu ci wszyscy, którzy nie oglądali wspominanej kilka minut temu audycji Nie ta to inna, no zobaczyli wreszcie tamten dziwny zespół. Jego występ przeszedł do legendy, ale też w naszym imaginacyjnym filmie no byłby to bardzo silny sygnał, że rzecz się dzieje po 26 czerwca 1980. Wtedy był koncert premier. I mam nadzieję, że nikt nie będzie miał żalu, że znowu posłuchamy piosenki, której tekst stanowi serię zmodyfikowanych nieznacznie cytatów z powieści argentyńskiego autora Eduardo Gudinio Kiefera, Żeby cię lepiej zjeść.

Ale Kora miała na tym festiwalu konkurentkę. No, w każdym razie w mojej parce przyjaciół, w tym momencie czysto męskiej, rozpoczęła się wielomiesięczna dyskusja na temat Kora czy Iza, która została zresztą festiwalową Miss Obiektywu. A że nie byliśmy chyba z chłopakami wyjątkowi, więc taki dialog można by do naszego filmu dorzucić. Notabene tekst Andrzeja Mogilnickiego był obyczajowo zuchwały, co podkreślała jeszcze interpretacja, za którą wokalistka dostała nagrodę, a dziś najmocniej brzmią chyba wymieniane rekwizyty życiowego sukcesu. Za 8 lat adres w bloku i mały Fiat. A kuszona tym dziewczyna powątpiewa, nie mam głowy, jak ty to uzbierasz. W ciągu 8 lat mieszkanie? W ciągu 20 chyba, mruczeli telewidzowie.

Niebawem po festiwalu w Opolu zaczyna się lipiec i chociaż plotki, no bo przecież nie media oficjalne, mówią, że coś się zaczęło w kraju dziać, że jakieś strajki, może w Lublinie, może w Świdniku, że w Warszawie na jeden wieczór stanęła komunikacja, to przecież tylko nieliczni rozumieli, że wzbiera fala buntu. Więc bohaterowie naszego filmu, jeśli nie będzie to opowieść o opozycjonistach w ścisłym sensie, powinni owszem włączać wieczorem sekcję polską BBC albo Radio Wolna Europa, ale za dnia cieszyć się ładną pogodą, a wieczorami chodzić na potańcówki. Kończy się właśnie, co w tym momencie raczej nie jest jeszcze jasne, era disco, podczas której w Polsce były popularne zwłaszcza zespoły z Niemiec zachodnich, tyle że śpiewające po angielsku. No i oto jeden z nich w przeboju z początku wakacji roku 1980.

No to dołożę do tego jeszcze jedną piosenkę do tańca z tamtego lata. Chyba ostatni międzynarodowy przebój w karierze Adriano Celentano. Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, tę piosenkę radio zaczęło częściej nadawać w sierpniu. We Włoszech singiel ukazał się rok wcześniej, zapowiadający album artysty już z roku 1980. No, troszkę to dancingowe, ale jeśli w filmie o roku 1980 mielibyśmy jakiś romans, gdyby ten film był melodramatem na tle politycznym, no to piosenka o przemijaniu byłaby jak znalazł.

Pod koniec sierpnia 1980 roku w sklepach ukazuje się płyta, która po latach chyba okaże się jednym z najważniejszych albumów polskiego rocka. W ten sposób do Manamu doszedł kolejny zespół realizujący marzenie ówczesnych nastolatków o ich muzyce. Nie zapominam o zespołach lansowanych od ponad roku pod szyldem Muzyka Młodej Generacji, ale zaczynało się wyraźnie ostrzejsze i brudniejsze granie. I pewien młody Walijczyk, który jakoby w wyniku zbiegu okoliczności opuścił grupę Manam i założył własną, no wstrzelił się z dawnymi muzykami zespołów Nurt oraz Romuald i Roman w idealny moment. Porter Band, płyta Helicopters.

0: going, same way going, same way going, same way going, same way going.
1: Co do strajków i rozmów ze strajkującymi, zorientować się można było właściwie tylko ze wspomnianych już rozgłośni zachodnich, dających się złapać na falach krótkich albo średnich, no, dorzucę jeszcze do nich głos Ameryki. Polskie radio i telewizja, jeśli dobrze pamiętam, to tak informowały, żeby nie informować, aż do 31 sierpnia. I dopiero po tej dacie powszechny śpiewnik patriotyczny, no, tak go chyba trzeba nazwać, wzbogacił się o kilka piosenek związanych z sierpniowym buntem. Z kilku możliwości wybieram napisany podobno w czasie strajku w Stoczni Gdańskiej utwór Macieja Pietrzyka, śpiewa autor.

dla ciebie. Nie widziała cię długo matka, jeszcze trochę poczekaj, dorośli. Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie.

0: w nim brak był prawdziwego szczęścia.
1: Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo.
2: Bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność, nie ja sam, ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy.
3: To nagranie, dla przypomnienia, że to Lech Wałęsa był wtedy przywódcą ruchu, pochodziło z filmu Robotnicy 80, pokazywanego zimą w kinach, chyba już po 1 stycznia 81. Z tym wiąże się anegdota dobrze pokazująca dziwny czas, który się wtedy zaczął, bo władza nie mogła zablokować pokazów tego dokumentu Andrzeja Chodakowskiego i Andrzeja Zajączkowskiego. No, presja społeczna była zbyt wielka. Z drugiej strony nie było w interesie władzy, żeby zbyt dużo ludzi ten film obejrzało, więc w gazetach, w repertuarze kin zamiast tego tytułu umieszczano zniechęcającą notkę „wszystkie seanse zarezerwowane”. Oczywiście widzowie szybko zorientowali się, co to znaczy i gnali na te rzekomo zarezerwowane seanse. Sprawa doczekała się zresztą ironicznego komentarza. Teatr Powszechny przygotował w lutym 1981 spektakl z wierszami poetów dotąd niecenzuralnych, jak Barańczak czy Polkowski, i zatytułował go „wszystkie spektakle zarezerwowane”. Tymczasem bardzo głośno zrobiło się o młodym absolwencie polonistyki, który śpiewał odważne piosenki, początkowo w obiegu studenckim i kabaretowym, a teraz został okrzyknięty bardem Solidarności. No, najsłynniejsze wtedy mury są tak oczywiste, że zamiast nich zaproponuję Państwu piosenkę napisaną dawniej, ale wtedy zyskującą popularność. Wyrażała bowiem rosnące zniecierpliwienie, że komuniści niby podpisali porozumienia, ale przestrzegać to ich nie chcą. Jacek Kaczmarski, „Nie lubię”.

Nie lubię, gdy czytają moje listy przez ramię odczytując treść ich kart. Nie lubię tych, co myślą, że na wszystko najlepszy jest cios w pochylony kark. Nie znoszę, gdy do czegoś ktoś mnie zmusza. Nie znoszę, gdy na litość brać nie chce. Nie znoszę, gdy z butami lezą w duszę, tym bardziej, gdy mi napluć w nią starają się. Nie znoszę much, co żywią się krwią świeżą. Nie znoszę psów, co szarpią mięsa strzęp. Nie znoszę tych, co tempo w siebie wierzą, gdy nawet już ich dławi własny pęd. Nie cierpię poczucia bezradności, z jakim zaszczute zwierzę patrzy w lufy strzelb. Nie cierpię zbiegów złych okoliczności, co pojawiają się, gdy ktoś osiąga cel. Nie cierpię więc niewyjaśnionych przyczyn, nie cierpię niepowetowanych strat.

0: całej duszy nienawidzę ich.
1: Gdyby bohaterem tego imaginacyjnego filmu o roku 80 miał być ówczesny student, no to Kaczmarskiego powinno być oczywiście znacznie więcej. Ale gdyby twórcy chcieli pokazać również zbuntowanych, no jak wszyscy wtedy, uczniów szkół średnich, no to powinno zabrzmieć zgoła co innego. Kaczmarski grał unplugged i bywał liryczny, no a rola Barda Solidarności, jak wiadomo, coraz mocniej mu doskwierała. Gdy najmłodsi chcieli hałasu, krzyku, anarchii i wyrazu nastroju, którego słowem niewulgarnym wyrazić się nie da, no bo słowo gniew byłoby zdecydowanie zbyt eleganckie. I oni mieli pierwszą, nie licząc całkowicie niszowego i legendarnego Walka Dzedzeja, polską grupę punkową. Zresztą praktycznie całkowicie, a Kaczmarski nieobecną wtedy w radiu, więc w filmie trzeba by pokazać jej koncert. U nas zatem koncertowe nagranie zespołu Kryzys.

To był dziwny rok, że zacytuję pewnego słynnego polskiego pisarza, a cytując drugiego dodam, że ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu. Proszę o wybaczenie, nauczyciel polskiego się we mnie budzi. Znaleźliśmy się wtedy nagle wystrzeleni w kosmos. Przez 16 miesięcy żyło się wprawdzie coraz gorzej obiektywnie, ale człowieka krzepiła prawda w życiu społecznym, rozumiana zresztą roztropnie jako wielość stanowisk, które jednak w kilku podstawowych kwestiach się ze sobą zgadzają. Poza nimi mogliśmy się nieagresywnie różnić, na przykład estetycznie. I ja na przykład, no, w co dziś trudno uwierzyć, byłem za muzyką punkową, a mój kolega ze szkoły, skądinąd dzisiaj znany wokalista, zachwycał się nową falą i zaklinał, żeby słuchać zespołu The Police. I jego właśnie piosenką tego zespołu The Police tę imaginacyjną ścieżkę dźwiękową filmu o roku 1980 zakończymy. Kłaniają się Państwu Jerzy Sosnowski z Jerzem i Wojtek Ratasiewicz. Do usłyszenia.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej mógł być wrogim sabotażem. Śledczy badają możliwość udziału obcego wywiadu i dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Do podpalenia doszło minionej nocy. Według ustaleń prokuratury pożar miał zostać wywołany celowo poprzez podłożenie ładunku zawierającego materiały łatwopalne. W wyniku ognia zniszczeniu uległy pomieszczenie magazynowe. Wewnętrzny system w firmie zarejestrował sprawcę w kominiarce z plecakiem, który miał podłożyć ogień w tym pomieszczeniu. Wcześniej intruz uruchomił alarm antywłamaniowy. Aresztowany prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz powierzył pełnienie swoich obowiązków wiceprezesowi tej organizacji Mieczysławowi Nowickiemu. Ten z kolei wystosował zaproszenie na spotkanie prezydium, zaplanowano je na 8 września. Jego celem ma być omówienie bieżącej sytuacji w PKOL. Przypomnijmy, że Radosław Piesiewicz został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Szybko na wolność nie wyjdzie, bo sąd odroczył sporządzenie uzasadnienia decyzji o 7 dni. Oznacza to, że na razie pełnomocnicy Piesiewicza nie mogą złożyć zażalenia na tymczasowe aresztowanie swojego klienta. Maja Chwalińska przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6-3-6 w pierwszej rundzie tegorocznej edycji US Open i odpadła z turnieju. Trwa pojedynek Huberta Hurkacza z bośniakiem Damirem Dzumhurem. Pierwszego seta Polak wygrał, w drugim przegrywa. Leo Messi zakończył karierę w reprezentacji Argentyny. Opublikował dziś komunikat, w którym poinformował, że tegoroczne Mistrzostwa Świata były jego ostatnim turniejem w narodowych barwach. To decyzja, która bolała i nadal boli w głębi duszy, ale rozumiem, że to właściwy moment, przekazał Messi kibicom. Już za tydzień w Warszawie rozpocznie się festiwal upamiętniający twórczość kompozytora i wizjonera Bogusława Szefera. W programie jazz, improwizacja i muzyka południowych Indii, a także projekt Jazzu Verda, o którym mówił na naszej antenie reżyser festiwalu Michał Kwieciński.
1: Pomyślałem sobie, że nareszcie jest jakaś taka kultura multikulti. Nareszcie będziemy mieszać indyjską muzykę z jazzem, z klasyką, bo też Szefer w tej swojej muzyce ma masę takich klasycznych elementów. Także to jest wydarzenie, wydaje mi się, absolutnie na najwyższym takim poziomie europejskim.
0: Na scenie wystąpią również m.in. jazzmeni Wojciech Myrczek, Mateusz Smoczyński i Paweł Tomaszewski. 18. edycja festiwalu Ery Szefera rozpocznie się 7 września. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Strumień.

O, tak. Oh yes. Tak mi brakowało takich pozytywnych, afirmujących stan rzeczy piosenek. No i jest, zdobyłem taką, a to dzięki temu, że Ruthie Foster, wspaniała teksańska wokalistka, gitarzystka i kompozytorka, zdecydowała się właśnie na taką afirmującą swoją pozytywną sytuację płytę nam zaprezentować. Ten album nosi tytuł Just Say Yes. No więc my też mówimy yes. My, czyli Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki. I niech ten pozytywny początek da sygnał, że cały ten dzisiejszy strumień zdumień, bo to jest właśnie ta audycja, będzie upływał pod znakiem, no raczej, a może nawet wręcz nie raczej, tylko niech będzie taki yes. Ten nowy album Ruthie Foster to sytuacja trochę taka domowo-rodzinna, bo choć sama Ruthie tutaj bez żadnych przyległości związanych z jej rodziną, to cała reszta już tak, bo płyta została zrealizowana i nagrana w studiu Tylera Brianta, gitarzysty, producenta, a prywatnie męża Rebecca Lavelle, czyli połowinki zespołu, który wspólnie ze swoją siostrą Rebeką stanowią. No i nie dość, że sama główna wokalistka skorzystała z ich pomocy, no to jeszcze do tego dołożyły się obie wokalistki i gitarzystki z grupy Larkin Poe do ostatecznego kształtu tej płyty, bo są współautorkami muzyki, a także i częściowo z warstwy instrumentalnej. Troszkę się zakapućkałem, bo siostry Lavelle mają to do siebie, że one są prawie jednakowe, w tym sensie, że obie grają na gitarze, obie śpiewają. Jedna jest trochę bardziej, a druga trochę mniej, ale ten cały Larkin Poe klimat przeniosły chyba udanie do tego, czym zazwyczaj zachwycała nas Ruthie Foster, czyli taką mieszanką bluesa i gospel. Do Ruthie Foster, do tego jej nowego albumu powrócę w Dzieciach Bluesa. No i tym kończę autopromocję antenową tej mojej drugiej audycji. A teraz proszę, żebyśmy sobie raz jeszcze posłuchali nagrania z nowego albumu Ruthie Foster. Ten utwór nosi tytuł Hold On.

Ta moja afirmatywna introdukcja, no być może teraz troszkę zostanie złamana, ale tylko przez chwilkę, no bo obowiązek obowiązkiem, pojawienie się Filipa Łobodzińskiego jest poprzedzone już od wieków piosenką Bruce'a Coburna, która nie ma afirmatywnego tytułu, bo ten tytuł brzmi The Blues Got the World, ale muzyczka i brzmienie, czemuż nie? Ja tam uważam, że jest afirmujące. No więc niech Bruce teraz się skupi na afirmacji, a potem my z Filipem te afirmacje będziemy jeszcze bardziej potęgować.

0: To, co się wydarzyło przed chwilą, to Państwo doskonale już znają. To był Bruce Coburn, jego gitara i troszkę jego głos. A teraz też w zasadzie no, nic nowego. Nic nowego pod słońcem Radia Nowy Świat. Głos Filipa Łobodzińskiego.
1: Dobry wieczór. No, słoneczko już zaszło, więc nic nowego pod księżycem. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym, abyśmy pochylili się ku twórczości jednego z największych kompozytorów w dziejach muzyki. Usłyszymy bowiem fragmenty Poloneza Asdur, usłyszymy preludium czwarte w e-moll, usłyszymy Nocturne Esdur i walc desdur, tak zwany walc minutowy. Ale to wszystko poprzedzi zespół The Doors z utworem Hyacinth House, w którym Ray Manzarek również daje pewien przedsmak tego, co nas za chwilę czeka, czyli fragmencik Poloneza Asdur Fryderyka Franciszka Chopina.

0: Miałem okoliczność podróżowania po Polsce z Rejem Manzarkiem przez kilka dni. Jednym z polskich marzeń, oprócz tego, żeby te polskie korzenie swoje zgłębić, było dotarcie do Żelazowej Woli, ale jakoś zdaje się nie udało. Mhm. Już się nie uda niestety.
1: No nie uda się, ale może już omawia te sprawy
0: z samym Fryderykiem.
1: Z samym kompozytorem. Więc, a dlaczego dzisiaj przekład Łobody, co ma przekład Łobody z Chopinem? Otóż ma, proszę Państwa, a ma o tyle, że w roku 1968 do melodii właśnie Poloneza Asdur John Cleese, podpora latającego cyrku Monty Pythona, tylko to jeszcze było przed latającym cyrkiem, dopisał tekst, ale wersja fonograficzna została zarejestrowana wiele, wiele lat później, już w ramach właśnie działalności latającego cyrku, czy grupy Monty Pythona, i w związku z tym dzisiaj pieśń, która moim zdaniem zalicza się do takiej kategorii piosenek edukacyjnych, ponieważ ona w zwięzły sposób, poza tym, że prezentuje muzykę Chopina na Monty Pythonowski sposób, to również w takiej pigułce opowiada nam historię pewnego wielkiego angielskiego polityka. Piesku, czy już gotów?
2: Przekłady Łobody.
1: Oliver Cromwell, John Cleese. To pierwsze to tytuł, drugie autor tekstu. Najciekawsze, co warto wiedzieć o królu Karolu I, to że miał wzrostu 5 stóp 6 cali, gdy wstępował na tron, ale 4 stopy 8 cali, gdy opuszczał ten świat, a sprawił to Oliver Cromwell, Lord Protector Anglii, co zmarł w 1658. Miał 59 lat we wrześniu. Najpierw był ledwie posłem z Huntington, lecz wtem na czele Ironside'ów w 1944 na Marston Moor odniósł triumf. Potem stworzył New Model Army i pobił royalistów pod Naseby, a król na północ zwiał, do Szkotów Dyla dał. Lecz na mocy uroczystej ligi i przymierza Johna Pima, Szkoci oddali Karola I, którego przejął Oliver Cromwell, Lord Protector Anglii i jego pryszcz, co zmarł w 58, miał 59 lat we wrześniu. Oto wszak, ajwaj, konflikt znów rozpętał się między parlamentem presbiterian a armią, co pragnęła pozostać niezależna. I tak druga wojna domowa wybuchła, gdy bitne okrągłe łby z kawalerami się starły u Preston Wrót i król przerżnął znów. Co za ciul,
3: głupi król.
1: Cromwell posłał pułkownika Pride, aby ten oczyścił izbę gmin z royalistów presbiterian i zostawił tylko parlament kadłubowy. Ten zaś powołał sąd w samym Westminster Hall, by Karola tam skazać za tyranię. O, wyrok brzmiał, króla ma czekać śmierć, choć on uparł się, że ten sąd nie ma tu jurysdykcji. Bywaj, królewski łbie. Tak więc król Karol swój złożył łeb w styczniu 1649. I topór spadł, a w zapadłej ciszy słychać było jeden tylko dźwięk. Samotny chichot, który wydał Oliver Cromwell, Lord Protector Anglii, co ole, sam zmarł w 58, miał 59 lat we wrześniu. Przedtem zgniótł Irlandię, ustanowił wspólnotę i jeszcze co. Pod Worcester zmiażdżył Szkotów, Holendrów zaś na morzu w 53 roku, po czym rozgonił słaby parlament i spisał wnet rządzenia instrument. Tak to więc Oliver protektorem mógł stać się. Koniec.
0: Koniec, już, tak?
1: Tak.
0: Aha.
1: Długo było, ale dotrwaliśmy.
0: No dobrze, to teraz oryginał.

0: trudno to nazwać piosenką, prawda? No,
1: w zasadzie... słuchowiskiem.
0: Może deklamacja John Cleese, rok 1968.
1: Chociaż nagranie jest chyba z 83, mam wrażenie.
0: Tak, ale tekst powstał wtedy. Zawsze się odnosimy do momentu, w którym powstaje. Tytuł oryginału Oliver Cromwell i ku naszemu zdziwieniu tytuł polski Oliver Cromwell. Będziemy ilustrować, zgodnie z zamierzeniami Filipa, dalszą część naszego dzisiejszego spotkania już utworami, które można rzeczywiście nazwać piosenkami, chociaż nadal tło, tę podstawową warstwę melodyczną stanowić będą utwory Fryderyka Chopina.
1: Tak, i rozpocznę to postludium od utworu, którego tekst napisał podobno wielki wielbiciel Chopina, Serge Gainsbourg. Mówiła mi to Jane Birkin w wywiadzie, którego mi udzieliła, że jej wieloletni partner właśnie Gainsbourg miał absolutnego hopla na punkcie Chopina i dlatego dopisał specjalnie dla niej tekst Jane B. Tak, taki tytuł nosiła piosenka, czyli piosenka o niej w aranżacji wielkiego angielskiego kompozytora i aranżera Arthura Greenslade'a, rok 69, Jane B., czyli Jane Birkin z tekstem Gainsbourga, a melodia oparta na preludium czwartym w e-moll.

0: pozostajemy w klimacie chopinowskim.
1: Tak, aczkolwiek piosenka, którą teraz zaprezentujemy z początku, czyli w swojej zasadniczej części, jest absolutnie autorskim dziełem lidera zespołu Muse brytyjskiego, Matthew Bellamy'ego. Natomiast doczepiona do niej koda, to już jest powiedzmy adaptacja Nocturnu Es-dur numer 2 Fryderyka Chopina. Utwór nosi tytuł United States of Eurasia, a ta koda Collateral Damage. Rok jest 2009, album The Resistance i zespół brytyjski Muse.

0: No, trzeba przyznać, że wykonawcy, czyli zespół Muse, podpisując tak zwane credits na płycie, w pierwszej kolejności wymieniają Fryderyka Chopina, a dopiero potem swoje imię, nazwisko, chociaż...
1: W nagraniu kolejność jest inna, tak?
0: Tak, odwrócona. I nadal Fryderyk Chopin, ale tym razem no, w nawiązaniu do polskich interpretacji jego dzieł.
1: Tak, i najpierw myślałem, że przyniosę coś z płyty Novi Singers, ale może na to nadejdzie jeszcze czas. Nie wiem, czy dzisiaj planujesz coś z Novi Singers?
0: Nie, ale już parokrotnie Novi Był. Singers występowali tak, rozumiem. W naszych rozmowach.
1: Okej, okay. No, a to jest genialna płyta oczywiście. Ja chciałbym w związku z tym zaproponować utwór, który Chopin napisał zainspirowany kręceniem się pieska Georges Sand. Że ten jej piesek wiercił się jak fryga, czymkolwiek jest fryga. Chyba taki bączek, prawda, dla dziecięcy. Tak się kiedyś mówiło, mam wrażenie. Ja nie miałem nigdy frygi, ale bączka miałem, więc może miałem frygy. I napisał walca des dur, o którym mówi się, że minutowy, ale to zdaje się, że nie chodzi o to, że on trwa minutę, tylko że jest drobny, że jest minute, znaczy minut. I do melodii tegoż walca Wojciech Młynarski napisał tekst, a jego ówczesna żona, czyli Adrianna Godlewska, zaśpiewała no, brawurowo piosenkę przez minutę. No, posłuchajmy, nauczmy się i spróbujmy, tak jak pani Adrianna.
2: Proszę państwa, ja chciałam teraz parę słów na tak zwane tematy męsko-damskie, ponieważ takie właściwie mnie tylko interesują. Z tym, że sytuacja jest szalenie poważna, ponieważ muzyki użyczył Fryderyk Chopin. Niech na minutę, chociaż na minutę wreszcie skruszę twoją butę przez minutę, czyli pokutę każde słowo, jak świtrutę przez minutę będę wrażać przez to serce, które dotąd nie? Na miarę wreszcie się przybrała przez minutę, przez minutę.

przykładu, mój panie, przed drugim śniadaniem i cóż widzę, cóż, na pianinie nie starka, wino, marki, warka, blatka, wyskalarka, w kocie ja też tak papa, meble bez pokrowca, w tożże salonowca, to kabaretówka, czy mój dom? Daruj mi zbyt ostry ton, lecz swe szmatki spadły i won, i won, czas będziesz mógł się śmiać, lecz kto inny już balca dla mnie będzie grać. A ja wtedy przez minutę spełnę może twoje oczy mgłą zasnute i zamarzę, żebyś spojrzał jak pachole nieobute przez minutę, żebyś przy niej był, żebym góry gwizdał się, żeby parkiet się nie świecił, aby tak jak dzieci z wybrych nie cieszyły, a my jak artyści, a na pania wiedzy zwieścia.

0: To było nagranie live, jedyne, które, tak, którym dysponuję, z 9 edycji kabaretu Dudek. No, razem z oklaskami to jest 2 minuty 5 sekund, więc no, ale rozumiem, że gdyby pilnować tego, tych 60 sekund, to tekst pana Wojciecha mógłby
1: nie dotrzeć.
0: Nie dotrzeć.
1: Tak. Ja zakończyłem moje Chopiniana.
0: A ja zrobię pendant do walca minutowego. Tym razem będzie to wersja bez słów i będzie to przeniesienie wyobraźni Fryderyka Chopina na grunt Nowego Orleanu.
1: Zastrzygłem łóżkiem, teraz drugim.
0: Jeden z najbardziej takich bazowych pianistów nowoorleańskich, czyli James Booker, no miał w swoim repertuarze i wielokrotnie grywał też na koncertach i chyba nagrał też trzykrotnie swoją wersję fonograficznie. I oto jest Black Minute Waltz Jamesa Bookera z albumu Django Partner. W wykonaniu Bookera walc minutowy trwa ponad 3 minuty.
1: Ale z pewnością jest piękny i nie będzie to czas stracony. Żegnam się z Państwem, ale tylko na tydzień.

0: Bagatelki z Krakówka.
1: Dobry wieczór. Halo? Halo?

0: Cześć,
1: dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, Janku. Dobry wieczór, cześć. Jesteś?
0: Ja jestem, a ty?
1: Ja też jestem, ale cię nie było słychać przez chwilę.
0: Cóż to za przemiły zbieg okoliczności. Jesteśmy obaj, obu nas słychać. To znaczy, że i Krakówek, i Warszawka są w łączności.
1: Tak jest, są w łączności. Trochę, że tak powiem, to, że cię nie było przed tą piosenką, popsuło mi wspaniały nastrój, bo myślałem, że mnie zapowiesz, bo przecież słuchacze nie wiedzą, kto będzie mówił z Krakówka. A tymczasem jakoś tak się porobiło, że po prostu nie wiadomo, kto ja jestem.
0: Proszę Państwa, proszę teraz...
1: Wyłączyć radio.
0: Nie. Proszę wytężyć Państwa uwagę, ale nie tylko uwagę, tylko jakieś najserdeczniejsze takie Państwa myśli niech teraz popłyną w naszą stronę, bo oto na antenie Radia Nowy Świat w programie zatytułowanym Strumień Zdumień, a konkretnie w Katedrze Dźwięków i Mowy, która nosi tytuł Bagatelki z Krakówka, panie i panowie, przed państwem Krzysztof Materna.
1: Miałeś to napisane?
0: No co ty, ja z głowy.
1: Naprawdę niesamowite, zupełnie niesamowite. No piękna zapowiedź.
0: Ale przygotowywałem się do tego 2 tygodnie.
1: No a przecież tydzień temu było też nieźle po prostu. Ja mam tak zwaną zwrotną, bardzo trudno mi się mówi, nie wiem co zrobić, żeby jej nie było po prostu. Pierwszy raz.
0: Tak, a teraz no ciągle dobrze. Jeszcze masz?
1: Nie, teraz nie mam. W ogóle jak ty mówisz, to nie mam. No super, cuda, panie. No, ja chciałem, miałem zupełnie inny początek przygotowany, bo przed zapowiedzią zespołu, który przed chwilą już wystąpił, a była to grupa skiflowa, no to co, z którą niestety w swoim życiorysie się spotkałem. I która mnie prześladowała dość długo, tak jak prześladowała miliony słuchaczy, bo była naprawdę nieprawdopodobnie popularna. Nie rozumiem tego dlaczego, ale po prostu tak było. W związku z tym doszedłem do wniosku, że podchodząc historycznie do wspomnień różnych piosenkowych i moich estradowych, no nie mogę pominąć grupy, która zawładnęła sercami i uszami milionów słuchaczy. Natomiast grupa moim zdaniem składała się przede wszystkim, oprócz tego, że byli tam dorośli mężczyźni prowadzeni przez Piotra Janczerskiego, który wcześniej był śpiewającym konferencjerem w Niebiesko-Czarnych i który nigdy mi się specjalnie nie był moją sympatią i nie lubiłem tego stylu takiej protekcjonalnego mówienia do publiczności, którą on miał występując w kapeluszu i w długich butach kowbojskich, to on w 1967 roku założył No to co z Jerzym Krzemińskim, który wcześniej był w Trubadurach. I powiem, że moim zdaniem to była grupa nieprawdopodobnych koniunkturalistów. To znaczy takich ludzi, którzy po prostu korzystając z pewnej politycznej koniunktury i pewnych narzuconych trendów w rodzaju polska młodzież śpiewa polskie piosenki oraz najlepiej na ludowo, trochę big beatowo, ale na ludowo, wykorzystywała te czasy i zdobyła ogromną popularność występując po nie wiem ile razy pracy dziennie i zbijając straszliwą kasę, występując we wszystkich rządowych programach telewizyjnych, radiowych, stadionowych i innych. No i to się niestety bardzo podobało. Oprócz tego to byli dość sprawni muzycy, którzy po prostu śpiewali dość zgrabnie razem. Nazywali się jeszcze dodatkowo grupą skiflową, czyli używali różnych, jak to w skiflu, instrumentów domowego użytku w rodzaju grzebienie, garnki i tym podobne. Łączyli muzykę tak zwaną folklorystyczną z muzyką jazzową, big beatową. A na dodatek jeszcze chciałem powiedzieć, że występowali w specjalnie zaprojektowanych strojach, które trochę były ludowe, trochę kowbojskie, a trochę nie wiadomo jakie. Były to długie sukmany, takie niby chłopi, ale jednak nie do końca. Posłuchajmy, jak śpiewali piosenkę ludową.

0: A czy pamiętasz, Krzyśku, być może, że to jeszcze istnieje nawet, chyba tak, Cepelia, Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego. No, myślę, że no to co było takim oddziałem Cepelii, jeśli chodzi o
1: muzycznej.
0: Tak, o muzyczne, czyli o polski big beat. To jest jedno moje spostrzeżenie. A drugie, no, przy założeniu wszelkich proporcji, no być może, że to jest ten sam przejaw popularności układanych prostych nutek z przymrużeniem oka w stronę folkloru, który dał tę niezwykłą popularność stylistyce disco polo teraz już w XXI wieku. Wiesz, no, coś na rzeczy jest niewątpliwie, jeśli chodzi o tę samą metodę docierania do wrażliwości narodu.
1: No właśnie, chcę ci powiedzieć, że jednak estetyka proponowana przez no to co jest estetyką bogatszą muzycznie i wokalnie od estetyki disco polowej. I ja chciałem parę słów o tym powiedzieć, podzielić się ze słuchaczami taką przygodą, którą przeżyłem dwa dni temu, ponieważ przeczytałem w gazecie, że do prezydenta nad morze się wybiera Skolim. Ja po prostu nie wiedziałem, co to jest Skolim. Troszkę się przestraszyłem, bo myślałem, że chodzi o mojego przyjaciela Jerzego Skolimowskiego, wybitnego reżysera, albo o jakąś jego rodzinę, więc zadzwoniłem do niego, sprawdziłem, że on nie ma nic z tym wspólnego, ale ta ciekawość tak mnie zżerała, że po prostu włączyłem sobie piosenki dwie z Kolima. Jezu, Jezu, Jezu, jak ja żałowałem, że ja to zrobiłem po prostu. To jest coś nieprawdopodobnego. To ten pan Martyniuk przy tym Skolimie, to jest po prostu kiepura, to jest po prostu ktoś fantastyczny. To jest coś tak kompletnie prowincjonalnego, chamskiego estetycznie, a jednocześnie wulgarnego, no po prostu nie mogłem się nadziwić. No ale skoro się prezydentowi podoba i młodzieży, która tam pojechała, to jak to mówiła jedna z telewizyjna speakerka, szopoba. Po prostu, szopoba. Słuchaj, co potwór jest, to jest potwór.
0: No, nie powiem, żebyś mnie zachęcił do zgłębiania twórczości Skolima, bo szczerze mówiąc...
1: Ale ty też nie znasz?
0: Nie znam.
1: Czy ja jestem bogatszy od ciebie we wrażenia po prostu w tej chwili?
0: Jak to mówią, na tę chwilę tak, ale myślę, że tak już zostanie, bo nie zachęciłeś mnie do tego, by ruszyć w rozpoznanie tej sztuki.
1: Ja jeszcze chciałem powiedzieć dwa słowa na temat pierwszej piosenki pod tytułem Gdy byłem chłopcem, chciałem być żołnierzem, ponieważ ta piosenka prześladowała mnie jako piosenka marszowa w jednostce wojskowej, w której odbywałem zasadniczą służbę wojskową za karę, że nie uczyłem się wojska na studiach. No i po prostu zrozumiałem, jak mi wytłumaczył mi mój dowódca kompanii, że to jest piosenka przeciwko żołnierzom, bo generalnie chodziło o to, żeby nie było jednak armat, bo świat byłby piękniejszy, czyli piosenka trochę pacyfistyczna, prawda? A żołnierze ją śpiewali i maszerowali. To jeszcze taką miałem refleksję po prostu.
0: No nie wiem też, czy pamiętasz wersję taką podwórkową, gdy byłem chłopcem, chciałem być ormowcem. To jeszcze tak było.
1: Oczywiście, no oczywiście. To no, jasne, jasne. Ale to już w późniejszych latach, bo to w latach 80. A no to co no, triumfowało w latach, najlepszy okres to były lata 70. Posłuchajmy kolejnej piosenki.

0: No to co było grupą, tak jak mówiłem, koniunkturalistów, ale nie przeszkadzał ich styl, że pisali dla nich muzykę i słowa wybitni kompozytorzy, bo ta kompozycja, której słuchaliśmy przed chwilą, była kompozycją wielkiego kompozytora, którego piosenki kiedyś chciałbym przedstawić, Adama Sławińskiego. Naprawdę wspaniałego kompozytora.
1: Krzyśku, ale jeszcze ale wiesz dodatkowo. Co, bo tak, bo nie wiem, czy wiesz, co to jest Smalidupka, bo taki tytuł tego utworu był. Wiesz, co to jest Smalidupka?
0: Smalidupka? No mógłbym mieć bardzo wiele skojarzeń, ale to jest chyba... z określeń jakichś ludowych, prawda?
1: Tak, tak, tak. No wiesz, ja skorzystałem z pomocy mojej przyjaciółki ChatGPT i otrzymałem taką oto informację. Smalidupka nie jest nazwą zwierzęcia ani słowem współczesnej polszczyzny. To żartobliwe, rubaszne przezwisko zalotnika występującego w dawnej pieśni ludowej z Kujaw i Kociewia. Czasem występuje też w formie smalidupek. No i to jest pożytek z AI i z mojego czata GPT, że mogę się czasem popisać nadzwyczajną wieżą.
0: Smoliko cholewki, prawda? Też no, się tak mówiło.
1: To też ale jest, żeby smolić dupkę... To...
0: No jak cholewki krótkie, no to po prostu można i dupkę. No co tu
1: dobrze wieczór,
0: dłużej tak opowiadać. No tak, dobrze. Teraz posłuchamy największego przeboju, bo jeszcze chciałem powiedzieć, że był to zespół nagradzany na festiwalach. I na festiwalu piosenki w Opolu, i na festiwalu piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu. Teraz posłuchamy piosenki, która nie dostała wprawdzie nagrody w Opolu, ale była po prostu piosenką, którą musiało powtarzać niezliczoną ilość razy. Chyba to była największa ilość bisów. Oprócz bisów do piosenki Kwiat jednej nocy, którą śpiewały Alibabki, ale to przy innej okazji opowiem, bo była to dramatyczna historia. Teraz słuchamy piosenki pod tytułem Te opolskie ziołchy.

No pięknie, piękna piosenka, radosna, po prostu wielki przebój grupy. No to co? Ja dygresyjnie chciałem powiedzieć, bo doszły mnie tutaj z różnego oprogramowania takie wiadomości, że Barcelona prowadzi 4-2, a Hubert Hurkacz zakończył zwycięsko swój mecz na US Open pierwszy. No to tak po prostu na marginesie sobie tak powiedziałem, bo przecież nasi słuchacze i Janek również interesują się sportem w szlachetnym wydaniu po prostu. Czyli tenisem i Barceloną. O! A teraz, proszę Państwa, piosenka, która wygrała Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu i co ciekawe, kompozytorem tej piosenki

0: muzycznie piosenka Potem kwiat czerwony, której premierowym wykonawcą była właśnie grupa No to co. A ja się już żegnam. A słuchamy piosenki pod tytułem Potem kwiat czerwony.
1: Dziękujemy ci, Krzyśku, bardzo. I w przyszłym tygodniu usłyszymy się znowu, prawda?
0: Ależ oczywiście postaram się wybrać takie piosenki, które mnie bardziej interesują.
1: Dziękujemy.

O nic nie pytaj dziś. Przyjdę, nie zasmucę. Powiem, po co musiał.

A teraz wracamy do tej nitki, którą dzisiaj zaszył nam Filip, i chwila z muzyką Fryderyka Chopina w wykonaniu współczesnych i odbiegających bardzo od założeń samego wielkiego polskiego kompozytora. Brave Combo, teksańska formacja, która posługuje się wszelkimi możliwymi stylistykami folklorystycznymi świata, zaprezentuje swoją wersję walca C-moll.

No a teraz posłuchamy moim zdaniem bardzo pięknej interpretacji preludium e-moll opus 28 numer 4 Fryderyka Chopina. Wykonawcą będzie Cyrus Chestnut, pianista jazzowy, amerykański. To preludium jest jednym z chyba z takich najbardziej wykorzystywanych przez jazzmenów i muzyków z tego kręgu dzieł Chopina. Chyba najsłynniejsza jest wersja utrzymana w klimacie bossanowy, ta, którą kiedyś zagrał i nagrał Antonio Carlos Jobim, czyli How Insensitive. No dobrze, ale my słuchamy Cyrusa Chestnuta i to w jego wykonaniu nosi tytuł po prostu Chopin Prelude.

0: I tak oto świat klasyki fortepianowej przeniósł nas w świat klasyki globtrotera. Sfera globtrotera. I oto, proszę Państwa, jest z nami Andrzej Lubowski, nasz globtroter. Dobry wieczór, Andrzeju. Witam Cię.
1: Dobry wieczór, Janku.
0: Wszystkich słuchaczek, słuchaczy, patronek, patronów i własnym, a także wszystkich tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co nas czeka, podobnie jak ja.
1: Okej. Okay. Chciałem dzisiaj o zwierzątka. Kilka jest ku temu powodów. Jeden to że zalewa nas... Tyle złych informacji na temat tego, co robią ludzie, że sądziłem, że w takiej sytuacji zwykle patrzę w stronę zwierząt, a kilka dni temu na warszawskiej ulicy usłyszałem następujący z grubsza dialog. Jaki mądry piesek! To jeden dżentelmen na widok psa, bardzo rzeczywiście zgrabnie aportującego. Co pan gadasz? Mądry to jest kruk. Patrz pan, jak segreguje śmieci, wyciąga pudełka z resztką pizzy. Ten to ma łeb. I ta wymiana poglądów zbliża mnie do pytania, no, które zwierzę jest najmądrzejsze na świecie? Klasyczna odpowiedź brzmi człowiek, bo zaawansowany język, bo wymyśliliśmy smartfony, bo polecieliśmy na Księżyc i stamtąd wróciliśmy. Ale wraz z postępem badań okazuje się, że zwierzęta wykazują niezwykłe zdolności poznawcze. I ja wiem, Janku,

0: go w pierwszej chwili do kontaktu z metalową puszką, jaką jest samochód, no ale kiedy już się usadowi w środku, to no, zresztą doświadczyłeś tego, jest spokojny i wręcz nawet wygląda na to, że rozkoszuje się podróżą.
1: Ale czy wiesz, Janku, że daktyl wie być może więcej o twoim nastroju niż ty o jego, bo opublikowane ostatnio w prestiżowym czasopiśmie iScience wyniki badań mówią, że psy rozpoznają nasz nastrój. Naukowcy z Wiedeńskiego Uniwersytetu użyli rezonansu magnetycznego, aby zajrzeć wprost do psich mózgów, gdy te oglądały zdjęcia ludzkich twarzy i wyniki potwierdziły, że psy odróżniają radość od emocji negatywnych i kiedy widzą nasz uśmiech, w ich mózgach aktywuje się obszar odpowiedzialny za odczuwanie nagrody i przyjemności. Co więcej, psy potrafią rozróżnić subtelne negatywne stany, takie jak powiedzmy strach, gniew czy smutek, opierając się wyłącznie na naszej mimice. A do tej pory sądzono, że potrzebują tego zapachu czy tonu głosu, a teraz wiemy, że sam widok ludzkiej twarzy uruchamia u nich zaawansowane procesy poznawcze.
0: Ja się zgadzam bardzo z tą naukową opinią. Moja absolutnie nie jest naukowa, tylko taka odczuciowa, bo doświadczyłem wielokrotnie tego, że kiedy staje się ja, czyli jego przyjaciel, spokojny i zrelaksowany, to on też. A kiedy coś drąży moje wnętrze w sposób taki nie do końca dla mnie dobry, to on też ma takie niepewne spojrzenie, bym powiedział.
1: Tak. Są psy, które potrafią wyczuć nadchodzący atak epilepsji na przykład. Ale zostawmy psy. Dlatego, że zafascynowało mnie to, że okazuje się, że szympansy zmieniają zdanie pod wpływem dowodów. A to jest o tyle fascynujące, że wiemy, że ta cecha jest obca wielu ludziom. Prawda? Badania z mojej alma mater, z Berkeley, wykazały, że potrafią szympansy racjonalnie weryfikować swoje wcześniejsze przekonania. Jeśli otrzymają nowe, sprzeczne z ich wiedzą dowody, potrafią porzucić stary schemat działania i dostosować się do sytuacji, co dotychczas uważano za unikalną cechę ludzkiego logicznego myślenia. Okazuje się, że wieloryby i orki tworzą własne narzędzia kosmetyczne. W oceanach na przykład zaobserwowano orki, które celowo odłamywały i modyfikowały kępy wodorostów, używając ich jako no, swego rodzaju gąbek peelingowych do pielęgnacji skóry. I to jest taki pierwszy znany przypadek tworzenia ussaków morskich, narzędzi w celu innym niż zdobywanie pożywienia. Przeczytałem, że ośmiornice z gatunku Day Octopus, a powód, dla którego tak się nazywają, jest po prostu taki, że żerują w ciągu dnia, w przeciwieństwie do większości innych ośmiorów. Otóż te ośmiornice z gatunku Day Octopus łączą swe siły z rybami podczas polowań. Każde zwierzę wnosi inną umiejętność. Ośmiornica potrafi wcisnąć się w szczeliny skalne, a ryba błyskawicznie atakuje na otwartej wodzie. One się komunikują ze sobą. To jest dla mnie fascynujące i od dawna istniała taka hipoteza, ale coraz bardziej się rozpowszechnia, że zrozumienie mądrości zwierząt wymaga wyjścia no, poza ludzkie punkty odniesienia. I te najnowsze doniesienia z uniwersytetów, którymi się podpieram, pokazują jedno, że żeby naprawdę pojąć mądrość zwierząt, musimy przestać oceniać je naszą miarą. Po przerwie chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o tradycyjnych sposobach mierzenia inteligencji zwierząt, o ich plusach, ale głównie o niedostatkach, a teraz liczę na jakąś dobrą muzykę.
0: jestem niezawodny. Zresztą obaj z daktylem jesteśmy w tej sprawie.

pani zawodni, bo często wspólnie projektujemy tak zwaną playlistę. Zagramy, a ty za chwileczkę ocenisz, czy nam się udało.

0: pochwalam wybór twój i Daktyla. Kiedyś mi opowiesz, nie, a może kiedyś opowiesz również słuchaczom, w jaki sposób on partycypuje w tym procesie. Wracając do tego, co obiecałem. Naukowcy tradycyjnie mierzyli inteligencję zwierząt za pomocą takiego współczynnika EQ. To jest współczynnik encefalizacji, czyli wielkość mózgu w stosunku do masy ciała. Ale ten wskaźnik jest wysoce niedoskonały, bo on pomija na przykład gęstość neuronów, czy jakieś wyspecjalizowane umiejętności. Najpopularniejszy natomiast w nauce sposób na sprawdzanie, czy dane zwierzę ma samoświadomość, to jest oczywiście test lustra, o którym mówiłem chyba kilkakrotnie. Chodzi o proste pytanie, czy patrząc w lustro, zwierzę wie, że widzi samego siebie, czy myśli, że to jakiś inny osobnik. I ten test lustra przechodzi tylko około 10 gatunków, w tym wielkie małpy człowiekokształtne, delfiny, słonie, no i sroki. A cała procedura wygląda z grubsza tak, że naukowcy stawiają przed zwierzęciem duże lustro i obserwują jego reakcję. Na początku większość stworzeń myśli, że to obcy osobnik tego samego gatunku. Zaczynają się stroszyć, atakować, odbicie, uciekać albo próbować się bawić. Z czasem te mądrzejsze orientują się, że ten drugi idealnie kopiuje ich ruchy i zaczynają używać lustra do oglądania swojego ciała. Kiedy zwierzę już jest oswojone z lustrem, to naukowcy delikatnie je usypiają, nie lustro, tylko zwierzę, aby odwrócić jego uwagę, albo odwracają uwagę bez usypiania i następnie nanoszą na ciało, zazwyczaj na czoło lub na głowę, taki bezwonny, kolorowy ślad, na przykład kropkę z farby. I ta plamka jest umieszczona w takim miejscu, którego zwierzę nie widzi bez pomocy lustra. Naukowcy upewniają się, że farba nie pachnie ani nie swędzi, żeby zwierzę nie zorientowało się przez inne zmysły. No i sprawdzian następuje, gdy zwierzę się budzi i staje przed lustrem. I naukowcy uważnie patrzą, co zrobi. Test jest oblany, jeśli zwierzę ignoruje plamę albo próbuje dotknąć jej na lustrze, czyli atakuje odbicie. To oznacza, że nie utożsamia obrazu ze swoim ciałem, a test jest zdany, kiedy zwierzę patrzy w lustro, po czym zaczyna dotykać, drapać lub lizać plamę na własnym ciele i czasem ustawia się nawet pod dziwnym kątem, żeby lepiej ją obejrzeć. I to jest niepodważalny dowód na to, że wie, że w lustrze widzi siebie. Jak wspomniałem, a może nie wspomniałem jeszcze, ten klub samoświadomych jest bardzo elitarny. I należą do nich ludzie. My zaczynamy zdawać ten test mniej więcej między 18 a 24 miesiącem życia. Jak wspomniałem, wielkie małpy człowiekokształtne, czyli szympansy, orangutany, goryle, delfiny, nie wszystkie, ale delfiny i orki. I ja czytam to z listy słonie indyjskie. A mówię o tym dlatego, że i sroki zwyczajne. Jedyne ptaki, które oficjalnie przeszły klasyczną wersję testu. I zaskoczyło mnie i przyznam rozczarowało, że na tej liście znalazły się słonie indyjskie, a nie afrykańskie, które miałem okazję obserwować fascynacją przez kilka kolejnych lat, ale okazało się, że powód jest bardzo prozaiczny. Po prostu słonie indyjskie od tysięcy lat są oswajane przez ludzi i częściej żyją w rezerwatach lub ogrodach zoologicznych, co ułatwia naukowcom bezpieczny kontakt, a słonie afrykańskie są z natury większe, bardziej niezależne, trudniejsze w hodowli i trudniej poddać je tak subtelnym testom laboratoryjnym, ale oba gatunki słoni posiadają gigantyczne i niezwykle pofałdowane mózgi i zarówno słonie afrykańskie, jak i indyjskie wykazują zachowania świadczące o najwyższym poziomie rozwoju umysłowego, mają, jak wiemy, złożone struktury społeczne, wykazują empatię, używają narzędzi i potrafią modyfikować gałęzie, aby odganiać na przykład muchy, czy drapać się w niedostępnych miejscach. To jest czas na kolejną muzyczkę. Mam nadzieję, że będzie równie udana. Proszę o to ciebie i Daktyla. I potem wrócimy, żeby porozmawiać trochę więcej o pieskach, ale nie tylko o pieskach.
1: Wiesz, ale chciałbym jeszcze do moich doświadczeń, czyli raczej do naszych doświadczeń z daktylem na chwilę wrócić. Mówiłeś o teście lustra, a ja mam coś takiego jak test dźwięku. Otóż no, daktyl bardzo jest wyczulony na dźwięk szczekania, czyli na sygnały wysyłane przez jego koleżanki i kolegów z okolicy i ma wypracowane w tej sprawie różne reakcje, zazwyczaj stara się im odpowiadać. Kiedyś, kiedy na początku naszego cyklu, czyli strumienia zdumień, usłyszał swoje szczekanie, bo jego szczekanie poprzedza czy to limeryk, czy przekład łobody zawsze w naszych audycjach, reagował też delikatnym szczeknięciem, no ale w miarę upływu czasu przyzwyczaił się do tego, że to jest po prostu jego szczekanie i nawet nie podnosi głowy, ani nie otwiera oczu, już nie mówiąc o machaniu ogonem, kiedy słyszy swoje własne szczekanie, bo traktuje to po prostu jako pewien przejaw stabilności i swojego istnienia na antenie Radia Nowy Świat. No to tyle, a teraz zanurzmy się w muzykę.

0: Jak wspomniałem, troszkę więcej o pieskach, ale zanim przejdę do piesków, to szympansy. Otóż, kiedy szympans widzi lustro po raz pierwszy, traktuje to odbicie jak intruza. Ale po kilku dniach klika mu w głowie, jak działa ten mechanizm, czyli dochodzi do wniosku, że ten koleś w szybie to ja. I wtedy zaczyna się prawdziwy festiwal komizmu, dlatego że one sprawdzają swoje uzębienie, robią miny, których by się nie powstydził żaden pacjent na fotelu dentystycznym. Wyjadają resztki jedzenia z zakamarków jamy ustnej. To są zwierzęta, które się plasują jako najmądrzejsze poza człowiekiem, ponieważ one dzielą z nami, jak wiesz, blisko 99% DNA. Natomiast wspomniałem o tym, że pies, tak mi się wydaje, że pies oblewa test lustra, ale oblewa test lustra nie dlatego, że nie jest inteligentny, tylko dlatego, że jego świat kręci się wokół zapachów, a nie wyglądu. Czyli krótko mówiąc, administrując psu taki test, kazaliśmy zwierzęciu, które widzi nosem, oceniać siebie wzrokiem. I badaczka z nowojorskiego Barnard College wymyśliła węchowy odpowiednik testu lustra. Naukowcy zebrali od grupy testowanych psów próbki ich moczu, a dla psa zapach moczu jest jak dowód osobisty, no i zdjęcie profilowe w jednym. Po to, żeby odwzorować tą kropkę farby z klasycznego testu, naukowcy stworzyli zmieniony zapach samych siebie. Do próbki moczu danego psa dodali krople olejku anyżowego i zapach był nowy i obcy, ale wciąż zmieszany z ich własnym. I psom zaprezentowano metalowe puszki z otworami. W jednej był ich czysty mocz, a w drugim mocz innych psów, w trzeciej sam olejek, a w czwartej ich własny mocz ze zmienionym zapachem anyżu. I psy podchodziły do puszki i z czystym własnym szybko ją niuchały i szły dalej, nuda to ja. Ale kiedy trafiały na tę puszkę z anyżem, spędzały przy niej znacznie więcej czasu na intensywnym węszeniu. W psim języku oznaczało to dokładnie to samo, co u szympansa drapiącego się po kropce na czole. Znam ten zapach, to ja, ale chwileczkę, coś tu pachnie inaczej niż zwykle. Delfiny, jak powiedziałem, przechodzą te test lustra, rozpoznają obrazy telewizyjne. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych twierdzi, że delfiny potrafią się skrzyknąć na wspólne polowanie z ludźmi, wykazując przy tym empatię godną najlepszego terapeuty. Mają potężne mózgi i życie towarzyskie tak skomplikowane, że mogłyby konkurować z telenowelą. Ośmiornice rzucają wyzwanie dominacji kręgowców dzięki liczącym setki milionów neuronów, które są rozmieszczone w ramionach, co umożliwia im niezależne działanie. Czyli powtarzam, niestety większość naszych testów, tradycyjnych testów, jest niesprawiedliwa. Są również skrojone pod zwierzęta, które nie tylko dobrze widzą, ale pod takie, jakie żyją w stadach, przez co samotnicy albo gatunki nocne mogą wypadać w nich blado, choć po prostu mają inny pomysł na życie. I wiesz, im więcej dowiadujemy się o umysłach zwierząt, tym bardziej ujawnia się taka bolesna prawda, że im mądrzejsze stworzenie, tym bardziej cierpi i nudzi się, gdy się je zamknie na małym wybiegu czy w klatce. No i to tyle na dzisiaj. Myślę, że zostawiam Państwa z myślą o tym, że zwierzęta są znacznie bardziej inteligentne niż sądzimy. No i żeby o tym pamiętać na co dzień i respektować tę inteligencję, która przejawia się inaczej czasem niż nasza inteligencja.
1: Ale wiesz co, Andrzej, inteligencja inteligencją, a ja w tym moim najbliższym przyjacielu, czyli w daktylu, Nie doszukuje się elementów, czy raczej nie potrzebuje doszukiwania się jakiejś specjalnej inteligencji, ale najbardziej chyba cenię sobie jego bezinteresowność, taką bezinteresowność współżycia. I to jest chyba najpiękniejsze u zwierząt, z którymi możemy przebywać.
0: I chyba, Janku, również cenisz bezwarunkową miłość.
1: Tak, oczywiście. I staram się odwzajemniać. No tośmy sobie pogadali. Daktyl nie słyszy, bo jest w innym pomieszczeniu dzisiaj wyjątkowo, ale wszystko mu przekażę i przy najbliższej okazji zdam sprawozdanie z tego, o czym rozmawialiśmy.
0: Dziękuję.
1: Był z nami Andrzej Lubowski. Słyszymy się niezawodnie w przyszły poniedziałek.
0: Dziękuję bardzo.

0: To była audycja Strumień Zdumień. Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki życzą Państwu dobrej nocy. Strumień Zdumień.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.

Kochana ma. To dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, co mam. Ostatni raz w oczy mi spójrz, bo nie bądź zła.